putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rock.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Będzie to odcinek o herbacie. A gdybyśmy dawniej, dawniej żyli, gdybyśmy byli starsi na przykład o 200 albo 300 lat, to moglibyśmy powiedzieć, że to będzie odcinek o arbacie, bo kiedyś na herbatę mówiono arbata. Arbata. Dzisiaj nikt by się pewnie nie domyślił, czym ta arbata jest, ale wy już to wiecie. Arbata to kiedyś herbata. Zastanówmy się może, co to właściwie znaczy herbata? Jakie są znaczenia tego słowa? Co nazywamy herbatą? Gdy mówimy, że pijemy herbatę, to o czym myślimy? Ciekawa jestem, czy wiecie o herbacie wszystko to, co chciałabym wam opowiedzieć. Po pierwsze, herbata to jest... Co to jest? Jak myślicie? Mówicie, że to jest to, co się pije, czyli napar. To prawda, ale to nie jest... Gdybyśmy chcieli iść w kolejności od tego, co było na początku do tego napoju, to ten napój jest gdzieś na końcu. Bo herbata to jest przede wszystkim taka roślina, zielona roślina, która rośnie sobie w różnych ciepłych krajach. Nazywa się herbata. Po drugie, herbatą nazywamy też zebrane z tej rośliny pączki albo młode liście. Zrywa się je, zbiera się je w odpowiednim momencie, o odpowiedniej porze roku, gdy ta roślina już dojrzała. I to, co nazbieramy, robią się z tego takie zielone kubki, to też jest herbata. Czyli pomyślcie, roślina i to, co się zbierze z tej rośliny. A czy wiecie, co się potem robi z tymi zielonymi liśćmi i z tymi zerwanymi pączkami? Suszy się je w specjalny sposób i z tego robi się coś takiego, co kupujemy w sklepie, na wagę albo w torebkach, czyli robi się susz, takie czarne albo zielone, albo czerwone granulki, takie kuleczki, a czasami proszek. I to też nazywamy herbatą. Czyli, powtórzmy, herbata to najpierw roślina, potem zerwane młode liście i pączki z tej rośliny,

winy. Potem wysuszone te właśnie liście, czyli susz, który jest w takich rulonikach albo w takich kuleczkach. I wreszcie z tego suszu robi się to, co najczęściej kojarzy nam się z herbatą, czyli robi się napar. To, co powstanie po zalaniu tego suszu ciepłą czy gorącą wodą. I wreszcie herbatą możemy nazwać porcję takiego naparu, takiego napoju. Gdy powiemy, że na przykład mam ochotę na dwie herbaty albo wypiłam dwie herbaty, to znaczy, że wypiłam dwie filiżanki albo dwie szklanki tego napoju. Pamiętajcie jednak, że dla dzieci, zwłaszcza małych, taka herbata nie jest zbyt zdrowa. Dzieci mają swoje specjalne herbatki. Na przykład herbatki ziołowe albo herbatki owocowe. Mogą być herbaty pyszne z malin, z mięty albo z lipy. Gdy nas chwyta przeziębienie, to możemy napić się właśnie herbaty z lipy. I to też będzie herbata, zrobiona w bardzo podobny sposób. Ale takiej, jaką piją dorośli, lepiej, żeby dzieci nie piły. Ale uwaga, uwaga, uwaga! Myślicie, że to są już wszystkie znaczenia słowa herbata? O nie! Jest jeszcze coś. Herbatą, uwaga, uwaga, uwaga, nazywamy także przyjęcie, takie skromne przyjęcie, gdy zapraszamy kogoś, koleżankę, kolegę, przyjaciół, po południu, żeby wpadli, napili się z nami herbaty lub czegoś innego, zjedli po ciasteczku i porozmawiamy sobie wtedy o takich mało ważnych sprawach, to takie przyjęcie nazywamy herbatą albo herbatką. I można powiedzieć na przykład, że moja ciocia to lubi urządzać herbaty. Urządzać herbaty, czyli urządzać te przyjęcia. Albo mówimy, popołudniowa herbatka się udała. To znaczy, że przyszli goście i toczyliśmy przyjemną rozmowę. Można też bywać u kogoś na herbatkach. Może wasi rodzice bywają u kogoś na herbatkach, albo może wasi rodzice urządzają herbatki. Czasami, oprócz tego wszystkiego, co powiedzieliśmy o słowie herbata, możemy też użyć tego wyrazu w takim specjalnym powiedzeniu. Na przykład czasem mówimy, a już po herbacie. Co to znaczy już po herbacie? To znaczy, a nie ma już nic do zrobienia. Można było coś zrobić, ale już pozamiatane, już za późno. Na przykład chcieliśmy się zapisać do fryzjera, ale przegapiliśmy termin. No, już po herbacie mówimy, czyli już za późno, żeby się zapisać. Już fryzjer nie ma terminów. Ostatnia rzecz, o której wam powiem, zanim zaproponuję wam pewne zadanie, a właściwie dwa zadania, to jest taka oto sprawa. Z herbatą, ze słowem herbata, wiążą się różne wyrazy. Podobne, nawet na ucho, czyli podobnie brzmiące. Na przykład herbatnik, albo na przykład herbaciarka, albo herbaciarnia, albo herbaciany. Słyszycie podobieństwo? Herbata, herbatnik, herbaciarka, herbaciarnia, herbaciany. Jak myślicie, co te wyrazy znaczą? Dlaczego utworzyliśmy je od wyrazu herbata? Pomyślmy o pierwszym przykładzie. Herbatnik. Co to jest herbatnik? Wiecie? To takie ciasteczko. A dlaczego tak się nazywa? Macie jakiś pomysł? Oczywiście. Herbatnik dlatego nazywa się właśnie herbatnik, że to jest ciastko, które się zwykle je podczas picia herbaty, czyli podczas herbaty, na tym przyjęciu nazywanym herbatą. A dlaczego pewien specjalny kolor, na przykład róży, to jest kolor herbaciany, wiecie? No dlatego, że to jest taki bladożółty kolor, taki jakim właśnie ma herbata. I co ciekawe, herbaciane róże pachną też bardzo podobnie do herbaty. Czyli mamy tutaj podobieństwo koloru i podobieństwo zapachu. Zadanie moje dla was i dla waszej pani albo dla waszego pana jest takie. Skąd się wzięło i

Dlaczego tak właśnie brzmi słowo herbaciarka i drugie słowo herbaciarnia? Czyli kim jest herbaciarka i co to jest herbaciarnia? Dlaczego właśnie tak nazwaliśmy pewną osobę i pewne miejsce? Pomyślcie, kto to jest herbaciarka i dlaczego tak się nazywa? I co to jest herbaciarnia i dlaczego tak się nazywa? I to jest pierwsze zadanie dla Was. A drugie zadanie to takie zadanie na wyobraźnię. Pomyślcie o trzech sytuacjach, czyli wymyślcie trzy scenki, gdy można powiedzieć: a, już po herbacie. Nie powiem na koniec naszego odcinka, że już po herbacie, bo to nie do końca pasuje, ale już nasz odcinek rzeczywiście się skończył. Jednak nie jest po herbacie, gdy chodzi o Wasze zadania, bo te zadania dopiero przed Wami stoją. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak być może pamiętacie, niedawno, wtedy, gdy rozmawialiśmy o słowie herbata, wspomnieliśmy o tym, że herbata to także nazwa pewnego przyjęcia, skromnego, popołudniowego lub wieczornego przyjęcia. Czyli herbata to nie tylko napój, ale też spotkanie. Ludzie spotykają się, zwłaszcza w domach, po to, żeby... Co się robi podczas herbaty albo podczas herbatki? Bo takie spotkanie można też nazwać herbatką. Co się robi? Po pierwsze, trzeba najpierw kogoś zaprosić, żeby w ogóle była herbatka. Nie trzeba pisać listu, żeby kogoś zapraszać, albo specjalnej karty. Wystarczy zadzwonić albo po prostu powiedzieć: wpadnij do mnie na herbatkę, albo zapraszam cię na herbatkę jutro o 5:00. Taka herbatka, czyli takie spotkanie, nazywa się proszona herbata. Czyli spotkanie, na które specjalnie kogoś zapraszamy. Po co? Po to, żeby porozmawiać o niezbyt ważnych rzeczach. W sumie po to, żeby odpocząć. I jeśli dostaliśmy zaproszenie na taką proszoną herbatę albo proszoną herbatkę, to takie zaproszenie wypada przyjąć. I co trzeba powiedzieć, żeby ten, kto nas zaprasza, wiedział, że przyjmujemy zaproszenie? Jak myślicie, co trzeba powiedzieć? Macie rację. Na przykład: dziękuję, chętnie przyjdę. Albo: dziękuję, chętnie skorzystam. Albo: dziękuję, przyjmuję

zaproszenie. I kiedy przyjmiemy już zaproszenie na taką herbatkę, musimy to sobie na przykład zanotować w kalendarzu. Dlaczego i po co? Jak myślicie? Macie rację, oczywiście. Trzeba to zanotować po to, żeby nie zapomnieć, że się z kimś umówiliśmy. Między innymi do tego służą kalendarze, żeby notować rzeczy, o których nie wolno zapomnieć. Gdy zajrzymy do kalendarza, od razu sobie przypomnimy: aha, jutro herbatka, czyli muszę pamiętać, żeby jutro pójść do Ani, Zosi, Kasi, do tego, kto nas zaprosił. I gdy już nadejdzie ten dzień herbatki, musimy się ładnie ubrać, ale bez przesady. Nie tak bardzo, bardzo, bardzo elegancko, tylko schludnie. Czy wiecie, co to znaczy schludnie? Od razu sobie wyjaśnimy znaczenie tego słowa. Schludnie to znaczy przede wszystkim czysto. Czyli myjemy się, myjemy uszy, myjemy paznokcie, myjemy ręce. Jak można myć paznokcie? Szczoteczką i mydłem, koniecznie mydłem. I w ogóle myjemy całe ciało po to, żeby było świeże. Wkładamy czyste ubranie. Oj, w brudnym nie wypada iść na przyjęcie, oj nie. Więc wkładamy czyste ubranie i idziemy. I już jesteśmy schludni. To nie muszą być nowe ubrania, ani bardzo eleganckie. Ważne, żeby były czyste. No, dobrze też byłoby, żeby je wyprasować. W pomiętych ubraniach lepiej na przyjęcie nie iść. Gdybyśmy żyli w Japonii, to na taką herbatkę powinniśmy zanieść jakiś drobny prezent, drobiażdżek, muszelkę, kamyczek, kasztan, gdyby to była jesień, ale już jest grudzień, coś drobnego. W Polsce nie ma takiego zwyczaju, nie ma takiego obowiązku. W Polsce prezenty nosi się tylko na większe przyjęcia, na takie drobne herbatki nie. No i idziemy. Dzwonimy albo pukamy, otwiera nam gospodarz, wchodzimy, witamy się, czyli mówimy dzień dobry albo cześć i idziemy do pokoju, gdzie już czeka na nas przygotowany stół z czymś dobrym, czyli czeka na nas przygotowane przyjęcie, przygotowana herbatka. I co jest na tym stole? Jakieś ciasteczka, mogą być owoce, no i coś do picia. Na przykład dla dzieci herbatki ziołowe, albo może być woda, albo może być jakiś inny napój specjalnie dla dzieci. No i co należy robić oprócz tego, że się je i pije na herbatkach? Oczywiście rozmawia się. Dorośli mają takie specjalne rozmowy, które się nazywają small talk, czyli rozmowy o niczym, o niezbyt ważnych rzeczach. Chodzi o to, żeby odpocząć na herbatce. Ale dzieci oczywiście mogą się podczas herbatki bawić i zachęcam, żeby tak się właśnie działo. Możecie odgrywać różne scenki, bawić się w teatrzyk. Wszystko właśnie podczas herbatki, czyli podczas tego popołudniowego, drobnego przyjęcia. Na herbatce się nie rozsiadamy, to znaczy nie chodzi o to, że na szklankach się nie rozsiadamy, to też, ale chodzi o przyjęcie. Czyli gdy idziemy na herbatkę, to nie idziemy tam na 10 godzin, na pół godziny, może na godzinę i to wystarczy. Dziękujemy na koniec za zaproszenie, dziękujemy za przyjęcie, ubieramy się i wychodzimy. Oczywiście zapraszamy na herbatkę do siebie i potem tę herbatkę dobrze byłoby właśnie u siebie zorganizować. A teraz mam dla Was zagadkę. Pomyślcie o takim kraju, a może nawet o dwóch krajach, które słyną z herbaty. Czyli jakie to kraje, przynajmniej jeden, ale pomyślcie o dwóch, jakie to kraje, w których pije się dużo herbaty. Albo czarnej, albo zielonej, a może czerwonej. Pomyślcie o dwóch takich krajach. Jeśli komuś przyjdzie do głowy jeszcze więcej państw, to świetnie, ale dwa powinny wystarczyć. A druga zagadka jest taka. Który kraj słynie z tego, że wszyscy jego mieszkańcy, punkt piąta po południu, piją herbatę? Co to za kraj? Pomyślcie, w razie czego poproście panią albo pana o pomoc i powodzenia,
i do usłyszenia.

0: Dobry dzień, Polskie Radio Dzieciom.
1: Żaba waży żuru gar.
2: Żaba waży żuru gar.
1: A pod garem drżący żar.
2: A pod garem drżący żar.
1: Żur wrze w garze, gar na żarze. To się skończy na pożarze.
2: Na pożarze?
1: Na pożarze? Aż

0: poszarze.
1: Uwaga, mega szybko.
0: Każu zęba rzeczy szczerze.
2: Niech się żaba żaru strzeże. Smaży żaba.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj jak zwykle zapraszam was na zabawy językiem, wargami, całą buzią. Wszystko po to, żebyśmy ładnie i poprawnie wymawiali różne głoski i wyrazy, które są zbudowane z tych głosek. Oczywiście, jak zawsze, musimy zacząć od rozgrzewki. I pamiętacie, co robimy na początku rozgrzewki? Pamiętacie? Jeśli nie, to przypominam. Zawsze na początku rozgrzewki bierzemy oddech, czyli wdychamy głęboko, głęboko powietrze nosem i wydychamy buzią. I powtórzcie to 5 razy. 5 głębokich wdechów nosem, a później 5 głębokich wydechów buzią. Oczywiście naprzemiennie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech i wdech, wydech. 5 razy. Gdy już tak się nawdychaliście powietrza, czas zrobić coś takiego, co właśnie ja też zrobiłam i bardzo było mi z tym przyjemnie, czyli czas na ziewanie. Ziewanie to jest świetne ćwiczenie rozgrzewkowe. Gdy ziewacie, wszystkie mięśnie się wam rozluźniają, cała buzia jest luźniutka i tego powietrza nabieracie tak dużo, jak przy żadnym innym wdechu. Gdy już tak sobie dobrze ziewniecie, czas na rozgrzanie języka. I zaczynamy od takiego prostego ćwiczenia, które już dobrze znacie. Czyli wysuwamy język jak najdalej z buzi. Taki głos wtedy powstaje. A potem chowacie język, cofacie go jak najgłębiej. Wtedy żaden dźwięk nie powstaje, bo język macie głęboko, głęboko blisko gardła. I tak 5 razy, jak najdalej język z buzi, a potem jak najgłębiej język z powrotem do środka buzi. A teraz zróbcie z języka rulonik, makaronik. Taki dziwny dźwięk wtedy powstaje. Gdy robicie z języka rulonik. Chodzi o to, żeby brzegi języka zwinąć do środka, tak do góry i do środka. I wtedy powstanie rulonik z dziurką w środku i możecie przez tę dziurkę trochę sobie dmuchać. Taki dziwny dźwięk wtedy jest. Jeśli chcecie, weźcie lusterko i popatrzcie, jakie śmieszne miny robi się, gdy z języka mamy rulonik. Ale to jest bardzo dobre ćwiczenie. Pomyślcie o tym, że język już coraz bardziej macie giętki, coraz lepiej jest rozgrzany i przyszedł czas na naśladowanie konika, czyli robienie jak? Tak. Możecie, naśladując konika, czyli kląskając, wymyślać różne melodyjki, czyli możecie być jednocześnie konikiem i kompozytorem, kląskać tak, jak biegną różne melodie. A teraz pomyślcie sobie o tym, że język każdego z was zmienił się

młotek i tym młotkiem uderzacie w to miejsce między górnymi zębami a podniebieniem, czyli tym daszkiem u góry buzi. Czyli język musicie mieć sztywny i uderzacie, uderzacie tak mocno, twardo. A potem w nagrodę wyobraźcie sobie, że zsiecie coś słodkiego, na przykład rodzynkę albo morelkę, która się wam przykleiła do góry buzi, do podniebienia i usiłujecie, czyli staracie się językiem ją odkleić, ale tylko językiem. Już się odkleiła, już jest dobrze. Czujecie, jaką macie rozgrzaną buzię? Czujecie. I dzięki temu na pewno sobie poradzicie z trzema trudnymi zdaniami, które dla was dzisiaj przygotowałam. Dzisiaj nie będziemy rozmawiali o pojedynczych głoskach, tylko już o całych zdaniach. Te zdania to są tak zwane łamańce językowe, czyli takie przykłady, które szczególnie trudno jest wymówić, ale gdy się uda je wymówić, to naprawdę można się nazwać mistrzem świata w wymowie łamańców językowych. I proszę bardzo, pierwszy przykład. Najpierw posłuchajcie, a potem starajcie się powtórzyć. Pierwszy przykład brzmi tak. Wpadł ptak do wytapetowanego pokoju. Niby proste, ale powtórzcie. Wpadł ptak do wytapetowanego pokoju. Wpadł ptak do, trudne słowo teraz będzie, wytapetowanego pokoju. Powtórzyliście? Udało się? Trzeba to poćwiczyć, oczywiście. Zapamiętajcie to zdanie i poćwiczcie sobie, gdy już wysłuchacie całego odcinka do końca. Albo możecie poprosić swoją panią albo pana w przedszkolu czy w szkole, żeby wam to zdanie zapisał. Powiem jeszcze raz. Wpadł ptak do wytapetowanego pokoju. Teraz drugi przykład. Posłuchajcie. Popatrz w przestrzeń przez szczeliny w strzelnicy. Popatrz w przestrzeń przez szczeliny w strzelnicy. Jeszcze raz, po jednym wyrazie i możecie powtarzać za mną. Popatrz w przestrzeń przez szczeliny w strzelnicy. W strzelnicy. Nie w szczelnicy, tylko w strzelnicy. Też poprosimy panią albo pana, żeby to zdanie zapisali. I ostatni przykład. Nawet podczas deszczu z czuciem świerszcze strzygą. Nawet podczas deszczu z czuciem, czyli z wyczuciem, świerszcze, czyli takie owady, które ładnie grają, strzygą. Strzygą, czyli nasłuchują albo obserwują, co się dzieje. I powtórzcie za mną, nawet podczas deszczu z czuciem świerszcze strzygą. Na pewno już pani albo pan zapisali to zdanie, a jeśli nie, to poprosimy, żeby to zrobili. I, drogie dzieci, zadanie bojowe dla was jest dwuczęściowe. Pierwsza część to nauczenie się, jak wymawiać te zdania jak najlepiej, jak najdokładniej. Najpierw wolno, chodzi o to, żeby dokładnie te zdania wymawiać. Najpierw wolno, a potem coraz szybciej. To jest pierwsza część i jeśli tę część zrobicie, to naprawdę moje gratulacje. A drugie zadanie, które dla was przygotowałam, polega na tym, żebyście sobie wyobrazili, wymyślili jakieś scenki, jakieś sytuacje, do których te zdania pasowałyby. Na przykład pierwsze zdanie, przypomnę je, wpadł ptak do wytapetowanego pokoju. O czym to może mówić? No na przykład jest sobie dom, mieszkanie, w którym jest kilka pokojów, w każdym pokoju mieszka jakieś dziecko i w jednym pokoju ściany są białe, w drugim

W drugim pokoju ściany są czerwone, w trzecim zielone, a w czwartym są zupełnie kolorowe, bo na ścianach są tapety w różne wzory. Możecie sobie wymyślić, jakie to są wzory. Możecie sobie wymyślić, że w innych pokojach okna są zamknięte, a w tym jednym okno otwarte. I nagle leciał sobie ptaszek i hop, wpadł do wytapetowanego pokoju. I pomyślcie, co dalej mogło się dziać? Na przykład, czy w tym pokoju było jakieś dziecko, czy nie? Jakie meble tam się znajdowały? Czy były jakieś zabawki? Co robił ten ptaszek, który wpadł do wytapetowanego pokoju? Wymyślcie sobie całą historyjkę, a potem możecie ją naśladować, odegrać, zrobić teatrzyk. I wymyślcie też historyjki do dwóch innych zdań, które wam dzisiaj podałam, czyli, przypomnę jeszcze raz, popatrz w przestrzeń przez szczeliny w strzelnicy, to jest pierwsze zdanie, i ostatnie, nawet podczas deszczu z czuciem świerszcze strzygą. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Możemy sobie pomyśleć o czymś, co nam się kojarzy z latem. Na przykład możemy pomyśleć o dzikich zwierzętach, które zwykle spotykamy w ciepłych krajach. W ciepłych krajach, a nie zimnych. Takim zwierzęciem, które możemy spotkać na przykład w Afryce, jest lew. Ale oczywiście lwy możemy również zobaczyć w zoo, więc jeśli macie na to ochotę, wybierzcie się na wycieczkę do zoo. Dzisiaj jednak porozmawiajmy o samym słowie lew i o tym, z czym się ono kojarzy, jak się utrwaliło w naszym języku, czyli w języku polskim. Lew to jest bardzo, bardzo stare słowo. Takie stare, że ho, ho, ho, ho, ho. Wzięło się z języka greckiego i w tym języku miało postać Leon. Uwaga, tak jak imię Leon. A właściwie to jest tak, że imię męskie Leon wzięło się właśnie od słowa, które oznaczało lwa. W związku z tym również imię Leon oznacza lew. Każdy chłopiec i mężczyzna, którzy noszą imię Leon, mogą pomyśleć o tym, że w ich imionach kryje się lew. Zresztą w niektórych językach mamy też imię mężczyzny lew. Na przykład żył kiedyś taki pisarz, który się nazywał Lew Tołstoj. To był bardzo znany pisarz.

znany na całym świecie i miał na imię właśnie lew. Ale zostawmy pisarza, wróćmy do naszego lwa zwierzęcia. Jest lew, to jest pan lew. A pani, czyli jego żona, to kto? Nie lewka. Nie lewka, tylko lwica. Jest pan lew i jego żona lwica. No i pan lew i pani lwica mają dziecko. I to dziecko to jest kto? Nie lewko, tylko lwiątko albo lwię. Lwiątko albo lwię. Czyli nasza lwia rodzina to jest lew, to jest lwica i to jest lwiątko albo lwię. Warto te słowa zapamiętać, bo na pewno jeszcze nie raz się z nimi spotkacie. Samo słowo lew i zwierzę lew zapisało się w języku polskim. To znaczy, do tego słowa nawiązują różne powiedzenia, ważne powiedzenia, które mamy. Na przykład możemy powiedzieć o kimś, że walczy jak lew. Co to znaczy walczyć jak lew? To znaczy wykazać się odwagą, dzielnością, być naprawdę najodważniejszym na świecie. Bo właśnie lew, to zwierzę afrykańskie, kojarzy się z ogromną odwagą. Jeżeli ktoś walczy jak lew, to choćby się bał, stawia czoła przeciwnościom. Dlatego też mówimy o kimś, że jest odważny jak lew, czyli bardzo odważny. Już nikogo odważniejszego nie ma niż lew. Dlatego właśnie to zwierzę przywołujemy, gdy opisujemy osoby. Możemy też powiedzieć czasami, i to jest ładne powiedzenie, doradzam wam, żeby je zapamiętać. Możemy powiedzieć, że w kimś się budzi lew, czyli ktoś, kto się czegoś bał, nagle nabiera odwagi, budzi się w nim energia i duma, bo lew to jest król zwierząt, czyli zwierzę bardzo dumne. Więc jeśli o kimś, o człowieku mówimy, że budzi się w nim lew, to pokazujemy, że w tym kimś budzi się duma i odwaga, no i energia do działania. Powiedzieliśmy już, że lew jest uznawany za króla zwierząt. A wiecie dlaczego? Oczywiście z powodu odwagi też, ale lew, pan lew, wygląda w taki specjalny sposób. Ma na głowie takie specjalne coś. Coś, co mu wyrasta z głowy. Już wiecie, o czym mówię? Oczywiście, o lwiej grzywie. Panowie, lwy, mają takie długie, bujne włosy na głowie i to się nazywa lwia grzywa. Jeżeli ktoś, człowiek, też ma dużo włosów na głowie i te włosy raczej nie są przylizane, tylko takie zmierzwione, rosną we wszystkie strony, to możemy powiedzieć, że ktoś, człowiek, ma lwią czuprynę albo lwią grzywę. Możemy też powiedzieć, i myślę, że tego powiedzenia nie znaliście, że ktoś pokazał lwi pazur. I nie chodzi o to, że ktoś kogoś zadrapał, albo że ktoś kogoś obraził, albo pobił. O nie, nie. Lwi pazur to jest wielki talent. Czyli na przykład, jeżeli ktoś napisze wspaniałe dzieło, albo jeśli ktoś z was narysuje piękny obrazek, albo zrobi piękną wydzierankę czy wycinankę, to powiemy, ten ktoś ma lwi pazur, czyli ma ogromny talent. Taki talent, jaki ma tylko lew, król zwierząt. Na pewno każdy z was ma jakiś lwi pazur i mam nadzieję, że będziecie mieli okazję, żeby ten swój lwi pazur pokazać. I mam nadzieję również, że będziecie mieli okazję, żeby pokazać swoje lwie serce. Lwie serce, czyli takie waleczne, nieustraszone, mężne, czyli wielką odwagę. Bo pamiętajcie, na lwie możemy się wzorować właśnie dlatego, że jest to odważne zwierzę budzące dumę i podziw. Zadanie, które dla was przygotowałam na dziś, jest wieloczęściowe. Właściwie to jest kilka zadań. Po pierwsze, możecie udawać lwy. Możecie naśladować dźwięki, które lwy wydają. Czyli możecie ryczeć z dumy,

odwagi. Możecie się przebrać za lwy. Pamiętajcie zwłaszcza, co panowie lwy mają na głowie. I możecie też narysować lwy. Narysować tak, żeby pokazać, co lwy mają charakterystycznego. I możecie też wyobrazić sobie różne sytuacje, do których pasowałyby powiedzenia: walczyć jak lew, odważny jak lew, lew się w kimś budzi, lwia czupryna, lwi pazur i lwie serce. Powodzenia i do usłyszenia!

0: czerwony. Czy gdzieś tutaj jest kolor czerwony?
1: Papuga, papuga, czerwona papuga. Papuga, papuga, czerwona papuga.
0: Żółty. Czy gdzieś tutaj jest kolor żółty?
1: Papuga, papuga, żółta papuga. Papuga, papuga, żółta papuga.
0: Fioletowy. Czy gdzieś tutaj jest kolor fioletowy?

0: Niebieski. Czy masz dzisiaj na sobie kolor niebieski?
1: Papuga, papuga, niebieska papuga. Papuga, papuga, niebieska papuga.
0: Różowy. Czy masz dzisiaj na sobie kolor różowy?

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy chcecie być trenerami? I to grupowymi? Kto chce? Ręka w górę. Prawie wszyscy chcą. No to proszę bardzo, dzisiaj wam to umożliwię, bo zaproponuję wam zadanie, zabawę, która jednocześnie będzie zadaniem, taką zabawę, w której będziecie mogli wejść w rolę trenera, czyli stać się trenerami. Ale zanim to się stanie, odpowiedzmy sobie na pytanie, co to jest grupa? No bo mamy być trenerami grupowymi, więc musimy ustalić, czym jest grupa. Macie jakieś pomysły? Czy wy w przedszkolu, drogie dzieci, jesteście grupą? Jesteście, oczywiście. Żeby dobrze powiedzieć, czym jest grupa, żeby to zrozumieć, musimy rozpoznać, ustalić, czy w grupie są jakieś zasady, czy grupą rządzą jakieś zasady. Rządzą? Nie wiecie, co to są zasady. No, zasada to jest to, że należy postępować tak i tak, że robi się tak i tak, a nie robi się tak i tak. Czy w waszej grupie są jakieś zasady? Są, oczywiście. Na przykład taka może być zasada, że gdy przychodzicie do przedszkola, zostawiacie wierzchnie ubranie, czyli kurtki, buty w szatni, przebieracie się i przebrani idziecie do sali. Albo może być taka zasada, że na przykład po obiedzie leżakujecie i śpicie. Albo może być taka zasada, że jeśli pani urządza jakieś zajęcia, organizuje dla was zajęcia, to w nich uczestniczycie. Są takie zasady? Oczywiście są. No i możemy też się zastanowić, czy w grupie wszyscy są równi, czy wszyscy zachowują się tak samo. Uwaga, to jest teraz bardzo ważne. W grupie wszyscy są tak samo ważni. Gdyby kogoś zabrakło, to już nie byłaby ta sama grupa. Więc wy wszyscy jesteście tak samo ważni, ale macie różne role. Bo na pewno zauważyliście, że zawsze znajdzie się ktoś taki, kto lubi rządzić, kto lubi przewodzić. Zawsze znajdzie się ktoś taki, komu nic się nie podoba. I zawsze będzie ktoś taki, kto woli się nie wychylać, woli nie mówić za dużo, tylko woli sobie siedzieć w kącie i na przykład bawić się sam. Raczej może w milczeniu. I to wszystko jest bardzo dobre, bo każdy ma jakąś rolę do odegrania w grupie. I to jest normalne. Ale grupa też polega na tym, że

jeśli chcemy coś zrobić wspólnie, to musimy wspólnie ustalić pewne zasady. Nie może być tak, że jedna osoba narzuci innym to, co ona chce. Jeśli chcemy na przykład iść na wycieczkę, to musimy wspólnie się naradzić. Dokąd ta wycieczka, kiedy, czy coś jeszcze ważnego powinniśmy wtedy wiedzieć. Wspólne działania wymagają narady, namysłu. I teraz proponuję Wam takie zadanie. Ustalmy wspólnie jakąś zabawę, w którą moglibyście się bawić. Co robimy? Przede wszystkim siadamy w kręgu, czyli w kółko. Siadamy w kółko. Siedzicie już? Świetnie. W takim razie teraz zbieramy pomysły. Teraz jest taki moment, że każdy może podać swój pomysł na zabawę. I nie oceniamy tych pomysłów, tylko na razie je zbieramy. Na razie ich wysłuchujemy. Każdy przecież może mieć inny pomysł, w co się bawić. I te wszystkie pomysły są dobre. Zbieramy je. Na pewno już zauważyliście z doświadczenia swojego przedszkolnego, że zwykle jest ktoś taki w grupie, kto lubi gromadzić informacje, gromadzić na przykład pomysły i jakoś nimi później zarządzać. Czyli być kimś w rodzaju kierownika grupy. I dobrze, że taka osoba jest i teraz też możecie wskazać taką osobę albo ona sama może się zgłosić. I to będzie wasz trener. Ale uwaga, trener nie może narzucać swojego zdania wam, tylko musi was wysłuchać, zapamiętać to, co macie do powiedzenia i później, no, w specjalny sposób działać. Trener musi dbać o to, żeby każdy czuł się dobrze, żeby każdy czuł się szanowany w waszej grupie. Uwaga, trener musi również zadbać o to, że jeżeli dyskutujecie, to żeby przestrzegać pewnych zasad, żeby na przykład się nie przekrzykiwać. Trener może ustalić taką zasadę, że jeśli ktoś chce powiedzieć, podnosi rękę i dopiero wtedy mówi. A w zasadzie to powinno być tak. Ktoś podnosi rękę i czeka, aż trener pozwoli mu powiedzieć. Trener pozwala i ten ktoś dopiero wtedy mówi to, co chce powiedzieć. Trener może ustalić również taką zasadę, że nie przerywamy innym, gdy oni coś mówią. Nawet jeśli nas korci, jeśli mamy coś na końcu języka i bardzo chcemy to powiedzieć, to czekamy, aż ktoś inny skończy, trzymamy w tym czasie podniesioną rękę i gdy trener da nam znak, że możemy powiedzieć to, co mamy do powiedzenia, to włączamy się do dyskusji. No i jest jeszcze jedna ważna zasada w grupie. Gdy rozmawiamy, nie obrażamy się na innych i nie obrażamy innych i nie oceniamy się. No bo jak byśmy się czuli, gdyby to nas ktoś oceniał? Źle, prawda? Na koniec podsumujmy. Gdy stworzymy grupę i wyłoni się trener tej grupy, albo go wskażemy, albo sam powie, że chce być trenerem. I gdy już przeprowadzicie taką rozmowę z zasadami, które wam wskazałam, no to musimy jakoś zebrać te pomysły. Pomysły się będą pojawiały, trener będzie zarządzał grupą, no a później jakiś wspólny pomysł, który wy dyskutujecie, możecie przedstawić swojej pani. Przećwiczcie takie bycie w grupie, takie role grupowe i na przykład podyskutujcie, czyli porozmawiajcie o tym, że chcecie poprosić swoją panią o nowe danie obiadowe, które wspólnie wybierzecie. Albo podyskutujcie o tym, że chcecie poprosić swoją panią o udział w nowej zabawie, o to, żeby ona z wami się w nową zabawę pobawiła. Albo podyskutujcie o tym, że chcecie jechać na wycieczkę do zoo i chcecie o to poprosić swoją panią. Porozmawiajcie, czyli wymieńcie się pomysłami, ale pamiętajcie, że robimy to tak, żeby nie obrażać innych. Gdy chcemy coś powiedzieć, podnosimy rękę i czekamy na sygnał trenera i nie przerywamy innym. Jeżeli tych zasad będziemy się trzymać, to każda dyskusja na pewno skończy się sukcesem, a o to przecież chodzi. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj grę wyobraźni. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Mamy Jasia, chłopca z przedszkola, albo Karola, albo Wojtka, jakiegoś chłopca z przedszkola. No i ten nasz kolega, Jaś, Karol, Wojtek, może mieć na imię dowolnie, twierdzi, że jedzenie śniadania mu się nie opłaca, że on nie lubi jeść śniadania, w ogóle nie lubi jeść. Jedzenie jest nudne, brzydkie, woli się bawić. Jaś, Karol, Wojtek nie lubi jedzenia. No i też wyobraźmy sobie, że mamy koleżankę tego naszego chłopca, na przykład Marysię, Kasię, Anię. Też ta koleżanka może mieć dowolne imię. I ona uważa inaczej niż Jaś, Karol, Wojtek. Marysia uważa, że jedzenie jest przyjemne, jedzenie jest pożyteczne, jedzenie jest dobre, że należy jeść. I wyobraźmy sobie jeszcze, że Marysia nie tylko uważa inaczej niż Jaś, ale też chce, żeby Jaś myślał tak jak ona. Co ma zrobić Marysia, żeby Jaś myślał tak jak ona? Otóż Marysia może mówić do niego w specjalny sposób. Na przykład może mu mówić tak. Jasiu, trzeba jeść śniadanie, bo jeśli się nie zje śniadania, to nie będzie siły, żeby się bawić. Nie będziemy mieli sił. I Marysia może mówić też tak. Jasiu, trzeba jeść śniadanie, bo jeśli się nie będzie jadło śniadania, to się zachoruje. I Marysia mówi też tak. Jasiu, trzeba jeść śniadanie, dlatego że śniadanie to są witaminy. Jeśli się je śniadanie, to się jest naprawdę zdrowym i ma się siłę do wszystkiego. I ma się też dobry humor. Możemy sobie taką sytuację wyobrazić? Możemy, oczywiście. Na pewno nie raz byliście w takiej sytuacji. Zastanówmy się, co robiła w tej sytuacji Marysia? Co to było, to, że ona mówiła w taki sposób do Jasia? Ona go przekonywała. I gdybyśmy chcieli opisać to, co się dzieje tu i teraz, to powiemy, Marysia przekonuje Jasia. A możemy też powiedzieć, Marysia przekonywa Jasia. To jest taka dziwna, trochę starsza forma, ale bardzo dobra. Czyli Marysia przekonuje Jasia albo Marysia przekonywa Jasia. Uwaga, uwaga, uwaga. To jest uwaga też do dorosłych, którzy słuchają tego odcinka. Nie mówmy przekonywuje. To nie jest dobre. Albo przekonuje,

albo przekonywa. No i teraz pomyślmy sobie tak. Marysia przekonywała Jasia, przekonała go, Jaś się dał przekonać, czyli jaka była Marysia? Była przekonująca albo przekonywająca. Przekonująca albo przekonywająca. I znowu uwaga do dorosłych. Nie przekonywująca. Nie, nie, nie. To jest zła forma.

Dzisiejszego odcinka? Oczywiście, słowo przekonywać i to, jak się ono odmienia, w jakich formach występuje w zdaniach. Możemy sobie to poćwiczyć. Możemy powiedzieć na przykład tak. Ja przekonuję ciebie i chcę być przekonująca albo przekonywająca. Ty mnie przekonujesz do czegoś, czyli jesteś albo chcesz być przekonujący albo przekonywający. Rodzice nas do czegoś przekonują i jeśli przekonają nas, to są przekonujący albo przekonywający. Wy swoich rodziców przekonujecie i chcecie być przekonujący albo przekonywający. Możemy ułożyć bardzo wiele zdań z tą formą, z tymi formami czasownika przekonywać, ale najlepiej to ćwiczyć na różnych sytuacjach, więc mam dla Was zadanie i na pewno sobie z nim poradzicie. Wymyślcie 5 tematów, 5 spraw, w których możecie kogoś przekonać albo chcielibyście kogoś przekonać. Opiszcie rozmowę wyobrażonych osób albo rozmowę samego siebie z kimś za pomocą słowa przekonywać. Tak, jak ja to zrobiłam wcześniej, gdy opowiadałam Wam o Jasiu i Marysi. Możecie na przykład sobie wyobrazić, że chcecie kogoś przekonać do czytania książek. Albo chcecie przekonać swoją panią, żeby poszła z Wami na wycieczkę do parku. Wyobraźcie sobie taką sytuację, ułóżcie rozmowę i później opiszcie ją, używając słowa przekonywać. Oczywiście w odpowiednich formach. Powodzenia! Na pewno sobie z tym poradzicie. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o czymś, co bardzo, bardzo lubię i mam nadzieję, że wy też to lubicie albo polubicie. Myślę o gramatyce, czyli myślę o tym, jak budować zdania, jak poprawnie budować zdania, bo gramatyka właśnie tym się zajmuje. Jeśli znamy gramatykę, to znaczy, że potrafimy budować poprawne teksty. Jak to robić? Najprościej poznać pewne zasady, a jeszcze prościej poznać zdania, w których poprawnie tych właśnie zasad użyto. Pomyślmy o takich dwóch przykładach. Uwaga, pierwszy przykład. To jest dobra pomoc dla dzieci. Drugi przykład. To jest dobra pomoc dzieciom. Jak myślicie, czy oba zdania są poprawne, czy tylko jedno z nich? Oba. Pomoc dla dzieci i pomoc dzieciom, ale znaczą coś innego. Gdy mówimy pomoc dla dzieci, to mamy na myśli na przykład kredki, albo plastelinę, albo książki, albo malowanki, albo zabawki, czyli mamy na myśli różne rzeczy, które pomagają dzieciom wykonać pracę, pobawić się i jeszcze zrobić różne inne przyjemne rzeczy. To jest pomoc dla dzieci. Co w takim razie znaczy pomoc dzieciom? To jest po prostu pomaganie. Czyli jeśli poprosimy mamę, tatę, siostrę, brata o to, żeby nam pomogli coś zrobić, to jeśli nam pomagają, to jest pomoc dzieciom. Nie chodzi tutaj o przedmioty, tylko o samą czynność. O to, że ktoś nam pomaga. To jest pomoc dzieciom. Czujecie tę różnicę? Myślę, że tak. W takim razie pomyślmy sobie o innej sytuacji i o innym zdaniu.

Jeżeli bardzo czegoś potrzebujemy, na przykład potrzebujemy flamastrów, żeby przygotować piękny rysunek, to jak powiemy o tych flamastrach? Że one są konieczne nam, czy konieczne dla nas? One są konieczne dla nas, chociaż niezbędne nam. Mamy dwa słowa. Coś jest konieczne i coś jest niezbędne. Oba słowa oznaczają coś podobnego. Potrzebujemy tego czegoś, ale inaczej tych wyrazów używamy w zdaniu, bo powiemy, że flamastry są dla nas konieczne i nam niezbędne. Pomyślcie o jakiejś rzeczy, której naprawdę bardzo, bardzo potrzebujecie, bez której nie uda wam się czegoś zrobić i poćwiczcie te dwie konstrukcje. Coś jest konieczne dla kogoś i coś jest niezbędne komuś. Na przykład kobieta, chyba każda kobieta, mogłaby powiedzieć, że bardzo potrzebuje czego? Kremu. I jeżeli kobieta ma cerę suchą, to znaczy suchą skórę, to potrzebuje kremu dla cery suchej czy do cery suchej? Jak myślicie? Oczywiście do. Mamy krem do cery suchej, do cery mieszanej, do cery tłustej, do cery każdego rodzaju. Ważne, żeby tutaj było słówko do, a nie dla. Bo przecież skoro mówimy pasta do zębów, krem do rąk, a nie dla, to też mówimy krem do cery takiej a takiej. Przypomnijmy sobie te formy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Powiedzieliśmy, czym się różni konstrukcja pomoc dla dzieci, to są przedmioty, i konstrukcja pomoc dzieciom, to znaczy pomaganie. Powiedzieliśmy, że mówimy konieczny dla kogoś, chociaż niezbędny komuś. I powiedzieliśmy, że krem jest do cery takiej albo innej. Poćwiczcie te konstrukcje w domu albo w przedszkolu czy w szkole z koleżankami, kolegami, z panią i panem. Powodzenia i do usłyszenia!

pani literka. Co spada z nieba? Co może spadać z nieba? Różne rzeczy, balony, powiecie, jeżeli ktoś je przekłuje. Tak, oczywiście, ale to nie jest takie częste. Często spada z nieba, co? Deszcz albo śnieg. Tak, macie rację. Może zatrzymajmy się przy deszczu, bo chcę wam dzisiaj zaproponować pewne słowo, dawne słowo, które się z deszczem naprawdę wiąże, chociaż czasami o tym zapominamy. Pomyślmy. Kiedy nie pada woda z nieba, mówimy, że nie ma deszczu albo nie ma czego? Kto wie? Nie ma dżdżu. Co to takiego ten dżdż? Otóż ten dżdż to właśnie deszcz. Dlaczego tak jest? Chcecie wiedzieć? Spróbuję wam to wytłumaczyć.

0: tłumaczyć. Otóż kiedyś, to było naprawdę dawno, dawno temu, nasi dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie, prapraprapraprapradziadkowie, nasi przodkowie bardzo dawno temu znali słowo deszcz. Deszcz. Trudno je wymówić, prawda? Ale takie właśnie słowo mieli i tym słowem nazywali tę wodę, która spada z nieba. I kiedy mówili, że nie ma tej wody, że ona nie spada z nieba, to mówili, że nie ma dżdżu. I to nawet jest logiczne. Był deszcz i nie ma dżdżu. Dzisiaj nawet, posłuchajcie, nawet dzisiaj mówimy na przykład tak. Dżdży w tym tygodniu cały czas. Co to znaczy dżdży? To znaczy, że pada deszcz. Czyli w naszym języku, w naszych czasach mamy ślady tego, jak mówili nasi pra-pra-pra-pra-pradziadowie. Albo mówimy też dzisiaj czasem, że jest dżdżysty dzień. Co to znaczy dżdżysty dzień? Deszczowy. W tym wyrazie dżdżysty też słyszymy dawny deszcz. No i pomyślmy teraz o pewnym zwierzątku, które wychodzi z ziemi wtedy, gdy właśnie pada, gdy jest mokro. Jakie to zwierzątko? Nie ma nóg, przypomina kluseczkę, makaron. Co to jest? Dżdżownica. Tak jest, dżdżownica. Czyli w nazwie tego zwierzątka też słychać dawny, dawny wyraz deszcz. A może słyszeliście o takim powiedzeniu? Czasami mówimy, że ktoś łaknie czegoś jak kania dżdżu. Łaknie, czyli bardzo chce, bardzo pragnie. Gdy mówimy, że ktoś łaknie czegoś jak kania dżdżu, to mamy na myśli, że ktoś bardzo na coś czeka, bardzo, bardzo czegoś chce. A wiecie, skąd się wzięło to powiedzenie? Ano, no do końca nie wiadomo. Są dwie możliwości. Albo taka, że mowa tutaj o kani grzybie. Jest taki grzyb, nazywa się kania. No i ten grzyb rośnie wtedy, gdy naprawdę pada dużo deszczu. Więc kanie, grzyby bardzo czekają na deszcz po to, żeby mogły rozrosnąć się, urosnąć dobrze. Ale też jest drugi pomysł na to, skąd się to powiedzenie wzięło i o jaką kanię chodzi. Mianowicie jest taki ptak, nazywa się kania i podobno ptaki, kanie, pojawiają się przed deszczem i wydają takie specjalne głosy. Chcą w ten sposób picia, tak jakby domagały się picia. Jeżeli kanie wychodzą i kwilą, tak jakby mówiły, chcemy pić, to jest to zapowiedź tego, że zaraz będzie deszcz. I być może stąd się wzięło to powiedzenie, że ktoś łaknie czegoś jak kania dżdżu. Ale dla nas ważne jest to, że w tym powiedzeniu jest forma dżdżu, czyli forma dawnego słowa deszcz. No i właśnie wróćmy do tej formy. Skąd się wzięło, może rozwikłamy tę zagadkę, skąd się wzięło dzisiejsze słowo deszcz? To bardzo proste. Gdy powiemy sobie wszyscy, teraz wszyscy, deszcz, to poczujemy, jak trudno jest ten wyraz wymówić. Trudno, prawda? Deszcz. Dlatego, skoro naszym przodkom też było trudno ten wyraz wymawiać, uprościli sobie do tej postaci, którą i my dzisiaj znamy. Deszcz. Po prostu, żeby łatwiej było im mówić, z formy deszcz zrobili formę deszcz. A potem tę nową formę, ten nowy wyraz zaczęli odmieniać. Deszcz, deszczu, deszczem. I tak zostało do dziś. Do usłyszenia.
1: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

Łapać dużo nutek będziemy dzisiaj, przede wszystkim takich wesołych, radosnych i uśmiechniętych i wakacyjnych, a muzyka będzie grać w poranku, w tym wakacyjnym, piątkowym poranku aż do godziny 10. To znaczy potem również będziecie mogli posłuchać dobrej muzyki w Polskim Radiu Dzieciom, ale w naszej audycji muzyką pożegnamy się z wami, drodzy radiosłuchacze, właśnie punkt o 10. Ale do 10 jeszcze tyle czasu, a tych dziesiątek trochę dzisiaj jest, bo nie tylko o 10 kończy się nasza audycja, ale też dziś w kalendarzu mamy 10 dzień lipca. Który dzień tygodnia? Piątek, czyli 191 dzień roku, a to wszystko oznacza, że do końca roku pozostało 174 dni. Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Słońce nie śpi już prawie od 4 godzin. Wzeszło o 4.27 i będzie z nami do 20.55. I te wszystkie cyferki i liczby oznaczają tyle, że dzisiejszy piątek potrwa łącznie 16 godzin i 28 minut. Dla mnie to jest zawsze wspaniała wiadomość, że te dni wiosenno, szczególnie późno wiosenno-letnie są takie długie i można tyle fajnych rzeczy zrobić na zewnątrz, na świeżym powietrzu.

0: a wy budzicie się razem z nami,
1: a my budzimy się razem z wami.
0: Jacek Zawada, Filip Górski, będziemy troszkę przyspieszać, powolutku, nie za szybko. Będziemy grać troszkę szybszych numerów i będziemy troszkę szybciej do was mówić? Może niekoniecznie, ale będziemy po prostu coraz szerzej otwierać oczy po to, żeby na dobre z porankiem w Polskim Radiu Dzieciom obudzić się i mieć wspaniały dzień. Proszę bardzo, na razie w studiu jestem tylko ja, jest tylko Filip. Gość pojawi się dopiero o 9:00. To zanim przytupta do nas gość, to kto z was, drodzy radiosłuchacze, chciałby być pierwszym wyjątkowym gościem w naszej dzisiejszej audycji? Takim gościem, który dołączy do naszego duetu i duet zamieni się w trio. Takim gościem, który opowie nam co ciekawego, co wyjątkowego albo co całkiem zwyczajnego, ale równie przyjemnego można zrobić dzisiaj w piątek, 10 lipca. Jakie macie plany na ten dzień? 226452055. O, zapomniałem, nasza linia telefoniczna też już oczywiście nie śpi, też jest z nami. Zatem dołączajcie do naszej wesołej gromadki, żeby nam się ta radiowa gromadka, radiowy zespół powiększał. O, i już mam dobrą informację, że powiększa się ta nasza gromadka o Matyldę. Zatem to ona dzisiaj debiutuje jako pierwszy gość w porannej audycji. Dzień dobry, Matyldo.
2: Dzień dobry. Pani dała solenizantka.
0: Jaka solenizantka? Ty
2: ja mam dzisiaj urodziny.
0: Aha, o, no to Matyldo. A co się śpiewa na urodziny, to wszyscy wiemy. To teraz usiądź sobie wygodnie i posłuchaj. Uwaga, uwaga.
2: Ja właśnie siedzę.
0: To bardzo.
2: W samochodzie.
0: To bardzo dobrze. Cieszę się, że przygotowałaś się już tak z każdej strony na to, że uwaga, uwaga, niech rozbrzmiewa ta piosenka. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech Matylda żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech Matylda żyje nam. I Matylda chyba po prostu z tego wrażenia rozłączyła się. No nie ma jej z nami, ale była przez chwilę i mam nadzieję, że do nas wróci. Może ta nasza linia telefoniczna jeszcze nie do końca się obudziła. O, jest już.
2: Rozłączyłam się niechcący.
0: Nie szkodzi, ale słyszałaś moje 100 lat, czy mam powtarzać?
2: Nie, słyszałam.
0: I co, dobrze zaśpiewałem? Podobało ci się? Wszystkiego dobrego, Matyldo. Dużo szczęścia, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, uśmiechu na twarzy i tego, żebyś spełniała po prostu swoje marzenia. Te małe, najmniejsze i te większe i największe. 100 lat, 100 lat, niech Matylda żyje nam.
2: Dziękuję.
0: Na zdrowie, Matyldo. To ile lat dzisiaj kończysz?
2: 7.
0: 7? Zaraz, skoro kończysz 7 lat, to oznacza, że od września rozpoczniesz naukę w szkole, tak?
2: Nie, już teraz będę, no to od września.
0: Ale to do września jeszcze tak dużo dni, co ja o tym wrześniu mówię, przecież teraz mamy dopiero lipiec.
2: Nie, moja mama ma w wrześniu urodziny.
0: Pozdrawiamy mamę, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie Jacku, ja również pozdrawiam.
0: Czy mama już przygotowała córce jakiś fajny prezencik?
2: Tak, balony powiesiła wszędzie.
0: W jakich kolorach są te balony?
2: No w różnych. Zielony, różowy. Mm-hmm. A zielony to mam ze sobą.
0: No pięknie. A gdzie teraz, dziewczyny, jedziecie? Na jakieś śniadanie urodzinowe? Czy co teraz robicie?
2: Nie, jedziemy po karmę dla ptasków, bo ja poprosiłam, żeby ilo rybek, żeby karmiłyśmy, bo u babci jest pełno ptasków i rybek.
0: Oho, to wy lubicie po prostu.

0: prostu mieszkać z fajnymi zwierzakami, tak?
1: Tak.
2: To jakie... A kogo dziś rano widziałaś?
1: Szopa.
0: Szopa? Gdzie widziałaś tego szopa?
1: W starej stodole, w której nikt nie mieszka, ale jest jedna mama i cztery młode.
0: Ale pięknie. I co, obserwowałaś tego szopa z rodzinką z daleka?
1: Nie, ale szop się nie boi nas akurat.
0: Rozumiem. A gdzie wy mieszkacie? Powiedz proszę.
1: W Jeleniej Górze.
0: Ale gdzieś
1: akurat, akurat na ulicy Długiej się to zdarzyło.
0: No to długo by opowiadać o tym, co się na tej Długiej dzieje, skoro tyle tam zwierzaków jest, prawda?
1: No tak. Jeszcze mamy psa.
0: Jeszcze macie psa, ptaszki, rybki, szop i pies?
1: Tak.
0: Ola Boga i Stonoga. I jak wasz pies ma na imię?
1: Miley.
0: Miley to jest piesek, który ma ile lat?
1: Dwa.
0: Dwa. Proszę powiedzieć, nasza dzisiejsza jubilatko, droga Matyldo, jak ty się Miley'im opiekujesz? Jak ty się nim zajmujesz na co dzień?
1: Ona akurat, bo to jest dziewczynka.
0: Aha, no to już teraz wiem. To jak tą dziewczynką pieskiem się zajmujesz?
1: Zajmuję się tak, z nią się bawię, śpię z nią, biegam z nią, skaczę na trampolinie z nią.
0: Nie, co ty mówisz, Miley też skacze z tobą na trampolinie?
1: Tak.
3: Czeka, żeby weszła na trampolinę.
0: Słucham?
3: Tylko czeka, żeby weszła na trampolinę, a czasami sama chodzi.
0: Aha, rozumiem. No dobrze, to proszę koniecznie pozdrowić od nas Miley, a te ptaszki, o których Matyldo wcześniej wspominałaś, to co to za ptaszki?
1: Rodzaje różne są, bo to są nie takie domowe ptaszki, tylko takie, co latają tutaj na wolności.
0: Aha, to chodzi ci o to, że tych ptaszków po prostu dużo wokół waszego domu jest na co dzień, tak?
1: Tak, i my je dokarmiamy. My je karmimy ziarenkami, one sobie podjadają czereśnie.
0: Czyli fajnie żyjecie z tymi ptaszkami, żyjecie w takiej, można by powiedzieć, pięknej wspólnocie, prawda?
1: Tak.
0: Ale ładnie dbacie o zwierzęta. A jeszcze te rybki. O, przypomniałem sobie o rybkach. Czy rybki macie w akwarium, czy one po prostu pływają w jakimś, no nie wiem, pobliskim jeziorku albo rzece?
1: Nie. Moja babcia zrobiła sobie staw. I w stawie są rybki i też mamy czaprę, która nam podjada niestety ryby.
0: Dobrze, to ja muszę teraz tak sprecyzować jedną rzecz. Czy wy mieszkacie w jakimś ogrodzie zoologicznym? Razem ze zwierzakami? Tych zwierząt tyle tam macie. Wspaniała rzecz, wspaniała sprawa. To jest jeszcze czapla, naprawdę?
1: I jeszcze mamy czarny.
0: Ja już teraz...
1: Czarny i zielonki.
0: Ja już teraz za nie mówiłem. Tyle zwierzaków! I kiedy ta sarna do was przychodzi? O jakiej porze?
1: Po południu, tak.
3: Kiedyś mama wyszła przed dom i myślałam, że to uciekł wyżeł sąsiadów. Ja się patrzę, a to idzie sobie sarenka takim powolnym krokiem, malutka.
0: I jak zareagowała, jak panią zauważyła?
3: Spokojnie. Ona też przyzwyczajona już do ludzi, więc spokojnie. A tam ich też nikt nie płoszy. Mhm. Żyjemy w symbiozie z tymi zwierzakami.
0: No pięknie, wspaniale się tego słucha, ale przecież najważniejszą rzeczą w tej całej opowieści są twoje urodziny, Matyldo. Opowiesz nam chociaż odrobinę, jakie zamierzasz spędzić?
1: No bardzo, bardzo dużo mam pomysłów. Pobawić się z przyjaciółmi, poskakać to na trampolinie, lody na śniadanie.
0: Jakie lody? Na jakie śniadanie? Na śniadanie to może jajecznica byłaby lepsza.
1: Nie, lody.
0: No dobrze, w urodziny można poszaleć, prawda?
1: Tak. A, a, tak, A już...

0: mam imprezę, a dzisiaj mam prawdziwe urodziny.
1: Aha,
0: jutro to taka zwykła imprezka, ale będzie aż ile dzieci? 16 dzieci.
1: O której jutro imprezka się zaczyna?
0: 11.
1: No to super imprezki, fajnego tańca, dobrej muzyki, dobrych przekąsek, a przede wszystkim wspaniałego towarzystwa. Matyldo, ci życzę i jeszcze prezent od nas, może jakaś piosenka. Co chciałabyś usłyszeć na swoje urodzinki?
0: Dzień, dzień, dziecka, dzień.
1: Dzień, dzień, dzień. To właśnie to?
0: Tak.
1: No to śpiewamy razem. Dziewczyny, 3-4 start. Dzień, dzień, dzień, dziecka, dzień, dziecka, dzień. Dzień, dzień, dzień, dziecka, dzień.
0: Dzień, dziecka, dzień.
1: Juhu! Brawo, brawo, brawo!
0: Za chwilkę. Dziś lody na śniadanie i stołek będzie 100.
1: I co takiego?
2: No bo tam w piosence jest, lody na śniadanie, tak. I będzie 100.
1: Tak, tak, tak. A to bardzo dobrą inspirację tutaj masz małym TGD, które już za chwilkę usłyszymy specjalnie na twoje urodzinki. A teraz, droga Matyldo,
0: czy... ja mam też lisa w ogrodzie.
1: To lisa, pozdrów. Pozdrów od nas serdecznie, tylko z bezpiecznej odległości. A teraz powiedz, kogo chcesz pozdrowić?
0: Wszystkich na moich urodzinach, pana, Martę Powałowską, mamę moją, dziadka, babcię, mamę, krasnoludki, polskie radio dzieciom i to chyba wszystkich. A teraz mama powróca.
1: Jasne, ale dobra córka, że nawet o mamę zadbała tutaj, świetnie, tak.
3: Ona jest przekochana, wczoraj nawet mówię do niej, że przywiedzie prezent, ona mamusiu, nie musiałaś, bo każdy twój przytulas jest dla mnie prezentem.
1: Ojej, super.
3: To jest takie kochane dziecko, ale ja pozdrawiam Polskie Radio dzieciom, bardzo wam dziękuję, że jesteście, że prowadzicie wspaniałe audycje, bo nawet jak mama jedzie sama samochodem, to was też słucha i nieraz się śmieję. Ostatnio jak pan mówił o smerfach, to się tak uśmiałam, ale faktycznie tak było. Bo ja też z tego pokolenia jestem, co czarno-białe i trzeba było sobie wyobrażać.
1: Tak, tak. To mielibyśmy pewnie dużo tematów wspólnych, jakbyście dziewczyny tu do nas wpadły do studia.
3: No my już miałyśmy przyjemność wpaść.
1: A kiedy byłyście u nas?
3: 1 czerwca Matylda prowadziła z panią Martą.
1: A, no to fantastycznie.
0: Ja dostałam następny bilet do Polskiego Radia dzieciom.
3: No to... Ale nie zdradzaj szczegółów, gdzie pani Marta będzie.
1: Dziewczyny, bardzo się cieszymy, że słuchacie nas tak często, bo bez tego nie byłoby naszej radiostacji. No, bez takich wspaniałych radiosłuchaczy jak wy. My to robimy dla was, dlatego to miód na nasze serce słyszeć takie słowa. Bardzo dziękujemy, bardzo was pozdrawiamy. Matyldo...
3: My również.
1: No,
0: a również.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. A tobie, Matyldo, tobie wszystkiego dobrego życzymy raz jeszcze z okazji urodzin i za chwilkę zagramy dzień, dzień, dzień, dziecka, dzień, 100 lat. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia, pa, pa.
1: A teraz, drodzy radiosłuchacze, uwaga, uwaga, zanim odbiorę kolejny telefon, może sprawdzę tylko od razu, kto to do nas dzwoni. Któż to do nas dzwoni? Chyba Hela, tu mi Filip podpowiada. Dzień dobry, Helu.
4: Dzień dobry.
1: Już za chwilkę z tobą porozmawiam. Poczekaj 2 minutki na linii, zgoda?
4: Dobrze.
1: Będziesz naszym drugim telefonicznym gościem w dzisiejszym poranku, ale zanim to nastąpi, to sprawdzamy, co w pogodzie dzisiaj będzie, co się dzieje w pogodzie. No dzisiaj taki dzień lekko letni, niezbyt upalny, niezbyt gorący, ale chłodno też nie będzie. Najchłodniej będzie dzisiaj w Suwałkach i Białymstoku 16 i 17 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze 25 stopni. W centrum 19, w Warszawie 22 stopnie, w Łodzi i na samej północy, czyli patrząc na mapę pogodową naszego kraju, na górze od 16 do 19, na krańcu zachodnim 23 stopnie w Szczecinie.

0: a na południu od 18 stopni w Zakopanem do 19 i 20 w Rzeszowie i Krakowie. Ale nie ta informacja, myślę, jest dzisiaj najważniejsza, jeśli chodzi o pogodę. Nie temperatura, tylko opady deszczu, bo one się znowu pojawią, ale nie w całej Polsce. Szczególnie pojawią się na wschodzie, w całej części wschodniej naszego kraju, również w centrum, natomiast zachód, północny i południowy zachód powinien być dzisiaj wolny od deszczu, a reszta Polski tam, gdzie powiedziałem właśnie, że deszcz powinien się pojawić, niech uzbroi się w parasolki i może kalosze? Ale bez przesady. Parasolki na pewno wystarczą. To była porankowa prognoza pogody, a teraz wracamy do naszego kolejnego telefonicznego gościa, to Hela. Dzień dobry, Helu. Raz jeszcze. Proszę, mów głośniej, bo prawie cię nie słyszę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Gdyni.
0: Z Gdyni! Uwielbiam Trójmiasto, Sopot, Gdańsk, Gdynia. Jaka pogoda jest teraz w Gdyni?
1: No, świeci słońce, ale nie jest ciepło.
0: Ale nie jest ciepło. To co ty będziesz dzisiaj robić wakacyjnie w ten piątek w Gdyni?
1: Będę się bawić i będę czekać na siostrę.
0: A siostra gdzie jest?
1: Ona wraca dopiero w niedzielę, ale już się nie mogę doczekać, jak wróci z tego obozu.
0: Aha, jest na jakichś koloniach wakacyjnych, tak?
1: Tak.
0: Aha. Ile ty masz lat, Helu?
1: Ja będę miała we wrześniu 9.
0: A twoja siostra?
1: 14 ma.
0: I dobrze się dogadujecie?
1: No,
0: różnie?
1: Tak trochę.
0: Czyli czasem tak, czasem nie?
1: Tak.
0: Ale to bardzo miłe, że ty tak bardzo za nią już tęsknisz. To co będziecie robić, jak siostra wróci? Masz jakiś plan?
1: No, pewnie będziemy się znowu kłócić. Może bawić będziemy się, a potem pojedziemy znowu na wakacje, ale razem.
0: Rozumiem, ale rozumiem, że jak będzie ta kłótnia, to taka bardziej z przymrużeniem oka, czy taka na poważnie?
1: Na poważnie.
0: Na poważnie, rozumiem. Ale po kłótni potraficie się ze sobą pogodzić, skoro macie plany wakacyjne wspólne, prawda?
1: Tak.
0: Uf, no to najlepsza i najważniejsza informacja. A gdzie będziecie spędzać czas wakacyjny razem?
1: Na początku będziemy w Lidbarku Welskim, w Działdowie, w takim ośrodku wypoczynkowym przy lesie i przy jeziorze Danusia. I tam bardzo blisko jest do jeziora. Ja mam taką willę dwa, ale taki pokój, że jak się idzie trochę, idzie się w lewo, potem się schodzi po schodach i już jesteś na plaży. Jeszcze tam jest strefa w Malucha, czy place zabaw i szwedzki stół na śniadanie i na kolację.
0: No to będzie się działo, będzie co zjeść, będzie co robić, prawda?
1: Tak, a potem jedziemy jeszcze z kuzynem, ciocią, mamą, ja i moja siostra i może z dwoma kuzynami jeszcze na wakacje do Gowidlina, gdzie są takie dwa domki.
0: Aha, i co to za dwa domki?
1: Jeden jest u góry, a drugi jest na dole. I no i nie pamiętam, czy dwa lata temu, jakoś tak w dolnym domku, jak oni, mój kuzyn z dziadkiem mojego kuzyna remontowali ten dom, to znaleźli gniazdo os.
0: I co wtedy zrobili?
1: Nie wiem gdzie, ale nie spodziewaliśmy się tego gniazda os,
0: tak.
1: Ale tych os było pełno. Na przykład nie można było jeść spokojnie śniadania, bo osy ci wpadały wszędzie i moja ciocia prawie wypiła osę w kawie.
0: Uf, ale w porę zauważyła te osy, tak? Po prostu jakiś porankowy horror, ale na szczęście skończył się happy endem. Bardzo, bardzo dziękuję, że opowiedziałaś nam o swoich różnych planach wakacyjnych, Helu. A teraz moje pytanko do ciebie. Kogo ty chciałabyś najbardziej na świecie teraz właśnie pozdrowić?
1: Czy mogłabym poprosić o piosenkę?
0: Jeżeli ją mamy w naszym banku piosenek, to spróbujemy ją oczywiście odnaleźć, tak żebyś usłyszała ją zaraz po 8. A jaka to piosenka?
1: To byłaby piosenka ten.
0: Jaka?
1: Margarita.
0: Margarita. Filip, zaraz spróbuję ją odnaleźć, a teraz proszę, kogo pozdrawiasz?
1: Mamę, tatę, pana, Filipa, wszystkich słuchaczy i tą słuchaczkę, która na początku zadzwoniła.

0: Matyldę, super.
1: Mamę, tatę, siostrę, dziadków i to wszystko.
0: Pięknie, a skoro tak wspomniałaś
1: o... I całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy. A skoro tak wspomniałaś o tej słuchaczce Matyldzie, która ma dzisiaj urodziny, to czego byś jej najbardziej życzyła, tak? W trzema słowami.
1: Szczęścia, radości i dużo prezentów.
0: Piękne życzenia. Dziękujemy za twój telefon. Margarita odnaleziona, będzie tuż po ósmej, a teraz życzę ci wspaniałego dnia w Gdyni i pozdrowienia dla siostry. Nie kłóćcie się za dużo. Hej, hej.
1: Pa, pa.
2: Autopromocja.
0: A my, drodzy radiosłuchacze, już odszukujemy tę piosenkę, którą zażyczyła sobie Matylda i już za chwilkę będziecie mogli usłyszeć ją w naszej audycji jako taki specjalny prezent, oczywiście prezent urodzinowy dla Matyldy. Oto ona.

0: Autopromocja.
1: Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Hole!

0: Sí, amor.
1: Margarita to była piosenka dla naszej radiosłuchaczki z Gdyni. Helu, helu, pozdrawiamy cię serdecznie. Na zegarach 8:04 to znak, że już za chwilkę zaprosimy was, czy raczej wy zaprosicie nas na...
2: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
1: Tak jest i my będziemy chronić z Filipem nasze kości od starości, ale również wszyscy bardziej dorośli radiosłuchacze, którzy są z nami, będą chronić kości od starości, a ci młodsi i najmłodsi będą po prostu z nami brać udział w porannej rozgrzewce. Filip mi tu dzisiaj opowiadał, że zadajecie tak trudne ćwiczenia Martynie Chuderskiej, że ja naprawdę zastanawiam się, czy na pewno sobie poradzę, czy nie powinienem powiedzieć, że przerwa, biegnę po herbatę albo biegnę do bufetu po poranną bułeczkę. No nie, nie, nie będę uciekał. Będę odważny, stawię czoła temu zadaniu. Zatem zapraszam i wypowiadam te słowa. Numer telefonu do studia to 22 6 4 5 20 55. Drodzy radiosłuchacze, pamiętajcie tylko, proszę, że ja jestem po raz pierwszy w takim poranku wakacyjnym od poniedziałku do piątku właśnie dzisiaj, bo do tej pory byłem w porankach weekendowych w wakacje. Zatem oszczędźcie mnie, niech te ćwiczenie na poranną rozgrzewkę

0: 5, 6, 7, dobrze. Ojku, ja już jestem gotowy. Filip podpowiedział mi, że zadzwoniła do nas Marysia, która będzie prowadzić rozgrzewkę. My z Filipem jesteśmy już gotowi, jesteśmy już w strojach sportowych, mamy na sobie t-shirty, spodenki krótkie, ja mam taką opaskę do tenisa na głowie, a Filip czapkę z daszkiem. Jesteśmy po króciusieńkiej rozgrzewce, ale teraz rozgrzewka podstawowa, najważniejsza, którą poprowadzi Marysia. Dzień dobry, Marysiu. Halo, halo, Marysiu, Marysiu, słyszymy się?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak się masz? Wszystko u ciebie w porządku? No to dobrze. Doskonale mnie słyszysz, bo ja ciebie całkiem.
1: Ja pana też słyszę.
0: To bardzo się cieszę. Przygotowałaś jakieś trudne czy łatwe ćwiczenie dla nas?
1: A może być tak, że ja powiem jedno, a koleżanki powiedzą kolejne dwa?
0: A gdzie są te koleżanki?
1: Za mną.
0: No dobrze, spróbujemy tak zrobić, bo jeszcze oprócz twoich ćwiczeń, Marysiu, będą ćwiczenia od Jędrzeja. Dzień dobry, Jędrzeju.
2: Dzień dobry.
0: Jak ty się masz o poranku, o 8:11?
2: Dobrze.
0: Ile ty ćwiczeń przygotowałeś dla mnie i Filipa?
2: Dwa.
0: Ojku, mam nadzieję, że damy radę. No to Jędrzeju, trzymaj.

0: Trzymaj za mnie mocno kciuki, żebym dobrze wystartował z tymi ćwiczeniami, które zaproponuję już za chwilę. Kto? Marysia. Marysiu, wracam do ciebie. Ćwiczenie pierwsze. Jesteśmy z Filipem gotowi. 3, 2... Ojku, 1... 1,5... Start. Jakie to ćwiczenie?
1: Przysiady.
0: Ile mam tych przysiadów zrobić?
1: 5.
0: 5 przysiadów?
1: Tak.
0: Dobrze, to uwaga, robimy razem z Filipem. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Razem z Filipem... Ojku, muszę usiąść. Razem z Filipem zrobiliśmy. Zaliczone? Marysiu, zaliczasz nam to ćwiczenie?
1: Tak.
0: Brawo! No to teraz proszę ćwiczenie od Jędrzeja, a potem wrócimy do twoich koleżanek. Jędrzeju, jakie ty masz ćwiczenie?
2: 5 pajacyków.
0: O nie! Jędrzej, jesteś pewien?
2: Tak.
0: No to uwaga. Filip, start. 1, 2, 3, 4, 5. Już jest 5 pajacyków za nami. Dzięki, Jędrzej, wiesz, bardzo cię lubię. Nie, ale super, naprawdę, bo dzięki tobie i Marysi się w końcu rozbudzimy. Ja już się czuję rozbudzony, jakby była 12 w południe. Marysiu, to od twoich koleżanek jeszcze, jakie jest ćwiczenie?
1: Dobrze, to teraz podam.
0: Proszę podawać.
1: Dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
1: Zosia.
0: Zosiu, jakie masz dla nas ćwiczenie?
1: Skłony do nóg.
0: Skłony do nóg. Też 5, prawda?
1: Tak.
0: Robimy skłony. 1, 2. Ojku, 3, 4. Ojku, chyba 4,5 będzie. 4,5. I ostatnie. Moje zło, poczekaj. 4, 3/4. 5. 5. Ojku, ojku. Dobrze, a czy ja mogę się wody napić? Czy to bez wody jest ćwiczenie?
1: Tak.
0: Dobrze, to poczekajcie chwilkę. Dobrze. Trzecie ćwiczenie wykonane. Ciekaw jestem, ile Martyna tutaj z Filipem tych ćwiczeń robiła, bo ja założę się, że aż tak dużo nie robiła. To dziękuję ci, Zosiu, za to ćwiczenie. Naprawdę wspaniali wszyscy jesteście.
1: Ja już podaję telefon Martynie.
0: Ale to Martynka za chwilę. Najpierw Jędrzej, bo Jędrzej miał 2 ćwiczenia. Jędrzejku, proszę.
2: Loryki.
0: Słucham?
2: Czyli trzeba się położyć na plecach.
0: Chyba żartujesz.
2: Podnieś głowę i nogi i dotknąć rękami do palców.
0: Jeszcze raz, trzeba położyć się na brzuchu, tak?
2: Nie, na plecach.
0: Na plecach i co zrobić?
2: Podnieś głowę i nogi.
0: Aha.
2: I palce wyciągnąć do stóp i zrobić tak 3 razy.
0: A jak ja nigdy nie robiłem, to można raz?
2: To 2.
0: Jędrzej, dobrze, poczekaj, muszę zdjąć słuchawki i oddalam się na razie od mikrofonu, trzymajcie za mnie kciuki. Uwaga, kładę się na czym ja się kładę, na podłodze, robię. Jędrzej, trzymaj kciuki, ojku, oła, nie mogę, jakie to jest trudne, i ojku, 2, udało mi się. Jędrzej, poproszę o jakieś brawa dla mnie, bo naprawdę chyba zasłużyłem na to. A jeszcze teraz...
2: Właśnie wróciłem z obozu.
0: Kto wrócił z obozu? Jędrzej, ty?
2: Ja wróciłem, tak, w niedzielę, do obozu karate w sobotę, czy tam w niedzielę.
0: A, no to jesteś na bieżąco, to dlatego takie ćwiczenia, tak?
2: Tak.
0: Super, dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Poczekaj jeszcze, proszę, na linii. I teraz jeszcze, Marysiu, kto tam jeszcze był? Martyna?
1: Tak.
0: Martyna, jakie masz ćwiczenie? Proszę. Jaku proste, bo ja już po tym scyzoryku to już mam dosyć.
1: Wiosłowanie.
0: Jakie?
1: Wiosłowanie.
0: A czym mam wiosłować? No ja w kajaku nie siedzę teraz.
1: Rękoma,
0: dobra. 5 razy wiosłujemy z Filipem. 3, 4, start. 1, 2, 3.

0: trzy, cztery, pięć, zaliczone! Woo! Jesteśmy po rozgrzewce, dziewczyny, Jędrzeju, naprawdę bardzo was lubię, dziękuję bardzo. Trudniejszych nie mogliście nam zadać ćwiczeń?
1: Nie, ja mogłam.
0: Mogłaś, to bardzo ci dziękuję, że były takie łatwiutkie, ale było bardzo wesoło. Czy wy ćwiczycie na

0: Albo jakieś dyscypliny sportowe może uprawiasz? Na pewno można się zainspirować. Słucham?
1: Żeglarstwo.
0: Naprawdę? I gdzie żeglujesz?
1: W Piekrzu.
0: Ale pięknie, no to jesteś tutaj taką usportowioną dziewczynką, która teraz może pozdrawiać. Kogo pozdrawiasz, moja droga?
1: Mamę, tatę, babcię, dziadka, radio, dziecko, wujka, Tosię, Martynę.
0: A my serdecznie z Filipem pozdrawiamy was, całą waszą wesołą trójkę. Trzymajcie się i pięknego dnia. Do usłyszenia. To była Marysia i jej super koleżanki. Jeszcze jest z nami Jędrzej. Jędrzeju, bardzo, bardzo dziękuję za twoje ćwiczenia. Jakie masz jeszcze plany na wakacje? Równie sportowe jak ten obóz karate?
1: No, w następnym tygodniu jedziemy do Muszyny w góry. A potem pewnie do ciotki nad morze.
0: Jaka miejscowość? Które miejsce dokładnie nad morzem?
1: Kołobrzeg.
0: Świetnie. To baw się dobrze i słuchaj naszych wesołych audycji. Tylko scyzoryka już mi więcej nie zadawaj, jak się dodzwonisz do nas. Zgoda?
1: Mogłem trudniejsze.
0: Ja wiem, ja wierzę, bo ty jesteś na świeżo po obozie karate. Naprawdę nie musisz mnie przekonywać, ale udało mi się, wiesz, jakoś ten scyzoryk zrobić. Filipowi też się udało, dlatego dziękujemy ci za tę skalę trudności, ale poradziliśmy sobie z tymi ćwiczeniami. Kogo chcesz pozdrowić?
1: Mogę jeszcze powiedzieć o moich sportach?
0: Oczywiście, że tak. A jakie to są sporty? Opowiadaj, jasne.
1: Piłka nożna i jak najdłużej spać. To jest mój drugi sport.
0: No ale zaraz, piłka nożna to jest sport, a spać jak najdłużej to nie jest sport.
1: Dla mnie to jest sport.
0: Jak to jest sport? Przecież to nie jest dyscyplina sportowa na igrzyskach, a piłka nożna jest.
1: Wiem, ale ja próbuję jak... Ja próbuję... Dla mnie dyscyplina sportowa to jak najmniej spać.
0: Jak najmniej czy jak najdłużej?
1: Najmniej.
0: A dlaczego jak najmniej?
1: No bo za długo śpię.
0: A ile śpisz normalnie?
1: Nie wiem, 8,5 godziny.
0: A ile masz lat?
1: 9.
0: No to nasz 9-letni Jędrzeju, 8,5 godziny to wcale nie jest dużo jak na twój wiek. To jest wystarczająca liczba snu, a powinieneś wiedzieć, że skoro ćwiczysz karate i piłkę nożną, że sen, duża ilość snu pomaga potem mieć lepszą energię i lepszą kondycję, a przede wszystkim koncentrację na boisku albo na macie, gdy ćwiczysz karate. Więc jak najbardziej, moim zdaniem, 8,5 godziny snu przyda ci się każdej nocy. A teraz pozdrawiamy.
1: Chciałbym pozdrowić babcię, moją siostrę, moją mamę, mojego tatę, moją ciocię, mojego dziadka, który jest w niebie, drugiego dziadka, drugą babcię, ciocię, wujka, moją koleżankę Izę, moich kolegów, moją szkołę salezjańską, cały Toruń i Polskie Radio Dzieciom, Krasnoludki, pana Filipa, panią Martynę, i o wszystkich, których nie mogę teraz wymienić.
0: Bardzo piękne pozdrowienia. Razem z Filipem dziękujemy ci i również serdecznie cię pozdrawiamy. Śpi 8,5 godziny dziennie. To znaczy nie dziennie, tylko w nocy. A to będzie wystarczające, byś miał dobre wyniki i na macie, i na boisku. Trzymaj się, Jędrzej. Dzięki za twoje ćwiczenia. Hej, hej. No dobrze, drodzy radiosłuchacze, ale czas odkryć temat dzisiejszej audycji. Dzisiaj będziemy odkrywać sekrety wzorów. Dlaczego lubimy paski, albo kropki, albo zygzaki i gdzie przeróżne wzory odkryjemy wokół nas? Gdzie mieszkają wzory, które

wy lubicie najbardziej? Albo gdzie w przyrodzie możemy takie przeróżne wzory odkryć? A może gdzieś na wakacjach mnóstwo takich zygzaków, kropek, pasków, czy jeszcze innych wzorów odkryliście? Czy każdy z was ma swoje ulubione wzory? Witajcie dzisiaj w świecie wzorów, w naszym porankowym świecie wzorów. Czekam na wasze telefony i jestem bardzo, bardzo ciekaw, gdzie, czy blisko siebie, czy daleko, w jakiej przestrzeni, na jakich przedmiotach lub w jakich miejscach odkryjecie wzory i jakie to będą wzory. A teraz dla Marysi i dla Jędrzeja zagrają i zaśpiewają Zejman i Gar Kumpel.

na Bałtyk z Gdyni. No a potem szybciutko opłynę całą Europę. Potem przez Atlantyk, jam odważnym smykiem z kolumny.

W dół globusa, przez morskie odmęty, obejść Horn przylądek, tam giną okręty, ominąć Australię, aby Pacyfikiem, żeglując spokojnie,

Teraz już do domu łódka płynie sama, bo z kolacją czeka na żeglarza mama. I wiesz, już wyjmując statek swój z kałuży, gdy masz wyobraźnię, to świat nie jest duży.

0: papieru.
1: Hej! Hej ho, żagle staw, ciągnij linę i się ma. Hej ho, śmiało steruj statkiem, który jest z papieru. Hej!

Taką szantę tuż po ósmej zaproponował nam zespół Zejman i Garkumpel. Dziękujemy za te żagle i za staw. Kto z was żegluje w wakacje? Ciekaw jestem, jak wam idzie. 226452055. Zapraszam, jeśli ktoś prosto na przykład ze środka jeziora chce do nas zadzwonić, to chętnie też posłuchamy waszych opowieści z takiego szczególnego miejsca. Wczoraj w mojej audycji Śpiewnik Turystyczny zadzwoniły na przykład Kasia i Gosia prosto z lasu. I Kasi i Gosi tak się dobrze ze mną rozmawiało, że już za tydzień będą tutaj u nas w studiu śpiewać na żywo swoje ulubione piosenki do wędrowania, a tymczasem wracamy do sekretów wzorów. Dlaczego lubimy paski, kropki, zygzaki, szlaczki i przeróżne wzory? I gdzie te wzory wokół nas mieszkają? Zastanówmy się teraz nad tym, bo przecież wzory można znaleźć niemal wszędzie. Są albo na ubraniach, są na firankach, na zasłonach, na pościeli. Widać też mnóstwo wzorów na tapetach, na dywanach, na kubkach, w których pijemy ulubioną herbatę albo kawę. Wzory też możemy dostrzec na chodniku, przyglądając się kostce, która zazwyczaj na chodniku ułożona jest w charakterystyczny właśnie wzór, ale odkryjemy je także na opakowaniach naszych ulubionych słodyczy albo na książkach. Tak naprawdę wystarczy szeroko otworzyć oczy, rozejrzeć się wokół i już jakiś wzór wpadnie nam w oko. Spróbujcie dzisiaj, jeśli wybierzecie się na taki wakacyjny, piątkowy spacer, policzyć, ile różnych wzorów uda wam się spotkać po drodze. My z Filipem przed chwilą zastanawialiśmy się, jakie wzory my mamy w naszym studiu. I myślę, że możemy zacząć od naszych plakatów z logotypem, czyli z naszym rysunkiem charakterystycznym dla Polskiego Radia Dzieciom. Na tym plakacie mamy wzory różnych zwierzątek, które są naszymi zwierzątkami prezentującymi i przedstawiającymi Polskie Radio Dzieciom. Jest niebieski zwierzak, jest pomarańczowy, żółty, zielony, zielony jasny, zielony ciemny, i te zwierzęta się przeplatają w taki przedziwny, kolorowo-zwierzakowy wzór. Mamy też w studiu takie specjalne ścianki, które pochłaniają dźwięk, są koloru szarego i na tych ściankach są ułożone bardzo, bardzo symetrycznie, dokładnie, precyzyjnie i w pionie, i w poziomie kropki. Więc tutaj moglibyśmy powiedzieć o wzorze kropkowym, o wzorze w kropki. A wy wokół siebie jakie wzory widzicie?

0: śniadanie.
1: Tak jest, granie za śniadanie. Wiecie doskonale, o co chodzi. Wystarczy zadzwonić do nas 226 45 2055 i opowiedzieć dokładnie, precyzyjnie, co było dzisiaj w waszym menu śniadaniowym, czyli opowiedzieć nam o tym, co zjedliście na śniadanie. Pierwsza osoba, która dodzwoni się do nas i taką opowieść kulinarno-śniadaniową nam przekaże, będzie mogła zamówić swoją ukochaną piosenkę i usłyszeć ją już za kilka chwil w Polskim Radiu Dzieciom. Zatem granie na śniadanie. Czas zacząć granie za śniadanie. Kto zadzwoni, kto opowie, kto podpowie nam, co ciekawego, co pysznego można zjeść w piątek na śniadanie. Kto zrobi to pierwszy? Będzie miał szansę na swoją ulubioną piosenkę. A my tymczasem wracamy do krainy pasków, kropków i zykropków, kropek i zygzaków. No bo przecież każdy ma swój ulubiony wzór. Jedni wybierają kolorowe kropki, inni wolą długie paski albo jakieś takie wesołe, dziwaczne zygzaki. Jak się okazuje, nasz mózg bardzo lubi porządek i bardzo mu się podobają kształty, które się powtarzają. Dzięki temu my łatwiej zapamiętujemy to, co widzimy. Niektóre z tych wzorów, które obserwujemy wokół nas, są spokojne i delikatne, a inne wyglądają bardzo dynamicznie, bardzo wesoło, sprawiają, że wyobrażamy sobie dużo ruchu, widząc taki dynamiczny układ wzorów. Wzory w końcu potrafią również poprawić nam humor. I do tego mogą sprawić, że coś, na co patrzymy, wydaje się ciekawsze. Dlatego też bardzo często wybieramy rzeczy, przedmioty z wzorami, z różnymi wzorkami, które przyciągają nasz wzrok, naszą uwagę. Ciekaw jestem, która z dziewczyn, czy która z pań, które nas teraz słuchają, ma suknię lub spódnicę w kwiaty. No bo to też będą wzory, wzory kwiatowe. Tak jest, jak najbardziej. Albo kto ma jakiś ciekawy kubek z pięknymi, kolorowymi, a może czarno-białymi wzorami. Ja przypominam sobie na przykład bardzo kolorowe skarpetki, takie świąteczne. Święta jeszcze daleko przed nami, ale mam takie świąteczne skarpetki, które dostałem od Świętego Mikołaja i na tych skarpetkach są kapelusiki elfów. I te kapelusiki są takie same, ale każdy z kapelusików ma inny kolor. Zielony, czerwony, pomarańczowy, różowy, fioletowy, niebieski. I właśnie te kapelusiki, elfie kapelusiki, tworzą taki przedziwny, świąteczny i bardzo, bardzo kolorowy wzór na białej skarpetce. Może na razie tych skarpetek jeszcze zakładać.

0: nie będę, poczekam do świąt, ale do świąt na pewno nie będę czekał, by porozmawiać z kolejną osobą. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry, Jacek Zawada, Polskie Radio Dzieciom. Z kim rozmawiam?
1: Jerzykiem.
0: Jerzyku, witam cię serdecznie. Jak się masz?
1: Super.
0: No to uwaga, uwaga, posłuchaj tego.

0: Tak jest. Granie za śniadanie już teraz w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Słyszałem
0: i w naszej...
1: to.
0: Tak?
1: Słyszałem to, proszę pana, wcześniej w radiu.
0: I teraz znowu usłyszałeś. Tak pomyślałem sobie, że sprawię ci chociaż odrobinę radości tak o poranku radiowo i znów usłyszałeś ten specjalny, uroczysty nasz dżingiel Granie za śniadanie. To teraz ja słucham, a ty opowiadaj proszę, co dobrego zjadłeś dzisiaj na śniadanko.
1: Jeszcze bym jadł śniadanie, proszę pana.
0: Jeszcze nie jadłeś?
1: Nie, ale zacząłem jeść, tylko że mam marchewkę, hamburgery i ogórki.
0: Mhm. Co do tego, jaki napój?
1: Kakao.
0: Cieplutkie, pyszne?
1: Mhm.
0: No to smacznego, proszę pana. Smacznego panu życzę, drogi Jerzyku. To skoro nam tak tutaj opowiedziałeś, co jesz, to zdradź jeszcze sekret. Czy marchewka pojawia się u ciebie często na śniadanie?
1: Chyba nie.
0: Chyba nie. A jakie jeszcze warzywka zazwyczaj trafiają na talerz śniadaniowy?
1: Czasami trafiają pomidorki.
0: Takie małe, czy takie duże?
1: Czasami małe, czasami duże.
0: Czyli różne pomidorki. Co jeszcze? A ogóreczek czasem trafi na talerz?
1: Tak.
0: Ogóreczek, taki świeżutki?
1: Tak.
0: Czyli marchewka, pomidorki takie małe i takie duże, ogóreczek... Jeszcze coś z warzyw trafia na twój talerz, czy nie? A może papryka?
1: Sałata czasami się zdarza, że przyjdzie tutaj do mnie.
0: Jak to przyjdzie? To ta sałata u ciebie w domu ma nogi i chodzi?
1: Tak.
0: Czyli chodząca sałata, dobrze, rozumiem. Ja jeszcze takiej nie jadłem, ale rozejrzę się w sklepie, to chyba jakaś nowość. Jeszcze coś?
1: Nie.
0: Mhm. A powiedz, drogi Jerzyku, czy warzywa są ważnym elementem śniadania, czy można je pominąć?
1: Ważnym.
0: Dlaczego ważnym?
1: Bo dają nam dużo energii lub siły.
0: Tak jest i mają dużo witamin, szczególnie witaminy C, a szczególnie wtedy, kiedy człowiek się rozwija, rośnie, to ta witamina C bardzo nam pomaga, prawda?
1: Tak.
0: A jeśli chodzi o napoje, czy kakao jest codziennie na śniadanko, czy to różnie bywa z tymi napojami śniadaniowymi u ciebie?
1: Nie, nie zawsze.
0: To co jutro?
1: Ale chyba... Dwa kakao piję dziennie.
0: Na śniadanie i na kolację?
1: Nie, po prostu. Jak mam czas wolny i na śniadanie jeszcze, bo jest mi zimno.
0: Czyli...
1: Po prostu chcę...
0: Rozumiem. Czyli takie kakao pijesz z ogromną przyjemnością, po prostu. No pięknie. Drogi panie Jerzyku, pan zasłużył jak najbardziej na zamówienie piosenki w Polskim Radiu Dzieciom. To było Granie za śniadanie. Uwaga, uwaga, a to specjalnie dla pana, bo krasnoludki są już z nami. I teraz otwiera się linia z piosenkami, to znaczy z jedną piosenką, bank z piosenkami właściwie, możesz zaśpiewać, zanucić i zamówić swoją ukochaną piosenkę. Co to będzie?

0: W układzie słonecznym.
1: Poczekaj, bo chyba trzeba naszemu bankowi piosenek zaśpiewać fragment, żeby on się zorientował, która to piosenka. Jak leci refren tej piosenki?
0: Nie wiem tego.
1: Ale mama na pewno wie, bo chyba mama jest obok, tak?
2: Mhm. No nie, niestety.
1: Nie znacie tej piosenki?
2: Spontanicznie szybko zdecydowaliśmy na tą piosenkę, ale...
1: No dobrze, to zaraz będziemy, kochani, śpiewać. Kogo chcecie pozdrowić? Jerzyku.
0: Chcę pozdrowić mamę, chcę pozdrowić tatę.
1: Czy mama dołącza się do pozdrowień?
2: Tak, pozdrawiamy wszystkie dzieci na wakacjach.
1: O, piękne pozdrowienia. My z Filipem przesyłamy pozdrowienia prosto do was i bawimy się teraz, tańczymy i śpiewamy razem z Nutkosferą. Do usłyszenia. Dobrego piątku. Hej, hej.
2: Dziękujemy. Miłego dnia.

0: gazowy, piąty od słońca, na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to z wszystkich planet kręcę się najszybciej.
1: Siemanko, tutaj Saturn, też się składam z gazów. Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu. Wirują w nich kamienie,

0: najwyższa temperatura. Słynę z bladego, błękitnego koloru. Jestem siódmą planetą i wiruję na boku.
1: Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę. Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam Słońce. Tworzę huragany, co powalą wszystko, więc nie zbliżaj się zbytnio, bo cię zdmuchnę jak piórko.

Czy w Układzie Słonecznym są jakieś wzory, jakieś kropki, kreski, paski, zygzaki, szlaczki? Dobre pytanie. Chyba jak przyglądamy się z daleka oczywiście przez jakąś dobrą lunetę na przykład,

0: torom na planetach, to tak, to tam są jakieś kropki, jakieś kreski, ale na pewno wzory na nocnym niebie tworzą gwiazdy. O, na przykład gwiazdy, które tworzą wielki wóz albo mały wóz. To są konkretne, charakterystyczne wzory, dzięki którym możemy odczytać i odnaleźć na niebie właśnie ten mały lub wielki wóz. A gdzie jeszcze w otaczającym nas świecie i w przyrodzie możemy odnaleźć jakieś wzory? I ja tak w ogóle sobie myślę, że cała przyroda, cała natura jest niezłą artystką. No bo tych wzorów w przyrodzie jest całe, całe mnóstwo. Na przykład, jeśli jesienią zaczniemy obserwować liść, który spadnie z drzewa, to zauważymy bez problemu takie piękne, cieniusieńkie żyłki na liściu, które układają się w przedziwne wzory. Albo obserwując zebrę w zoo, zobaczymy wzory na jej ciele, paski czarne i białe. A kiedy biedronka przyleci na nasz parapet naszego okna, podobno na szczęście przylatują biedronki, to odkryjemy, że ma czerwone skrzydełka z czarnymi kropkami. Motyle też zachwycają kolorowymi skrzydłami w przeróżne, przepiękne wzory, albo na przykład jeśli przespacerujemy się tutaj w Warszawie do Łazienek Królewskich, to będziemy mogli przywitać się z pawiami, których pióra przypominają chyba takie kolorowe oczy. Gdzie jeszcze można znaleźć jakieś przedziwne wzory i kształty? Na pewno na szyszkach, na pewno na kwiatach, a zimą wszystkie płatki śniegu, które spadają z nieba, tworzą swoim kształtem niezwykłe wzory. A gdzie wzory wokół siebie zauważają, odnajdują Lila i Igor? Dzień dobry, kochani.
1: Dzień dobry.
0: Gdzie widzicie wzory wokół siebie? Lila, może ty zacznij, proszę.
1: Igor nie chce mówić.
0: Nie szkodzi, to Igor niech sobie słucha po prostu. Pozdrawiamy cię, Igor, serdecznie. Hej, hej, dzień dobry. To Igor niech się przysłuchuje, zgoda, Lila? A my sobie będziemy rozmawiać i jeśli Igor miałby ochotę do nas dołączyć, do naszej rozmowy, to w każdym momencie może to uczynić. A ty, Lila, proszę powiedz, gdzie widzisz jakieś wzorki?
1: W aucie.
0: W aucie? A gdzie dokładnie w aucie one są?
1: Na oparciach foteli i pas. I okrągłe, jakby takie słupki.
0: Takie słupki. Bardzo, bardzo dobra obserwacja, bo często na oparciach foteli w naszych samochodach są przeróżne wzory. Paski albo kreski. Najczęściej to są chyba jakieś takie paski, prawda?
1: Tak.
0: A jeśli zajrzysz... Tak?
1: Jeszcze widzę drzewa, które mają... No i widzę też liście na drzewach, które też mają jakby takie okrągłe. Mają.
0: Ale co mają takiego okrągłego?
1: Te sam okal, że jak widziałam liście akacji, to one były okrągłe.
0: Mhm. Bardzo dobre spostrzeżenie. A ciekaw jestem, jakbyś zajrzała do swojej szafy z ubraniami, czy tam znalazłabyś jakąś koszulkę, bluzkę, może spódniczkę, może sukienkę, a może skarpetki,
1: tak,
0: w jakieś wzorki? To co takiego masz wzorzystego najbardziej w swojej szafie?
1: Ubrania. Mam skarpetki z paskami.
0: Skarpetki z paskami. A ja właśnie niedawno mówiłem, nie wiem czy słyszałaś, o skarpetkach moich świątecznych w takie kapelusiki elfie. W różnych kolorach. Na skarpetkach często pojawiają się chyba wzorki, prawda?
1: Tak. Tak.
0: Lila, a powiedz jeszcze, co

0: Co robisz w czasie wakacji razem z Igorem i całą rodzinką?
1: W domu i się bawimy i rysujemy. No i gramy też w piłkę z tatą. No i będziemy jechali w góry, ale nie wiem kiedy. Ale wiem, że na tydzień.
0: Mhm. No to fajnie. Lubisz chodzić po górach?
1: Tak. A najbardziej lubię chodzić na takie góry, gdzie tam jest bardzo dużo, no, narożnik najbardziej lubię chodzić.
0: Wtedy można sobie, można dobrze się zmęczyć, ale też odpocząć w takiej ciszy, którą słyszymy w górach, prawda?
1: Tak.
0: Bardzo ci dziękuję za twój telefon i że tak pięknie opowiedziałaś o tych przeróżnych wzorkach. A teraz jeszcze ważna rzecz. Lila, kogo ty chcesz pozdrowić?
1: Mamę, tatę, Igora, Polskie Radio, dzieciom, krasnoludki i wszystkich moich kolegów i koleżanek i cały świat.
0: Pozdrów serdecznie Igora, pozdrów serdecznie rodziców. My serdecznie ściskamy ciebie razem z Filipem i życzymy dobrego piątku. Hej, hej, do usłyszenia. To był telefon od Lili i Igora, a wy, drodzy radiosłuchacze, jeśli zauważacie gdzieś wokół siebie jakieś zygzaki, szlaczki, kropki, kreski, czy jeszcze inne wzorki, i chcecie nam o tym opowiedzieć, to dzwońcie. Cały czas nasza linia telefoniczna jest do waszej dyspozycji. 226452055. A teraz mamy lato, a teraz mamy wakacje. No to w tym wakacyjnym czasie dużo różnych wzorków można znaleźć na przykład nad morzem, na plaży. Ja ostatnio, kiedy byłem na plaży, to rozłożyłem mój wielki plażowy ręcznik i ten ręcznik jest właśnie w kolorowe kropki, to znaczy może nie w kropki, tylko w takie kropy, wielkie kropy. Jest czerwona kropa, z tego co pamiętam, żółta i chyba zielona, i te kropy się powtarzają. A ciekaw jestem, jakie wzorki zauważa Laura. Dzień dobry, Lauro.
2: Dzień dobry.
0: Jakie ty masz wzorki wokół siebie?
2: No czasami mam jakieś, no, spodnie i takie, no, różne rzeczy.
0: A jak są spodnie właśnie z twojej szafy we wzorki, to jakie dokładnie to są wzorki? Czy kreski, czy zygzaki, czy szlaczki?
2: No akurat mam takie paski, ptyżowki i takie sowy.
0: Nawet sowy tam są, tak?
2: Tak.
0: A jakbyśmy weszli do twojej kuchni i byśmy przyjrzeli się albo talerzom, albo kubkom, albo jakimś innym naczyniom, bo często naczynia są zdobione różnymi wzorkami, to czy gdzieś w kuchni u ciebie byśmy znaleźli jakieś wzorki?
2: No chyba nie. Jedynie na słodyczach.
0: Na słodyczach? To jakie to są wzorki?
2: No na przykład kiedyś miałam takie słodycze, takie białe szlaczki.
0: I to był batonik w białe szlaczki?
2: Nie, to był akurat taki cukierek w kształcie kółka.
0: Cukierek w kształcie kółka w szlaczki, zgadza się?
2: Tak.
0: Dobrze zrozumiałam. No to bardzo ciekawie brzmi. A gdzieś w przyrodzie odnajdujesz jakieś wzory, wzorki, kreski, kropki?
2: No jedynie na liściach.
0: Na liściach to pięknie wygląda, te takie cieniusieńkie żyłki, prawda?
2: Tak.
0: A spróbujmy teraz razem zastanowić się, jakie zwierzaki w przyrodzie mają wzory. Na pewno ma zebra paski, na pewno biedronka ma kropki, a jakiś zwierzak z wzorkami przychodzi ci jeszcze do głowy?
2: Ja kiedyś widziałam okapi i była podobna trochę do zebry.
0: Troszkę do zebry była podobna. To bardzo ciekawa obserwacja. Myślę, że właśnie ogrody zoologiczne są dobrymi miejscami, by zauważyć, jakie zwierzaki mogą mieć wzorki. Na przykład taka puma albo tygrys.

0: mają przecież specjalne plamki na swoim ciele, prawda?
1: Tak.
0: Bardzo dziękuję. Droga, droga nasza radiosłuchaczko, że pani do nas zadzwoniła. Pani Lauro, kogo chcesz pozdrowić?
1: Cały kosmos.
0: Ja też cały kosmos chciałem pozdrowić, więc pozdrawiamy go chyba razem, prawda?
1: Tak.
0: I co? Życzymy wszystkim dobrego dnia?
1: Oczywiście.
0: To chodź razem, Laura. 3, 4. Dobrego...
1: Dobrego dnia.
0: Tak jest. Do usłyszenia. Trzymaj się. Hej, hej. Tak jest, drodzy radiosłuchacze. Dobrego dnia życzymy również Laurze, wszystkim, którzy nas słuchają, ale jeszcze się nie żegnamy. Już niebawem będzie nasz gość, a tuż po 9:00 zagadka. Twardy orzech do zgryzienia krasnoludki przygotowały dzisiaj naprawdę coś trudnego. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Nićmok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Trwa w najlepsze. Jacek Zawada, Filip Górski, a na zegarach 9:00. Jesteśmy z wami jeszcze przez godzinę.

0: Ja zgadzam się z tym jak najbardziej, co usłyszeliśmy w filmie Kropka, że z takich kropek i kresek świat się składa przecież. Wzorów przeróżnych, tak jak już powiedzieliśmy sobie wcześniej, w otaczającym nas świecie jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I taki wzór, jeden z takich wielu wzorów, które nas otaczają, wzór, który jest bardzo charakterystyczny i ważny dla wielu z nas, szczególnie w młodym wieku, ale stop, już więcej nie zdradzam szczegółów mojej zagadki. Taki wzór będzie bohaterem naszego kolejnego już piątkowego, tym razem twardego orzecha do zgryzienia. Czy jesteście gotowi na ten orzech?
1: Zgryzienia.
0: Twardy orzech do zgryzienia został już przygotowany przez nasze krasnoludki, czyli taki nasz po prostu wakacyjny, rodzinny budzik. Zatem zapraszam zespoły, duety, tercety, kwartety. Dzwońcie do nas pod numer telefonu 22 645 2055. Odpowiadać będzie osoba dorosła, a dziecko lub dzieci będą mogły podpowiadać. Proszę bardzo, dzisiaj myślę, że zagadka nie jest zbyt trudna. Ta zagadka, którą przygotowały nasze krasnoludki. Czekamy zatem na śmiałków, którzy zmierzą się z tym piątkowym zadaniem. A teraz zastanówmy się, gdzie jeszcze w tym wakacyjnym czasie wzory mogą nas spotkać. Ja mówiłem o tych wielkich kropach, o tych wielkich kropkach na moim ręczniku plażowym, ale przecież jak jesteśmy nad morzem i zbieramy muszelki, to one też mają takie piękne linie, piękne spirale, które również tworzą charakterystyczne i wyjątkowe wzory. Wyjątkowe, bo te wzory na żadnej z muszli się nie powtarzają. Każda muszelka ma inne, swoje, indywidualne kropki, kreski albo zygzaki. A kamyki nad morzem, albo kamyki

0: taki, no nie wiem, w parku czy w górach też mają, bywa, że mają takie centki albo są pasiaste. Kolorowe ręczniki to już wiemy o tym, że mogą być nie tylko ze wzorami w kropki, czy tak jak powiedziałam, jak u mnie w duże kropy, ale mogą być to ręczniki na przykład ze wzorkami układającymi się z różnych postaci bajkowych, albo z kolorowymi paskami, albo z kolorowymi kreskami, czy takimi zygzakami, jak miała jakaś jedna osoba, z tego co pamiętam, tak jak byłem właśnie ostatnio na plaży, to ktoś miał taki ręcznik z takimi pofalowanymi, kolorowymi zygzakami. Nawet fale na wodzie, kiedy jesteśmy nad morzem, mogą układać, tworzyć piękne linie, piękne wzory. I tak sobie myślę, że wakacje są dobrym czasem do tego, żeby zaobserwować różne kolory, różne kształty i różne wzory wokół nas. A tymczasem przypominam i czekam na wasze telefony, by rozpocząć naszą zabawę tuż po dziewiątej.
1: Twardy orzech do zgryzienia.
0: Twardy orzech do zgryzienia jest, ale obiecuję, że to pytanko, które przygotowały dzisiaj krasnoludki dla jednej osoby dorosłej, która będzie wspomagana przez dzieci, przez naszych najmłodszych radiosłuchaczy, to pytanko nie jest trudne. Ta zagadka nie jest skomplikowana, także każdy z nią doskonale sobie poradzi. Zapraszam do dzwonienia 226452055. Telefonujcie i próbujcie odgadnąć, a na pierwszą osobę, która zmierzy się z tym zadaniem, czeka niespodzianka od Polskiego Radia Dzieciom.

0: rozgryzienia.
1: Ola Boga i Stonoga, drodzy radiosłuchacze, czy ja już powiedziałem najważniejszą rzecz? No właśnie, w naszym twardym orzechu do zgryzienia, czyli w tej zagadce, którą przygotowały krasnoludki specjalnie dla osoby dorosłej, wspomaganej przez dzieci, czekają niespodzianki. Plastyczne zestawy prosto z Polskiego Radia Dzieciom dotrą do tych dzieciaków, które będą pomagać osobie dorosłej rozwikłać i rozwiązać po prostu zagadkę, którą uknęły dzisiaj w różne wzorki, zygzaki i paski nasze radiowe krasnoludki. Zatem, kto z was lubi rysować, malować, tworzyć plastyczne prace i chciałby mieć w swoim zestawie swoich plastycznych narzędzi takie plastyczne zestawy od Polskiego Radia Dzieciom, to nie wahajcie się użyć telefonów i zadzwonić właśnie teraz.

0: 02-2645-2055. Te niespodzianki czekają na Was, a ja przypominam, że dzisiaj porankowo, wakacyjnie, przez cały zresztą lipiec i sierpień, czyli po prostu mówiąc najzwyczajniej i najprościej na świecie, przez całe wakacje jesteśmy porankowo do godziny 10 i do godziny 10 jeszcze wiele się wydarzy. Czekamy na Wasze telefony w twardym orzechu do zgryzienia. Ja przyznam szczerze, że nie potrafię za dobrze malować, rysować, więc na pewno nie zabiorę ze sobą tych zestawów plastycznych. One są dla Was i trafią do pierwszej osoby, która odpowie prawidłowo na zagadkę. A już za kilka chwil powitamy również gościa. Gościa, który kocha wręcz wzory, kocha kreski, zygzaki, paski, kropki i mnóstwo innych przedziwnych wzorów, które tworzy w taki charakterystyczny, wyjątkowy sposób. Jest to na pewno niekwestionowany talent plastyczny. Talent, który posiada osoba, która zbliża się już do naszego studia, do studia Polskiego Radia Dzieciom. Zdradzę Wam tylko, że jest to dziewczyna, a nawet kobieta, która tymi wzorkami na porcelanie, tyle mogę powiedzieć, zajmuje się już od wielu, wielu lat, posiada swoją własną pracownię, w której tworzy te przedziwne dzieła sztuki, chyba tak mogę śmiało powiedzieć, i już za kilka chwil będę miał wielką przyjemność, by z nią porozmawiać. A tymczasem zadzwoniła do nas pani Dorota, a także Janek i Ania. Dzień dobry, kochani, jak się macie?
1: Dobrze.
0: Kto ma się najlepiej? Niech krzyknie jak najgłośniej.
1: Ja.
0: Kochani, gdzie jesteście? Co robicie?
1: Jedziemy do babci w samochodzie.
0: Żeby spędzić z nią piątek?
1: Tak.
0: Ale fajnie. Co będziecie robić z babcią?
1: Prawdopodobnie będziemy na dworze grać w farmę i pójdziemy na lody.
0: Czyli zapowiada się wspaniały wakacyjny piątek, prawda?
1: Tak.
0: To Aniu, zapytam ciebie, gdybyś miała powitać babcię w jakiś taki wyjątkowy sposób dzisiaj, jednym zdaniem, to jak byś to zrobiła? Co byś powiedziała?
1: Cześć.
0: Po prostu najzwyczajniej cześć, prawda? A jak babcię powitałby w jakiś wyjątkowy sposób Janek?
2: Tak samo.
0: Czyli dwa razy cześć. To jeszcze trzecia osoba jest na pokładzie. Pani Doroto, a pani się wyłamie z tego grona, czy też po prostu cześć i tyle?
3: Ja powiem cześć, kochana babciu.
0: O, jak mama. Ładnie. No mama ładnie też się dołączyła do was, tylko rozwinęła to cześć. Słuchajcie, pozdrówcie kochani serdecznie babcie od nas. Od nas przekażcie jej dzień dobry, droga babciu. Niech ten dzień będzie wspaniały. Zgoda?
2: Dobrze.
0: To nasze pozdrowienia i życzenia dla waszej babci. A teraz zagadka, pani Doroto, czy jest pani gotowa?
3: Jestem.
0: Aniu, Janku, czy będziecie mamie podpowiadać?
1: Tak.
0: No to uwaga, uwaga, słuchamy i rozwiązujemy zagadkę. Zagadkę, która, przypominam, wpisuje się w temat dzisiejszej audycji. Wzory, kropki, kreski i zygzaki. Pani Doroto, cóż to takiego? Nie zawsze jest kolorowy. Czasem tworzą go tylko kropki, kreski lub zygzaki. Choć wygląda zabawnie, pomaga dzieciom przygotować rękę do nauki pisania. Co to takiego?
3: Mówicie, że to długopis, tak?
0: No,
3: poczekajcie,
0: no.
3: Pomaga...
0: Choć wygląda zabawnie, pomaga dzieciom przygotować rękę do pisania. Składa się z kropek, kresek lub zygzaków. Jest rysowany na kartce papieru.
1: Obrazek.
3: Podpowiadają mi, że obrazek.
0: Aha, chwileczkę, przepraszam, bo krasnoludki mi wyświetliły, jeszcze przysłały taką podpowiedź. Pierwsza literka to szy.
3: To chyba szlaczki, tak? Tak, dzieci mówią, że szlaczki.
0: Ale słuchaj, pani Doroto, czy to jest pytanie, czy to jest odpowiedź?
3: No tak, to nasza odpowiedź będzie, że szlaczki.
0: Co na co, krasnoludki? Tak jest, to jest szlaczki.

0: Kaczek albo szlaczki. Jak najbardziej wszystko się zgadza. Proszę, nie rozłączajcie się, żeby porozmawiać jeszcze z Filipem po tym, jak my skończymy rozmawiać, bo Filip zapisze wasz adres i na ten adres Polskie Radio Dzieciom prześle wam zestawy plastyczne. Cieszycie się?
1: Tak.
0: Aniu.

0: akwarelami.
1: Pięknie, prawdziwa artystka. A ty, Janku, lubisz rysować, malować, czy nie za bardzo?
0: Bardziej kolorować.
1: Kolorować, czyli kolorowanka to jest dobry prezent dla ciebie na urodziny, tak? No, dobrze, rozumiem. Może być. Zrozumiałem ten dźwięk. No, no dobrze, ale jeśli dostaniesz nawet tak bez okazji jakąś kolorowankę, to najlepiej, żeby ta kolorowanka miała co na tych obrazkach do kolorowania? Jakichś bohaterów z
0: baj?
1: Pokemony, tak myślałam, że to powinny być jakieś wspaniałe postaci z bajek. A czy pani Dorota też lubi rysować i malować?
2: Ja też, tak, z dziećmi.
1: I co ostatnio pani stworzyła? Jaką pracę plastyczną?
2: Właśnie ostatnio się uczyłyśmy z Anią malować akwarelami. Nie wiedziałam, ale akwarelowe kredki potem trzeba rozmoczyć właśnie pędzelkiem z wodą. I one wtedy się rozpływają.
1: Aha.
2: Także dla mnie to była nowa nauka. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłyśmy, a teraz się przy dzieciach się uczę.
1: Dla mnie też to byłaby nowa nauka, bo ja mało rysuję, mało maluję, więc człowiek uczy się po prostu przez całe życie, prawda?
2: Dokładnie. A jeszcze powiem, że tak? Tych szlaczków bym nie zgadła. Bez moich pomocników nie dałabym rady.
1: Ale pani Doroto, ja tak słyszałem w pani głosie taką niepewność, lekką niepewność, co prawda. I potem jak Ania i Janek potwierdzili, że tak, tak, mamo, tak, to już pani z taką stuprocentową pewnością siebie potwierdziła, że to są szlaczki. Zatem
2: tak, potwierdzam. Także dobrze, że mogli odpowiadać.
1: Koniecznie, że tak, bez pomocników tu by nic się nie udało. Zatem pomocnicy, kogo pozdrawiacie, Aniu?
0: Babcie, tatę, koleżanki, mamę, Jasia.
2: I to w sumie tyle.
1: Dobrze, a kogo pozdrawia Janek?
0: Nie, moją Ania, no. Moją rodzinę i wszystkich.
1: A kogo pozdrawia pani Dorota?
2: A ja pozdrawiam mojego męża i pozdrawiam, jak to nam się bardzo podobało wcześniej, cały kosmos.
1: Cały kosmos ja też pozdrawiam. Lubię takie pozdrowienia, bo wyobrażam sobie, że wtedy wszystkie gwiazdy nas słyszą i czują się pozdrowione, prawda?
2: Tak, także pozdrawiamy cały kosmos.
1: Pani Doroto, ja muszę stwierdzić, że tak naprawdę ta zagadka od krasnoludków to dzisiaj wcale nie była prosta, prawda?
2: Oj tak.
1: Zatem
2: że mam mądre dzieci.
1: Tak jest. Zatem jeszcze raz dla pani i dla pani mądrych dzieci. I jeszcze w bonusie piosenka z filmu Shrek, część druga. Dobrego piątku, kochani. Hej, hej.
2: Dziękujemy.

0: Jest. Jest nasz gość, Agnieszka Żuber z pracowni Lekka, która tworzy przewspaniałe wzory na porcelanie i w tej porcelanie chyba jest, a nawet na pewno zakochana. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry.
0: To się zgadza, to co powiedziałam o tej porcelanie i o tej miłości do niej?
1: Jak najbardziej, jestem w 100% zakochana w porcelanie. Szczerze mówiąc, z każdym rokiem zakochuję się w niej jeszcze bardziej, chociaż to jest bardzo kapryśny materiał.
0: Kapryśny materiał, dlaczego?
1: Dlatego, że porcelana, kiedy się ją tworzy, jest bardzo delikatna i bardzo krucha. Potem jak ją włożymy już do pieca i wypalimy na 1250 stopni, to staje się bardzo wytrzymała, ale w międzyczasie, jak ją się źle dotknęło podczas robienia, to może popękać.
0: A kiedy ta miłość do porcelany u ciebie się zaczęła i w jaki sposób, bo jest to wyjątkowe hobby. Nie każdy, kto kocha sztuki plastyczne, kieruje swoje myśli i serce przede wszystkim w stronę porcelany. Jak to u ciebie było, te początki, gdybyś mogła nam o tym opowiedzieć?
1: To prawda, ja najpierw studiowałam historię sztuki, no więc interesowałam się, szczerze mówiąc, głównie malarstwem, ale w pewnym momencie był jeden wykład o ceramice, no i zaczęłam sobie myśleć, że fajnie było tak hobbystycznie do tego podejść. Poszłam do Domu Kultury, no i tam zakochałam się po prostu w ceramice, ale porcelany tam nie było w ogóle. No i później zaczęłam zgłębiać ten temat, zaczęłam jeździć po muzeach, poszłam na staż. No i kiedy na stażu w ogóle też zaczęłam dotykać porcelany, no to już poczułam, że to jest niesamowicie piękne i w ogóle jakoś mnie to wciągnęło, ale na razie tak teoretycznie. I później, kiedy już poszłam też do szkoły ceramiki i przez 2 lata nie dotykaliśmy w ogóle porcelany, dopiero na sam koniec i kiedy ja jej dotknęłam, poczułam, ona jest taka bardzo delikatna i bardzo taka gładka w porównaniu do innej ceramiki, kiedy jest w ogóle jeszcze niewypalona, no to poczułam, że to jest to i zaczęłam robić biżuterię, bo nie miałam miejsca, nie miałam jeszcze pracowni, więc pomyślałam, że zrobię coś najmniejszego, co się da i zaczęłam właśnie od biżuterii, no a później już poszłam też w stronę większych form, jak już miałam pracownię. No i to było jakieś 6 lat temu.
0: I jak ci sto w tym świecie porcelany od tych 6 lat?
1: No, myślałam w pewnym momencie, jak zaczynałam, że może tak jakby ja w pewnym momencie już zrobię wszystko i nie będę się nudzić, nie będę wiedziała, co ja więc jeszcze mogę zrobić,
0: tak.
1: A jest jakby zupełnie odwrotnie. Ja mam coraz więcej pomysłów i coraz więcej bym chciała różnych dziwnych rzeczy z porcelany robić.
0: Czy twoja pracownia z porcelaną i twój sklep jednocześnie, prawda? Czy to jest twoja jedyna praca?
1: Tak, tak. To jest moja jedyna praca. Jak najbardziej jest to praca na pełen etat.
0: Czyli okazuje się, że z takiego wyjątkowego hobby i pasji można się utrzymać, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. Ja sprzedaję w swoim sklepie stacjonarnym i online i jeżdżę na targi. Także jak najbardziej.
0: I prowadzisz też chyba jakieś warsztaty online, prawda?
1: Tak, tak. Prowadziłam warsztaty takie stacjonarne, ale moja pracownia jest bardzo mała i trochę się już w niej nie mieściliśmy, więc postanowiłam nagrać taki kurs wideo, bo ta technika, w której teraz pracuję, no jest taka dość specyficzna i wyjątkowa. Mało osób ją zna, więc dlatego nagrałam ten kurs.
0: Wydaje mi się, że praca z porcelaną nie jest zbyt charakterystyczną, plastyczną formą twórczości w Polsce.

0: że chyba niewiele jest takich osób jak ty, prawda?
1: No i jest trochę ceramików, którzy zajmują się porcelaną, ale rzeczywiście myślę, że gdyby tak policzyć w ogóle ludzi, którzy robią ceramikę i porcelanę, no nie powiem jaki to będzie procent, ale no zdecydowana jest to mniejszość, nawet jak na targach popatrzymy.
0: No właśnie, dlatego chciałem zadać kolejne pytanie z tym związane, z tą moją myślą. Skąd pozyskujesz wiedzę, ale taką praktyczną, czyli skąd wiesz, jak wypalać te porcelanę, jakie wzorki będą ciekawe na tej porcelanie, jak to wszystko jedno z drugim połączyć, żeby otrzymać piękny, wyjątkowy efekt. Czy ty jeszcze się uczysz od innych mistrzów porcelany, czy już sama jesteś taką mistrzynią sama dla siebie? Po tych 6 latach bycia w temacie porcelany.
1: Myślę, że jeszcze nie jestem mistrzynią, jeszcze jest mi do tego bardzo daleko, ale cały czas szukam. Jeśli chodzi o takie techniczne aspekty, no to jeszcze dalej czasami porcelana i w ogóle ceramika mnie potrafi zaskoczyć i wtedy no, na tym też się tak naprawdę uczymy. A jeśli chodzi o tą moją technikę, bo to jest taka dość specyficzna rzecz, czyli ja maluję taką farbą, którą sama zrobiłam na bazie tlenku kobaltu. I tlenek kobaltu to jest ten niesamowity niebieski, który widzimy na większości ceramiki. W ogóle jak sobie wyobrazimy taką biało-niebieską porcelanę, to jest to? Tylko ja nim maluję w taki sposób, który jest taki bardzo azjatycki i nauczyłam się go, szczerze mówiąc, oglądając filmiki na Instagramie innych twórców, ale tam nie było tłumaczenia. Ja po prostu widziałam, że oni robią coś dziwnego i dużo razy próbowałam, aż doszłam do techniki, która chyba nie jest w 100% ich techniką.
0: Ale jest twoją
1: ale
0: techniką.
1: Ale jest moją, która jest do niej podobna, tak.
0: Czyli z tego cynku kobaltu, dobrze zapamiętam,
1: tlenku
0: kobaltu tworzy się jakby taką farbę?
1: Tak, tak, tworzy się farbę, dodaje się wody, dodaje się różnych innych rzeczy. Też często dodaje się na przykład zielonej herbaty zamiast wody i to jest w ogóle dla mnie było niesamowitym
0: zielonej
1: odkryciem.
0: Zielonej herbaty do tego tlenku kobaltu?
1: Tak, tak, jest to też składnik tej farby.
0: Co ty mówisz?
1: Tak, i zielona herbata zupełnie inaczej się zachowuje niż woda. Parzy się taką super mocną zieloną herbatę i ona sprawia, że ta farba trochę inaczej płynie niż taka farba na wodzie.
0: Mm-hmm. To teraz my jesteśmy w tym momencie na warszawskim Mokotowie w studiu Polskiego Radia Dzieciom, a twoja pracownia lekka jest gdzie?
1: Jest na Pradze.
0: To zamykamy oczy, przenosimy się na Pragę, wchodzimy do twojej pracowni i co tam widzimy i jak wygląda w ogóle cały dzień od rana do wieczora w twojej pracowni, Agnieszko?
1: No, dzień wygląda różnie. Zazwyczaj przychodzę rano, otwieram, no i przechodzimy przez sklep i wchodzimy za kotarkę, gdzie jest właśnie ta moja właściwa pracownia. Są stoły przede wszystkim, przy których można i lepić i no, ja tam głównie lepię biżuterię. Jest wielki parapet, na którym odlewam z masy lejnej i to, na czym później będę malować i tam jest zawsze bałagan, zawsze jest trochę jakichś odłamków, bo to jest brudny proces jednak ceramika, chociaż się staram sprzątać. No i co? Rano często odlewam i ten proces jest też taki, że ma przerwy, więc w tych przerwach na przykład pakuję paczki, które mam do zapakowania. Nagrywam też przy okazji rzeczy na Instagrama, jak tworzę. Później, no jak już mam, to zależy od etapu procesu, jak już mam odlane, to później maluję po tych rzeczach, cały czas dorabiam też biżuterii, no i wieczorami zwykle wkładam rzeczy do pieca i go włączam. On stygnie, znaczy od włączenia.
0: Ale zaraz, do jakiego pieca? To znaczy, że w międzyczasie przygotowujesz szarlotkę? Nie rozumiem.
1: No, to nie szarlotkę, tylko właśnie wkładam to do mojego ceramicznego pieca i żeby go sobie wyobrazić, to musimy sobie wyobrazić coś takiego dość dużego i okrągłego, jak taka gigantyczna, powiedzmy, beczka, ale z cegieł. I on ma taką gigantyczną klapę, ma 140 litrów i tam w środku za każdym razem buduje się od nowa półki. Znaczy wkładam sobie swoje rzeczy, później stawiam takie stożki i wkładam kolejną półkę. I tak zapełniam cały ten piec, zamykam go, ustawiam na 1250 stopni i za 2 dni
0: go otwieram. I
1: uciekam, tak, uciekam. Zwłaszcza latem uciekam, bo robi się 40 stopni w pracowni.
0: Aha, no bo jednak temperaturę, nie 1250, ale tak jak mówisz, około 40 stopni, czuje się
1: no,
0: w pobliżu
1: czuję się,
0: tego
1: czuję
0: pieca,
1: się,
0: tak?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Czyli co, to jest taki proces, ta praca w twojej pracowni, proces bardzo tworzenia tej porcelany, malowania i potem dokańczania tych wszystkich form porcelany.

0: planowych, to jest taki samodzielny proces. Tylko ty uczestniczysz w tym procesie, prawda?
1: Tak, właściwie teraz tylko ja miałam taki moment, że część tych rzeczy, po których malowałam, odlewano w takiej innej pracowni też w Polsce i potem ja je brałam i już tylko po nich malowałam, ale teraz wróciłam też do tego odlewania i tak, właściwie wszystko, co robię, to robię swoimi rękami.
0: Niesamowita artystka jest dzisiaj ze mną w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Agnieszko, to opowiedz nam jeszcze, jakie wzory, bo my dzisiaj o wzorach rozmawiamy w poranku, kreski, kropki, szlaczki, zygzaki, czy jeszcze jakieś inne wzory tworzysz na pracach z porcelany? Bo to są różne prace. To są takie, to są talerze, to co do nas przyniosłaś? Co to takiego?
1: To już nie są talerze, to są, to jest sztuka na ściany. To jest coś, na co możemy patrzeć i możemy po prostu najczęściej przypominać sobie wakacje, więc w sumie rozmawiamy o tym w dobrym momencie, bo to są przede wszystkim wzory wody. Ja kocham jeziora, morze, żegluję, dlatego te wzory to właśnie albo takie linie fal, bo w ogóle fale to jest coś niesamowitego. Wszyscy wiemy, jak to wygląda, tak. Ale można to narysować w bardzo różny sposób, bo to właściwie nigdy się nie zatrzymuje. Więc ta linia fali też no, może być bardzo różna, dlatego wzory fal, ale też takie wzory, które myślę, że wszyscy kiedyś widzieliśmy, czyli wzory na dnie morza albo dnie basenu, takie światło, które przechodzi przez powierzchnię wody i tam są wtedy takie falujące kółka, które świecą. Jak sobie usiądziemy nad basenem albo nad morzem i ono jest spokojne i jest płytko, to widać takie wzory i ja starałam się bardzo długo to jakoś uchwycić i no tymi wzorami są inspirowane te moje, część z tych moich obiektów na ściany i właśnie ten motyw się nazywa u mnie migotanie wody i to jest jeden z takich ulubionych przez tych, którzy u mnie kupują moich klientów.
0: Ale rzeczywiście ten wzór wygląda jak migotanie wody. Myślę, że udało ci się bardzo pięknie i bardzo autentycznie oddać ten efekt, o którym nam opowiadałeś przed chwilą. A jaki efekt udało ci się uzyskać na tym ciemno-niebieskim, na tej ciemno-niebieskiej rzeźbie, tak powinienem nazwać to,
1: myślę,
0: koło
1: tak.
0: Z porcelany w takim nieregularnym kształcie oblane ciemno-niebieską farbą. Cóż to takiego i jak to się tworzyło i co cię zainspirowało, by to stworzyć?
1: No to już jest taka rzeźba, która jest inspirowana po prostu wzorem fal na powierzchni. Czyli tak jakbyśmy zatrzymali taką migawkę z falami na morzu i po prostu przenieśli ją no po prostu na rzeźbę. To już było projektowane na komputerze w 3D, bo zależało mi na tym, żeby to było po prostu takie bardzo realistyczne i później zrobiłam z tego formę gipsową, odlewam to, czyli wlewam tutaj taką płynną porcelanę, później ona schnie i na koniec ja ją szkliwię właśnie różnymi kolorami, bo woda ma też bardzo różne
0: tak,
1: kolory.
0: Tak, bo ten to koło, tak, bardzo się świeci, błyszczy.
1: Tak, jest błyszczące, no właśnie takie jak powierzchnia wody i na dodatek, kiedy pada na nie światło, przez to, że ono jest takie nierówne, no to widzimy właśnie taki wzór, wzór fal, który...
0: Ale to wygląda magicznie, powiem teraz szczerze, bo ja siedzę naprzeciwko Agnieszki, drodzy radiosłuchacze, jest 1,5 metra odległości między nami i dopiero teraz, wiesz, Agnieszko, jak widzę to z lekkiego dystansu, te prace, to widzę, jak to pięknie pracuje w świetle, bo przed naszym spotkaniem miałem to dzieło sztuki w dłoniach, ale aż tak to światło nie zagrało jak teraz. Rzeczywiście wygląda to wyjątkowo.
1: Tak, jeszcze, bo właśnie dlatego, że to wygląda moim zdaniem też najlepiej, kiedy jest pionowo, kiedy rzeczywiście to światło, które zwykle pada z góry jednak,
0: tak.
1: Układa się na tych falach i mam jeszcze taką drugą pracę, która też, kiedy leży, prawie nic nie widać, ale kiedy jest pionowo, to widać, że to jest taki wzór piasku, który mamy pod stopami,
0: wow.
1: Kiedy no, spacerujemy po plaży i układa się to w takie no, wzory fal na dnie, kiedy może jest spokojne.
0: Takie szlaczki trochę, prawda? Takie, na tym piasku.
1: Tak jakby fale odbiły się na piasku, albo trochę jak takie wydmy, kiedy wieje na plaży i nikt po tym jeszcze nie przeszedł, to rzeczywiście są takie...
0: I one są tak idealnie ułożone, usypane przez wiatr,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, dokładnie. I tak samo wyglądają w sumie i usypane przez wiatr, i zrobione przez fale, więc to mnie fascynowało zawsze, jak to się dzieje.
0: Czyli takie motywy morskie są...

0: na pierwszym miejscu wśród twoich inspiracji, czy coś jeszcze równie mocno cię inspiruje?
1: Chyba równie mocno, co nie. W sensie tych motywów jest dużo. No, są też motywy takie, może nie morskie, ale po prostu wodne. Mam też motyw właśnie takich kafelków w basenie, które też, kiedy na nie patrzymy z góry, no to one już nie są kwadracikami, tylko właśnie takimi sfalowanymi trochę kwadratami. I to jest dla mnie takie wspomnienie właśnie jakiegoś odpoczynku. Bardzo, bardzo lubię na to patrzeć. Taka iluzja optyczna i też mam właśnie pracę z tym związane. Mam też trochę innych inspiracji, ale te jakoś od dłuższego czasu są zdecydowanie na pierwszym miejscu.
0: Czy jesteś przed urlopem, czy po urlopie?
1: Jestem pomiędzy. Byłam już na jednych żaglach i wybieram się na drugie żagle.
0: No to już nie mam pytań. To już wiem, skąd te inspiracje morskowodne. To skoro fale są tak ważne w twojej twórczości, Agnieszko, to teraz piosenka Szanta. Skąd się biorą fale? A do rozmowy wracamy za chwilę. Drodzy radiosłuchacze, jeżeli macie jakieś pytania do naszego wyjątkowego gościa w temacie sztuki plastycznej, porcelany, czy tych przedziwnych morskich lub jakichś innych wzorów, to dzwońcie i pytajcie Agnieszkę. Agnieszka na pewno chętnie odpowie na wszelkie pytania, prawda?
1: Tak, oczywiście.
0: 226452055, a teraz śpiewamy. To co, tańczymy? Zdejmujemy słuchawki, Agnieszko, i tańczymy do piosenki Skąd się biorą fale?

0: My w międzyczasie, słuchając piosenki Skąd się biorą fale Zejmana i Garkumpla, zrobiliśmy szybką sesję zdjęciową. Mamy znakomitego fotografa, czyli naszego wydawcę Filipa Górskiego, i nasze zdjęcie z Agnieszką Żuber z pracowni Lekka pojawi się już za kilka chwil na naszych mediach społecznościowych, po to, byście dokładnie zobaczyli, jak wyglądają te wyjątkowe prace Agnieszki. Na zdjęciu nasi radiosłuchacze zobaczą, ja nie wiem, jak określić te przepiękne porcelanowe koła.
1: Koła, to są obrazy na porcelanie, ja tak o nich często mówię.
0: Najlepiej chyba, obrazy na porcelanie, ale oprócz takich kolistych, okrągłych obrazów na porcelanie, w swojej pracowni tworzysz również, czy wypalasz, dobrze mówię?
1: No wypalam.
0: Krewety, ryby, żółwie, tworzysz kolczyki, wisiorki. Tak. Co jeszcze tworzysz w pracowni Lekka?
1: No robię przede wszystkim biżuterię. Wszystko, co może być z biżuterii, czyli kolczyki, naszyjniki, kolczyki takie sztywce, kolczyki wiszące, broszki. I właściwie no to jest tak, jakby policzyć sztuki, to jest oczywiście większość z tego, co tworzę. Ja pracuję w kolekcjach. Każda kolekcja ma jakąś swoją nazwę i w niej tworzę jakieś motywy. Na przykład jest kolekcja Szum, w której są głównie muszle. Jest kolekcja...
0: Czyli co, kolczyki muszle, czy wisiorki muszelki?
1: Są i kolczyki, i wisiorki, i wiszące kolczyki. I zawsze robię po prostu wszystkie rodzaje biżuterii, bo po prostu to bardziej zależy od człowieka, co on lubi nosić, czy lubi bardzo duże, czy małe, więc jak ja sobie wymyślę jakiś motyw, to robię go też w różnych bardzo wersjach, żeby każdy mógł coś znaleźć, bo tak jak bywałam na targach, to widziałam, że niektórym to się podoba, ale chcieliby na przykład trochę inne, więc ja jak już robię, to już robię dużo różnych w każdej kolekcji.
0: A czy to wygląda, że ja na przykład przychodzę do twojego sklepu lub oglądam te rzeczy, które mogę kupić z pracowni Lekka na stronie internetowej i zamawiam coś konkretnie, czy na przykład mogę do ciebie zadzwonić lub wpaść do pracowni i powiedzieć, wiesz co, bo ja bym chciał mieć taki wisiorek, że on jest w kształcie takiego kamienia w kształcie trapezu i ten trapez ma zielony kolor. Mogę sobie zamówić coś tak konkretnie pod siebie, czy raczej wybrać z tego, co już jest dostępne?
1: A raczej wybrać z tego, co już jest dostępne, bo te rzeczy, które są z porcelany, wymagają takiego specyficznego procesu, na przykład formy gipsowej, czyli ja muszę to sobie zaprojektować, wrzeźbić i później to odbijam w tej formie. I po prostu ten proces zajmuje tak dużo czasu, że zrobienie tej jednej rzeczy zajęłoby mi po prostu ogromną ilość czasu i byłaby ona bardzo droga. Dlatego robię też po prostu seriami, czyli pracuję długo nad jakąś na przykład wyrzeźbieniem krewetki, ale później, kiedy ją powielam i robię jej kilkanaście, no to już wtedy samo to powielanie i kolejna każda krewetka zajmuje mi dużo mniej czasu i dlatego no, mogę jej nie sprzedawać za po prostu tak jak jakieś pojedyncze dzieło sztuki za tak duże pieniądze, tylko tak, żeby większość ludzi mogła sobie pozwolić na noszenie krewetki ode mnie.
0: To teraz, Agnieszko, cofamy się zaledwie kilka lat wstecz, wtedy, kiedy miałaś 5, 6, 7 lat. Co taka 7-letnia Agnieszka sobie wyobrażała, jak myślała o swojej przyszłości i o tym, że będzie chodzić do pracy, która będzie wyglądała jak? Właśnie tak jak teraz? W pracowni, w której będzie wyrabiać porcelanę? Czy wyobrażałaś sobie siebie w zupełnie innej roli?
1: Nie, wyobrażałam sobie, że będę nauczycielką. I nauczycielką nie zostałam, ale przez długi czas pracowałam w Muzeum Narodowym w Warszawie i tam prowadziłam lekcje muzealne dla dzieci.
0: Wow.
1: Więc w ogóle dzielenie się jakąś pasją do czegoś, może o to chodziło. I to dalej bardzo lubię. Lubię opowiadać o porcelanie, lubię i o tej, którą ja robię, i w ogóle o takiej historycznej porcelanie. No co gdzieś ze mną zostało, więc myślałam, że będę nauczycielką. No to potem właściwie chyba dość szybko znikło, ale no coś
0: ale
1: z tego
0: zostało.
1: Ale masz
0: zapisane w swoim artystycznym życiorysie, prawda?
1: Tak, tak, jak najbardziej.
0: Która z twoich prac jest taką pracą, z której jesteś najbardziej dumna? Jak wygląda ta praca, to dzieło sztuki?
1: Chyba najbardziej dumna jestem z tego migotania wody, czyli z tego wzoru, który przypomina właśnie

0: nie ten, to światło na dnie, dlatego że po prostu bardzo długo spędziłam na poszukiwaniach tego i bardzo dużo robiłam eksperymentów i prób, jak mogłabym to namalować, bo to jest coś takiego, co jest jakieś takie strasznie ulotne. Niby wszyscy to kiedyś widzieliśmy, ale tak jest trudno to narysować tak, żeby
1: osiągnąć taki efekt, prawda?
0: Tak, a czuję, że mi się to udało, bo dużo ludzi mówi mi, nawet kiedy nie wie, jak ta praca się nazywa, że wow, to wygląda jak jakieś takie wzory, jakaś taka woda i w ogóle no, mnóstwo ludzi jakoś tak się tym zachwyciło i ten wzór w ogóle dał mi jakiś takiego wiatru w skrzydła bardzo. Dlatego jestem jakoś tak bardzo do niego przywiązana i w przeciwieństwie do różnych wzorów, które mi się czasem nudzą, w sensie jak już mam któryś raz coś namalować, to już mi się tak trochę nie chce, to ten jest jakiś taki medytacyjny. Za każdym razem rysując te kształty, ja gdzieś sobie odpływam, każdy jest trochę inny, ale w ogóle mi się nie nudzi.
1: No właśnie, taka praca z porcelaną to jest dla ciebie odpoczynek? Czy bardziej szalony proces twórczy?
0: To są różne momenty bardzo, bo kiedy jestem w takiej fazie, że rzeczywiście coś projektuję, no to są i górki, i dołki. Myślę, że każdy, kto coś tworzy, to zna. To są momenty, kiedy myślę, że to jest najlepszy pomysł na świecie. Później on się jakoś pojawia, patrzę sobie na niego następnego dnia i myślę, no to jest do kosza, to w ogóle należy wyrzucić. Ale jak się tak z tym trochę posiedzi i przepracuje takie górki i dołki, to na końcu no najczęściej jednak dochodzi się do czegoś, co jest fajne, ale też praca z porcelaną, tak jak ja z nią pracuję, jest też taka bardzo powtarzalna w pewnych momentach, na przykład odlewanie czegoś, czy odbijanie właśnie w tych formach. Ja wtedy sobie słucham podcastu i po prostu pracuję dłońmi, a ta głowa jest w różnych tematach, zależy czego
1: słucham. Słuchasz? Pamiętasz jakieś najzabawniejsze, albo najdziwniejsze, albo no nie wiem, trochę przerażające doświadczenie w trakcie twojej pracy? Coś takiego nietypowego, coś takiego wyjątkowego, co się zdarzyło?
0: Jakie trudne pytanie, coś wyjątkowego.
1: Starałem się. Myślałem wczoraj 12 godzin, żeby to pytanie wymyśleć.
0: Co się zdarzyło? Zdarzyły się różne takie wypadki w piecu, typu wybuchy.
1: Ojej, naprawdę?
0: No tak, ale tego na szczęście...
1: Takie nieplanowane.
0: No, wybuch tak. W piecu zawsze niestety nieplanowany. Zdarzyło się to mało razy na szczęście i to jest zawsze spowodowane jedną rzeczą, czego nie wolno nigdy robić. Pośpiechem.
1: Bo przestrzegamy, nie śpieszymy się, kiedy pracujemy z wysoką temperaturą,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, bo po prostu te rzeczy, kiedy za krótko schną, jest w nich woda i wkładamy je do pieca, tam rośnie temperatura, ta woda zaczyna parować w środku tych prac, no i następuje wybuch. Jeszcze pół biedy, jak ta praca sobie wybuchnie i tam jest tylko ta praca, ale najczęściej tam są też inne prace.
1: Agnieszka, ty uważaj proszę. Ty uważaj, bo my chcemy ciebie regularnie tu zapraszać.
0: Ale piec jest zamknięty, także jakby mi nic się nie stanie.
1: Więc nie śpiesz się w tej pracy. Wiesz, pośpiech to jak to się mówi, pośpiech to najgorszy doradca.
0: Coś takiego jest to prawda? Pośpiechu.
1: Ostatnie pytanko. Marzenia. Jakie masz marzenia, jeśli chodzi o porcelanę, jeśli chodzi o twoją pracę twórczą?
0: Teraz mam takie marzenie, że chciałabym mieć wystawę. Chciałabym zrobić jakąś taką... No mam już kilka serii tych prac i czuję, że one się ze sobą też tak łączą i pokazują różne momenty w tym, co tworzę. Mam też takie, już nie tylko koła, ale też takie płaskorzeźby właśnie. Żółw, ryba, krewetka. One po części są też zrobione z takich form, które sobie przywiozłam z Japonii. One są po prostu stare i to jest taki mój oddzielny projekt i chciałam zrobić więcej takich większych projektów i mieć jakąś wystawę, która jakoś opowiada tą historię tej fascynacji wodą. No i to jest takie marzenie, no chyba, myślę, że do realizacji trzeba po prostu...
1: Na pewno do realizacji. I ja coś tak sobie myślę, patrząc na ciebie i rozmawiając z tobą i słuchając ciebie, że to marzenie się spełni, bo jesteś konsekwentna w tym, co robisz, masz wspaniałą pasję, wyjątkową przy tym i my chcemy się dowiedzieć jako pierwsi, jeśli tylko będzie wystawa twoich prac, bo na pewno wtedy podążymy, żeby je podziwiać, oglądać i chętnie o niej opowiemy w Polskim Radiu Dzieciom. Dziękujemy ci, że byłaś gościem naszej audycji. Gościem Polskiego Radia Dzieciom był kto? Agnieszka Żuber z pracowni Lekka. To co, biegniesz do pracowni teraz?
0: szczerze mówiąc, tak, mam premierę kolekcji.

0: i w przyszłym tygodniu i idę otworzyć piec.
1: Trzymamy kciuki, uważaj z tym piecem, też go pozdrów, żeby żadnych przedziwnych sytuacji z nim nie było. Dziękujemy serdecznie, a my teraz, drodzy radiosłuchacze, przeniesiemy się do świata Julki Rozbieckiej, która zawsze zabiera nas w przedziwne miejsca. Dzisiaj zabierze nas w miejsce rozmowy z naszymi najmłodszymi radiosłuchaczami o kropkach.
2: To jest okrągłe. I w środku może być różnego koloru. Czasem się to rysuje albo długopisem, albo kredką, albo ołówkiem. Stawi się to pod pionową kreską i wtedy jest wykrzyknik. I w literce i to może być na górze. Jeśli to jest literka mała.
3: Kropki to są takie okrągłe rzeczy.
4: Może być kropka na bluzce.
5: Albo kropka na nosie.
6: Albo kropka na bucie. Albo na uchu. Mój kolczyk jest okrągły i trochę wygląda jak kropka.
7: Kropki też są zaszycia. Pierze się je długopisem.
8: Na sukience i na spódnicę, może być na każdym ubraniu. I może być też na spince. Ma to biedronka, ma to gepard.
9: Jest małe albo duże, albo wielgaśne.
1: Albo wielgaśne były dzisiejsze opowieści w naszym piątkowym poranku. Jutro widzimy się już w weekend, w sobotę, punktualnie o 8:00. Co się będzie działo jutro? Jakich szalonych gości udało mi się zaprosić razem z Filipem i przy pomocy Zosi Montowskiej? Tego dowiecie się jutro o 8:00, a dziś już dziękujemy wam za tę audycję. Wspaniałego piątku. Hej, hej, do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Pawałowska.
0: Autopromocja.

Dzień dobry, dzień dobry. Przy mikrofonie Zielona Żaba, czyli Marta Hoppe. Zapraszam Was na dzisiejsze spotkanie, oczywiście w kolorze zielonym. No i tak sobie zawsze przychodząc do studia Polskiego Radia Dzieciom z przyjemnością patrzę na te nasze zielone ściany, bo jakoś tak się złożyło, że lampy, które tutaj mamy właśnie na zielono nam się palą, więc od razu gramy w zielone. Grasz w zielone? Gram. Masz zielone? Ja zawsze mam. Wy też możecie mieć? Ale nie musicie, bo dużo zielonych rozmów będzie dzisiaj w programie, chociaż też trochę błękitu, a może takiej morskiej zieleni, dlatego że właśnie przeniesiemy się nad morzem. No, niedawno była rozmowa o kropkach, kreskach i falach, więc my trochę pozostaniemy w tej morskiej i wodnej tematyce, bo wybierzemy się nad morze. Ciekawa jestem, czy byliście kiedyś nad morzem, polskim morzem, a może jakimś zagranicznym morzem. Jeżeli udało się Wam gdzieś wyjechać, to też chętnie będę czekała na Wasze opowieści, jak to było nad tym morzem. Dzisiaj wybieramy się tam, gdzie szumią fale, gdzie skrzeczą

mewy, gdzie można zbierać muszle i bursztyny, no ale oczywiście zastanowimy się też, jak dbać o to nasze morze, żeby było czyste i żeby przyjemnie się nad nim odpoczywało. Nad Bałtykiem, ale też nad innymi morzami, żeby były one czyste i pełne życia. No oczywiście, skoro gramy w zielone, to będzie też zabawa, może taka trochę zagadka mi się dzisiaj przydarzy. No i czekam na wasze telefony, a mam nadzieję, że jesteście gotowi na tę morską przygodę, zatem wypływamy.

Nad morzem wszystko zdarzyć się może, zwłaszcza jak się dobrze spakujemy, przygotujemy, to zdarzą się na pewno same najlepsze rzeczy, ale co zabrać nad morze? Najważniejszą rzeczą oczywiście jest kostium kąpielowy. Ale nad polskie morze to też jest taka druga bardzo ważna rzecz, a w zasadzie dwie, ciepła kurtka i czapka, bo to, co dzieje się teraz nad morzem, to raczej nie jest pogoda do kąpieli i do plażowania, ale na pewno jest to pogoda do spacerowania. Morze ostatnio było wzburzone, morze ostatnio mocno falowało, nad morzem mocno wiało, w związku z tym ostatnio plaże niektóre zniknęły. Na szczęście zniknęły tylko na chwilę, podczas takiego silnego wiatru i silnego sztormu okazało się, że plaża została przykryta przez wodę. No, ciekawe to zjawisko dla turystów, dość niecodzienne, żeby nagle plaża, na której w zeszłym tygodniu leżały kocyki, leżaki, parawany, nagle zniknęła zupełnie. Tak działa natura, tak działa przyroda i tak też potrafi działać morze, że plażę na chwilę zabiera. Ale na szczęście później oddaje i na taką plażę można iść, zabierając ze sobą różne rzeczy. No to skoro coś zabieramy, to ja podpowiem wam, co zabieramy, ale też powiem wam coś i będzie tam coś, czego nad morzem nie powinno być. Przynajmniej nie powinno tak sobie samotnie leżeć. No to pierwsza zabawa dla was. Mam cztery rzeczy, które można spotkać nad morzem i powinny być nad morzem, ale tylko trzy. Jedna z nich nie powinna się tam znajdować. Oczywiście czasami może się przydać, jak to będzie w tej zagadce, ale nie powinna tam zostać na stałe. No to uwaga, słuchajcie uważnie, jakie rzeczy mogą być nad morzem i znajdźcie te, która nie powinna tam leżeć na długo. Muszla, wodorosty, plastikowa butelka i krab. To wszystko można spotkać nad morzem i pewne rzeczy powinny tam być, bo są związane z morzem, ale jedne

Inna, no niekoniecznie, lubi się blisko z tym morzem. Muszla, wodorosty, plastikowa butelka i krab. Kto tam trochę nie pasuje, nie powinien tam zostać na dłużej. Jeśli już wiecie, to dzwońcie 22 645 20 55. Dzisiaj jesteśmy nad morzem, ale gramy w zielone.

chmur wiatru wałów, Departament Przelotnych Opadów, Sekcje Burzy, Piorunów i Gradun, Biuro Prognoz i Życzeń Zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, poproszę.

jest wydział zachmurzenia. Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

wsparcie piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Aha, znak o

0: Pan Kleks prosił o chmurę nieprzejrzystą nad morzem. Na przykład chmury są. A jakże, taka pogoda jak na lipiec, dosyć chłodna. Na wybrzeżu przeważnie 18-20 stopni. No to nie jest za ciepło jak na wakacje. To nie jest najlepsza pogoda do kąpania, ale nad morzem na pewno można robić dużo różnych ciekawych rzeczy, bo nie zawsze trzeba plażować i pływać i leżeć na kocyku, ale można spacerować nad morzem, szukać muszelek, krabów, wodorostów, plastikowych butelek. No właśnie, co można znaleźć nad tym morzem, a czego nie powinno tam być, to wie Ola. Halo, halo, dzień dobry, Olu. Halo, Ola, jesteś tam? No Ola gdzieś jest, ale Oli
1: tak,
0: nie
1: jestem.
0: Słyszymy. O, dzień dobry, Oleńko, dzień dobry. Zasłuchałaś się w piosenkę o pogodzie, podejrzewam, ale jesteś już z nami. A gdzie jesteś? Nad morzem teraz?
1: Nie.
0: Nie macie nad morzem. A wybierasz się nad morze? Morze?
1: Może niedługo, jak będzie ciepło, to pojedziemy.
0: Jakie to śmieszne słowa, prawda? Czy może wybierasz się nad morze? Słuchaj, to było takie polecenie, zadanie dla ciebie, dla wszystkich słuchaczy, ale ty pierwsza do nas zadzwoniłaś, szybko złapałaś, jaką rzecz chciałabym chyba stamtąd usunąć z tej plaży albo z tego morza, bo mieliśmy muszle, wodorosty, plastikową butelkę i kraba. No to co tu nie pasuje?
1: Plastikowa butelka.
0: Prawda, plastikowa butelka taka leżąca na plaży.

0: plaży, to nie jest przyjemny widok.
1: Tak.
0: Ale dobrze mieć butelkę plastikową, jak idziesz na plażę?
1: Tak.
0: Trzeba ją mieć, żeby móc się napić wody, bo może być gorąco, prawda?
1: Tak.
0: No i co potem zrobić z taką butelką?
1: Bierze się do siebie.
0: Mhm.

0: Można też butelkę oddać do sklepu. Słyszałaś o tym, że można takie plastikowe butelki oddawać. I jak się odda, to dostaniemy parę groszy. A te pieniądze można wydać na co? Za oddanie...
1: Na różne rzeczy.
0: Na różne rzeczy. Latem to na lody, prawda?
1: Tak.
0: Na lody można wydać takie pieniądze z butelki, którą znaleźliśmy i którą mieliśmy na plaży. Ale rzeczywiście tam jej nie zostawiamy. A jak myślisz, dlaczego nie powinna tam leżeć?
1: Bo zatruwa naturę i będzie się rozkładać przez ponad 100 lat.
0: To prawda, bardzo długo taka butelka będzie tam leżeć, może popłynąć w morze. I na przykład jakby taka ryba wpłynęła do takiej butelki odkręconej, to jakby znalazła się w pułapce.
1: Tak, i mogłaby się nawet udusić w tej butelce.
0: No właśnie, więc wszystkie butelki zabieramy ze sobą i tak jak wspomniałaś, albo wyrzucamy w domu, albo oddajemy do sklepu. Ola, jestem z ciebie bardzo dumna, że tak świetnie sobie poradziłaś z tym moim zadaniem. A jak twoje plany na wakacje? No bo mówiłaś, że może, a może coś innego?
1: No, byliśmy na takiej agroturystyce na wsi.
0: Mhm.
1: Byliśmy w Warszawie.
0: O!
1: Na 3 dni.
0: To następnym razem wizyta w radiu, w Polskim Radiu Dzieciom, jak będziecie w Warszawie.
1: Tak.
0: Można do nas zajrzeć.
1: No, tak to jeszcze jest.
0: Jeszcze...
1: No, tak.
0: I jeszcze myślicie, jaka będzie pogoda i czy uda się nad to morze. No dobrze, Oleńko, no to na koniec oczywiście masz możliwość pozdrowić kogo tylko chcesz.
1: Dobrze, to ja pozdrawiam moją panią i przyjaciół z mojej szkoły, moją rodzinę i wszystkie zwierzęta.
0: O, wiesz, że na mnie mówią żaba? To trochę czuję się pozdrowiona, okej? Okay? Może być?
1: Tak. No i wszystkie, panie z radia.
0: Dziękuję wszystkie panie. Zosia Montowska za szybą macha do ciebie ręką. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia i za twoją odpowiedź. Super, Oleńko. To życzę ci miłego dnia.
1: Dziękuję. Do widzenia.
0: Do widzenia.

do wyboru, do koloru, co chcecie na wakacje wybrać. Wszystko tutaj znajdziecie, i piękną przyrodę, i spokój, i ciszę, no i trochę hałasu, bo nad morzem są takie miejsca, gdzie jest dosyć hałaśliwie i głośno. Teraz też jest głośno i nie dlatego, że jest tam dużo osób, ale dlatego, że wieje silny wiatr, a razem z wiatrem przychodzą fale, które potrafią narobić hałasu. Morze jest bardzo wzburzone, fale są wyższe niż zwykle, dlatego po pierwsze trzeba ostrożnie po plaży, no i przede wszystkim ostrożnie z kąpielą, bo przy takiej fali, wzburzonym morzu jest to trochę niebezpieczne. Trzeba nad morzem zachować czujność, a jak są takie duże fale, duży silny wiatr, to morze wyrzuca na brzeg różne skarby. No i są tam skarby cenne, są tam skarby piękne, są też takie, średnie te skarby. Myślę, że morze nie lubi takich skarbów i te właśnie też czasami wyrzuca. No i teraz kolejne zadanie dla Was. Takie cztery rzeczy przygotowałam, które morze czasem wyrzuca, ale jedna z nich nie jest zbyt naturalna. Nie pochodzi z morza, tylko ktoś tam ją przyniósł i tak została, a może postanowiło się pozbyć. Musiało mocno wiać, żeby dało radę się to udźwignąć, żeby dało radę to wywiać z tego morza, bo to ciężka rzecz, ale więcej nie podpowiadam. Powiem Wam tylko, jakie to są słowa. Jedno to bursztyn, muszla, kamyk i opona. Takie cztery rzeczy morze wyrzuciło na brzeg podczas ostatnich silnych wiatrów. Był to bursztyn, muszla, kamyk i opona. No ale teraz zadanie i pytanie do Was. Która z tych rzeczy jakoś tak dziwnie wygląda, dziwnie brzmi jak na morze i chyba nie powinna się tam znaleźć? Bursztyn, muszla, kamyk, opona. Kto wie, ten dzwoni. 22 645 20 55.

A ten świat to na przykład morze. W Polsce mamy morze, mamy takie to szczęście, że i morze, i góry, i jeziora znajdują się w naszym kraju, więc

0: piraci nam przypłynęli do Polskiego Radia Dzieciom. No i tacy piraci podobno też gdzieś po morzach i oceanach pływają, jeżeli mają ze sobą skarb. I taki skarb by im wypadł na przykład z tej łodzi, a potem fale morskie wyrzuciłyby go na brzeg, no to znaleźć taki skarb pirata to dopiero jest frajda, to dopiero jest przygoda. A my dzisiaj patrzymy, jakie rzeczy można znaleźć na plaży, co morze wyrzuca. No i teraz nam wyrzuciło bursztyny, muszle, kamyki i opony. A ze mną jest Marcel, który podobno wie, co tu nie pasuje. Dzień dobry, Marcel.
1: Dzień dobry.
0: No, dzień dobry. Jesteś nad morzem, może?
1: Nie, a jak kiedyś byłem.
0: Kiedyś byłeś nad morzem. I co tam znalazłeś?
1: Bursztyn? Dwa razy, jak nie trzy.
0: Dwa razy, jak nie trzy? No to super, to już zwiedziłeś trochę tego morza. No i pewnie bursztyn, muszle, kamyk i może oponę. Widziałeś nad tym morzem? Czy tu wszystko pasuje?
1: Opona nie pasuje.
0: Opona nie pasuje. A co to jest opona?
1: To aut.
0: Do auta, czyli takie koło, tak, dzięki któremu auto może jechać. To ile musi mieć opon auto?
1: Cztery.
0: Cztery, żeby się nie przewróciło, prawda? Na czterech może jechać i do morza z tymi oponami nie wjeżdża.
1: Tak.
0: To prawda, Marcel, bardzo dobrze rozszyfrowałeś to zadanie, odgadłeś, o jaką rzecz tutaj chodzi i która nie pasuje. Widziałeś kiedyś oponę gdzieś na plaży nad morzem, taką wyrzuconą przez falę?
1: Nie.
0: To chyba dobrze. Skoro nie powinno jej tam być. A może znalazłeś muszelkę?
1: Tak, dużo.
0: A bursztyny?
1: Nie.
0: Nie, a wiesz, co to jest bursztyn? Wiesz, jak wygląda?
1: Kamienie tylko.
0: Tylko kamienie. No bursztyn to też trochę jest taki kamyk, taki złoty kamyk, taki drogocenny kamyk, więc jak się go znajdzie nad morzem, to, no to też duże zadanie, duże szczęście, bo niełatwo takiego bursztyna znaleźć, ale po takich silnych sztormach, wiatrach, falach czasami morze wyrzuca, więc jak będziesz, to możesz poszukać. A wiesz, co zrobić z tą oponą, jak nam się zepsuje? Bo czasami się mówi, że ktoś złapał gumę, czyli opona pękła i trzeba ją rzeczywiście gdzieś wyrzucić. Skoro wiemy, że nie do morza, to wiesz, co z nią zrobić? Do śmietnika się chyba nie zmieści. No właśnie, do kosza na śmieci taka opona się nie zmieści, no bo jest duża, więc trzeba ją zawieźć do takiego specjalnego miejsca zbiórki. To się nazywa PSZOK. W każdym mieście powinno być takie miejsce i wtedy z tatą na przykład możecie zapakować do bagażnika taką zużytą oponę, tam zawieźć i wtedy nie trafi ona do środowiska. Także jak taka przygoda wam się zdarzy, to już będziesz wiedział. Powiesz tacie. Marcel, a powiedz, jak twoje wakacje? Czy już jakiś wyjazd za tobą, czy dopiero gdzieś planujecie jechać?
1: Teraz pojadę do Włoszech.
0: A tam jest jakieś morze?
1: Tak.
0: Jest
1: morze. Będzie jeszcze pałacja basenowa.
0: Będzie basen, tak?
1: Tak. Jest pałacja.
0: No dobrze, no to mam nadzieję, że pogoda ci dopisze. U nas w Warszawie zaczął właśnie padać rzęsisty deszcz, powietrze zrobiło się przyjemne, a kwiaty cieszą się, że deszcz je podlewa. No to Marcel, na koniec proszę cię o pozdrowienia dla kogoś, kogo chcesz pozdrowić. I Marcel chyba już odjechał nam nad to morze. Albo stracił zasięg, być może u ciebie też deszcz pada i nie słyszymy od ciebie tych pozdrowień, ale ja myślę, że wszyscy, którzy Marcela znają, to wiedzą, że to on dzwonił i na pewno

Zbieramy dzisiaj to, co nie powinno się znaleźć nad morzem i na plaży. No, świetnie sobie radzicie, bo już Ola wiedziała, że nie należy wyrzucać plastikowej butelki i zostawiać jej na plaży. Marcel tutaj z oponą się rozprawił i też doskonale rozwikłał zadanie, żeby takiej opony też nie wyrzucać gdzieś do morza albo na plażę. Wiatr, a bardziej fala, może taką oponę porwać, zabrać do morza. No a to nie jest jej miejsce, jak już ustaliliśmy, oddaje się do takiego specjalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. To się tak nazywa ładnie PSZOK. I jeżeli taka sytuacja Wam się kiedyś przydarzy, to takie rzeczy właśnie duże oddaje się do takiego PSZOK-u. No bo jak się odpoczywa nad morzem, na plaży, to chyba lepiej, jak tam jest czysto i są tylko te rzeczy, które powinny tam być. No to skoro tak świetnie sobie radzimy z tym odróżnianiem naturalnych rzeczy morskich od tych, które tam ktoś być może z nas przyniósł i nie powinny się tam znaleźć, to mam dla Was kolejne zadanie. A w tym zadaniu i wśród tych wyrazów będzie sobie, pojawi się, będzie sobie siedział, leżał, pływał, zwierz albo jakaś rzecz. No w każdym razie jest tam widelec, dorsz, śledź i flądra. To wszystko można znaleźć nad morzem. Ale czy to wszystko pochodzi z morza? Czy to wszystko jest tam i powinno tam być? I może tam być tak naturalnie? Widelec, dorsz, śledź i flądra. Takie rzeczy przypłynęły nam dzisiaj wśród morskich fal, ale któraś chyba tak nie do końca nam tam pasuje. Jeżeli wiecie, która to dzwońcie 22 645 20 55.

0: To trochę tak jak ja. Ja też bardzo lubię być zielona i jestem zielona, gdybyście kiedyś mnie spotkali. Gdybyście spotkali kiedyś nad morzem, na plaży, taką panią, która jest cała ubrana na zielono, to mogę to być ja. A ja teraz spotkam dwóch panów, Adasia i Michasia, którzy do nas zadzwonili. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A tam... Dzień dobry. A to Miś Michaś czy inny Michaś?
2: Tak, Miś, Michaś i
0: Smok. Miś, Michaś i Smok. No, jest tam jeszcze jakiś smok. Słuchajcie, panowie, to chyba aż trzech was tam mam, no to zadanie pójdzie wam jak spłatka, bo może nam wyrzuciło na plażę widelec, dorsza, śledzia i flądrę. No i pytanie, co tam się pojawiło, tak? Chyba nie za bardzo potrzebnie.
1: Widelec.
0: Widelec, panowie, no właśnie, widelec się tam pojawił. A wiecie, co to jest dorsz, śledź i flądra?
1: Ryby morskie.
0: No to teraz pytanie, czy do ryby przyda nam się widelec?
1: Halo?
0: Czy do ryby przyda nam się widelec w takim razie, chciałam was zapytać. No jak będzie ryba na talerzu, to widelec wtedy może się przydać, prawda? Jak taką rybę złowi wędkarz albo rybak, to możecie mieć ją na talerzu i wtedy przyda się widelec do zjedzenia takiej ryby. Ale co z tym widelcem później? Do morza go? Chyba gdzieś panowie jedziecie w trasę, bo coś tam nam przerywa. Być może to fale, nie docierają nasze fale, albo wam zagłuszają morskie fale. To co z tym widelcem? Jeżeli mnie słyszycie, to powiecie?
1: Umyć taki widelec po jedzeniu.
0: Umyć po jedzeniu, wspaniale. I wziąć następnym razem, prawda, na taki piknik czy obiad na plaży. Albo w domu, jak jemy tę rybę, to widelec trzeba później umyć. A wy jedziecie gdzieś na wakacje teraz?
1: Do zoo jedziemy.
0: Do zoo?

0: Za.
1: Wow, a tam może być jakaś flądra albo śledź, albo dorsz?
0: Ryby na pewno, ale...
1: Ale nie wiadomo jakie, czy akurat te gatunki morskie pojawią się w zoo. A jakie zwierzę najbardziej chcielibyście wypatrzeć, zobaczyć, żeby wam się pokazało? Jeszcze raz. Co tam chcecie zobaczyć? Bo nie, ja teraz ja nie usłyszałam.
0: Też powiem.
1: Wszystkie, które akurat wyjdą na wybieg i uda wam się zobaczyć, to tego wam życzę. No jeśli uda nam się jeszcze kogoś pozdrowić, bo trochę ta wasza wycieczka do zoo chyba przez jakieś wiedzie pola, lasy i czasami gorzej się słyszymy, ale może spróbujemy jeszcze kogoś na koniec pozdrowić.
0: Ciao. Chcemy pozdrowić mamę, tatę, rodzinę i...
1: I tych, którzy usłyszeli, że są pozdrowieni. Panowie Adaś, Michaś i tata pewnie, który z wami jedzie, bardzo wam dziękuję. No, jedziecie naprawdę gdzieś się przez bezdroża, dlatego trochę nam tą rozmowę tak przerywało. Ale odpowiedź była. Widelec ląduje w zmywarce albo, no jeżeli to plastikowy widelec, to też można czasami go umyć i użyć po raz drugi. A ja panom bardzo dziękuję za tą odpowiedź i za chwilę jeszcze chyba jakąś jedną zagadkę dla was przygotuję.

podskokach. W podskokach dzisiaj nad morze się przenosimy, bo to tam sprawdzamy, co się dzieje, jak wygląda to morze. A morze dzisiaj na pewno jest wzburzone. Silne fale, silny wiatr. No, raczej czapka, kurtka, a może szalik i rękawiczki też, niż kostium kąpielowy. Ale to też jest urok polskiego morza, że można sobie pospacerować i zobaczyć, jak te fale się rozbijają o brzeg i co tam wyrzucają, o co się rozbijają i jak wygląda to, co nad morzem. A dzisiaj szukamy rzeczy, które mogą się zdarzyć nad morzem, mogą się pojawić, ale nie powinny tam być. To, co morze wyrzuca na brzeg albo co jest wokół morza. No to mam kolejne cztery słowa, przedmioty, rzeczy, ale jedna z nich, no tak nie powinna sobie tak beztrosko być na brzegu morza. Latarnia morska, molo, falochron i sieci rybackie. Łatwo to już było. To zadanie jest nieco trudniejsze. Pomyślcie, co tutaj nie pasuje, co może być niebezpieczne, co może przeszkadzać zwierzętom, a czasami nawet ludziom. Latarnia morska, molo, falochron czy sieci rybackie. Co nam tutaj nie powinno tak swobodnie pływać po morzu, stać bez sensu przy morzu? Mam nadzieję, że już wiecie. 22 645 2055, latarnia morska, molo, falochron, sieci rybackie. Co tutaj nie gra?

0: I jesteśmy dzisiaj nad morzem, czy nad Morzem Bałtyckim? No chyba nam najbliżej nad to morze, ale jak ktoś mieszka tak na południu naszego kraju, gdzieś w okolicy Wrocławia, to już może na inne morze pojechać i będzie mieć bliżej. A z nami jest Asia, która może była nad morzem. Dzień dobry, Asiu.
1: Dzień dobry.
0: Byłaś kiedyś nad morzem?
1: Tak.
0: A jakim?
1: Bałtyckim.
0: Nad Morzem Bałtyckim. No, czyli to jest nasze morze, no nie tylko polskie, bo inne kraje też graniczą z tym morzem, ale my trochę tak sobie mówimy, że to nasze polskie morze. No i nad tym morzem możemy znaleźć i spotkać, zobaczyć różne rzeczy. Latarnię morską, molo, falochron albo sieci rybackie. No i jak myślisz, co tak nie do końca powinno sobie tam swobodnie być, stać, pływać?
1: Sieci rybackie.
0: A co to są sieci rybackie?
1: To są sieci, które się na ryby zarzuca, żeby złapać je.
0: Czyli w ogóle te sieci się przydają, tak? Żeby złapać ryby?
1: Tak.
0: Ale nie powinny sobie tak swobodnie pływać?
1: Nie.
0: No właśnie, rybacy powinni je zabrać ze sobą, żeby przypadkiem nie pojawiły się w morzu albo na brzegu. A dlaczego, jak myślisz, co mogą złego zrobić?
1: Mogą się ryby w nie zaplątać albo ludzie się mogą w nie zaplątać.
0: To prawda. I myślę, że jeszcze ptaki mogą się też zaplątać, prawda? Jak usiądzie i nóżka się zaplącze, to nie da się odlecieć. A jaki ptak nad morzem najczęściej się pojawia?
1: Mewa.
0: Mewa! A wiesz, jak mewa robi? Umiesz ją naśladować?
1: Nie.
0: Takie... Myślę, że coś takiego, prawda? No to dwie mewy nam tutaj przyleciały. Asia i Marta, jesteśmy trochę jak mewy, które nie siadają na sieciach rybackich, żeby się nie zaplątać. A widziałaś kiedyś w ogóle rybaków, którzy na przykład przypłynęli do portu z takimi złowionymi rybami?
1: Nie.
0: No, może jeszcze kiedyś się uda. Dobrze, Asiu, to co? Na koniec, jak zwykle u nas, zapraszam Cię na pozdrowienia dla wszystkich, których chcesz pozdrowić.
1: Chcę pozdrowić koleżanki, rodzinę, babcię, dziadka.
0: A ktoś z nich mieszka nad morzem?
1: Nie.
0: No dobrze, ale może mają też inne miejsca ciekawe, w których mieszkają. Bardzo dziękuję za te pozdrowienia właśnie dla nich. Ja Ci też przesyłam gorące pozdrowienia i życzę udanych wakacji. Dziękuję, pa, pa, do widzenia.
1: Dziękuję, pa, pa.
0: Rozwiązaliśmy już nasze dzisiejsze zadania morskie, ale spokojnie, o morzu jeszcze dzisiaj porozmawiamy. To nie koniec naszych morskich opowieści.

0: to promocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.

przy mikrofonie cały czas Marta Hoppe, czyli jak to na mnie tutaj mówią, zielona żaba, stąd to my właśnie gramy w zielone w każdy piątek od godziny 10 do godziny 12. Z tej strony ja, za szybą Zosia Montowska, która czeka na wasze telefony o morskich opowieściach, bo dzisiaj tak wybraliśmy się nad morze. To jest taki cel wielu wakacyjnych wypraw, podróży, a że morza różne mamy, to nad różne morza można jeździć. I to śmieszna zbitka słowna, morze nad morze. Może ktoś z was był już nad morzem. Jak wiemy, Morze Bałtyckie to jest polskie morze. Część tego morza właśnie do Polski należy. Graniczymy z tym morzem, ale to nie jedyne morze, które znajduje się na planecie Ziemia. Jest wiele innych mórz. Jest morze na przykład czarne, albo morze czerwone. No niestety nie ma morza zielonego, ale gdyby było, to od razu bym nad to morze pojechała. Są Wyspy Zielonego Przylądka, które też pewnie nad jakąś wodą, oceanem, morzem leżą, więc może tam? Może. A czy wy byliście już nad morzem? Ktoś z was miał okazję zobaczyć morze? Niekoniecznie to nasze, bałtyckie, ale jakieś inne. Jeżeli widzieliście już morze, byliście nad morzem w tym roku w wakacje, no bo wakacje niby dopiero się zaczęły, ale część z was już pewnie gdzieś była, coś widziała, to koniecznie zadzwońcie, żeby mi o tym opowiedzieć. 22 645 20 55 i powiem wam, że jak się idzie nad morze na plażę, to dobrze mieć koc, na którym wygodnie można poleżeć. No to ja mam dla was taki koc od Polskiego Radia Dzieciom. Jeżeli opowiecie mi, co robiliście nad morzem, czy byliście nad morzem i jak wyglądało to wasze morskie odpoczywanie, to taki koc do was powędruje i następne plażowanie będzie na wyjątkowym kocu od Polskiego Radia Dzieciom, więc czekam na wasze opowieści z pobytu nad morzem. I niekoniecznie w tym roku. Może w zeszłym roku jeszcze pamiętacie, jak to było? A może nawet 2 lata temu byliście i też pamiętacie, jak było? To ja chętnie się dowiem. 22 645 20 55, a my już niebawem będziemy snuć kolejne morskie opowieści.

0: Ole, ole, pojedziemy nad morze. Podobno są tacy, którzy już nad morzem byli i bardzo im się tam pewnie podobało, ale jak tam było, to za chwilę się dowiemy, bo Stefcia do nas zadzwoniła z mamą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Stefcia, masz 5 lat i już byłaś nad morzem?
1: Tak.
0: A nad jakim morzem?
1: Byłam nad Morzem Adriatyckim i nad Bałtyckim.
0: O, no to udało ci się dwa morza zobaczyć, a ten to może...
1: Jeszcze w Kanadzie byłam nad oceanem, nad Pacyfikiem.
0: Ale to ty jesteś podróżniczka niesamowita, jak tak już zwiedziłaś i morza, i oceany.
1: Ale ja jestem, kiedyś mieszkałam w Kanadzie.
0: Ach, no to miałaś pewnie możliwość też nad ocean.
1: Tak, musiałam tylko pojechać autobusem, żeby zobaczyć ocean.
0: Mhm. No i powiedz mi, czy to Morze Bałtyckie, Adriatyckie i ten ocean to są takie same, czy się różnią?
1: Różnią się, bo morze jest mniejsze od oceanu.
0: To prawda, morze jest mniejsze. A czy na przykład inaczej wygląda plaża albo kolor wody?
1: Tak.
0: Mhm. To jaka na przykład jest ta bałtycka plaża i woda?
1: Bałtycka woda jest taka... zielono-niebieska i plaża jest ciepła i dużo muszelek się da znaleźć, a nad oceanem mało jest muszelek i ocean jest taki bardziej granatowy.
0: Bardziej granatowy. A jeszcze te Morze Adriatyckie, tak? To ono chyba jest takie bardziej błękitne? Tam ta woda?
1: Tam tak jest dużo muszelek. Muszelek i ta jest też takie granatowe woda, ale mniej.
0: Mniej. No to Stefcia, pięknie ci gratuluję za to, że już tyle mórz i oceanów zwiedziłaś, mając zaledwie 5 lat. A jakie plany na te wakacje? Czy gdzieś właśnie znów nad wielką wodę?
1: Tak, znów jadę na morze i bałtyckie i też jadą kamperem i tam też będą mniejszej kraju, gdzie będzie też morze Adriatyckie. Jadą nad Morze Bałtyckie i ja spotkam Morze Adriatyckie.
0: No to piękna lekcja też geografii, żeby te morza

0: pooglądać. Życzę dobrej pogody, bo jak wiem, teraz nad Morzem Bałtyckim taka średnia pogoda, to znaczy mocno wieje wiatr i dobrze mieć czapkę na głowie, żeby włosy się trzymały i nie fruwały na wszystkie strony. Stefcia, to kogo chcesz pozdrowić na koniec?
1: Mamę, tatę, babcię, dziadka, całe polskie radio, dzieciom, krasnoludki i koniec.
0: I morze, które jeszcze czeka morze na ciebie, a będziesz mogła plażować na naszym kocyku. Będzie mięciutko i wygodnie. A może przy okazji posłuchasz Polskiego Radia Dzieciom też gdzieś na plaży. Stefcia, bardzo ci dziękuję, a ja pozdrawiam ciebie i twoją mamę. Miłego dnia, do widzenia.
1: Do widzenia.
0: A my pozostajemy nad morzem, bo już za moment więcej morskich opowieści. Też trochę z sentymentem.

0: Gramy w zielone, to taka audycja, której teraz słuchacie, ale dzisiaj trochę takiego niebieskiego koloru nam się wkradło, a w zasadzie morskiego koloru nam się wkradło do audycji i wszędzie widzimy morze. No i właśnie taką książkę trzymam w tej chwili w dłoni, wszędzie widzę morze. To historia, która zaczyna się w szary, deszczowy dzień. Dziewczynka wyrusza do szkoły z głową wciąż pełną słów, które jeszcze nie zdążyły ulecieć. Słów i snów o kochanej babci, wyspie i morzu. No to my dzisiaj nad tym morzem, a w studiu Luiza Krolczuk, tłumaczka języka włoskiego, ale myślę, że też miłośniczka morza, bo ma okazję przebywać nad morzem, o którym Stefcia mówiła, czyli Morze Adriatyckie, i nad polskim morzem też bywałaś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: To które morze fajniejsze, ciekawsze, bardziej takie dla ciebie bliskie sercu? Ten Adriatyk czy ten Bałtyk?
1: Tak, Adriatyk to może nie do końca, bardziej Morze Śródziemne, to, które otacza Sardynię, to jest takie najbliższe mojemu sercu, ale ja morze lubię każde i często sobie myślę, że morze jest jak takie ogromne zwierzę.

że to nie jest tylko zwykły zbiornik z wodą, tylko to jest takie wielkie, żywe zwierzę, które ciągle oddycha, jemu pulsują te płuca, ono się porusza, wychodzi na brzeg falami, cofa się. I to jest właśnie takie porównanie, które mi towarzyszy od bardzo dawna, gdy myślę o morzu.

0: Więc jeżeli jesteście nad naszym polskim morzem, to po prostu ciepło, trzeba się ubrać i można wyjść na spacer nad polskie morze. A spotykamy się właśnie w związku z książką Wszędzie widzę morze. Historia dziewczynki, która tak pokochała morze, że wszędzie je widzi. Słowo morze jest w ogóle takim ciekawym słowem, bo morze nad morze. Mamy te dwa morza, jedno przez rzec z kropką, drugie przez RZ w naszym języku. Jedno morze... I drugie, ktoś może, więc to morze jest często używanym słowem i często myślimy o morzu. I jest wiele takich słów, powiedzeń z morzem. Morze samochodów, morze głów, morze drzew. Mhm. To wszystko z morzem się łączy. O co chodzi w historii dziewczynki, która tęskni za morzem?
1: Ta dziewczynka ma na imię Tatu. I my ją poznajemy w dzień dokładnie taki, jaki dzisiaj jest w Warszawie. Ona budzi się też w dużym mieście. Za oknem pada deszcz, jest szare niebo, jest bardzo dużo za tym oknem bloków, domów, wszystkie jednakowe, ciasno upchane w nich mieszkania, a ona tęskni za morzem, które jej bardzo się kojarzy z jej babcią, bo dla niej morze i babcia to jedno, ponieważ Tatu co roku spędza wakacje u babci w lipcu. Jeździ nad morze i przeżywa z babcią wspaniały czas. Tatu kąpie się w morzu, a babcia wtedy się nie kąpie, bo babcia mówi, że latem morze jest dla dzieci i ona nie wchodzi do morza latem, bo chce zostawić całą wodę dla dzieci. Taką ma zasadę babcia.
0: Ale morze jest takie duże, że wszyscy byśmy się zmieścili.
1: No właśnie, a babcia Tatu ma taką właśnie zasadę. No i w ogóle babcia Tatu, ta dziewczynka ma właśnie takie niezwykłe trochę dla nas imię, ma całe życie związane z morzem. Mieszka na wyspie, niedaleko plaży, w zasadzie tuż przy samej plaży, więc Tatu, kiedy u niej jest, to cały dzień spędza na plaży, zbierając muszelki, ale też pływając i nawet wypływając dosyć daleko, bo z tego można się domyślić, że jest bardzo dobrą pływaczką. No, to tak z grubsza, bo wpleciona w tę historię jest również zupełnie fantastyczna, bajkowa opowieść o syrenach i czarnobrodym piracie.
0: A to też można nad morzem spotkać? Syreny?
1: No, w tej książce tak. I tutaj chyba więcej nie powiem, bo to jest tajemnica tej książki, dlatego tak bardzo warto ją przeczytać.
0: Nie więcej nie zdradzimy oczywiście, natomiast o morzu dzisiaj sobie rozmawiamy. No i ci, którzy mieszkają nad morzem, to zawsze mnie zastanawia, czy właśnie wychodzą nad to morze, czy jak mieszkamy, to tak nam się to morze już oswoiło i już nie jest taką wielką atrakcją. Może ktoś z was, naszych słuchaczy, mieszka nad morzem i chciałby nam opowiedzieć, jak to jest mieszkać nad morzem, a nie tylko widzieć je od czasu do czasu w wakacje, no to koniecznie podzielcie się tą historią. 22 645 20 55. Jeśli mieszkacie po prostu nad morzem, wasz dom jest nad morzem, to opowiedzcie, jak to jest mieszkać nad morzem bałtyckim, a może jakimś innym, bo kto wie, słuchać można nas wszędzie. To ja czekam na telefony, a my za chwilkę wrócimy do rozmowy.
2: Bociana wielki ruch, od rana zwierząt czeka nań gromada, cenna widać jego rada.

planował to za młodu. Bzdura! Mówi Jemiołuszka. To ty jesteś jakaś wróżka i znasz wszystkie jego plany. Nie przesadzaj, mój kochany.

0: wyruszamy, a w zasadzie jesteśmy cały czas dzisiaj nad morzem, nad naszym polskim, bo wiadomo, nasze polskie Morze Bałtyckie najpiękniejsze. W studiu Luiza Krolczuk, tłumaczka książki Wszędzie widzę morze. Luiza, jakbyśmy się tak rozejrzały po naszym studiu, to widzimy tutaj morze? Tak nie bardzo, prawda?
1: No tak, nie widzimy, ale ta tu jest w stanie to morze zobaczyć.
0: Czyli bohaterka książki,
1: tak.
0: Wszędzie to morze gdzieś tam
1: widzi,
0: widzi, słyszy, czuje. No to gdzie na przykład?
1: No już od samego rana budzi się i dla niej pościel już jest jak fale morskie. Jej się wydaje, że to, że ona pewnie podrzuca może to prześcieradło, bo, a może i kołdrę, chociaż dzieci we Włoszech często, czy w ogóle Włosi, śpią pod prześcieradłami, nie? Nie tak jak my, bo u nich jest gorąco. No więc podrzuca tę pościel, którą jest przykryta i się wydaje, że to są fale, a potem idzie do łazienki brać
0: prysznic. Ale fale z pościeli to każdy z nas chyba kiedyś robił, prawda? Że taka pościel pofalowana, to nawet tak się nieraz mówi o tym, że mi się pofalowała pościel.
1: No właśnie, tak. A potem idzie do łazienki i mama wręcz jej zwraca uwagę, żeby już wyszła, nie stała tyle czasu pod prysznicem, a ona chce, bo jej, wydaje jej się, że to są takie wodospady, ten prysznic.
0: Oj, to tutaj chciałabym jej zwrócić uwagę, że za dużo wody zużywać nie można. Wodę trzeba oszczędzać.
1: Miałam ten sam
0: odruch. Więc to mama tu ma rację.
1: Miałam ten sam odruch, jak czytałam tę książkę właśnie, że och, tatu, nie marnuj wody, bo ja też moim dzieciom zawsze mówię, słuchajcie, siał spod prysznica już wystarczy. Tak, a potem, no i jak myje ręce, a potem wychodzi na ulicę i widzi morze w kałużach. I w zasadzie taka jest geneza książki, bo miałam tę przyjemność i szczęście, spotkałam się z autorką książki Nadią Teranową teraz w maju w Rzymie, niedaleko jej domu w lodziarni się spotkałyśmy.
0: No, najlepsze miejsce we Włoszech na lody. Jest.
1: I ona mi wytłumaczyła, jak powstała ta książka, skąd ona się wzięła. Więc ponieważ Nadia urodziła się na Sycylii, a mieszka w Rzymie, to jej bardzo brakuje morza, bo Rzym co prawda jest niedaleko od morza, no ale jednak nie nad samym morzem. I kiedy spacerowała ze swoją córką po chodnikach, to zauważyła, że jej córka przygląda się kałużom. I pomyślała, że oj, teraz będzie zbitka morze, że być może ona widzi w tych kałużach morze.
0: No może.
1: No właśnie. I taka była geneza. Czyli te kałuże są takim też namiastką morza dla tatu, dla bohaterki książki.
0: Wszędzie można znaleźć morze. Często mówi się, że takie miejscowości gdzieś nad jeziorem to też jest jakaś takie trochę wrażenie, że mieszkamy nad morzem i że mówi się, że to jest nasze podlaskie morze albo w miejscowościach jakichś, że to jest nasze to małe morze, ale morze ma swoją moc, ma swoje
1: no
0: niezwykłe właściwości. Takie inaczej się czujemy nad morzem niż nad jakąkolwiek wodą.
1: To jest niesamowite, bo rzeczywiście ma taki czar, że tak jakoś chyba, ja nie wiem, czy nie fajnie jest uogólniać, ale chyba wszyscy ulegamy czarowi morza. Ono jest takie ogromne i właśnie takie w ciągłym ruchu i cały czas zmienia kolory. Ja mam teraz taki dom właśnie z tarasem i z tego tarasu w oddali widzę morze. I ono za każdym razem ma inny kolor. I kiedy zachodzi do niego słońce, i kiedy jest poranek, i kiedy jest południe, kiedy jest pochmurny dzień i mocno słoneczny, albo jak się unosi taka lekka mgła, to ono cały czas zmienia kolory. I ktoś mógłby powiedzieć, że morze jest takie monotonne, bo zawsze takie samo. A nieprawda, ono w każdej chwili jest inne. I jest też piękne, kiedy jest zimno, bo wspomniałaś o tych chłodnych

0: górach.
1: Chociaż teraz mamy ciepłą porę, bo lato, ale chłodno jest.
2: Ono jest wciąż piękne. Ono zawsze jest piękne. Nawet wtedy, kiedy jest chłodno. Kiedy na przykład jest sztorm i takie silne fale uderzają o skały.
1: A tu mamy okazję właśnie w Polsce teraz obserwować, bo tak się wydarzyło, że jest sztorm, silne fale podmywają i zabierają wręcz plaże, dochodzą aż do takiego klifu, czyli tego miejsca, gdzie wydawałoby się, że już woda nie dochodzi, a okazuje się, że plaża była zabrana. I przez chwilę nie można było wyjść na plażę, tylko z klifu można było obserwować. Więc to morze też jest takie pod tym kątem niezwykłe, że nieprzewidywalne.
2: No bo to jest taka kwintesencja natury i właśnie taka przestrzeń, która... No chcę powiedzieć, że domaga się, ale to takie może nie jest dobre słowo, ale... której należy się szacunek, prawda? Właśnie, że ono się rządzi swoimi własnymi prawami, że czasami jest łagodne, a czasami jest wzburzone i nie mamy na to żadnej rady. Możemy tylko się z tym pogodzić i to uszanować.
1: Uszanować przede wszystkim to ważne, żeby uważać na to morze, które na przykład jest wzburzone, bo wtedy jest niebezpieczne. Jeżeli chcielibyśmy się kąpać, to warto zwrócić uwagę, jaka flaga wisi, jeżeli jest czerwona, zakaz kąpieli. Nie wchodzimy do morza wzburzonego, bo ono wtedy jest takie groźne, tak jakby chciało nas odstraszyć.
2: No to prawda. I czasami to też warto wiedzieć. Myślę, że to dotyczy każdego morza, czyli każdego miejsca na świecie, że morze może się wydawać spokojne, a są prądy morskie i one są bardzo niebezpieczne. Czyli z pozoru spokojna, niewzburzona zupełnie woda może też kryć w sobie niebezpieczeństwo. Dlatego tak, ja myślę, że ten szacunek i taki respekt, czyli taka odrobina... Takiego
1: poczucia,
2: dystansu,
1: że jednak to
2: prawda?
1: Jest żywioł.
2: Tak, to myślę, że warto to mieć zawsze w pamięci.
1: A my jesteśmy mali wobec tego żywiołu, niezależnie od tego, czy naprawdę jesteśmy mali i mamy 5 lat, czy jesteśmy trochę starsi,
2: oczywiście,
1: ale dalej wobec morza mali. Ja bardzo jestem ciekawa, jak mieszka się wam nad morzem, jeżeli ktoś z was mieszka nad morzem. Tak na co dzień, że w zasadzie może wyjść po bułki do sklepu, a przy okazji zobaczyć morze, podejść i pójść na plażę, zobaczyć w jakiej kondycji jest dzisiaj morze, w jakim kolorze jest morze, to opowiedzcie nam o tym, bo wy wtedy wszędzie widzicie morze, jak tytuł naszej dzisiejszej książki, którą zresztą dla was mam. Więc jak opowiecie i zadzwonicie i ktoś powie mi, jak to jest mieszkać na co dzień nad morzem, czy to się nudzi, czy może nie, to bardzo chętnie posłuchamy. 22 645 20 55. A może my też pojedziemy nad morze?

0: wszędzie widzę morze. Tak w zasadzie od 2 godzin, 2 godzinę już to morze wszędzie widzę, słyszę i rozmawiamy o morzu. No i taką książkę też właśnie mam przed sobą, Wszędzie widzę morze, gdzie dziewczynka o pięknych rudych włosach, tatu, z zielonym szalikiem, nie wiem czy też dlatego, że tak jak wspominałam, nad morzem bywa chłodno, to i szalik się przydaje nawet latem, pojawia się na okładce tej książki. Jeżeli wybierzemy się nad morze o każdej porze roku, tak jak wspomniałaś, to morze jest ciekawe, morze jest atrakcyjne, ale jeżeli nas nie ma nad tym morzem, to czasami za nim tęsknimy. No i tak między innymi o tym jest historia tej dziewczynki w tej książce opisana, że tęskni za tym morzem, za babcią i tak jak pewnie bywamy na wakacjach nad morzem, wracamy, to też jest ta tęsknota za morzem i szukamy tego morza wszędzie, tęsknimy za jego wielką energią, ale i za miłymi chwilami. Czy można sobie to morze właśnie jakoś próbować odnaleźć w codziennym życiu? To właśnie też w książce trochę jest, że szukamy tego morza w codziennym życiu, a nawet w zwykłej kałuży może się coś zdarzyć.
1: Tak, tutaj też jest taki moment, kiedy tatu idzie w ten deszczowy dzień przez duże miasto, daleko od morza, pada, jeżdżą samochody i któryś z samochodów ochlapuje panią, ta pani zaczyna krzyczeć oburzona, a mały chłopczyk, który też idzie ulicą, wystraszył się tych krzyków i tego całego zgiełku, zaczyna płakać. I tatu wtedy sobie wyobraża, że jego łzy spadają w kałużę, a z kałuży wyrasta wielki kwiat kaparu. I tatu lubi te kwiaty kaparu, to są zupełnie niezwykłe kwiaty, przepiękne. My je znamy i może nawet nikt o tym nie wie, że je jemy, bo te kapary w zalewie w słoiczku to są pączki nierozkwitłych jeszcze kwiatów. A tatu traktuje wyjątkowo kwiat kaparu, bo kwiat kaparu opowiada jej, co działo się nad morzem, kiedy jej tam nie było, w czasie chłodnych miesięcy. Ona przyjeżdża do babci na wyspę żarnowców.
0: Włoską wyspę?
1: Tak, tak. Ja myślę, że tak naprawdę to prototypem tej wyspy jest właśnie Sycylia, ukochana wyspa autorki Nadii Teranowy. No właśnie, i ten kapar opowiada tatu, co się działo w czasie, kiedy morze było chłodne, zimne. Jest przepiękna ilustracja, autorką tych ilustracji jest Serena Mabilia. W książce są prześliczne ilustracje, one pokazują morze i właśnie to, co może nam to morze, tak idąc za twoim pytaniem, przypominać, kiedy jesteśmy daleko od niego, czyli na przykład jakieś wzorki, rysunki koralowców albo po prostu błękitny kolor. Bo na przykład w domu u tatu jest wszystko w biało-niebieskie paski. I te biało-niebieskie paski też jej się kojarzą z morzem, też jej przypominają morze, bo one są takim typowym symbolem, prawda, nadmorskiego życia, te biało-niebieskie paski.
0: Biało-niebieskie, marynarz, tak, prawda, ma takie biało-niebieskie paski, więc to tak się z tym morzem kojarzy. No próbuję sobie tak na co dzień jeszcze uświadomić, gdzie może być morze, z czym nam się może kojarzyć, no bo jeżeli bierzemy kąpiel w wannie, to też takie trochę wzburzone morze, no, zdarza się robić, ale kąpiel w wannie nie jest polecana zbyt często, bo dużo wody trzeba dużo do tej wody. Wanny nalać.
1: A my pamiętamy o tym, żeby ją oszczędzić. Więc ja na przykład mam pościel w koralowce. Właśnie dlatego, że tęsknię za morzem, jak jestem tutaj. To kupiłam sobie kiedyś pościel w koralowce. I dzięki temu tak się czuję bardziej nadmorsko, jak w niej śpię.
0: Pościel w muszelki też może nam się z morzem kojarzyć, albo w bursztyny, bo z bursztynów pościel to by była bardzo droga. Dzisiaj rozmawialiśmy o bursztynach, że to są takie cenne kamienie, które...

0: Jak znajdziemy, to no, możemy być bogaci, ale to duży bursztyn musiałby być znaleziony.
1: Ale to zobacz, my jeździmy do Włoch na przykład, nad to ciepłe morze, a kiedyś Włosi wybierali się w dalekie podróże aż do Polski właśnie za bursztynem. Czyli też mamy coś w tym morzu takiego cennego, czego nie mają Włosi.
0: Tylko mamy chłodniejsze to nasze morze, oni mają cieplejsze, ale dobrze, że na świecie i na planecie są różne morza, które możemy zwiedzać. A czy tatu coś pisze o tym, jak i w tej historii jest coś o tym, jak dbać o nasze morze, jak je chronić, żeby nie śmiecić, albo żeby no, myśleć o tym morzu też w kontekście tego, żeby przetrwało i żeby było w niezmienionej formie dla kolejnych pokoleń tych, którzy nad morze chcą jeździć.
1: Takich wyraźnych przykazań w tej książce nie ma, ale przypomniało mi się, że Włosi są bardzo wrażliwi na tym punkcie, a szczególnie Sardyńczycy i na przykład z sardyńskich plaż nie wolno wynosić niczego. Nawet trzeba otrzepać całe ciało z kamyczków, bo są takie plaże pokryte całe kwarcowymi kamyczkami, takimi drobnymi jak ziarenka ryżu. I trzeba przed wyjściem z tej plaży, są specjalne tablice, otrzepać się dokładnie z najmniejszego okruszka tego piaseczku i nie wolno niczego, ani muszelki, ani kamyka, nie wolno niczego wynosić z plaż, po to, żeby one mogły cieszyć wszystkich.
0: Z jednej strony to dobre rozwiązanie, żeby tego morza i tej plaży nie zniszczyć i nie pozabierać, ale z drugiej strony czasami taka muszelka w kieszeni, w dłoni, to taki nasz wakacyjny skarb, więc no, różne kraje, różne obyczaje, warto wiedzieć, co można zrobić, ale obsypywanie z piasku to akurat dobre, bo później nie obcierają nam buty, jak idziemy gdzieś.
1: Tylko, że tam był taki problem, że turyści wynieśli ogromne ilości tego piasku, bo on jest bardzo wyjątkowy i cenny. I wynieśli go takie, nie chcę rzucać liczb, bo tak naprawdę to nawet nie znam, ale naprawdę jakieś takie absurdalnie duże ilości tego piasku zabierali ze sobą w kieszeniach, w torebeczkach na pamiątkę. No i oczywiście muszelki i kamyki, że Sardyńczycy wprowadzili taką zasadę, że nie wolno niczego i jeżeli stwierdzą obecność czegoś takiego w walizkach na kontroli celnej, to można zapłacić mandat i to bardzo wysoki. Także lepiej uszanować zasadę. I ja na przykład to rozwiązałam w zeszłym roku w ten sposób, że na tej plaży nazbierałam sobie bardzo dużo różnokolorowych kamyków. Podszedł do mnie jeden pan i powiedział, proszę pani, proszę nie zabierać tych kamyków. Ja mówię, nie, ja nie chcę ich zabierać, chcę sobie z nich ułożyć rysunek. I sobie ułożyłam taką jakąś taką...
0: mozaikę.
1: Taką mozaikę. To mnie ucieszyło, zrobiłam zdjęcie na pamiątkę i zostawiłam wszystkie kamienie na plaży. Można też i tak.
0: Można, tak jak zamki u nas z piasku są budowane na plaży i też potem nikt ich nie zabiera, zostają, dopóki nie przyjdzie przypływ, dopóki woda ich nie zabierze, to takie zamki na piasku zostają. A mieszkańcy nadmorskich miejscowości do nas zadzwonią i opowiedzą, jak się mieszka nad morzem, czy gdzieś poszli na plażę. No, mam nadzieję, że ktoś z was, kto nad morzem mieszka, opowie nam, jak się tam mieszka. Dzwońcie.

0: Meluzyna. No obie tutaj z Luizą cieszyłyśmy się z tej piosenki. Bardzo ją lubimy. Luiza Krolczuk, tłumaczka języka włoskiego, miłośniczka Włoch i polskich i włoskich plaż i morza. I o tym dzisiaj rozmawiamy, no bo spotkałyśmy się i wszędzie widzimy morze. Taką książkę mam właśnie przed sobą i szukamy tego morza, tych plaż, różnych plaż, bo jak wspomniałyśmy, w zależności od tego, nad jakim jesteśmy morzem, taka jest plaża. Mam nadzieję, że nad każdym morzem plaża będzie czysta i do tego zachęcamy, żeby zabierać to, co przynieśliśmy, bo pusta butelka jest lżejsza niż pełna butelka, którą przynieśliśmy, i papierek po kanapce jest lżejszy niż kanapka w tym papierku była zawinięta, więc zachęcamy do tego, żeby zabierać ze sobą śmieci z plaży, bo każdy chce przyjść na czystą plażę. I tak jak dzwoniła do nas Stefcia, która była nad jednym morzem, drugim morzem i nad oceanem, opowiadała o tym, że morza są różne, mają różne kolory wody i to zależy od tego, co pod morzem, to znaczy jak wygląda plaża i z czego takie morze jest zbudowane, i to dno morza, od tego zależy kolor morza. Nasz Bałtyk bywa taki troszkę brązowy, troszkę taki ciemno-niebieski, ale są też ładniejsze kolory wody, prawda?
1: Tak, na ten kolor wpływa właśnie, tak jak powiedziałaś, rodzaj dna, no i oczywiście przejrzystość wody to też.
0: I... Czyli w Bałtyku brudna woda i dlatego jest brudno.
1: Ona czasami trochę... potrafi być bardzo przejrzysta w niektórych miejscach. Pamiętam, że, bo ja też kilka ostatnich lat spędzałam nad Bałtykiem i w niektórych miejscach ta woda była naprawdę całkiem ładnie przejrzysta. Ale czasami na przykład nawet nie chodzi o to, że woda jest brudna, ale na przykład są w niej jakieś rośliny, jakieś wodorosty, jakieś glony, które zakłócają tę przejrzystość. Bo z kolei to morze wokół Sardynii jest niezwykle przejrzyste i tak właśnie jak słuchałam tej piosenki o meluzynie, ten klip jest taki, że ten podwodny świat jest pokazany. No i na Sardynii można sobie nawet bez jakiegoś bardzo zaangażowanego nurkowania, można po prostu sobie zajrzeć pod wodę w okularach i zobaczyć rośliny podwodne i pełno ryb i kraby chodzące gdzieś tam, uciekające po kamykach. No i właśnie, jak jest biały piasek na dnie morza, to wtedy jak niebo się w tym morzu odbija, to woda jest taka landrynkowo-turkusowa, lazurowa, taka aż chce się ją jeść, taki ma piękny ten kolor. A na przykład jak jest, bo te plaże na Sardynii są różne, może być też i żwirek żółty, więc wtedy ten błękit nie będzie taki głęboki. A na przykład tam właśnie, gdzie jest głębsza woda i są, powiedzmy, kamienie, to z daleka ta woda wygląda, ma taki szmaragdowy kolor, czyli takiej bardzo nasyconej, ciepłej zieleni. A czasami po prostu jest przejrzysta i widać przez nią każdy kamyczek.
0: I nasze stopy. Jak wejdziemy do wody, to widać nasze stopy. To oznaka, że woda jest czysta, ale właśnie przejrzysta. Właśnie to, jakie jest dno, sprawia, że te nasze stopy widać. No i w Bałtyku rzadko się zdarza, że widać. Czasami też się zdarza, że zakwitną sinice. To jest taka sytuacja, na którą jak

0: trafimy akurat podczas wakacji nad morzem, to przykro, bo wtedy jest zakaz kąpieli. To nie jest zdrowe, żeby mieć styczność z takimi sinicami, no ale to też się dzieje, jak są duże upały. To, co tam pływa w tej wodzie, po prostu zaczyna kwitnąć i my wtedy do wody nie wchodzimy. Ale to też jest takie bardzo polskie, te sinice. Znowu w Europie, w innych morzach one się tak nie zdarzają.
1: Nie, ale na przykład są meduzy. Ja pamiętam taki rok, że byłam właśnie na Sardynii nad morzem i było tak dużo meduz, które, no nie wiem jak to nazwać, kąsały, parzyły.
0: Meduzy mogą poparzyć.
1: Parzyły i to bardzo poważnie, więc nie można było wchodzić do wody właśnie ze względu na te meduzy i ich pływały ogromne ilości. To było widać gołym okiem, jak one tam się unoszą. Takie całkiem nieduże, różowo-koralowe. No i one były groźne. To na to trzeba uważać. Więc to jest chyba to też, co powiedziałyśmy sobie wcześniej, że morze jest żywiołem i jest takim bytem niezależnym, które rządzi się swoimi prawami, więc może mieć sinice, może mieć meduzy i nie musi być zawsze dla nas tak w pełni dostępne.
0: Może być też spokojne, a może być wzburzone, jak to, co mamy w tej chwili nad naszym polskim morzem, ale to też przyjemnie popatrzeć, jak wyglądają takie fale, które z dużą siłą rozbijają się o brzeg i
1: bardzo
0: wyrzucają
1: lubię
0: różne
1: ten
0: skarby.
1: I one się spieniają tak fajnie i tak, i właśnie te, masz rację, i wyrzucają skarby, bo na przykład nad Bałtykiem potrafią wtedy wyrzucić bursztyny, a nad tymi ciepłymi morzami jakieś fantastyczne muszelki są. Jest taki rodzaj, to są przykrywki muszelek, nazywają się L'Occhio di Santa Lucia, czyli oko świętej Lucji. Mają taką owalny kształt i spiralną, taką spiralkę w swojej strukturze. I one przynoszą szczęście, tak jak u nas czterolistna kończyna. Jeżeli się znajdzie na plaży to oko świętej Lucji, to jest taki sygnał szczęścia, tak jak czterolistna kończyna.
0: Nad morzem też można szukać szczęścia. To kiedy się teraz wybierasz nad morze i nad jakie?
1: Za miesiąc na Sardynię z moimi dziećmi jedziemy się cieszyć morzem.
0: I odpoczywać nad morzem, przyglądać się temu, jak wygląda plaża, fale i życie nad tym morzem. Na pewno też jest to takie miejsce, gdzie można zaznać spokoju w rozpędzonym świecie, w ekranach, których mamy na co dzień dużo. Światła, hałas, dźwięk. Nad morzem to jednak jest też taki relaks dla głowy.
1: Bardzo kojące jest morze, ale jednocześnie znam taką wspaniałą, już dzisiaj leciwą panią Elenę, babcię chłopców, którymi się kiedyś dawno temu opiekowałam jako opiekunka do dzieci. I babcia Elena zawsze powtarzała: Luiza, pamiętaj, morze męczy. Morze męczy i po powrocie z plaży trzeba po prostu odpocząć. I to jest prawda, że z plaży się, mimo że się zaznaje takiego fajnego relaksu, to potem jednak trzeba odpocząć. Pewnie stąd ta siesta.
0: We Włoszech siesta, w Polsce aż się słońce zajdzie za widnokrąg, to wtedy jest ten moment, kiedy wracamy z plaży, no chyba, że nas wywieje z tej plaży, tak jak akurat mamy w tej chwili. Włoska historia o dziewczynce, która wszędzie widzi morze, była dzisiaj pretekstem trochę do naszego spotkania, ale i to, co dzieje się nad morzem, czyli właśnie ten silny wiatr i plaże znikające, na szczęście wracające. Luiza Krolczuk, tłumaczka języka włoskiego, ale także osoba, która uprawia ogród wszędzie na Kołowrotku. Lubi Włochy, lubi Irlandię i lubi Polskę. Była dzisiaj gościem Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo dziękuję za
1: ja
0: to
1: ogromnie.
0: Spotkanie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za taką wspaniałą rozmowę o i takich przyjemnych rzeczach.
0: Właśnie, chyba następną zrobimy gdzieś na plaży. Może tam się spotkamy.
1: Super.

0: ma na nosie każdy z nas.
1: Telefon, ile ty masz piegów?
2: Ja nie mam wcale, a ty?
1: Ja? Dwa. Każdy.
2: Pirat.
1: Jest.
2: Woga.

0: chyba oceanu.
1: Bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal. Nasz ocean cały mieści się w kałuży.

0: wrogów ma na nosie każdy z was.
1: Przygody czekają na nas na pewno podczas wakacji nad morzem. No, zastanawiam się, nad którym polskim morzem będziecie wypoczywać i trochę się dowiedziałam dzisiaj od was, dokąd się wybieracie albo gdzie już byliście. Ja w tym roku planów na morze może jeszcze nie mam, ale wszystko się może wydarzyć, jak to w życiu. Oby pogoda była taka spokojniejsza i ten wiatr, który się teraz nad morzem rozszalał, trochę się uspokoił. A ja dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się za tydzień. Marta Hoppe, pa, pa. Miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dzień dobry. Godzina 12 jest tą godziną, którą właśnie przywitaliśmy. Czas zatem rozpocząć radiowe półkolonie. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, zaczynamy.

No hej, hej, hej! Witam Was ponownie bardzo, bardzo serdecznie. Kolejna odsłona naszych radiowych półkolonii w Polskim Radiu Dzieciom rozpoczęła się 5 minut temu. Bardzo jestem ciekawa, jak mijają Wam wakacje, jak rozpoczął się ten kolejny wakacyjny piątek. Mam nadzieję, że podczas tegorocznych wakacji nie brakuje Wam niesamowitych przygód. Poznajecie mnóstwo fantastycznych osób i odkrywacie dotąd nieodkryte miejsca przez Was. O wszystkich tych rzeczach rozmawiamy sobie również w naszej audycji. Zatem jeżeli macie ochotę opowiedzieć nam, jak wyglądają Wasze wakacje, jeżeli macie ochotę opowiedzieć o Waszych wymarzonych wakacjach, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu z nami. Ale pierwsze pytanie, takie wiecie, na dzień dobry, otwierające nasze radiowo-wakacyjne spotkanie, dzisiaj brzmi następująco. No, chociaż właściwie z wakacjami ma bardzo dużo wspólnego. Jak wygląda Wasz idealny przepis na cudowne wakacje? Czyli Wasz przepis na idealny wakacyjny dzień. Jak by wyglądał? Jak musiałby się taki dzień rozpocząć? Co musiałoby się w trakcie tego dnia wydarzyć? I jak musiałby się zakończyć, byście mogli taki dzień uznać za idealny wakacyjny dzień? 22 645 2055. Śmiało dzwońcie, bo bardzo jestem ciekawa Waszych odpowiedzi.

0: Alicja Janusz, czyste disco. Och, no lepszego zaproszenia chyba na imprezę, na potańcówkę nie trzeba. Ja się troszeczkę poruszałam. Mam nadzieję, że wy również. Chociaż jeżeli jesteście z Polskim Radiem Dzieciom od rana, to ruchu zapewne wam nie brakuje. No bo przecież bardzo dużo najróżniejszych, takich właśnie żywiołowych, energetyzujących i zapraszających do tańca piosenek od rana już u nas się pojawiło. Ale wiecie, co teraz się pojawi w naszych radiowych półkoloniach? Jedna z waszych ulubionych zabaw, a mianowicie...
1: Następny przystanek.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. I wiecie co? Dzisiaj to właśnie w tej zabawie jest do wygrania koc piknikowy Polskiego Radia Dzieciom. Zatem stawka rośnie. Wytężcie teraz wasz słuch, bo za moment pierwsza podpowiedź. Otóż moi drodzy, miejsce, którego dzisiaj poszukujemy na następny przystanek w naszej wakacyjnej podróży, jest niezwykłą wyspą, która leży u wybrzeży Afryki. Tak? Zatem będzie to nieco dłuższa podróż. Przenosimy się z kontynentu europejskiego na afrykański, a dokładniej mówiąc na pewną wyspę. Tylko jaką? No to już jest pytanie do was. 22 645 2055. Jeżeli macie jakieś pomysły, to dzwońcie.

0: Następny przystanek.
1: No właśnie, jaki jest ten następny przystanek na naszej wakacyjnej trasie Polskiego Radia Dzieciom? Na takiej odpowiedzi teraz poszukujemy, bo to jest pytanie, które wam zadałam. Dzisiaj w naszej zabawie następny przystanek do zdobycia jest koc piknikowy Polskiego Radia Dzieciom, czyli nasz radiowy upominek, więc jak mówiłam przed piosenką, stawka rośnie, rośnie, rośnie. A dzisiaj, pozwólcie, że przypomnę wam podpowiedzi, które do tej pory się pojawiły, przenosimy się na wyspę i to taką wyspę, która leży u wybrzeży Afryki. Za moment przekonamy się, czy potrzebujecie jeszcze kolejnych podpowiedzi, bo pierwsza propozycja już za moment się pojawi. Dodzwoniła się do nas Asia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Asiu, jaka pogoda jest dzisiaj u ciebie?
2: Różna. Teraz widać było, że będzie padać, ale nie padało. Teraz jest takie słońce.
1: Ale też nie zapowiada się, jakby miało długo zagościć na niebie?
2: No nie wiem.
1: Rozumiem. To się nazywa, to się tak mówi często, że jest to pogoda w kratkę, czyli właśnie taka zmienna. A skąd do nas dzwonisz?
2: Słabsz.
1: I jakie to jest województwo?
2: Koło Nowego Targu.
1: Ach, no to widzisz, to bardzo podobna jest pogoda u ciebie jak u nas w Warszawie, gdzie znajduje się studio Polskiego Radia Dzieciom. No ale może wiesz, może akurat teraz taka pogoda jest potrzebna przyrodzie, więc jak najbardziej niech sobie też trochę popada. My natomiast możemy się dzięki naszej fantazji, naszej wyobraźni przenieść na całkiem taką przyjemną wyspę, gdzie klimat jest bardzo ciepły, iście wakacyjny. No tylko oczywiście musimy odgadnąć nazwę tej wyspy, która u

0: wybrzeży Afryki się znajduje. Jak myślisz, Asiu, o jaką wyspę dzisiaj pytamy w następnym przystanku?
1: Madagaskar.
0: Już sprawdzam. Brawo, brawo, brawo! Ogromne brawa, fanfary i oklaski w twoją

0: Piękna wspólna praca była. Mama rozsupłała zagadkę, a ty dzwonisz z odpowiedzią. Czyli rozumiem, że z kocyka Polskiego Radia Dzieciom, koca piknikowego, będziecie wspólnie korzystać.
1: Tak.
0: No i fantastycznie. Ważne jest to, że będzie wam towarzyszył, mam nadzieję, podczas takich rodzinnych pikników właśnie, albo najróżniejszych wypraw, bo faktycznie można go zabierać w różne miejsca i może on służyć zarówno właśnie do tego, by rozłożyć tam najróżniejsze rzeczy związane z piknikiem, ale także do tego, by się na nim rozłożyć i na przykład, to znaczy w sensie położyć i podziwiać je przepiękne chmury, które pojawiają się na niebie. Asiu, no ogromne gratulacje, fantastycznie, bardzo się cieszę. Powiedz mi proszę, czy ty chciałabyś odwiedzić kiedyś Madagaskar?
1: Nie wiem.
0: No tak zastanów się. Chciałabyś czy nie? Czy nie jest to miejsce, które ciebie interesuje?
1: Chyba tak.
0: Chyba tak. Ale dlaczego? Dlatego, że lubisz podróże, czy dlatego, że chciałabyś wytropić pingwiny z Madagaskaru? Oczywiście nie, tutaj się śmieję.
1: Nie, chciałam zobaczyć zwierzęta, które tam mieszkają.
0: Och, i myślę, że to jest bardzo dobry trop, bo faktycznie na Madagaskarze mieszkają bardzo ciekawe zwierzaki, a pamiętasz, który zwierzak jest takim, zwierzęcym właśnie symbolem tej wyspy?
1: Lemury.
0: Tak, chciałam ci podpowiedzieć, że król Julian właśnie
1: tak,
0: nim był, ale tak.
1: Oglądałam właśnie Madagaskar.
0: Pamiętasz, jaką piosenkę on śpiewał?
1: Wyginam śmiało ciało.
0: Tak, bardzo śmieszna ta postać tego króla Juliana, ale faktycznie to jest lemur. Zresztą Madagaskar cały jest niesamowity, tam zwierzęta, owszem, są bardzo, bardzo ciekawe, ale też są niesamowicie ciekawe rośliny, tam na przykład rosną baobaby, czyli takie olbrzymie drzewa. No i w ogóle Madagaskar jest czwartą co do wielkości wyspą świata. Nawet powiem ci szczerze, że kiedyś trafiłam na takie twierdzenie, że niektórzy nazywają Madagaskar 8. kontynentem. No ale oczywiście wiemy, że mamy 7 kontynentów, więc to jest tylko takie określanie tej wyspy właśnie ze względu na jej wielkość. Myślę, że taka podróż wakacyjna na Madagaskar byłaby ciekawym przedsięwzięciem, ciekawym przeżyciem. Może, trzymam za to mocno kciuki, kiedyś uda się tobie tam wybrać. Jeżeli tak się stanie, to ja bardzo proszę dać mi znać, okej? Okay? Bo jestem bardzo ciekawa, co według ciebie warto tam zobaczyć, zwiedzić i odkryć. A jakie masz wakacyjne plany, Asiu?
1: No, właśnie jestem w Łapszach.
0: No dobra, no ale co planujesz robić podczas tegorocznych wakacji?
1: No, jeździć na rowerze.
0: To jest bardzo dobry plan. Jazda na rowerze to jest świetny plan, nawet powiedziałabym. A czy masz zamiar na przykład obejrzeć jakieś bajki, poczytać książki?
1: No tak, czytam książki i się umówiłam z tatą, że coś dzisiaj wieczorem obejrzymy wspólnie, bo z bratem teraz ciągle ogląda. No i poziomki też zbierałam ostatnio.
0: Naprawdę, ojeju, jak ja kocham jeść poziomki. Poziomki są najpyszniejszym owocem świata, takie jest moje zdanie. A wcale nie tak łatwo zdobyć poziomki. Gdzie ty znalazłaś te poziomki?
1: W lesie i na działce.
0: Ale fantastycznie, że masz na działce poziomki. Och, to cudowna wiadomość. Znaczy, no, nie myśl sobie, że jak te poziomki znikną, to znaczy, że ja je wszystkie wykradłam. Nie, spokojnie. Ale faktycznie poziomki mają taki niesamowity, niepowtarzalny dla mnie smak. A ty lubisz poziomki też jako taki najbardziej, to jest twój ulubiony owoc, czy jeszcze jest jakiś inny, który bardziej ci smakuje?
1: Jest inny.
0: A jaki?
1: Truskawka i malina.
0: Ach, a ty wiesz, że truskawka powstała właśnie z połączenia różnych poziomek? No,
1: nie
0: taka
1: widziałam.
0: Ciekawostka, naprawdę. Najpierw była poziomka, a dopiero po niej trus.

0: truskawka. Ale najfajniejsze jest to, tak zaobserwowałam z tego, co opowiadasz, że wszystkie te trzy wymienione przez ciebie owoce są czerwone. Zwróciłaś na to uwagę?
1: I jeszcze lubię borówki.
0: No to to już nam się łamie schemat tutaj, bo borówki już są bardziej fioletowe. Ale faktycznie są to przepyszne takie letnie owoce, więc jak najbardziej należy się nimi cieszyć, dopóki są.
1: Asiu, na poziomkach też znalazłam trochę jagód.
0: Och, no to miałaś po prostu fantastyczny owocowy spacer. Można byłoby tak go nazwać. Fantastyczny i pyszny do tego owocowy spacer. Asiu, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Babcię, dziadka, moje koleżanki, całą rodzinę i tyle.
0: Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, smacznych wakacji i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa.
0: No i w ten oto sposób pierwsza zabawa. Tym razem był to następny przystanek za nami, ale spokojnie, bo przed nami jeszcze dwie inne zabawy, do udziału w których już teraz Was mogę zaprosić, oraz konkurs związany z polskimi parkami narodowymi. Koniecznie zostańcie z nami, bo będzie się mnóstwo ciekawych rzeczy działo, a jak się dowiecie po godzinie 13, kto nas dzisiaj odwiedzi, to już w ogóle będzie eksplozja muzyki, radości i uśmiechu.
2: Ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie

No i znowu jestem z wami. No, troszeczkę muzyki też nam się przyda do tego, by się wsłuchać w najróżniejsze piosenki, które, tak jak ta przed momentem, która pojawiła się z filmu animowanego Zwierzogród, no zazwyczaj pojawia się w polskim radiu dzieciom w tej polskojęzycznej wersji. I to jest niesamowite, że niektórych piosenek możemy słuchać w różnych językach. Wczoraj całkiem sporo rozmawialiśmy na temat języków obcych, dlatego tak ta myśl teraz wskoczyła do mojej głowy. Ale wiecie co? Ja jeszcze nie usłyszałam żadnego waszego przepisu na idealny wakacyjny dzień. Moi drodzy, jeżeli macie ochotę takim przepisem się ze mną podzielić i z innymi słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom, to ja bardzo proszę, byście do nas zadzwonili. 22 645 2055. Czekam na informacje od was, na taki przepis, jak według was wyglądałby taki idealny wakacyjny dzień. Jak musiałby się rozpocząć, co musiałoby się w trakcie tego dnia wydarzyć, no i jak powinien się zakończyć taki wakacyjny dzień, by mógł przez was być nazwanym idealnym.

0: Och tak, no oczywiście, że to jest podstawowa funkcja naszej fantazji, naszej wyobraźni, byśmy mogli na całego i w pełni korzystać między innymi z tego wakacyjnego czasu, bo jak nam fantazja podpowie jakąś zabawę, no to rzeczywiście może się okazać, że jeszcze nikt inny na to, by taka zabawa istniała, nie wpadł, a dzięki temu będziemy mogli się nazwać pionierami, wynalazcami najróżniejszych zabaw i tworzycielami miłego, wakacyjnego, zabawowego czasu. No bo przecież, co prawda wiem, że taka funkcja nie istnieje, ale moja fantazja mi podpowiedziała, że mogłaby powstać na przykład w naszej takiej radiowej zabawie. Ale teraz na razie zostawmy fantazję, chociaż kto wie, może ona też się przyda do skonstruowania odpowiedzi na pytanie, które przed momentem wam przypomniałam, a brzmiało ono następująco. Jak według was wyglądałby przepis na idealny wakacyjny dzień? I takim przepisem postanowiła podzielić się z nami Matylda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Matyldo, witam cię serdecznie jeszcze raz. Powiedz mi proszę, czy ty już miałaś kiedyś okazję przeżyć taki idealny wakacyjny dzień?
1: Miałam, ale dzisiaj jest najlepszy, bo mam urodziny.
0: Ach, no to wszystkiego najlepszego, to 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Gratulacje ogromne i fantastyczne i życzenia, uśmiechy i uściski wprost z Polskiego Radia Dzieciom w twoją stronę teraz wędrują. Mam nadzieję, że widzisz je, jak lecą w twoją stronę?
1: Widzę.
0: No to fantastycznie. Słuchaj, ale czy to oznacza i czy to okazuje się, że posiadanie urodzin w trakcie wakacji to jest właśnie taki dobry trop do nazywania danego dnia wakacyjnego idealnym?
1: Tak.
0: No dobra, a jak ktoś nie ma urodzin we wakacje?
1: To po prostu może się bawić w basenie albo spędzać z przyjaciółmi czas.
0: Wiesz, co sobie pomyślałam? Albo może po prostu taka osoba w wakacje po prostu zorganizować sobie przyjęcie urodzinowe. No bo przecież kto nam zabroni zorganizować przyjęcie urodzinowe w inny dzień niż mamy urodziny, prawda?
1: No właśnie, ja jutro mam imprezkę, a jutro nie mam urodzin.
0: O proszę, proszę. No i co tam ciekawego na tej twojej imprezce urodzinowej będzie się działo?
1: Zabawa, gra terenowa, i takie różne rzeczy urodzinowe.
0: No to rzeczywiście sporo.
1: Origami będziemy robić.
0: To sporo ciekawostek przygotowałaś dla swoich gości. Fantastycznie.
1: A ja dostałam już prezent na urodziny. Najfajniejszy prezent, który mogłam wymarzyć sobie. Rower dostałam od mamy.

0: No to cudnie.
1: Na wyrazy.
0: To oznacza, że prezent, który otrzymałaś, był w 100% trafiony i osoba, od której go dostałaś, czyli mama, doskonale wiedziała, jakie są twoje urodzinowe marzenia.
1: No tak naprawdę to mama z dziadkiem mi to zrobiła.
0: Ale super, no to fantastycznie. A już miałaś okazję wypróbować ten rower?
1: Nie, mama co dopiero otwiera to.
0: Aha, rozumiem. No dobra,
2: mama będzie inżynierem mechanikiem.
0: A jak tam pogoda, Matyldo, u ciebie? No bo wiesz, do takiej przejażdżki rowerowej to fajnie, żeby
1: słoneczko
0: też była w miarę...
1: Słoneczko świeci.
0: Naprawdę?
1: Tak, ładna pogoda, cieplutko.
0: To ja poproszę tego słońca trochę przesłać tutaj do nas, do Warszawy, dobra?
1: Zasłysnęłam delikatnie słońca do Warszawy.
0: No tak chociaż ciut, żeby wiesz, trochę niech u ciebie też zostanie, żebyś mogła sobie później na wyprawę rowerową pojechać. Chociaż taka wyprawa w deszczu, ale takim delikatnym deszczyku też może być całkiem przyjemna. Taki właśnie letni
1: tak,
0: deszczyk też jest super.
1: Tak, takim cieplutkim deszczyku.
0: Mm-hmm. A wiesz co, ja jeszcze bardzo lubiłam, jak byłam w twoim wieku, jak się rozpędziłam na rowerze i przejeżdżałam przez kałużę. No tylko oczywiście wiadomo, nikogo nie mogło być z boku, bo wtedy bym ochlapała taką osobę, a na tym mi nie zależało. Tylko zależało mi na tym, żeby właśnie tak się...
1: Akurat to ja już mam 7 lat.
0: No to fantastycznie, ale ja ci mówię o takim sposobie, żeby przejechać przez kałużę z podniesionymi nogami i to jest rowerem rzecz jasna i to jest super wrażenie. Polecam ci z całego serca wypróbowanie takiego rowerowego szaleństwa. No ale to poczekaj, to dostałaś dopiero dzisiaj rower, to na pewno jakiś deszcz się jeszcze w tym roku trafi.
2: A później było strach wracać do domu po takiej przejażdżce.
0: No nie, no bo to nogi trzeba było wysoko podnieść właśnie, żeby się nie ochlapać też.
2: Ale super. Plecy mokre.
0: A powiedz mi proszę, Matyldo, czy jest różnica w byciu 6-latką i 7-latką?
1: Tak, jest o wiele, bo jak masz 6 lat, to chodzisz do zerówki, a jak masz 7 lat, to przyjdziesz do pierwszej klasy.
0: No dobra, ale czy ty czujesz, że w tobie jakaś zmiana nastąpiła?
1: Tak, jestem wyższa i lubiłam nowe rzeczy. Te, co jak mam 6 lat, mi się nie podobają, a te, co mam 7, spodobały mi się.
0: Niesamowite. Zobacz, jak to jeden dzień potrafi w życiu człowieka tak wiele zmienić. No.
1: No, tak.
0: Tak, tak. Ciekawe, co będzie, jak będziesz miała 8 urodziny, a później 9 i 10, a później jeszcze kolejne i kolejne i za każdym razem, z każdym
1: będę
0: rokiem...
1: Będę dzwonić do Polskiego Radia Dzieciom.
0: Ale że zapraszamy. Ale chodziło mi o to, że z każdym rokiem, z każdym razem takiego urodzinowego dnia będziesz nabywała nowych umiejętności. I nowych zdolności, i nowe supermoce w sobie będziesz odkrywała. No fantastycznie. Słuchaj, ja sobie tak w ogóle myślę, że to jest świetne spojrzenie na urodziny. Bardzo mi się ono podoba. Matyldo, a powiedz proszę, kogo chciałabyś pozdrowić w tym pięknym, wyjątkowym urodzinowym dniu?
1: Mamę, tatę, dziadka, babcię, Marcia, Polskie Radio Dzieciom, panią, krasnoludki, i jeszcze pana Filipa i jeszcze chciałam pozdrowić wszystkich, co będzie jutro na urodzinach moich.
0: No i to są super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy jak najbardziej. Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia, które w naszą stronę skierowałaś i w moją również. I my ciebie także, Matyldo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy ci udanych, przemiłych, fantastycznych urodzin. No i zresztą całych wakacji i całego życia. Żeby uśmiech i dobry humor nigdy ciebie nie opuszczały.
1: Dziękuję.
0: I towarzyszyły ci tak samo jak za każdym razem, kiedy mamy okazję ze sobą rozmawiać. Wszystkiego najlepszego, jeszcze raz urodzinowe uśmiechy przesyłamy w twoją stronę i do usłyszenia. Pa, pa, pa!
1: Pa! Whoa, if I could talk to the animals, just imagine it.

przed momentem swój sposób, swój przepis na idealny wakacyjny dzień zdradziła nam Matylda i według Matyldy fantastyczny, idealny i wyjątkowy wakacyjny dzień jest wtedy, kiedy mamy urodziny. No i rzeczywiście zgadzam się z tym w 100%. Na wszelki wypadek dla tych osób, takich jak ja na przykład, które nie mają urodzin właśnie w tym wakacyjnym czasie, no to też z Matyldą wymyśliłyśmy sposób, po prostu można zrobić przyjęcie urodzinowe, bo przecież przyjęcie urodzinowe nie musi być dokładnie tego samego dnia, kiedy urodziny. A nawet ja, wiecie co, poszłabym dalej i oprócz przyjęcia urodzinowego takiego właśnie, kiedy są urodziny, to można zorganizować drugą odsłonę, albo pierwszą, w zależności czy macie urodziny przed wakacjami, czy po wakacjach, taką właśnie wakacyjną. I myślę, że to byłoby super rozwiązanie, bo dzięki temu każdy mógłby świętować kilkukrotnie ten wyjątkowy dzień w danym roku swojego życia i tak w wakacje mieć przyjęcie urodzinowe, wakacyjne właśnie, a w inne miesiące, dni, wtedy kiedy rzeczywiście wypadają jego urodziny, kiedy na przykład jest zima albo plucha, bo jest jesień lub też niezbyt przyjazna pogoda na początku wiosny, no to wtedy oczywiście też przyjęcie urodzinowe może mieć miejsce, ale nie będzie to dla nikogo takie no, przykre, że nie ma wtedy ciepełka, że nie można zrobić pikniku, bo będzie z tyłu głowy ta myśl, że przecież w wakacje tak czy siak i tak będzie przyjęcie wakacyjne, przyjęcie urodzinowe. Bardzo mi się ta myśl spodobała. Jeżeli wy również macie pomysły i przepisy swoje na to, jak taki idealny wakacyjny dzień powinien wyglądać, jak powinien się rozpocząć, zakończyć, co powinno się w trakcie tego dnia wydarzyć, to również możecie oczywiście do nas dzwonić. 22 645 20 55. Czekam na wasze pomysły.

0: No i okazuje się, że jest więcej propozycji co do tego, jak powinien idealny wakacyjny dzień wyglądać, ponieważ teraz swoim przepisem podzieli się z nami Michał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, Michale, jaki ty masz przepis na idealny wakacyjny dzień?
1: Ja będę mieć urodziny 13 lipca, więc chciałbym... Mój wymarzony dzień to jest pojechać do babci i mieć po prostu u niej urodziny.
0: Czyli rozumiem.
1: Bo jak byłem mały, to zawsze miałem u niej urodziny i po prostu dla mnie to jest takie...
0: Takie miłe.
1: Tak.
0: Czyli ja rozumiem, że tutaj podobnie jak Matylda, twoim zdaniem idealny dzień jest związany z urodzinami.
1: Tak.
0: Ale wiesz, co jest fantastyczne w tym, co mówicie? To, że prezenty są fajne. Fajnie jest je dostawać, fajnie jest je otwierać. Super, jak nam się podobają. Ale to nie one tak naprawdę tego dnia są najważniejsze, tylko tak jak tutaj zaznaczyłeś, to, że lubisz u babci ten czas spędzać.
1: Jak jestem u babci, to każdy przyjeżdża na tę urodzinę, że ma czas, że...
0: Nikomu się nie śpieszy, możecie sobie posiedzieć, pośmiać się, pobawić.
1: Mhm.
0: Ale fajnie. A no to powiedz mi proszę, jak takie idealne przyjęcie urodzinowe twoje powinno wyglądać? No co na takim przyjęciu mogłoby się wydarzyć? Ognisko?
1: Nie, myślałbym, że poszliśmy do Go Air i zrobili imprezę, albo na przykład pojeździli w parku na Pyrrhusie. Zrobilibyśmy na przykład przyjęcie, ale w parku linowym.
0: A, czyli takie bardziej aktywne jakieś rzeczy tutaj, nie, że siedzenie przy ognisku i nic nie robienie, tylko żeby trochę się poruszać, poskakać, trochę wysiłku, sportu i kondycji, żeby się pojawiło.
1: Mhm.
0: Ale to jest bardzo fajny pomysł. No, taki park linowy, to myślę, że rzeczywiście to też jest fajny urodzinowy pomysł na takie przyjęcie właśnie, tylko chyba trzeba by było najpierw wszystkich gości uprzedzić. No bo takie trochę starsze osoby to mogłyby mieć z tym delikatny problem. Chyba, że planujesz podzielić to przyjęcie. Jedno dla swoich na przykład przyjaciół, którzy bez problemu sobie dadzą radę w parku linowym, a później na przykład rodzinka, czyli

0: ciocie, wujkowie, babcia i wtedy tak troszeczkę już spokojniej. Czy nie? Czy wszyscy razem?
1: Tak, razem.
0: Wszyscy razem. Po prostu jak ktoś nie będzie miał ochoty korzystać z tyrolki, to nie musi tego robić, prawda?
1: Prawda.
0: I w tym czasie na przykład może się zająć przygotowywaniem ciasta albo tortu. O właśnie, bo ja sobie nie wyobrażam urodzin bez tortu. A ty?
1: Znaczy, ja raz miałem urodziny bez tortu, ale zamiast tortu poszliśmy na rynku we Wrocławiu do takiego sklepu z cukierkami. To mama mi kupiła takie pudełeczko.
0: Powiedz mi proszę, Michale, jaki jest twój ulubiony tort?
1: Czekoladowy.
0: Ale cały caluteńki czekoladowy? Czekoladowy biszkopt, czekoladowy krem, polewa czekoladowa, czy tam jeszcze jakieś inne rzeczy?
1: Biszkopt czekoladowy i śmietankowa polewa.
0: A jaki krem?
1: Krem waniliowy, bo lubię wanilę.
0: Ale pysznie się zrobiło. A jakieś owoce na tym torcie byś ustawił?
1: Wiśnie, poziomki.
0: Pychotka. A powiedz mi, czy ty umiesz taki tort zrobić?
1: No, z babcią robiłem ciasto, ale tortu jeszcze nie robiłem, bo mama zawsze zamawia.
0: Ale słuchaj, to może jest bardzo właśnie fajny pomysł, żeby samemu przygotować taki tort. Co ty na to?
1: No, bo się chciała, ale ja i mama chcemy zamówić.
0: A ja bym się tam dała namówić babci, żeby spróbować wspólnie zrobić taki tort. Tak wiesz, tak odrobinę wakacyjno-urodzinowego tortowego szaleństwa. No wiadomo, na wszelki wypadek można też zamówić tort. Poza tym, no Michał, umówmy się, kto tobie zabroni mieć dwa urodzinowe torty? Co ty na to?
1: Mama nie lubi, jak ją słodycze.
0: Ach, no tak. Ale jak później, po zjedzeniu jednego i drugiego torta umyjesz zęby? To może się uda jakoś.
1: Mama by się ucieszyła.
0: Ja tak sobie myślę, że trzeba po prostu spróbować porozmawiać z mamą i na pewno uda wam się do jakiegoś wspólnego wniosku i postanowień dojść i na pewno te twoje urodziny, które już niebawem będą miały miejsce, będą najfajniejsze na świecie. A ile lat kończysz?
1: 10.
0: No to jest taki, powiem ci, już poważny wiek. Czujesz, że coś się zmienia w twoim życiu?
1: Że przychodzę do czwartej klasy, że mam inne uczucia, że bardziej panuję nad swoimi emocjami. No i że się lepiej zachowuję w szkole.
0: A właśnie, właśnie, tak. No tutaj, tak jak sam wspomniałeś, idziesz do czwartej klasy, więc zmieniają ci się też przedmioty w szkole, ale w ogóle też bardzo fajne jest to, co powiedziałeś o uczuciach, o tym swoim zachowaniu, o tych obserwacjach, które dotyczą twojej osoby, bo ja mam wrażenie, że to po prostu też oznacza, że stajesz się starszy i bardziej po prostu odpowiedzialny. Bardzo mądre, bardzo ważne słowa. Pięknie ci za nie dziękuję. I oczywiście chciałabym się teraz dowiedzieć, Michale, kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Całą rodzinę, Polskie Radio Dzieciom, Krasnale, rodziców oczywiście, cały świat.
0: Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Już na zapas życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych urodzin i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: A wie pani, że dzwoniłem wczoraj?
0: A o której godzinie dzwoniłeś?
1: O 12.
0: W samo południe dzwoniłeś?
1: Aha, wczoraj.
0: No, to fantastycznie. Super, bardzo się cieszę. W ogóle zawsze dla mnie jest fantastyczną informacją, że słuchacie nas codziennie i właściwie przez całe dni wam towarzyszymy wakacyjne, bo o to nam właśnie chodzi. Po to tak kombinujemy i zastanawiamy się, jak wam uatrakcyjnić wakacje. Więc kiedy słyszę takie informacje jak ta przed chwilą od ciebie,

0: Jest miód przysłowiowy na moje serce i nie tylko moje, bo całej redakcji Polskiego Radia Dzieciom. Do usłyszenia,
1: do
0: Michale, pa, pa, pa.
1: Pa, pa, pa.
2: Jestem Marinette, zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem, ale skrywam w sobie coś, o czym nie wie nikt. To moja tajemnica.

0: Autopromocja.
1: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gujdonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Gujdoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Zaczynamy kolejną godzinę naszych radiowych półkolonii.

0: No i już jestem znowu z wami. Tak, tak, kolejna godzina naszych radiowych półkolonii wystartowała, uwaga, 2-1, o 5 minut temu. Godzinę 13 przywitaliśmy i nie tylko, ponieważ ja przywitałam, wy jeszcze nie, za moment to zrobicie, naszych dzisiejszych gości. Dzień dobry, drodzy goście.
1: Halo, halo, dzień dobry, witamy
2: dzień
1: wszystkich.
2: Dobry. Witamy serdecznie wszystkie dzieci, i te małe, i te duże, i te bardzo duże.
1: W najbardziej radosnym czasie w ciągu roku, czyli podczas wakacji.
0: Sławomir Szudrowicz i Joanna Szudrowicz, czyli po prostu niezastąpione i jedyne w swoim rodzaju Centrum Uśmiechu.
1: Tak jest,
2: tak jest, witamy. To jest co prawda cząstka tylko Centrum Uśmiechu.
1: Oj tak, jedna jakby, z ekipy.
2: Tak, bo jakby wszyscy przyjechali, to by krzeseł w studio zabrakło.
0: No słuchajcie, niesamowity jubileusz obchodzicie, opowiadajcie co i jak.
1: 25 lat, ja co prawda nie pamiętam tak dobrze początków, ale mój tata jest w stanie dobrze o nich opowiedzieć.
2: No tak, w momencie kiedy powstawały pierwsze piosenki, to Joanna chodziła jeszcze na wysokości stołu,
1: tak.
2: Ale była pierwszą recenzentką. I zawsze było tak, że jeżeli Asia, posłuchaj tej piosenki, ładna? Tak, tatusiu, ładna, a no to było fajnie. A jeżeli było tak sobie, no to wiadomo, trzeba było poprawić
1: tak,
2: coś.
1: Tak, jak się zaczynałam szybko nudzić, to był już znak, że oj, coś trzeba zmienić, jakiś bit czy cokolwiek.
0: A pamiętasz, Asia, swoją ulubioną piosenkę Centrum Uśmiechu, taką z dzieciństwa, która ci towarzyszyła najdłużej?
1: Najbardziej towarzyszyła mi chyba piosenka Na straganie pana Brzechwy, ponieważ tam w tej piosence pojawiają się różne głosy i czasami też troszkę zmienione. Tam też moja siostra śpiewała w tej piosence, więc jak poznawałam jakiś jej głos, to też również bardzo to na mnie wpływało, także się bardzo śmiałam. Więc tak, Na straganie pana Brzechwy najbardziej mi się zawsze podobało.
0: A pamiętasz ten moment, kiedy zdałaś sobie sprawę z tego, że to nie są piosenki wyśpiewane przez Centrum Uśmiechu znane tylko tobie, ale w ogóle całej rzeszy innych dzieci?
1: Znaczy, to właściwie do mnie doszło, jak sama zaczęłam jeździć na te koncerty, jak zostałam wzięta do zespołu, to było w wieku 16 lat. Pierwszy raz stanęłam właśnie z Centrum Uśmiechu na scenie jako truskawka. Byłam jeszcze właśnie, to był mój debiut, pierwszy mój strój, to była
0: sama
1: właśnie
0: sobie
1: truskawka.
0: Wybrałaś?
1: Nie, w zasadzie ja nie wybrałam, tylko mieliśmy program Fruktaki Show. Jeździliśmy tam jako właśnie owoce, była jagoda, była właśnie, miała być truskawka i bodajże był ananas wtedy.
2: Tak.
1: Tata był ananasem chyba.
2: Tak, jest.
1: Tak i jakoś
0: niezły
1: mi przypadło.
0: Ananas.
2: Wielokrotnie zapuszkowany.
1: I nasz kolega, który jeździ w innej ekipie, był truskawkiem, jakby męską truskawką, no a brakowało damskiej truskawki, więc mi przypadła rola właśnie truskaweczki i wtedy właśnie jak zobaczyłam te rzesze dzieci, które śpiewają razem z nami refreny naszych piosenek i jak co się nie pytam, jaki jest największy hit grupy Centrum Uśmiechu i mówią Gruszka, Olimpiada w Jarzynowie, to wtedy do mnie tak dotarło, że wow, jaki to jest po prostu... Jak oddziałujemy,
0: jaka to jest moc,
1: tak? Jaka to jest moc muzyki, która się niesie i faktycznie dzieciaki po prostu śpiewają razem z nami piosenki, a później po koncertach każdy się chce przytulić i mówi, jak to, że ja w zasadzie moja twarz nie była jeszcze gdzieś tam znana, ale że sama postać truskawki, tak? Dzieci do mnie przybiegały, oj, ja to kocham truskawki, i się przytulał, to jest bardzo fajne uczucie, więc tak. Wtedy do mnie to dotarło w wieku 16 lat.
0: A jak to wszystko się zaczęło? Jak narodziło się Centrum Uśmiechu?
2: Centrum Uśmiechu narodziło się 25 lat temu. Na jednej z imprez zauważyłem, że, którą organizowaliśmy, że dzieci miały zaśpiewać świętemu Mikołajowi piosenkę albo powiedzieć jakiś wierszyk. I moje przerażenie było ogromne, ponieważ dzieci nie śpiewały piosenek dla dzieci, tylko śpiewały piosenki dla dorosłych. I tak sobie pomyślałem, ponieważ z wykształcenia jestem pedagogiem i to mnie uderzyło, bo mówię, to jest coś

0: niesamowitego. Ale zacząłem się zastanawiać, dlaczego dzieci nie śpiewają piosenek dla dzieci. I stwierdziłem, dosyć długo to analizowałem, i stwierdziłem, że piosenki dla dzieci, znaczy kompozytorzy często traktują dzieci jako osoby szczególnej troski. Ja tego nawet jako nauczyciel nigdy nie lubiłem tych piosenek uczyć się sam, a co dopiero uczyć moich uczniów. Więc stwierdziłem, że piosenka dla dzieci, przepis na piosenkę dla dzieci jest następujący. Tekst adekwatny do rozwoju intelektualnego dziecka, natomiast
1: czyli
0: muzyka...
1: Czyli tak dopasowany do wieku.
0: Tak. Mhm. Natomiast muzyka taka jak dla dorosłych. Wesoła albo smutna, obojętnie, ale żeby aranżacja była...
2: I zagrana przez żywe instrumenty.
0: Tak,
2: zawsze
0: zagrana
2: na
0: przez
2: stawialiśmy.
0: Żywe instrumenty, tak. żeby to wszystko było nie tak, że... Bo 25 lat temu były bardzo modne keyboardy. Keyboardy to są takie urządzenia, na którym przyciskając jeden klawisz, już wszystko się samo gra.
2: Tworzy tak
0: zwany
2: samograj.
0: Tak?
1: Elektroniczna muzyka.
0: Tak, elektroniczna muzyka. Natomiast taki mój serdeczny przyjaciel z zespołu Raz, Dwa, Trzy, może niektóre dzieci znają ten zespół, bardzo taki fajny zespół, no ale to jest twórczość taka dla dorosłych. I myśmy razem studiowali i on wtedy powiedział do mnie, jeżeli tą muzykę stworzysz na instrumenty żywe, będą to żywi muzycy grać, to oto przetrwa to. I rzeczywiście, 25 lat minęło, pierwsza nasza płyta do wierszy pana Jana Brzechwy i jak ją teraz przesłuchuję, naprawdę tego się da słuchać.
1: Mało tego, to są piosenki, o które słuchacze Polskiego Radia Dzieciom cały czas proszą. No, Polskie Radio Dzieciom ma trochę mniej lat, bo raptem 11. No to tak połowa tego, ile istnieje Centrum Uśmiechu, prawie połowa. I faktycznie to są piosenki, które towarzyszą nam w różnych momentach naszego życia, ale także w różnych okolicznościach. I teraz chciałabym nawiązać do tematów, które poruszacie. Na początku, tak jak Asia powiedziałaś, był taki projekt fruktakowy, czyli owocowy, ale nie tylko tutaj owocowe piosenki się pojawiają, nie tylko owocowe tematy.
2: Oj nie, pojawiają się również tematy z zakresu bezpieczeństwa na drodze, tematy odnośnie
1: ekologii. Odblaskowa moda, no jedna z moich ulubionych piosenek.
2: I światła drogowe, jeden z największych też hitów. Właśnie tak jak wspomniałam, szeroki temat ekologii, też segregacji odpadów.
0: Prosportowość, tak. Czyli ogólnie uprawianie różnego, zachęcanie młodych osób do tego, żeby nie tylko śledziły na przykład mundial w tej chwili przed telewizorami, ale żeby czynnie brały udział w uprawianiu różnych dyscyplin, sportu, znaczy piłki nożnej, pływania, różnych dyscyplin
2: sportowych. Tak, żeby się rozwijać i ponadto jeszcze poruszamy tematykę na przykład właśnie zdrowego odżywiania, jak ważne są owoce, warzywa w zbilansowanej diecie, więc podchodzimy interdyscyplinarnie.
1: W odpowiednich proporcjach, takich, żeby
2: dokładnie
1: tam wszystko pasowało.
2: Dokładnie.
1: No ale wiecie co, fajnie, że tutaj ten mundial się przed momentem pojawił, bo to też nawiązuje do tego, że sięgacie po tematy aktualne i takie, które dzieciakom towarzyszą tu i teraz.
0: Tak, a mundial co 4 lata jest, także tak samo nasz największy hit olimpiada.
1: I wtedy wszyscy rozmawiają, prawda? Bo w przedszkolu, w szkole,
0: wszyscy mówią o mundialu.
2: I my na koncertach również dopasowujemy wtedy piosenki. O, jak w tym czasie trwa mundial, to bierzemy, zawsze mamy set piosenek gdzieś tam.
0: Tak, za 2 lata znowu będą igrzyska olimpijskie, więc olimpiada w Jarzynowie. I
2: mamy również świąteczne piosenki, więc nawet i w tej tematyce się obracamy.
0: Świąteczne, zimowe, także dla każdego coś miłego jest. Jeżeli ktoś ma, na przykład wstaje rano i jest w takim smutnym nastroju i chciałby posłuchać coś melancholijnego, to mamy smutne piosenki. Jeżeli ktoś wstaje, jest radosny i szczęśliwy,
2: ale najwięcej mamy tych energetycznych. Tak.
0: No tak, bo dzieci zazwyczaj są bardzo witalne. One są szczęśliwe i my dokładamy im jeszcze tego szczęścia troszeczkę, bo sama nazwa, Centrum Uśmiechu. My wychodzimy na scenę i zawsze staramy się być, w życiu też staramy się być po prostu uśmiechnięci. Bo pamiętajcie, drogie dzieci, że uśmiech otwiera nawet najbardziej skostniałe serduszko. Jak będzie ktoś smutny taki na was patrzył, a wy wtedy się do niego uśmiechnijcie i zobaczycie,

0: jaka będzie reakcja tego człowieka. Rozpuści całe...
1: Każdy lud.
0: Tak, każdy lud.
2: A o tym, czy zdarzało się naszym gościom, czyli przedstawicielom Centrum Uśmiechu, usłyszeć kiedyś prośbę o stworzenie piosenki na zamówienie, o dotykającego jakiegoś konkretnego tematu, o to zapytam i tę odpowiedź usłyszycie zaraz po piosence, więc koniecznie zostańcie z nami. A skoro o mundialu sobie rozmawialiśmy, to może teraz mundial w Owocowie. Co wy na to?
1: Oh yeah!
0: Zapraszamy serdecznie.

0: No i proszę bardzo, same gole, podoba mi się to. Chciałabym, żeby nasza reprezentacja tak same gole mogła zdobywać i w ogóle, żeby wszystkie reprezentacje miały same gole, no to tylko, że wtedy nie byłoby zwycięzcy, albo przynajmniej trudno byłoby go wyłonić.
1: Ale naprawdę nie mamy się co martwić, bo my już przygotowujemy następną piosenkę, która brzmi już za 4 lata, już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata.
0: I to też będzie uniwersalne.
1: Tak jest.
0: A to jeszcze tam może tak słowo być może, albo może będzie mistrzem świata.
1: No ale potem będzie nic się nie stało, Polacy nic się nie stało.
0: Moi drodzy, dla tych, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, śpieszę z informacją, że razem ze mną w studiu Polskiego Radia Dzieciom w naszych radiowych półkoloniach Centrum Uśmiechu, a właściwie jak powiedziała Joasia Szudrowicz, która jest razem z nami, okrojona bardzo część zespołu Centrum Uśmiechu, razem z nami także Sławomir Szudrowicz i rozmawiamy o przepięknych okolicznościach dla każdego zespołu, dla każdego twórcy, które mają miejsce, czyli o wyjątkowym święcie, no tak przede wszystkim, no bo 25 lat bycia na scenie.

nie? To jest chyba coś, co jest okrojone olbrzymią dumą, radością, no i takimi jeszcze emocjami, których ja sobie nie potrafię wyobrazić.

0: Normalnie tam dzieci dwie, trzy piosenki usłyszały w naszym wykonaniu. I jakie jest życie nieprzewidywalne, że braliśmy udział w różnych projektach takich dla dorosłych również, więc nawet z dużymi sukcesami. I po latach, tych 25, okazało się, że to, co miało być tylko jak gdyby dodatkiem, stało się potęgą, bo w tej chwili Centrum Uśmiechu gdziekolwiek nie pojedzie na koncert. No, mamy przeszło 2000 koncertów zagranych przez te 25 lat i gdziekolwiek...
1: Więc już kolejne pokolenia są wychowane na naszych hitach.
0: Gdziekolwiek nie pojedziemy, to około 70% populacji dzieci i powiedzmy młodzieży zna nasze piosenki. Jakie była niesamowita takie przeżycie mieliśmy w województwie lubelskim. To było około Lublina jakaś miejscowość, już nie pamiętam jak ona się nazywała, ale dziewczyna w granicach 18-19 lat, która była hostessą na tej imprezie, to były Dni Miasta, podbiegła do nas i myśmy grali akurat Gruszkę. I ona po prostu ze łzami, dosłownie, ze łzami w oczach mówi, ja się na tej piosence wychowałam, to jest coś niesamowitego. Myśmy jej oczywiście dali jakieś gadżety z Centrum Uśmiechu i to jest piękne, że...
1: Tak, dużo teraz nastolatków właśnie zauważyłam na koncertach, do nas wraca i właśnie mówi, ojej, ja się wychowałam na tej Gruszce, która chciała być jak Pietruszka. I dzieciaki naprawdę, widać, że one tym żyją i to jest takie to wspomnienie ich dzieciństwa, więc to mega cieszy.
0: Także za jakieś 10 lat to będziemy grali koncertów nie tak jak teraz powiedzmy 70, tylko 170 w ciągu roku, bo już ci ludzie, którzy, te dzieci, które dorosną i będą miały już własne dzieci, to będą wracać do właśnie do tego, co
1: do
0: słuchały w dzieciństwie.
1: Tak?
0: Więc
1: tak. Na I pewno będą organizować koncerty. Tak, będą i organizować koncerty.
0: I wtedy będzie nasze najpiękniejsze dni.
2: Słuchajcie, mnóstwo wątków poruszyliście, aż zaczęłam sobie notować wszystko, żebym mogła do nich powrócić, bo taka pierwsza rzecz, która bardzo, bardzo mnie uderzyła tak pozytywnie, to to, co wynika z tego, co tutaj przed momentem usłyszałam, czyli to, że warto próbować nowych rzeczy i warto też się nie poddawać, wierzyć w swoje marzenia, ale też im pomagać w realizacji, no bo tak marzenia same się nie spełniają, tak? Tylko trzeba im pomóc w tym spełnieniu. Ale właśnie czasami nie warto robić coś od tak po prostu na odczepnego, tylko we wszystko, za co się zabieramy, warto włożyć 100% siebie.
1: Serce.
2: Prawda? Całe
0: tak,
2: serce.
0: Tak, tak.
2: I wszystkie umiejętności, które posiadamy, bo nigdy nie wiadomo, jak się potoczą losy.
1: Tak. Oj, tak.
0: Jest takie stare wschodnie przysłowie. Górę zdobywa ten, który na nią wchodzi. Więc jeżeli chodzi o Polskie Radio dzieciom, to w większości słuchają to młodzi słuchacze. Więc
2: I rodzice.
0: Więc mam do was taki apel. Drogie, kochane dzieci, jeżeli również rodzice zauważycie, że wasza pociecha ma talent, nie wiem, pięknie rysuje, albo pięknie potrafi śpiewać, albo gra na instrumencie i widać, że jemu to wychodzi, bądź ma po prostu jakimś kierunku zdolności, tak, matematycznym, polonistycznym i tak dalej, to czasami rodzice mówią, a nie warto, bo z tego może nie będzie chleba i tak dalej. Kochani, wierzcie w marzenia. Marzenia się naprawdę spełniają i to nie są jakieś takie opowieści, że przyszedł tutaj jakiś pan i opowiada. Naprawdę cuda się zdarzają, ale cudom trzeba pomagać. Więc rodzice, jeżeli widzicie, że wasze pociechy są utalentowane w jakimś kierunku, pozwólcie im na to, żeby się te dzieci spełniały i naprawdę
1: czasami
0: będą
1: wtedy szczęśliwe.
0: Czasami
1: oczywiście będzie ciężko, bo to nie jest też tak, że wszystko jest usłane różami,
0: bo róża ma kolce.
1: Dwie strony, tak. Ale tak, trzeba dążyć i czasami są wyrzeczenia, my czasami też mamy jakieś swoje wyrzeczenia też koncertowe, tak, bo nasze koncerty zazwyczaj są w przedziale od piątku do niedzieli, tak? Zazwyczaj najczęściej tak można powiedzieć, że gramy i często to są właśnie wyrzeczenia, że no na przykład omijają nas niektóre wydarzenia, czasami też rodzinne.

0: Tak, ponieważ wtedy mamy koncerty, więc to jest też cena spełniania tych marzeń, tak?
1: Jak przystało na każde fantastyczne przyjęcie urodzinowe, tak sobie pomyślałam, że nasze dzisiejsze spotkanie może być waszym radiowym przyjęciem urodzinowym, waszym, czyli oczywiście Centrum Uśmiechu, to nie może zabraknąć niespodzianek. No tylko, że tym razem to nie wy takie niespodzianki otrzymacie, a nasi słuchacze od was.
0: Tak jest.
1: Ale nie ma, że tak po prostu. Trzeba parę rzeczy zrobić. Po pierwsze i najważniejsze, zadzwonić do nas pod numer telefonu 22 645 20 55, a po drugie wykonać pewne zadanie. Jakie zadanie?
2: Żeby otrzymać od nas prezent, na przykład płytę Centrum Uśmiechu, bo będą dwa konkursy.
0: Bądź gadżet, tak, Centrum Uśmiechu.
2: Tak, gadżet Centrum Uśmiechu. Należy odpowiedzieć na pytanie. W jakich kierunkach grupa Centrum Uśmiechu tworzy piosenki, czyli o jakiej tematyce? Myśmy tutaj przed chwilą powiedzieli, że jest takie 3-4 kierunki. Wystarczy chociaż dwa kierunki wskazać.
1: Jest w czym wybierać.
2: Tak jest.
0: Możecie też posłuchać naszych piosenek na YouTubie. Wpiszecie Centrum Uśmiechu i jak wam wyskoczy parę pierwszych piosenek, to już od razu będziecie wiedzieć, jaka to będzie tematyka.
1: Chociaż ja wierzę w to, że słuchacze Polskiego Radia Dzieciom mają z tyłu głowy całą playlistę Centrum Uśmiechu i nie trzeba będzie się, rodzice zresztą też, posiłkować tutaj żadnymi kwestiami związanymi z komputerami ani ze sztuczną inteligencją. Zobaczysz, Asia, że tutaj chwila, moment i zaraz będziemy mieć
2: odpowiedź.
1: Zatem, moi drodzy, chociaż dwa tematy, które poruszane są przez zespół Centrum Uśmiechu w ich piosenkach, są nam niezbędne do tego, byśmy mogli was obdarować gadżetami związanymi właśnie z zespołem, który dzisiaj gości w naszych radiowych półkoloniach. No ale słuchajcie, jak przystało również na wspaniałe przyjęcie urodzinowe, nie może zabraknąć także cudownej muzyki i wy dzisiaj z premierowym utworem także do nas przyszliście.
0: Oj tak, ostatnio premierę w piątek, prawda?
2: Piątek, tydzień temu
0: tak,
2: dokładnie.
0: Tak, miał najnowszy singiel Centrum Uśmiechu, zatytułowany Jan Owocowy. Jest to w ogóle najnowsza postać, która dołączyła do naszego zespołu i występuje w przepięknym stroju na każdym z naszych koncertów. I piosenka jest niezwykle wakacyjna, niezwykle słoneczna i aż chce się do niej tańczyć.
1: No to co, to może wsłuchajmy się najpierw w tę piosenkę, a później sobie o niej porozmawiamy. Co wy na to?
2: Jan Owocowy.

0: Jan Owocowy i Centrum Uśmiechu. To jest piosenka, która przed momentem rozbrzmiewała w naszych radiowych półkoloniach i to jest piosenka, która miała premierowe wykonanie przed momentem w ogóle w polskim radiu dzieciom. Zatem proszę bardzo, klaski z mojej strony wprost do twórców, czyli do goszczących reprezentantów zespołu Centrum Uśmiechu, a są nimi Sławomir i Joanna Szudrowicz, którzy dzisiaj u mnie goszczą. Ale słuchajcie, zanim sobie porozmawiamy o piosence, to najpierw chciałabym wywołać do odpowiedzi naszego słuchacza, który postanowił odpowiedzieć na naszą zagadkę. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Tak, myślę, że warto, żebyście sobie słuchaweczki założyli, to wtedy będziecie słyszeć również Bogusia, który jest z nami. Cześć, Bogusiu.
1: Cześć.
0: Witam cię serdecznie jeszcze raz, bardzo, bardzo gorąco. Powiedz proszę, czy ty pamiętasz, jaka była zagadka?
1: Tak. Jaki temat jest o piosenkach z Centrum Uśmiechu?
0: Dokładnie, o to pytaliśmy. O, tutaj mamy tę końcóweczkę, Asiu. Musisz wziąć, o tu, podpiąć i wtedy, już przepraszam cię, tylko tutaj technicznie wszystko załatwimy i będzie ogarnięte. Jakie tematy poruszane są w piosenkach Centrum Uśmiechu? No i proszę bardzo, jakie są twoje dwie propozycje?
1: Pierwsza to jedzenie owoców i warzyw, a druga to o dobrym wychowaniu i zachowaniu.
0: Czy to jest prawidłowa odpowiedź?
3: I to jest bardzo dobra odpowiedź. Super.
0: No skoro tak, to proszę bardzo. Brawa, fanfary, oklaski w twoją stronę. Bogusiu, teraz wędrują. Gratulacje ogromne. Myślę, że już możesz zacząć wypatrywać listonosza, który w twoją stronę za moment wystartuje z upominkiem wprost przygotowanym przez zespół Centrum Uśmiechu, ale skoro mam ciebie na linii, to muszę się jeszcze dopytać, czy ty masz jakąś swoją ulubioną piosenkę wyśpiewaną przez ten zespół?
1: Nie.
3: A mam takie pytanie, a czy ty znasz może Gruszkę?
1: Tak.
3: No widzisz, czyli znasz piosenkę. A może Olimpiadę w Jarzynowie znasz też? Tak,
1: tak.
3: O, bardzo fajnie. No to mamy swojego fana.
0: A powiedz mi, jaką propozycję byś dał naszym gościom odnośnie do piosenki, którą mogliby następną stworzyć?
1: Nie wiem za bardzo.
0: No, na przykład, co lubisz robić,
2: może
0: albo jak czas
2: owoc,
0: spędzać.
2: O. Albo ulubione warzywo, słuchaj.
1: Ulubione moje warzywo to papryka.
3: Papryka, aha. A teraz mam dla ciebie pytanie. Słuchaj, w papryce czerwonej, żółtej czy zielonej jest najwięcej witaminy C?
1: Witaminy D?
3: C.
1: C. No to chyba...
3: W żółtej. A to jest prawie, że dobra odpowiedź.
2: Nie, to jest bardzo dobra odpowiedź,
3: to bardzo
2: tylko, że to
3: dobra.
2: Było podchwytliwe pytanie, ponieważ wszystkie trzy kolory mają tyle samo witaminy C.
0: O, proszę, jakie tutaj figle nam się zaczęły i żarty tworzyć. Bogusiu, super, że do nas zadzwoniłeś. Bardzo się cieszę, że z nami porozmawiałeś. Jak powiedziałam, możesz już zacząć wypatrywać upominku, który w twoją stronę wyruszy niebawem. No i oczywiście chciałabym się zapytać, kogo masz ochotę pozdrowić? O, ktoś tam u ciebie chyba śpiewa jakąś piosenkę Centrum Uśmiechu, co?
1: Nie.
3: A jak będziesz wypatrywał tego listonosza, to możesz się zdziwić, bo to będzie na przykład Groszek Listonosz, bo mamy taką piosenkę o Groszku Listonoszu. Znasz tą piosenkę? No, no to właśnie to może ten Groszek Listonosz przyjdzie.

0: Być może, ale ja przerwałam tobie pozdrowienia. Tak, całą twoją rodzinkę. Kogo jeszcze pozdrawiamy?
1: Kolegów.
0: Kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy z pozdrowieniami?
1: Babcie.
0: No oczywiście, babcia zawsze na pozdrowienia zasługuje jak najbardziej. I jeszcze kogoś dopisujesz, czy już zamykasz listę?
1: I jeszcze moją panią ze szkoły.
0: Tak, nauczycieli zawsze warto pozdrawiać, to prawda.
2: Potwierdzam.
0: Słuchaj, Bogusiu, bo pozdrawiamy my ciebie również bardzo, bardzo serdecznie. Życzymy udanych, przemiłych, kolorowych, fantastycznych, rozśpiewanych i roztańczonych wakacji. No i oczywiście zostań z nami, bo radiowe półkolonie trwają do godziny 15. Pa, pa, pa!
3: Pozdrawiamy!
0: No i mówiłam, że rachu-ciachu, zaraz usłyszymy odpowiedź na naszą zagadkę i rzeczywiście tak się stało. Kolejna pojawi się już za moment, ale najpierw chciałabym usłyszeć odpowiedź na moje pytanie, które pojawiło się jakiś czas temu odnośnie do tego, czy zdarzyło się wam kiedyś stworzyć piosenkę właśnie pod wpływem próśb waszych fanów.
2: Ojej, żeby to raz było. Pamiętam, jak jeździły na koncerty dwie postaci, to był właśnie Groszek i Marchewka. I główna postać to był chyba wtedy pan Zgadulek.
3: Nie, to był inspektor Ogórek.
2: A, inspektor Ogórek.
3: I była piosenka o inspektorze Ogórku.
2: Była cała płyta o inspektorze Ogórku.
3: Była piosenka o Groszku, natomiast był problem, bo o Marchewce nie było piosenki. I dzieci przychodziły do Marchewki i tuliły się i mówią:
2: o, że biedna, nie może
3: nie
2: piosenki.
3: Zresztą myśmy tutaj sugerowali, że właściwie Marchewka sugerowała na koncertach, że ona taka biedna, nie ma u niej żadnej piosenki. I dzieci rzeczywiście przychodziły i bardzo żałowały, że nie ma piosenki o Marchewki. O Marchewce. No i cóż, no trzeba było stworzyć piosenkę o Marchewce, a że Marchewka w Owocowie, bo my pochodzimy z takiej krainy bajecznej pod tytułem, gdzie nasza miejscowość, stolica naszego kraju, to się nazywa Owocowo. I w tym Owocowie Marchewka jeździ na wrotkach.
0: Nie, bo to słuchajcie, to całe uniwersum powstało.
2: Dokładnie. Tak, to nie ma to tamto. Centrum uśmiechu.
3: I nasza Marchewka jest bardzo taka zgodna z przepisami, tak mogę powiedzieć, bo od czerwca, zdaje się, w naszym kraju wszystkie dzieci poruszające się na
0: Od 3 czerwca.
3: Na rowerze, na hulajnogach powinny, nawet muszą jeździć w kaskach z ochraniaczami, a na wrotkach to chyba niekoniecznie trzeba mieć kask.
2: Ale my rekomendujemy to i nawet w naszym teledysku na YouTubie, jak wpiszecie Centrum Uśmiechu, Marchewka na wrotkach, nasza Marchewka nosi kask, nosi ochraniacze na rączkach, na kolankach, tak. Więc mamy bardzo fajny do tego teledysk i piosenka jest również takie, ma bity wakacyjne, prawda?
3: Tak.
0: Zresztą za momencik będziemy mogli się przekonać, tylko zanim Marchewka na wrotkach zagości w radiowych półkoloniach, to jeszcze porozmawiamy sobie przez moment o Janie Owocowym, ale tylko chciałabym od siebie dodać, że wcale mnie nie dziwi to, że była prośba o piosenkę z Marchewką, ponieważ wiadomo, że to jest najbardziej ulubione warzywo przez wszystkie dzieci. To jest właśnie marchewka. Marchewka surowa, marchewka ugotowana, ale bez groszka. Kuka.
2: Bez groszku.
0: Bo marchewka z groszkiem to już jest zupełnie inna bajka.
2: To jest wyższy
0: bajka.
2: Level wtajemniczenia.
3: A marchewka zimą w jako nosek bałwanka. Też jest bardzo przydatne.
0: O proszę, tutaj
2: można też ciasto marchewkowe, jakieś placuszki marchewkowe, można marchewkę wszędzie przemycić, do słodkiego i
0: mnóstwo
2: do słonego dania.
0: Mnóstwo funkcji ma taka marchewka.
2: I o tym też jest, właśnie mamy tekst w piosence. Co z marchewki można zrobić z uśmiechem na zdrowie? I tam wymieniamy, że można właśnie ciasto, można pyszne surówki zrobić i tak dalej, i tak dalej, a to się dowiemy w piosence.
0: Nie, no to jak już mamy takie podprowadzenie pod piosenkę, no to ja nie byłabym sobą, gdybym jednak, no przyznam się szczerze, ciekawość mnie po prostu zwyczajnie zżera i muszę się najpierw wsłuchać w Marchewkę na wrotkach, a o tym, jak powstają wasze piosenki, jak w ogóle wygląda taki proces, porozmawiamy sobie już za moment. O teledyskach też jeszcze słów kilka.

0: No, powiem wam szczerze, że ta marchewka na wrotkach to niezły gagatek jest.
1: Oj, niezły. Szczególnie jak się zamknie lodówkę i czasami coś tak słychać właśnie, jak coś uderza w tej lodówce. To jest właśnie ta marchewka, która się gdzieś tam na tych rolkach przewraca, wrotkach, przepraszam, przewraca.
0: Ale jeszcze jestem winna naszym słuchaczom, byśmy powiedzieli sobie słów kilka na temat Jana Owocowego, który swoją premierę dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom w radiowych półkoloniach miał. I rzeczywiście marchewka tutaj, no proszę bardzo, gwiazda zdominowała naszą rozmowę.
1: A przecież tak.
0: Jan Owocowy też na słów kilka zasługuje.
2: Zastanawialiśmy się właśnie w związku z 25-leciem, jaką postać zaproponować naszym milusińskim odbiorcom i stwierdziliśmy, że musi to być taka postać podsumowywująca te wszystkie 25 lat. Centrum Uśmiechu często zamiennie znane jest pod nazwą Fruktaki. I stwierdziliśmy, że to musi być ktoś, kto łączy te wszystkie owoce, warzywa i tak sobie pomyśleliśmy, musi być taka dostojna postać. I stwierdziliśmy, musi być Jan Owocowy. I ona jak gdyby kumuluje w sobie te wszystkie owocki, które przez te 25 lat powstały i w formie fizycznej, i w formie takiej dźwiękowej.
1: I rysunkowej.
2: Tak, tak, tak.
0: No dobra, a jak powstaje taka piosenka?
2: Zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że dzwonię do mojego wspólnika Jerzego Delwo i mówię, Jurek, trzeba napisać piosenkę. A on tak mówi, ale ja nie mam natchnienia jeszcze, bo to jest człowiek, który musi mieć natchnienie. A ja mu mówię, nie ma czasu na natchnienie. Musimy zrobić szybko piosenkę, jakiś przebój. No i on wtedy siada i mówi, a tutaj jak będę miał natchnienie, to napiszę. I tak po dwóch godzinach mówi, mam pomysł. Nieraz po czterech dniach dzwoni, mam pomysł, ale musi to zawsze przemyśleć i wysyła mi ten tekst, po czym ja siadam
1: do komponowania muzyki.
2: Nie wiem, skąd się to bierze, ale jakoś jakiś taki mam dar, że za chwilę wychodzę z jakąś tam melodyjką i podchodzę do moich córek i mówię, słuchajcie,

0: Może tak być? Fajnie, ale to wkręca się ten numer.
1: Tak, i potem trzeba zazwyczaj gdzieś ustawić tonację, jest linia melodyczna, potem jest proces wymyślania chórków. To zazwyczaj właśnie z moją siostrą Pauliną wspólnie właśnie pracujemy też nad chórkami do piosenek. I później idziemy do studia, nagrywamy w studiu wokale.
2: Ale to jak, to jak? To znaczy, że każdy osobno swoją partię śpiewa?
1: Tak, dokładnie. W studiu, normalnie za szybą jest realizator tutaj dźwięku.
0: Mamy własne studio takie dźwiękowe i dziewczyny śpiewają, Jerzy rapuje.
2: Ja tak specjalnie, wiecie, się dopytuję, bo myślę, że niektórzy z naszych słuchaczy są bardzo zainteresowani tym całym procesem, jak to powstaje.
1: Jak od kuchni to wygląda.
2: Dokładnie, od takiej kuchni. Zwłaszcza od kuchni Centrum Uśmiechu. O, tam muszą być przepyszne zapachy.
0: Jest to proces naprawdę bardzo, bardzo żmudny. Czasami się ludziom wydaje...
1: Jest tworzenie piosenki?
0: Tak, jak oglądają szczególnie te gwiazdy, te filmy o tych gwiazdach, że to takie wszystko jest takie subtelne, takie wysublimowane, takie...
1: Że człowiek tylko siedzi z gitarką, parę dźwięków zagra i już jest hit, powstał. Tak. A to są wiele często też godzin przesłuchiwania, analizowania, puszczania też również innym osobom, tak? Jakby trzeba często też jakby zderzyć nasze wyobrażenie i nasze jakby nasz, nie wiem, gust,
2: odbiór,
1: tak? Odbiór tej piosenki, tak, odbiór tej piosenki skonfrontować z innymi ludźmi, czy to z rodziny, czy ze znajomych,
2: Ale to macie taką grupę swoich testerów, na przykład przedszkolaków, szkolniaków?
0: Tak, mamy też w rodzinie młode osoby, dzieciaki. I jak widzę, że są zainteresowani, uśmiechają się,
1: więc to mamy grupę testową.
0: Tak, także mamy testerów. Bo często jest tak, że my ludzie dorośli troszeczkę inaczej podchodzimy do percepcji muzyki, natomiast dzieci tak naprawdę powiedzą mi szczerze, tak? Bo często jest tak, że dorosłym nie wypada na przykład powiedzieć mi, że no coś tam, ja nie bardzo ta piosenka. A dziecko po prostu się odwróci i powie, że...
1: Tak, dzieci są bardzo szczere.
0: Dzieci są szczere i powiedzą, że im się to nie podoba.
2: Nie, bez sensu to jest.
0: Także naprawdę dlatego my staramy się w swojej twórczości nie tylko muzycznie, ale również nasze stroje są bardzo dopracowane, współpracujemy z ludźmi, naprawdę profesjonalistami, krawcami z teatru. I to są naprawdę miesiące, żeby wymyśleć taki przepiękny strój. No bo jak można pokazać
1: Jana Owocowego,
0: albo jak można pokazać truskawkę albo jagodę, no przecież jesteśmy ludźmi, tak? Ale chodzi o tę taką jak gdyby personifikację tutaj tej
2: nadawanie
0: postaci.
2: Takiej osobowości, tak. Prawda, danemu owockowi albo takiej osobowości by
1: też,
2: miało dane warzywo.
1: I żeby to wszystko ładnie wyglądało i żeby... No też było to, jak najbardziej wyglądało to też profesjonalnie.
2: Ale by było pewnie też i wygodne, no bo przecież to jest dosyć istotne.
1: Powiem tak, wygoda jest na drugim, bywa. Często na trzecim miejscu.
0: Na trzecim miejscu nawet. Czasami jak temperatury 2-3 tygodnie temu były około 40 stopni. Graliśmy w kartuzach. Potężny amfiteatr, zakończony jeszcze takim dachem przeźroczystym z pleksy. To tam po prostu, to była
2: sauna. Warzywa i owoce.
1: Dokładnie, więc najczęstsze pytanie, jakie otrzymujemy przed koncertem od organizatorów, to jest, czy wy tam pod tymi strojami macie jakąś klimatyzację, czy coś, że wam tak nie jest w nich gorąco? My, tak, oczywiście, mam klimę i...
2: Wkłady w
0: chłodnicę. A my się tam gotujemy pod spodem.
1: Ale niektórzy wierzą, więc chyba za bardzo wiarygodnie to mówimy, że mamy tą klimatyzację.
2: Ale
1: pod
2: ja tak
1: strojami.
2: Też sobie myślę, że kiedy wychodzicie na scenę, no to jest taka energia bijąca z widowni, że w ogóle to, czy jest zimno, czy jest gorąco, to rzeczywiście
1: tak
2: schodzi na kolejny plan.
1: Tak, zawsze dajemy z siebie 100% i jakby, są jakieś niedogodności, ale koncert nam to jak najbardziej rekompensuje i te uśmiechy dzieci i reakcje, to jest coś
2: i
1: pięknego.
2: I wspólne śpiewanie, tak. Bo to jest ponoć zawsze dla artystów, dla wokalistów najfajniejsze.
0: Tak, no my bardzo często, szczególnie

0: Szczególnie przy Gruszce, przy Olimpiadzie w Jarzynowie czy przy światłach drogowych wychodzimy z mikrofonem do publiczności, do dzieci i dorosłych również.
1: I po prostu, też często śpiewają.
0: Tak, i po prostu to jest coś niesamowitego. No śpiewają, no nie wiem, czujemy się jak Perfekt, Maryla Rodowicz. Bo po prostu jest taka interakcja, to jest coś niesamowitego. I dla tych chwil warto żyć.
1: Dokładnie. Ale ja obiecałam naszym słuchaczom, że jeszcze sobie porozmawiamy troszeczkę o teledyskach. Jak powstają takie teledyski do piosenek?
2: To też jest żmudna, długa praca od koncepcji, od pierwszych rysunków. One się nazywają storyboardy, tak? Które gdzieś tam przygotowuje nam firma tak zewnętrzna, która nam tworzy. I my mamy jakiś zazwyczaj pomysł właśnie, co chcemy przekazać, jakie też fajne wartości, żeby zawsze pojawiły się w tych teledyskach, żeby to nie był sam teledysk, podczas którego, nie wiem, ruszają się warzywa, owoce i nic w zasadzie ten teledysk nie wnosi, tylko żeby był tam jakiś nieukryty przekaz, tak, dla dzieci, żeby to oglądanie też przyniosło jakieś korzyści.
0: Wartość dodaną, tak zwaną.
1: Właśnie, bo o tym nie powiedzieliśmy sobie, ale z waszych piosenek płynie olbrzymia wartość edukacyjna.
2: Dokładnie.
1: Czyli można się po prostu dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o otaczającym nas świecie.
2: Dokładnie, i to takich bardzo przydatnych, na przykład dla mnie osobiście kubełkowa karuzela, to jest jedna z naszych piosenek, bardzo mi się przydaje podczas segregacji odpadów, ponieważ...
1: Ale numer, to jak mnemotechniki, czyli takie, kiedy sobie układamy różne wierszyki, dokładnie,
2: jest,
1: żeby
2: tak
1: coś zapamiętać.
2: I mam czasami problem, co wrzucić gdzie, a przez to, że znam tekst piosenki, jest niezwykle prosty i gdzieś tam on jest bardzo szybko mi zapada w pamięć, to za każdym razem sobie śpiewam, aha, metal i plastik, w żółtym się kręci, do zielonego wskakuje szkło, i tak dalej leci już cała piosenka.
1: Super, bardzo mi się ta opowieść podobała. Ale teraz chciałabym tak was podpytać o pomysły na kolejne utwory, no bo przecież ja rozumiem, 25 lat to jest super wiek, świetnie, doceniamy,
2: ale
1: to nie jest koniec.
0: No to jest ciężka sprawa, bo powiem szczerze, że na ten rok mamy jak gdyby zamknięte, znaczy na sezon letni mamy tematykę zamkniętą.
2: Tak, ponieważ co roku są tworzone nowe piosenki na kolejny sezon, więc dopiero tak naprawdę koncepcja na nowe piosenki, czyli na przyszły rok 2027, będzie się gdzieś tam tworzyć.
0: Co prawda ostatnio byliśmy poproszeni o napisanie 4 piosenek dla pewnego z ogrodu zoologicznego na Dolnym Śląsku i to była dosyć takie duże wyzwanie, bo poproszono nas, aby napisać na instrumenty dęte, bo to będzie wykonywała Narodowa Orkiestra Dęta i no to było takie poważne dla nas wyzwanie, żeby napisać o 4 zwierzątkach, które się akurat znajdują w tym zoo. No i na jesień prawdopodobnie to ujrzy też światło dzienne. Te
2: w zasadzie właśnie, tak jak sobie myślę, to jedynej takiej tematyki, która teraz mi przychodzi do głowy, której jeszcze nie poruszyliśmy, a myślę, że moglibyśmy poruszać.
1: Zwierzaki?
2: Tak, to są zwierzaki, które gdzieś tam mogłyby
0: się pojawić. No chociaż była piosenka o sumie, w sumie pan niewiele umie.
2: Ale to gdzieś tam nasze pierwsze
0: Tak, ale mało. O zwierzakach jest mało. Chociaż małe fruktaki i piesek, no też...
2: Tak. Ile łapek piesek ma. Tak, to były małe fruktaki. Taki tak. Poboczny, że tak powiem, projekt do Centrum Uśmiechu.
0: Tak, bo mieliśmy też taki pomysł, żeby dzieci śpiewały piosenki, a my...
2: W sensie same dzieci.
0: Tak, same dzieci, a my tylko byśmy tworzyli aranż. No ale jakoś powstały 2 piosenki i na razie to ze względów czasowych może tak
1: no ale też i frajdy, no nie ma co sobie odbierać frajdy, przecież ile to jest radochy.
2: Dokładnie.
1: Ile energii dostaje się, prawda, od bycia na scenie, ile radości i uśmiechu, a przecież w Centrum Uśmiechu to akurat czego jak czego, ale uśmiechu zabraknąć nie może.

0: Oj nie, nie bylibyśmy sobą.
1: Słuchajcie, czego byście życzyli wszystkim dzieciom na całym świecie na te tegoroczne wakacje?
2: No ja bym powiedział tak prosto, z mostu. Dużo uśmiechu. Tak jak powiedziałem, uśmiechajmy się, bo uśmiech jest naprawdę... Bo czasy są, jakie są, prawda? Jesteśmy straszeni i dzieci też są straszone w szkole, tu klasówka, tutaj jakieś tam, który przez zwykłe, czy przez uskreską. Tak. Natomiast
1: właśnie,
2: jeżeli
1: wakacje.
2: Będziemy się uśmiechać, to od razu wszystko będzie prostsze.
0: A z mojej strony myślę, że zdrowia i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
1: No to ja dorzucę jeszcze od siebie, że dla tego z naszych słuchaczy, który wymyśli jeszcze jakiś taki wątek i temat, którego mógłby dotknąć zespół Centrum Uśmiechu, by jakiś kolejny projekt, cały zespół piosenek mógł powstać i opisze nam ten swój pomysł w wiadomości elektronicznej, czyli w e-mailu i wyśle go do nas na adres dzieci@polskieradio.pl. No to myślę, że takim gadżetem również zespołu Centrum Uśmiechu zostanie obdarowany przez naszych gości.
0: A my się zainspirujemy.
1: O, macie tutaj, słuchajcie, wszystko zostało nagrane, także słowa zostały wypowiedziane. Bardzo pięknie dziękuję wam, moi drodzy, za wizytę, za wszystkie opowieści, za zdradzenie kilku tajemnic, takich zakulisowych ciekawostek tej kuchni artystycznej, która bardzo często jest niewidoczna dla oczu fanów i widowni, ale nie ma co ukrywać, najbardziej interesująca. Joanna i Sławomir Szudrowicz, czyli reprezentanci zespołu Centrum Uśmiechu, byli moimi i waszymi gośćmi. Pięknie dziękuję.
2: Dziękujemy serdecznie. I drogie dzieci, jedźcie owoce i warzywa, będziecie wielkie.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu.

ale się energetycznie zrobiło i wiecie co? Ja widziałam, że nawet się słońce pojawiło za oknami Studia Polskiego Radia Dzieciom. Ku mojej ogromnej radości, bo dzisiaj trochę tego słońca mi brakowało. I tak jak wielokrotnie wam mówiłam, ja rozumiem, naprawdę, że no, różna musi być pogoda, bo przyroda potrzebuje czasami deszczu, nie tylko słońca. No ale fajnie jak w wakacje, jednak jest nieco więcej tego słońca niż deszczu. Zatem taki mój mały apel pogodowy, poproszę o odrobinę słońca. Ja wiem, to chyba to słońce przesłane przez Matyldę dotarło przez momentem tutaj do nas. Dzięki Matylda możesz trochę więcej tego słońca podesłać. Rozpoczęliśmy trzecią godzinę naszych radiowych półkolonii, a ja przypominam, że do rozsupłania zostały nam jeszcze dwie zabawy i konkurs związany z polskimi parkami narodowymi. Zatem nie odchodźcie od swoich cyfrowych radioodbiorników, bo jeszcze mnóstwo zabawy przed nami.

0: Świat. A za moment być może jeszcze bardziej zawiruje nie tylko świat Anatola, ale także i wasz, kiedy rozpoczniemy naszą kolejną zabawę. A będzie to zabawa pod tytułem...
1: Bajkowy detektyw.
0: Otóż to. Zamieniamy się teraz w prawdziwych detektywów i to nie byle jakich, bo bajkowych detektywów. A dzisiaj, moi drodzy, tropimy bohatera pewnej bardzo znanej bajki. Oto moje wskazówki co do tego, o jakiego bohatera was dzisiaj pytamy. Bohater ten pochodzi z polskiej bajki i choć często wpada w tarapaty, zawsze wychodzi z nich cało. Jest bardzo ciekawy świata i uwielbia podróże. Ciekawa jestem, czy macie jakiś pomysł, kto to może być? Jeżeli tak, to śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: Bajkowy detektyw.
1: Bajkowy detektyw. To ja, to ty, to my. Wszyscy jesteśmy bajkowymi detektywami, zwłaszcza kiedy razem jesteśmy w radiowych i na radiowych półkoloniach. Dzisiaj tropimy pewnego bohatera bajkowego i te podpowiedzi, które do tej pory się pojawiły, za moment sobie przypomnimy, ponieważ dodzwoniła się do nas Klara, więc zrobię to w jej towarzystwie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, Klaro, skąd do nas dzwonisz?
2: Z Gdyni.
1: I jaka pogoda jest dzisiaj u was?
2: Wietrzno.
1: Ach, no widzisz, ja myślałam, że chociaż u was też jest trochę słońca, tak jak u Matyldy, ale okazuje się, że u was z kolei rządzi dzisiaj wiatr. W Warszawie rządzi deszcz.
2: Tak, no jest z Warszawy, ale przyjechaliśmy na wakacje.
1: No, dobrze, dobrze, ale wiesz, to okazuje się, że dzisiaj w całej Polsce można odnaleźć wszystkie warunki atmosferyczne, jakie tylko istnieją. Więc można byłoby sobie taką podróż szlakiem zmiennej pogody zrobić dzisiaj po Polsce.
2: No.
1: To by było dosyć interesujące. Przypomnijmy sobie może te wszystkie wskazówki, które się pojawiły, ale możemy to zrobić dopiero, kiedy powiesz mi, jak według ciebie może brzmieć poszukiwany przez nas bohater.
2: Koziołek Matołek.
1: Według ciebie to jest Koziołek Matołek. No to sprawdźmy teraz. Czy Koziołek Matołek jest bohaterem polskiej bajki?
2: Tak.
1: Tak, tutaj się zgadza. Czy jest ciekawy świata i uwielbia podróże?
2: Tak.
1: Też się zgadza. Gdzie to on wędrował?
2: Do Bocenowa.
1: Tak, też mi się wydaje, że właśnie w tamtą stronę. No i trzecia wskazówka była taka, że choć często wpada w tarapaty, to zawsze wychodzi z nich cało.
2: Tak.
1: I to też nam się zgadza. No to słuchaj, myślę, że powinniśmy sprawdzić, czy rzeczywiście Koziołek Matołek jest tym bajkowym bohaterem, którego dzisiaj tak poszukujemy. Super, fantastycznie, ale jaki piękny śmiech to się pojawił po drugiej stronie telefonu.
2: Tak.
1: Ale super. O, i jeszcze taki starszy śmiech towarzyszący.
3: Opiekujący się, tak.
1: Ale super, fantastycznie. Czy ty, Klaro, znasz Koziołka Matołka tak bardzo dobrze? Czy jest to postać, którą dopiero poznajesz?
2: Ja jeszcze książki nie czytałam, ale mam książkę.
1: Mhm. A widziałaś może jakiś odcinek?
2: Tak, widzieliśmy spektakl.
1: O, spektakl widziałaś. Czyli rozumiem, że bajki takiej telewizyjnej nie miałaś okazji jeszcze zobaczyć?
2: Nie, ale byłam na spektaklu w Gulliverze.
1: Ale super. No i co ty myślisz o tym Koziołku Matołku?
2: Że jest fajny.
1: Jest śmieszny bardzo, prawda? Ja na przykład, ja bardzo chciałabym mieć takiego kolegę, Koziołka Matołka. Myślę, że nudy z takim Koziołkiem Matołkiem to na pewno bym nie zaznała.
2: No, na pewno.
1: Też mi się tak wydaje. A słuchaj, gdybyś mogła wyruszyć w podróż w towarzystwie Koziołka Matołka, to dokąd byś się z nim wybrała?
2: Do Egiptu.
1: O, a dlaczego właśnie tam?
2: Bo to jest moje marzenie.
1: Och, pięknie.
2: Żeby zobaczyć mumię Kleopatry.
1: Mumie, piramidy, rzeczywiście to jest to, co z Egiptem kojarzy nam się najbardziej. No i super, że chciałabyś spełnić swoje podróżnicze marzenie właśnie w towarzystwie Koziołka Matołka. Ja myślę, że on zapewniałby tobie rozrywkę w tej podróży.
2: Tak.
1: No i jeszcze odpowiadałby za prowiant, prawda? Bo on na tym patyku, na tym kijku miał
2: woreczek.
1: Dokładnie. A w tym woreczku co miał ukryte?

0: nie pamiętam.
1: No właśnie takie swoje przekąski, swoje jedzenie, jak najbardziej to była trafna odpowiedź. Powiedz mi proszę, Klaro, jeszcze, bo o to chciałam się ciebie dopytać, jak mijają twoje wakacje?
0: Tak sobie. Zawiedź, no moja babcia jest po chorobie, kuzynka po chorobie.

0: pewnie będziecie mogli wychodzić na trochę dłuższe spacery, ale w domu, kiedy jesteście, to pewnie też nuda wam nie jest groźna. Planszówki, książki, zabawy słowne.
1: Tak, i z kuzynką się bawię młodszą.
0: O, no to super. No to fajnie, że też jesteście we dwie. To zawsze takie towarzystwo wróży dobrą zabawę. Zdecydowanie. O, no to fajnie. A ty ile masz lat, Klaro?
1: Skończyłam w tym roku 8.
0: No to super. To znaczy, że ty jesteś przewodniczką zabaw wszystkich, skoro kuzynka jest młodsza, co?
1: Tak, tak. No. Ale jak pojedziemy do jej domu, to będzie mój starszy kuzyn, bo on jest pode mnie o rok starszy.
0: To świetnie, bo im więcej, tym weselej.
1: Tak.
0: Też mi się tak wydaje.
1: Ma jeszcze dwójkę rodzeństwa kuzynka.
0: Ach, no to już w ogóle będzie super zabawa. Klaro, powiedz proszę, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Całą moją rodzinę, całe Polskie Radio dzieciom i wszystkich słuchaczy.
0: I tyle? Tak konkretnie?
1: Tak.
0: Świetne pozdrowienia.
1: Tylko trzy słowa wystarczy.
0: Fantastyczne, świetne pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie, Klaro, pozdrawiamy. Słucham.
1: To moje przyjaciółki ze szkoły.
0: Nie, no oczywiście, nie można zapomnieć o przyjaciółkach jak najbardziej. A jak mają na imię?
1: Najlepsza to Inessa i to Szczęsna.
0: No to jak najbardziej, oczywiście dziewczęta również pozdrawiamy, przesyłamy im te pozdrowienia za naszym pośrednictwem i ciebie, Klaro, również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Trzymamy kciuki za spełnienie twoich podróżniczych marzeń i życzymy ci udanych, przemiłych, uśmiechniętych, kolorowych wakacji. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Pa, pa, pa. A teraz w naszych radiowych półkoloniach zagości Koziołek Matołek. Ale nie, że sam przyjdzie. No wiem, chciałabym, ale terminy mu nie odpowiadają. Godziny naszej audycji, chociaż może kiedyś da się namówić, nie powiedział do końca nie, no ale na razie nie powiedział także tak. W każdym razie ten Koziołek Matołek zagości u nas muzycznie. A zaraz po nim zapraszam was do kolejnej zabawy.

0: No i proszę bardzo, Koziołek Matołek muzycznie pojawił się w naszych radiowych półkoloniach. No, może skorzysta z zaproszenia, odwiedzenia nas podczas tegorocznych wakacji, jeżeli oczywiście jego plany podróżnicze mu na to pozwolą, a jeżeli nie, to może uda mu się wybrać z kimś z was w taką podróż, na przykład do Egiptu, jak przed momentem Klara zaproponowała, albo może spotkacie go gdzieś w okolicach Pacanowa. No, nigdy nie wiadomo, tak naprawdę, gdzie ten koziołek zawędruje. Ale obiecałam wam przed tym, jak się pojawiła muzyka z bajki Koziołek Matołek, że zaproszę was teraz do kolejnej zabawy. A zabawą tą będzie...
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: O, właśnie, właśnie. Wakacyjne zgadywanki. Odpalamy tę naszą zabawę, czyli trzecią zabawę z tych trzech, do udziału w których zapraszamy was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 12 a 15. Dzisiejsza kategoria to, uwaga, uwaga, czekajcie, zrobię fanfary, zwierzę. Tak, poszukujemy dzisiaj zwierzaka. No i teraz słowo, z którym to zwierzę mi się kojarzy. Poczekajcie, niech no się zastanowi. O, wiem. Kolory. Słowo, które kojarzy mi się ze zwierzakiem, którego dzisiaj poszukuję.

w naszych wakacyjnych zgadywankach, to wyraz kolory. A Wam? Jakie zwierzę kojarzy się ze słowem kolory? Zadzwońcie, zaproponujcie. Może to będzie właśnie ten zwierzak, którego poszukujemy dzisiaj w wakacyjnych zgadywankach. 22 645 20 55.

0: Przypominam, że trwa nasza zabawa pod tytułem
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: Dzisiejsza kategoria to zwierzę. Poszukujemy zwierzaka, który kojarzy nam się ze słowem kolory. I proszę bardzo, jest i pierwsza propozycja. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A kto to się do nas dodzwonił?
2: Piotrek,
3: Julka i Marysia.
0: Och, to cała ekipa tam jest. Czy wy jesteście w podróży?
2: Tak.
0: No właśnie, też mi się tak wydaje, bo chyba w takiej też odległości w samochodzie od siebie się znajdujecie. A dokąd jedziecie?
2: Jedziemy do babci.
0: I co takiego babcia dzisiaj na obiad przygotuje?
2: Dzisiaj na obiad babcia robi rosół.
0: Ale super! Fantastycznie! Słuchajcie, a jakie zwierzę kojarzy wam się ze słowem kolory?
2: Papuga.
0: Czy to jest papuga? Czy my poszukujemy właśnie tego zwierzaka? Nie, akurat papugi nie, chociaż faktycznie papugi mogą być bardzo kolorowe i też mogą mieć różne rozmiary, prawda? Mogą być takie malutkie i też takie wielkie. Mało tego, papugi mogą też być gadające. Słyszeliście o takich?
2: Słucham?
0: Słyszeliście kiedyś o tym, że papugi potrafią mówić?
2: Tak.
0: No. Właśnie, właśnie, nawet jest taka piosenka Papuga gaduła, ale faktycznie są takie papugi, których można nauczyć poszczególnych słów, a nawet sformułowań, a nawet całych zdań. Takie papugi też potrafią bardzo długo żyć, więc mogą być takim towarzyszem, przyjacielem,

0: człowieka przez wiele, wiele lat. A czy wy chcielibyście mieć taką papugę w domu?
1: Tak.
0: Ja chyba też bym chciała, ale nie wiem, czy jej by się podobało u mnie w domu, no bo w bloku to chyba papuga raczej niezbyt dobrze by się czuła. No, w każdym razie to nie jest to zwierzę, o które nam chodzi. Poszukujemy dalej zwierzaka, który kojarzy nam się ze słowem kolory. A was jeszcze chciałabym podpytać o plany na tegoroczne wakacje. Co będziecie robić?
1: My już pojechaliśmy do Włoch. Niedawno wróciliśmy, a teraz będziemy, pojedziemy jeszcze nad jezioro.
0: No to super plany. Mhm.
1: I będziemy jechać jeszcze do Czeski.
0: Świetnie.
1: To jeszcze będziemy jeździć.
0: No to rewelacja.
1: To Sandown Jeden.
0: No to ja z tego, co słyszę, to generalnie wakacje macie wypełnione najróżniejszymi podróżami.
1: Tak, tak.
0: Ale to fajnie, bo wy chyba lubicie podróżować, co?
1: Bardzo lubimy podróżować.
0: Też mi się tak wydaje. Moi drodzy, czas na pozdrowienia. Kogo macie ochotę pozdrowić?
1: Całe Polskie Radio dzieciom, wszystkich Polaków, panią. I całą naszą szkołę. I całą naszą rodzinę. I babcię, i siostrę, i całą moją klasę czerwoną, i panią wychowawczynią.
0: Super pozdrowienia, fantastyczne. Zamykamy listę? O, jeszcze nie.
1: Jeszcze chciałem powiedzieć, że szkoła się nazywa Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa.
0: No i teraz już mamy chyba komplet informacji, by móc przesłać pozdrowienia za naszym pośrednictwem do wszystkich wymienionych przez was osób. No i my się oczywiście do tych pozdrowień przyłączamy. Bardzo pięknie dziękuję za te pozdrowienia, które zostały skierowane w moją stronę. I wam, moi drodzy, życzymy udanych, przemiłych, kolorowych, fantastycznych, uśmiechniętych wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Do widzenia!
0: To był Piotrek, Julka i Marysia. Poszukujemy dalej zwierzaka, który w naszych wakacyjnych zgadywankach dzisiaj się ukrył. Pierwsze słowo naprowadzające na to zwierzę to wyraz kolory, a drugie to kamuflaż. Kolory i kamuflaż. O jakie zwierzę może nam chodzić dzisiaj w wakacyjnych zgadywankach? Jeżeli macie jakąś propozycję, śmiało zadzwońcie. 22 645 20 55.
2: Kto tam? Pani Krysia?

0: się już, to państwo zobaczy. Z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie znów długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzew. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaję snom, że gdy skroń przypruszy szron i będę starszy, to wtedy wszystko będzie miało sens. Jakoś tak.
1: Wakacyjna zgadywanka.

0: No właśnie, to ta zabawa teraz aktualnie trwa w naszych radiowych półkoloniach. Poszukujemy dzisiaj zwierzaka, który kojarzy nam się ze słowami kolory i kamuflaż. I kolejna propozycja się pojawia. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A kto to tam do mnie się dodzwonił? Antoś, to ty?
1: Tak.
0: Och, jak miło ciebie słyszeć. Ile masz lat?
1: 8.
0: Och, super jest mieć 8 lat. Pamiętam, kiedy to było i pamiętam, że uwielbiałam wtedy wakacje. A ty lubisz wakacje?
1: Tak.
0: A te wakacje, które teraz trwają, są fajne czy do poprawki?
1: Fajne.
0: Co było najfajniejsze do tej pory? Jaka przygoda?
1: Jeżdżę do Turcji.
0: Czyli znowu podróże. Ja to po prostu słyszę, że nasi słuchacze są wielkimi podróżnikami, odkrywcami. Cudownie. I czego takiego ciekawego dowiedziałeś się, albo co zobaczyłeś fajnego w Turcji?
1: Morze.
0: Warto tam twoim zdaniem pojechać?
1: Tak.
0: No to zatem w takim wypadku przy takiej polecajce, to ja sobie od ciebie, to sobie wpisuję Turcja jako kolejny kierunek na mojej liście marzeń podróżniczych. Może kiedyś uda mi się tam dotrzeć, ale zanim wyruszę w podróż, rzecz jasna, musimy rozsupłać naszą wakacyjną zgadywankę. Jak według ciebie może nazywać się zwierzę, którego poszukujemy dzisiaj w naszej zagadce, w naszej zgadywance, które kojarzy się z takimi słowami jak kolory i kamuflaż?
1: Kameleon.
0: Już sprawdzam. No brawo, tak. A z jakimi słowami jeszcze tobie się kojarzy kameleon? Długi język na przykład?
1: No to długi język.
0: Ogon, prawda? Bo też się na ogonie czasami tam potrafi zawiesić. A mi się jeszcze oczy kojarzą, bo kameleony mają tak śmiesznie zrobione, że każde oko może w inną stronę patrzeć. To jest bardzo zabawne. Bardzo, bardzo. No tutaj rzeczywiście trzeba byłoby się troszkę dłużej zastanowić, jakie jeszcze słowa z tym zwierzakiem są związane, ale dwa wystarczyły, byś rozsupłał naszą wakacyjną zgadywankę. Bardzo mnie to cieszy, no bo ja nie lubię, jak takie nasze zabawy zostają nierozwiązane, ale dzięki tobie wszystkie trzy teraz już zostały rozsupłane. Nasze trzy zabawy, do udziału w których zapraszamy was zawsze w naszych radiowych półkoloniach. Antosiu, a co musiałoby się wydarzyć, byś nazwał wakacje swoimi najcudowniejszymi na świecie?
1: Pojechanie do Turcji 2 razy i do Dubaju.
0: I to jest konkret i ja to rozumiem, zatem będę trzymała kciuki, by tak się kiedyś wydarzyło i byś mógł nazwać te wakacje, kiedy tak się stanie, swoimi wymarzonymi, upragnionymi, najcudowniejszymi wakacjami właśnie twoimi. Antosiu, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Tatę, dziadka, mamę, brata, babcie, co? Kolegów ze szkoły, no i tyle.
0: No i fantastycznie. I my się do tych pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych wakacji i tak jak powiedziałam, trzymam kciuki za spełnienie twoich wakacyjnych marzeń. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
1: Do widzenia.

Ale zaraz, zaraz, jeszcze coś powinno się wydarzyć dzisiaj w naszych radiowych półkoloniach. Tylko co to takiego było? Wiem! Przecież jeszcze obiecałam wam nasz konkurs dotyczący polskich parków narodowych. W tym konkursie do zdobycia jest świetna gra, która właśnie w takie deszczowe dni może wam wypełnić czas. Zresztą w pudełku znajdują się dwie gry, turystyczna i przyrodnicza, więc można zarówno w jednym, jak i w drugim kierunku się troszeczkę podszkolić, zwłaszcza kiedy planujecie odwiedzić w tym roku we wakacje któryś z polskich parków narodowych. No tylko, żeby otrzymać tę grę, należy do nas przede wszystkim zadzwonić pod numer telefonu 22 645 20 55, a po drugie udzielić poprawnej odpowiedzi dotyczącej tego, o jaki park narodowy, polski park narodowy pytamy. A oto moje wskazówki. Ten park, którego nazwę chciałabym dzisiaj od was usłyszeć, słynie z rozległych bagien i mokradeł. To raj dla miłośników ptaków, ale można tam także spotkać łosie, a jego nazwa pochodzi od rzeki. Od nazwy rzeki. Jaki to jest polski park narodowy? Jeżeli macie jakieś pomysły, to śmiało zadzwońcie. No dobra, to jeszcze jedną, drobniutką może wskazówkę wam dam. To jest największy polski park narodowy. 22 645 20 55.

0: No ja się nie boję chcieć poprosić was o prawidłową odpowiedź w naszym konkursie, w którym do wygrania jest o... Zaprezentuję wam dźwiękowo co? Właśnie to. Gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Wystarczy tylko do nas zadzwonić i podać nazwę Parku Narodowego, który tropiąc te wypowiedziane przeze mnie wskazówki, no odgadniecie, no bo na tym polega nasza zabawa. No i proszę, proszę, pierwsi ochotnicy się pojawili. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zosia, Ala i Czarek, witam was serdecznie. Kto będzie ze mną rozmawiał? Będziecie po kolei rozmawiać, czy wszyscy razem, czy jedna osoba?
2: Wszyscy razem.
0: Ale to wtedy możemy mieć problem ze zrozumieniem. To może zróbmy tak, że będziecie mówić osobno jednak, ale możecie dopowiadać różne rzeczy, dobra?
2: Dobrze, no.
0: Świetnie, no to tak zróbmy. To ja najpierw chciałabym się zapytać, czy wy podróżujecie po polskich parkach narodowych?
2: No tak, sami.
0: A w którym polskim parku narodowym byliście ostatnio?
2: Nie pamiętamy nazwy, ale byliśmy dwa miesiące temu gdzieś tak ostatnio.
0: No. Super.
2: To chyba w Górach Stołowych byliśmy.
0: Och, tak, to też piękny polski park narodowy. A powiedzcie mi, co tam się wam najbardziej spodobało?
2: Chyba Szczeliniec Wielki był fajny. Szczeliniec Wielki tam.
0: Szczeliniec, tak, czyli to taka to flagowe wzniesienie, flagowa góra tego polskiego parku narodowego. No ale my dzisiaj nie w górskich parkach narodowych jesteśmy, tylko raczej poszukujemy tego polskiego parku narodowego, który słynie z rozległych bagien, mokradeł, jest rajem dla ptaków, ale można tam spotkać także i łosie. No a nazwa tego polskiego parku narodowego pochodzi od nazwy rzeki. No i jest to największy polski park narodowy. To są wskazówki, które wam zdradziłam. Teraz tylko je przypomniałam. No a do was należy odgadnięcie, o jaki polski park narodowy dzisiaj pytam.
2: Chodzi o park narodowy Biebrzański.
0: No to zaraz sprawdzę. O. Brawo, brawo, brawo. Tak, dokładnie. Biebrzański Park Narodowy jest największym polskim parkiem narodowym. Wyobraźcie sobie, że aż 100 kilometrów rzeki Biebrzy wchodzi w skład tego polskiego parku narodowego. No i tak jak powiedziałam przed momentem, rzeka Biebrza, stąd Biebrzański Park Narodowy. Wspaniałe miejsce, gdzie są cudowne bagna, mokradła, mnóstwo ptaków, zresztą także i najróżniejszych innych stworzeń można tam spotkać. Cudowne miejsce. Udało wam się kiedyś wybrać do Biebrzańskiego Parku Narodowego?
2: Nie byliśmy nigdy.
0: No ale słuchajcie, no to po dzisiejszym konkursie chyba powinniście umieścić go na swojej podróżniczej liście marzeń, co?
2: No.
0: To ja będę trzymała kciuki, żeby udało wam się tam wybrać. Jak to się stanie, to koniecznie do mnie zadzwońcie, by opowiedzieć, co wam się tam najbardziej podobało, dobra?
2: Dobra.
0: Bardzo, bardzo się cieszę, że jesteśmy zgodni w tej kwestii. No i oczywiście potwierdzam oficjalnie, że gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa w wasze rączki powędruje. Zatem kiedy zdarzy się pochmurna wakacyjna pogoda, to na pewno będziecie mieli co robić. Pograć sobie, a później planować wyprawę do kolejnego polskiego parku narodowego. Gratulacje ogromne, a teraz czas na pozdrowienia.

0: imienia. Kogo macie ochotę pozdrowić?
1: Wujka naszego,
2: który tutaj rozmawiał z panią.
3: Mój tata, Alicja i Sarka wujek.
0: No to pozdrawiamy oczywiście. Czy kogoś jeszcze?
2: Całą rodzinę, naprawdę.
1: Wszystkich. Naszego wujka Janusza i wszystkich innych wujków, ciocie i każdego.
3: Babciów, dziadków.
1: Babci.
3: Babcie i dziadków.
0: No super, kogo jeszcze?
1: Wszystkich kolegów i koleżanki ze szkoły. No i w sumie to chyba tyle.
2: I jeszcze panią.
1: Jeszcze panią nauczycielki i panów nauczycieli.
3: I panią.
0: Bardzo dziękuję. No mnie. No jaką panią? No mnie. Bardzo, bardzo pięknie dziękuję za te wszystkie pozdrowienia. Do waszych pozdrowień wymienionych tych wszystkich osób przez was. Oczywiście także się przyłączamy. No i życzymy wam udanych, przemiłych, cudownych wakacji. A te wakacje tak swoją drogą mijają wam właśnie jako takie miłe, przyjemne i uśmiechnięte.
2: Tak,
1: dobre.
0: No to fantastycznie.
1: Na polu siedzimy teraz, więc to fajnie jest.
0: No to cudnie. No to życzę wam, żeby tak pozostało do samiutkiego końca wakacji, by uśmiech gościł na waszych buziach, byście się wspaniale bawili i swoim towarzystwem w te wakacyjne dni cieszyli. Pięknie dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
2: Dziękujemy.
1: Pa, do widzenia.
0: No i wiecie co, moi drodzy, wam też pięknie dziękuję za te wspólnie spędzone 3 godziny. Kończymy powolutku nasze radiowe półkolonie. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Ale spokojnie, spokojnie, bo przecież my się słyszymy już niebawem, w poniedziałek, w samo południe, tak, tak, punktualnie o 12:00, jak zawsze będą zagadki, będą, co tam jeszcze, och, będziemy się bawić w bajkowego detektywa, udamy się w jakąś niesamowitą podróż, mnóstwo rzeczy będzie się działo, nie zabraknie także gości. Zatem koniecznie bądźcie z nami już w poniedziałek. O 12:00 startujemy. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12.

0: 13 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Pawałowska.
2: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.

0: jak piratów skarby z wraku gdzieś na dnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć, jak na szyjnik po babuni iskrze się.
1: Czy to źle? Nie mów nie.
0: Ryby są, są, są, głupie gonią co się świeci.
1: Jak dzieci.
0: O, już mnie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci.
1: Bufet.

Proszę, proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj.

Darmowy coaching robi ci dziś, więc daj test i przestań z myślami już się bić. To ty stworzyłaś lepszego mnie, nie ściemniam ci tutaj, nie ja, bez ciebie bym był na dnie. Znalazłaś na mnie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban, więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch. Luz, luz, zdejmiemy ten czar, koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

poprawię, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny hit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć, wiem już, zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie, ty wiesz i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo zolewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem

0: potrafisz zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księciu

Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: rządzi i...
1: Bez skrzydeł nikt nie poleci. Każdy, kto lata, ma skrzydła. Zgodzicie się ze mną, dzieci? Potrzebny też kawał śmigła, gdy śmigło zacznie się kręcić.

0: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
3: A, ten z dynastii Piastów.
1: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
3: I ta walka o koronę.
0: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
4: Autopromocja.
5: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji

0: i w której Magda i Sergiusz tropią w Polsce miejsca niezwykłe, niespotykane, niesamowite, takie, które każdy Polak i mały i duży znać powinien. Dziś jesteśmy w miejscu, w którym szumią drzewa, szumi las, a mieszkają tam wielkie stwory, które są brodate, ważą, zaraz się dowiecie, ile kilogramów, i potrafią zjeść 60 kilogramów w ciągu dnia jedzenia swojej paszy, ale są symbolem siły, symbolem takiej stałości. No, każdy chciałby zobaczyć to zwierzę. I co to za zwierzę?
1: Już od XVIII wieku te zwierzęta były dokarmiane, żeby w lasach przynosiły chwałę i żeby można było na nie polować. Upolowanie takiego zwierzęcia to była rzeczywiście duża rzecz, dlatego że te zwierzęta, o których mówimy, są naprawdę, naprawdę bardzo duże. Osobniki męskie potrafią ważyć nawet tonę. Wyobrażasz to sobie?
0: Tonę, czyli 1000 kilogramów?
1: 1000 kilogramów, tak. Samce tego zwierzęcia potrafią ważyć 1000 kilogramów. No ale to nic dziwnego, jak mówisz, że jedzą zresztą przez nawet 80% swojego czasu w ciągu dnia i nocy. Jedzą, jedzą i jedzą. I potrafią tak zjeść aż 60 kilogramów.
0: No ale przede wszystkim to są naprawdę piękne zwierzęta, które są symbolem mocy i siły. I nic dziwnego, dlatego że rzeczywiście, kiedy się stanie oko w oko z tym zwierzęciem, no to czuć jego potęgę.
1: A nie jest tak łatwo stanąć z nim oko w oko, dlatego że na całym świecie jest ich nieco ponad 5000, czyli bardzo, bardzo niewiele, a większość z nich żyje w Polsce. To jest nasze wielkie dobro narodowe, natomiast najczęściej te zwierzęta można spotkać w Puszczy Białowieskiej.
0: No i właśnie, jak już pewno się domyślacie, przynajmniej od 2 minut, dzisiaj jedziemy do Puszczy Białowieskiej i jedziemy naprawdę, dlatego że posłuchacie za chwilę naszych nagrań. Nagraliśmy dla was audycję specjalnie w samym sercu Puszczy Białowieskiej.
1: Gdzie stanęliśmy oko w oko z tym wielkim, potężnym i groźnym żubrem.
0: No nareszcie powiedziałaś to słowo. Ja już kilka razy chciałem to powiedzieć, ale za każdym razem Magda mrugała na mnie oczami. Nie, nie, nie, jeszcze nie.
1: Nie zdradzaj
0: tej fantastycznej tajemnicy. Oczywiście będziemy oglądać żubry w Puszczy Białowieskiej, ale nie tylko żubry. Zobaczymy wilki, zobaczymy dziki, zobaczymy jelenie.
1: Zobaczymy żbiki, które nas kompletnie zaskoczyły, bo myśleliśmy, że żbiki to takie wielkie, dzikie koty, a one wyglądają jak zwykły kot domowy, który uciekł gdzieś do lasu i odpoczął na drzewie.
0: Za to ryś, którego też zobaczyliśmy, wygląda jakby urwał się z sawanny afrykańskiej. Naprawdę wygląda jak taki mały gepard. Jeszcze z tymi kitkami na uszach. No naprawdę to jest coś. I to wszystko są, to jest fauna, czyli to są te zwierzęta, które żyją w największym polskim lesie i w jednym z najstarszych drzewostanów, który jest w Europie i największym, taki, który się ostał. Ale o tym wszystkim powiecie, a o tym, jak się zachowywać w Puszczy Białowieskiej, opowie nasz gość specjalny, który mam nadzieję, że was zaskoczy. Powiem tylko, że wychował się, urodził na obrzeżach Puszczy Białowieskiej, tuż pod Hajnówką. Tam mieszka do dzisiaj. Znany jest w całej Polsce z tego, z pewnego programu telewizyjnego oraz z tego, że bardzo lubi śpiewać. Ale o tym wszystkim dowiecie się już za chwilę. Zapraszamy, słuchajcie naszej audycji.

Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały. Jesteśmy w Białowieży. Białowieża to niezwykłe miejsce na mapie Polski. To jest sam środek Puszczy Białowieskiej. To stąd właśnie można pójść w stronę Dzikich Ostępów, największego pierwotnego lasu w Europie Środkowej. Co to znaczy? To znaczy, że mamy 1500 km kwadratowych lasu. Tak jakbyśmy popatrzyli na mapę, to jest w zasadzie kwadrat o długości boku 55 km. 55 km nieprzerwanie lasów. Wchodzimy w las, ale to nie tylko wejście do pięknego rezerwatu przyrody, ale to również wejście trochę jak przez bramę czasu. Wygląda tutaj już inaczej. Jednak wiemy o tym, że ten las jest ogromny, ma swoją historię. Tutaj przyjeżdżali polscy królowie. Nie wolno było polować zwykłym ludziom w lesie, dlatego że już król Władysław Jagiełło wydał taki edykt, który zabraniał polowania w Puszczy Białowieskiej komukolwiek poza tymi osobami, które dostały pozwolenie od samego króla. No i oczywiście można było tutaj polować, jeśli się było królem. Stąd przez wieki ta puszcza była w jakiś sposób chroniona. W czasach, kiedy jeszcze nikomu nie śniło się o rezerwatach przyrody, to już wtedy w dostępu do Puszczy Białowieskiej bronili tacy specjalni strażnicy leśni powoływani przez królów Polski. Król Władysław Jagiełło był tutaj na polowaniu w 1409 roku zimą. Przyjechał przed świętami i polował i podobno przygotował bardzo wiele beczek solonego mięsa, bo szykował się do rozprawy z krzyżakami. Przed bitwą pod Grunwaldem rycerze polscy jedli mięso, które upolował dla nich osobiście król właśnie tutaj w Puszczy Białowieskiej. Rozglądamy się wokół mnóstwo pięknych drzew liściastych, gdzieniegdzie świerki również. Szumią bardzo dorodne drzewa, piękne rzeczywiście. Niektóre mają na pewno ponad 200, 300, może i 400 lat. Mieszka tu mnóstwo zwierzyny, ale dzieje Puszczy Białowieskiej były niezwykle ciekawe. Opowiemy o nich po przerwie muzycznej.

Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca w Polsce w poszukiwaniu śladów historii. Jesteśmy we wspaniałym miejscu dzisiaj. To Puszcza Białowieska. Puszcza Białowieska to nie tylko las, to również fantastyczna historia. Zaczęło się właśnie od króla Jagiełły, który tutaj polował przed Grunwaldem, potem jeszcze uciekał tutaj wielokrotnie przed epidemiami dżumy, które w XV wieku dziesiątkowały ludność Europy. Wtedy, kiedy w Krakowie na Wawelu zaczynała się choroba, to król pakował swoje manatki, brał królową Zofię i przyjeżdżali tutaj do Białowieży. W środku lasu wiedział, że nic mu nie grozi. Wybudowano tutaj nawet piękny dwór, to za Zygmunta Starego. Tutaj bardzo lubił przyjeżdżać na polowania. Również Zygmunt August, syn króla Zygmunta Starego, bardzo lubił przyjeżdżać tutaj na polowania. Jako pierwszy król używał do polowania na żubry broni palnej. Potem wielokrotnie królowie przyjeżdżali, rozbudowywali te osady. Niekiedy pozwalali również polować w uznaniu zasług innym możnym panom, na przykład Jan Zamoyski, kanclerz koronny, dostał takie pozwolenie od króla Stefana Batorego na jednorazowe polowanie tutaj w Puszczy Białowieskiej. Dlaczego tak bardzo to było cenne? Dlatego, że rzeczywiście tutaj zwierza było pod dostatkiem. Tutaj żyły żubry, wcześniej żyły tury, żyły łosie. Naprawdę zwierzyny było w bród. Polowano tutaj również za królów saskich. Nawet jak się wchodzi tutaj do Parku Narodowego, to jest taki obelisk, dlatego że król August chciał się pochwalić przed światem, jakie fantastyczne polowanie tutaj miał któregoś razu. No i postawił obelisk, a na nim kazał wyryć, ile jakiej zwierzyny udało mu się tutaj upolować i ile ważył najcięższy żubr, 7 centnarów. Nie wiem, ile to jest dzisiaj, ale na pewno wiele, dlatego że takie wielkie żubry mogą nawet mieć wysokości do 2 metrów w kłębie. Także naprawdę wielkie, wielkie zwierzę. Potem były zabory. Pierwsze takie

takie wielkie nieszczęście dla Puszczy Białowieskiej, to paradoksalnie Napoleon, ten taki lubiany przez Polaków cesarz Francuzów, on przechodząc ze swoją armią na Moskwę, tutaj przeszedł przez Puszczę Białowieską i poczynił ogromne spustoszenia, no bo jego żołnierze polowali w tych ostępach bez opamiętania. Potem carowie rosyjscy przyjeżdżali tutaj i rzeczywiście rozbudowali Białowieżę, zbudowali piękny dwór. Do dzisiaj możemy oglądać fantastyczną leśniczówkę, utrzymaną taką trochę w syberyjskim stylu, ale carowie postanowili trochę przedobrzyć i sprowadzili z Kaukazu i z Syberii wiele zwierząt, które tutaj się rozpleniły i nasze rodzime gatunki zaczęły wypierać, między innymi jelenie syberyjskie. To wszystko się w zasadzie skończyło z I wojną światową, która była największą katastrofą w historii Puszczy Białowieskiej. Tutaj przechodził front, niemieccy żołnierze urządzali sobie polowania, no i potem ten chaos, który zapanował po I wojnie światowej, przejście armii bolszewickiej, to wszystko spowodowało, że zwierzyna wyginęła. Wyginęły wszystkie żubry, które tutaj były od niepamiętnych czasów. Zaczęto powoli odbudowywać po głowie zwierzyny, znaczy kupowano na przykład w Niemczech albo z Pszczyny sprowadzono żubry i znowu powoli zaczęły te stada się odradzać. Podczas II wojny światowej tutaj bardzo mocno działała partyzantka i Niemcy w Białowieży, właśnie w tym carskim dworze, urządzili taki sztab walki z wojskami partyzanckimi. No to były też trudne czasy. Po II wojnie światowej, jak przyszli tutaj polscy żołnierze, to okazało się, że Niemcy wysadzili ten piękny dwór królewski, który tutaj stał od wieków. Zostało właściwie tylko takie pojedyncze budynki, które świadczą o tym, jak tutaj było pięknie. Ale co się udało? Udało się uratować po głowie żubrów i puszcza się rozrasta. Możemy popatrzeć na fantastyczne drzewa i naprawdę nasycić swoje oczy zielenią. Tutaj jest jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce.

0: zostanę...
1: No kim?
0: To zostanę okrutnym piratem. Nie posłucham się taty, będę strzelać z armaty. Będę w workach pękatych przechowywać dukaty. Będę straszną, mieć brodę i pistolet.
1: I co?
0: I piracką przepaskę na oko.

Na tym wietrze się chyboczą, słychać śpiew ptaków i widać żubry. Najprawdziwsze żubry, symbol Puszczy Białowieskiej. Jesteśmy w zagrodzie pokazowej żubrów, która znajduje się między Hajnówką a Białowieżą. Przed nami na trawie wylegują się wielkie żubry, którym jest bardzo, ale to bardzo gorąco, bo mamy szalenie słoneczny dzień, więc leżą tylko i machają swoimi ogonami i odganiają się od much. Żubry to niezwykłe, majestatyczne zwierzęta. Żyły tutaj od wieków polowano na nie. Było to najcenniejsze trofeum, jakie można było zdobyć podczas królewskiego polowania. Właśnie ten majestatyczny żubr. A jak takiego żubra w Puszczy Białowieskiej zobaczyć? No oczywiście można pójść do zagrody pokazowej, gdzie oprócz żubrów zobaczymy żubronie, nieco mniejszej, umaszczone w takie paski. Zobaczymy również dziki, wilki, rysie i żbiki. Nawet sarny tutaj się przechadzają przed naszymi oczami. Wszystkie te najciekawsze zwierzęta można obserwować z takich mostków widokowych, na które można wejść i z góry patrzeć na te niezwykłe zwierzęta z naprawdę bliska. Kupimy też tutaj wiele pamiątek związanych z regionem, a także z żubrami. Maskotki żubrów albo gry w karty z wizerunkami żubrów, albo trawkę żubrową, żubrówkę, którą podobno żubry bardzo, bardzo lubią. Ale w Puszczy Białowieskiej można także zobaczyć żubry na wolności. Jak to zrobić? Wystarczy wstać bardzo, bardzo wcześnie rano i najlepiej z jakimś lokalnym przewodnikiem, bo żyjący tutaj ludzie dobrze wiedzą, gdzie najlepiej spotkać żubra. Udać się do miejsca, gdzie żubry na wolności po prostu się pożywiają. Trudniejsze jest to latem, no bo latem tego jedzenia żubrzego w lesie jest pod dostatkiem, ale zimą żubry przychodzą do specjalnych paśników, gdzie ludzie zostawiają im siano czy jakieś inne żubrowe jedzenie. I wystarczy bardzo wcześnie rano, no takie wyjście na żubry powinno się rozpocząć gdzieś koło 4-5 o świcie. Można cichutko podejść i jest duża szansa, że we wskazanym przez miejscowego przewodnika miejscu takie żubry zobaczymy. Mnie się to udało, rzeczywiście było to niesamowite, dlatego że one jadły śniadanie w tym paśniku, ale wystarczyło dosłownie jedno strzelenie gałązki nieuważne pod stopami kogoś z naszej wyprawy i żubry natychmiast zerwały się do galopu, ale o dziwo to nie był taki galop ciężkich stworzeń, tak jak żubry się wydają, takie masywne, niezwykle ociężałe, tylko galopowały leciutko jak delikatne koniki na wyścigach i takie stado wzbudziło wielki tumult w prastarej Puszczy Białowieskiej i zaraz zniknęło nam gdzieś pomiędzy drzewami. To było niesamowite przeżycie, dlatego warto szukać w puszczy żubrów, żeby zobaczyć, jak żyją, jak się zachowują i jakie to są niesamowite zwierzęta, prawdziwy skarb naszej polskiej ziemi. Ale żubry w Białowieży i okolicach można nie tylko zobaczyć, można je także zjeść. Ale o tym opowiemy po przerwie.

Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały, czyli audycji, która zabiera was w takie miejsca w Polsce, które każdy Polak, i duży, i mały, powinien znać. A my jesteśmy w Puszczy Białowieskiej. Oglądaliśmy przed chwilą żubry w zagrodzie pokazowej żubrów, ale także zdradziliśmy wam, jak zobaczyć żubry na wolności. Są tutaj zresztą takie miejsca, gdzie zapobiegliwi gospodarze puszczańscy, którzy prowadzą jakąś karczmę, wystawiają żubrom jedzenie. I zdarza się, że taki żubr przyzwyczajony do danego miejsca przychodzi tutaj i stanowi atrakcję turystyczną dla tłumnie przyjeżdżających tutaj gości, ciekawych tych niezwykłych zwierząt. Ale tak jak mówiliśmy, żubra można tutaj nie tylko zobaczyć, żubra można zjeść. I rzeczywiście takie dania żubrowe, steki z żubra, czy pierogi z dziczyzną, z mięsem z żubra są tutaj jak najbardziej powszechne, więc można spróbować, jak smakuje to niezwykłe zwierzę. Oprócz tego region białowieski to jest niezwykła kuchnia, bo to jest połączenie takiej kuchni Podlasia, czyli w wielu miejscach znajdziecie na przykład kiszkę ziemniaczaną, która jest na Podlasiu bardzo popularna, czyli taka jakby kiełbaska, tylko wypełniona nie samym mięsem, ale wypełniona mocno doprawionymi ziemniakami tłuczonymi i do tego skwarkami. Także taka kiełbasa, no nie do końca kiełbasa, typowa bardzo dla Podlasia i można ją tutaj kupić wszędzie. Warto czegoś takiego spróbować. Warto również spróbować w tym właśnie regionie kuchni carskiej, czyli w zasadzie kuchni rosyjskiej, wschodniej, dlatego że na tych terenach, zresztą w Białowieży zostało wiele pamiątek, carska leśniczówka, miejsca, gdzie carowie polowali właśnie tutaj na tym obszarze. No i ta kuchnia rosyjska pozostała, dlatego w okolicach Białowieży spróbujecie na pewno pielemieni, czyli takich rosyjskich pierożków z mięsem podawanych z kwaśną śmietaną, albo solianki. Solianka to jest taka bardzo sycąca zupa, mocno słona, mocno przyprawiona z odrobiną mięsa, charakterystyczna dla Rosji, a właśnie tutaj na Podlasiu, właśnie tutaj w okolicach Białowieży takich przysmaków spróbujecie. Także połączenie kuchni podlaskiej, kuchni rosyjskiej z kuchnią pełną dziczyzny, dlatego że tutejsze lasy są łaskawe

dla tych, którzy kochają niezwykły smak dziczyzny, taki smak wolności. To jest zupełnie inne mięso niż te zwierzęta, które hodujemy. To jest smak wiatru, wolności, puszczy, żołędzi. Jest to coś absolutnie niezwykłego i warto takiego żubra czy dzika spróbować. Nasz 3-letni synek właśnie wczoraj na kolację próbował dzika z rusztu i bardzo, bardzo mu to smakowało. Zapraszamy do Białowieży i do próbowania białowieskich smaków, a dla odważnych nawet żubra.

0: Polak Mały. Jesteśmy w Puszczy Białowieskiej, a z nami jest gość specjalny.
1: Cześć, witajcie, tu Adam Kraśko.
0: Przepraszam, musiałem gzazawić.
1: To jest właśnie dobrodziejstwo naszej kochanej puszczy, że wszelkich owadów jest bardzo dużo, tych kąsających też. Natomiast jeśli chodzi o moje spacery po lesie, takim fajnym miejscem tutaj w okolicach jest Topiło. Tam jest zalew, w którym wcześniej spławiano kłody drewna do hajnówki. A teraz to jest raczej miejscowość bardziej turystyczna i tam też można fajnie odpocząć, fajnie rybki złapać, połapać troszeczkę, zrelaksować się, grzybobranko.
0: Jak wyglądało dzieciństwo chłopaka, który się urodził tutaj w tych okolicach, które dla reszty Polski są takie trochę magiczne, trochę taki dziki zachód nasz?
1: Wczesne zajęcie się pracą, pracami gospodarczymi, do tego szkoła. No to tak to mniej więcej wyglądało. Czas wolny to oczywiście też wycieczki do lasu, wycieczki ze znajomymi, nic specjalnego. Natomiast chyba taką właśnie zaletą dobrodziejstwa

0: Dlatego, że się mieszkało w tych okolicach, jest to, że ten kontakt z naturą był. Był i jest do tej pory, cały czas.
1: Jak się żyje tutaj właśnie w otulinie Puszczy Białowieskiej? Czy czuje się ten oddech tego wielkiego lasu? Przecież to jest największa puszcza, która tutaj jest, pozostała prawdziwa w Europie.
0: To miejsce jest na pewno inne. Styl życia jest inny. Ludzie tutaj troszeczkę żyją inaczej, tak jakby czasami w zwolnionym tempie. Jednak jak się jedzie do większych ośrodków miejskich, to zauważa się pęd za czymś, za pieniądzem, za pracą. Przyjeżdża się tutaj i jest zupełnie co innego. Ludzie troszeczkę inaczej patrzą na pewne sprawy. Kontakt z naturą, kontakt z ekologicznymi produktami, ze zwierzakami. To jest naprawdę fajne i niesamowite.
1: Pamiętasz, jak pierwszy raz widziałeś żubra?
0: Pierwszy raz żubra zobaczyć na wolności, to jest dopiero przeżycie. Pamiętam jak to się stało, po prostu będąc w lesie z rodzicami, tylko nie pamiętam, czy wtedy zbierałem grzyby, czy jeździliśmy po opał, prawdopodobnie to drugie. Widziałem, jak wyszedł po prostu na drogę, stał dostojny, rozglądał się i później powolnym krokiem zszedł w głąb puszczy. Siła, moc, potęga i do takiego zwierzęcia no, naprawdę trzeba mieć szacunek.
1: A jak tutaj wygląda zimą? Bo domyślam się, że zima to też jest niezwykły czas w puszczy, kiedy z jednej strony życie zamiera, a z drugiej strony też łatwiej pewno zobaczyć zwierzaki.
0: Wiesz co, ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi o puszczę, tutaj nigdy życie nie zamiera, bo puszcza żyje cały czas na okrągło. Jedne zwierzaki zapadają w sen zimowy, drugie się budzą. Żubry na przykład funkcjonują cały rok i zimą o tyle jest łatwiej je zobaczyć, bo można je wytropić na śniegu. Natomiast też zdarzają się przypadki, że żubry podchodzą pod zabudowania. I było kilka takich przypadków w tym roku. No, sam się spotkałem ze stadem, które liczyło chyba 20 sztuk. No, nie widziałem ich przy zabudowaniach, tylko w odległości 2-3 kilometrów, ale to było coś niesamowitego.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały. Jesteśmy w Puszczy Białowieskiej i rozmawiamy z Adamem Kraśko, czyli słynnym rolnikiem, który szukał żony, ale znalazł swoje szczęście właśnie dawno temu w Puszczy Białowieskiej. Tam gospodarzy, tam chodzi, spaceruje po lesie i wie od dzieciństwa, jak się w tym lesie zachowywać. I o tym właśnie nam opowie, jak wygląda taki puszczański savoir vivre i czego miastowi nie wiedzą, kiedy wchodzą do lasu. A jak się należy zachowywać w puszczy? Ty jesteś tutaj chłopakiem stąd. Na co trzeba uważać? A czego miastowi nie wiedzą, idąc w las?
1: No wiesz co, to akurat jest dość trudne pytanie, bo to raczej powinno się podchodzić do takich spraw troszkę indywidualnie. No ja na pewno przestrzegam przed śmieceniem. Do puszczy, do lasu w ogóle trzeba mieć szacunek. Można łatwo stracić orientację, można łatwo się zgubić. Fajnie jest, jeżeli ktoś przyjeżdża z miasta w ogóle i chce wejść do puszczy, to polecam tylko z przewodnikiem. Jeżeli nie znasz terenu, nie próbuj tego robić na własną rękę. Łatwo się zgubić, łatwo stracić orientację. Polecam tylko właśnie wycieczki z osobami, które te tereny znają.
0: A ciebie kto wprowadzał w tajniki tego, do tej puszczy? Chodziłeś z kolegami, z rodzicami?
1: Częściej do puszczy właśnie udawałem się z rodzicami, szczególnie z ojcem. Tak jak powiedziałem, jeździliśmy po opał, jeździliśmy na grzybobrania. Chociaż przyznaję, że z tym zbieraniem grzybów to u mnie jest dość słabo, ale to jest też jakaś forma relaksu, a poza tym grzybki smakują zimą rewelacyjnie.
0: A jak sobie radzisz z tymi straszliwymi owadami wszędzie? Gzy, komary, bąki, cały czas coś bzyczy, kąsa. Czy do tego można się przyzwyczaić, albo jak się chronią miejscowi od tego?
1: No wiesz co, do tego się można przyzwyczaić. To jest oznaka tego kontaktu z naturą, tej bliskości natury. No niestety, one też chcą żyć, tak? Oczywiście są środki jakieś chemiczne, którymi też smaruje się, czy spryskuje swoje ciało, ale to jest dobre na krótką metę. Natomiast no po prostu najlepiej się do tego przyzwyczaić.
0: A kleszcze?
1: No jeśli chodzi o kleszcze, no to rzeczywiście tutaj trzeba uważać i zastosować odpowiednie szczepionki, odpowiednie maści.
0: Jak puszcza żyje w poszczególnych porach roku?
1: Każda pora roku w puszczy jest specyficzna, ma swoje uroki, ma swoje zalety. Puszcza jest ogólnie czymś niesamowitym. To jest organizm, który żyje na okrągło, który żyje cały rok. Wiosną przepiękne efekty, jak wszystko się budzi do życia. Oczywiście latem jest kontynuacja, rozwój tego, zmiana kolorów. Jesień cudowna. Wszystkie kolory tęczy, ale zimą puszcza ubarwiona śniegiem również robi niesamowite wrażenie, szczególnie tutaj widać to po drodze z Hajnówki w stronę Białowieży. Ośnieżone drzewa, których gałęzie też potrafią zwisać nad drogą. Po prostu tego się nie da opisać. To trzeba przyjechać i zobaczyć.
0: Masz taki zawód, że jeździsz po kraju, czasami na dłużej znikasz stąd. Co czujesz, jak wracasz?
1: To jest

tak, że jest takie uczucie, że wracasz do czegoś swojego, że wracasz do tego swojego miejsca na ziemi. Przy okazji przywozisz doświadczenia z innych terenów kraju, znajomości i kontakty z ludźmi, których zdążyłeś poznać. Ale najchętniej właśnie wraca się do siebie, do swoich terenów, do swoich lasów, bo tu jest jednak moje serce.

0: kołana pod wieczorek.
1: Natalia, chodź kochanie, zrobiłam twoje ulubione naleśniki. Chodź, pod wieczorek czeka.
0: Mama, nie mogę, chusta.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz tropią niezwykłe miejsca w Polsce. Jesteśmy w Puszczy Białowieskiej i rozmawiamy z Adamem Kraśko, czyli słynnym rolnikiem, który szukał żony, ale również piosenkarzem ostatnio. Powiedz mi, Adamie, kto tutaj mieszka w Puszczy i jakiej muzyki słucha i jaką muzykę śpiewa?
1: Region Puszczy Białowieskiej jest regionem dość specyficznym. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chodzi o kulturę w ogóle, tutaj przenikają się kultury rosyjskie, ukraińskie, białoruskie, polskie, żydowskie. I tutaj jest tak niesamowita mieszanka, że ludzie tak jakby w dużej mierze znali te piosenki, czy to polskie piosenki ludowe, czy to piosenki białoruskie, czy ukraińskie. W dużej mierze są to te same piosenki, tylko po prostu przetłumaczane. Ale generalnie, no jakbym powiedział, że no jednak tutaj króluje te disco polo i muzyka folkowa białoruska, ukraińska, szczególnie tutaj w tych terenach.
0: Te piękne, pochylone, prawosławne krzyże, tego się nie zobaczy gdzie indziej. Jak religia i wyznanie też wpływa na ludzi?
1: Wiesz co, tutaj tych różnic na tle wiary nie widać. Tutaj jest dużo małżeństw mieszanych, z racji tego właśnie, że występuje ta mieszanka kulturowa, jest też proces asymilacji dość uproszczony. Katolicy rozmawiają po białorusku, prawosławni rozmawiają po polsku i to jest fajne, tego się po prostu może nie tyle nie da zauważyć, ale po prostu w innych regionach tego się nie da za bardzo odczuć. Tutaj jest tak, że wszyscy ze sobą staramy się żyć w zgodzie. Są jakieś tam zasady, których raczej staramy się nie łamać. Jak są święta katolickie, staramy się świętować, nie robić jakichś tam, nie wiem, no, poważniejszych prac domowych i tak dalej. Wzajemny szacunek. I to właśnie jest fajne, że ludzie mają wzajemny szacunek do siebie.
0: Jako chłopak, jakie miejsce najbardziej lubiłeś w Puszczy?

0: że takim miejscem w puszczy jest sama Białowieża. To jest miejscowość, która ma w sobie tą magię, tą siłę, ciekawą historię, a do tego też fajnych, sympatycznych ludzi. W Białowieży był przecież pałac carski, na którego miejscu powstało teraz Muzeum Przyrodnicze. Pałac carski, w którym w czasach II wojny światowej mieścił się drugi co do wielkości sztab wywiadu niemieckiego na wschód. I tutaj no jednak te czasy, te lasy puszczańskie były też w miarę bogate w oddziały partyzanckie, więc jeśli chodzi o II wojnę światową, to tutaj trochę się działo. Myślę, że takimi ciekawymi miejscami będzie zarówno samo Muzeum Przyrodnicze, gdzie tam chyba, o ile dobrze wiem, może być wystawa poświęcona fragmentom pałacowi carskiemu w Białowieży w ogóle. Na pewno takim ciekawym miejscem jest żwirownia w okolicach Hajnówki. To na pewno sobór Świętej Trójcy w Hajnówce. Przepiękny sobór cerkiewny, gdzie odbywają się Dni Muzyki Cerkiewnej. Na pewno taką fajną miejscowością do odwiedzenia w ogóle jest Siemianówka i Zalew Siemianówka. Fajne miejsce do wypoczynku, fajne miejsce do relaksu, a przy okazji też można poznać lepiej kulturę tego regionu.
1: A co z kultury tutaj tego regionu najbardziej lubisz?
0: No na pewno folk białoruski, folk ukraiński, również disco polo, bo disco polo w gruncie rzeczy jest to muzyka stąd, muzyka, która w dużej mierze wcześniej bazowała na folku, tak, na muzyce ludowej. I to polecam, bo to jest, daje radość, daje jakąś fajną energię, muzyka prosta, łatwa, przyjemna.
1: Naszym gościem był Adam Kraśko. Miejscowy chłopak stąd, z Puszczy Białowieskiej.

0: to promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

żeby lepiej zapamiętać, jakimi językami mówią różne zwierzęta. Jak robi piesek? Au, au.

0: No, mówić nie! Słowa składaj, zadania układaj. Kalambury to nie bzdury.
1: Rym do ryba to jest chyba. Do marchewka to konewka.

buraki, co się winkiem raczą. Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa. Serce

0: to promocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszam.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Kuderska.
5: Audycja Kultura nie śpi w Polskim Radiu Dzieciom. Martyna Kuderska i Daria Brzezińska. Witamy was wieczorową porą. Ten tydzień nie rozpieszczał nas pogodowo. Sporo deszczu, burz, mniej upałów, ale taka temperatura zazwyczaj sprzyja nadrabianiu i tych czytelniczych, i filmowych zaległości. A ja będę miała dzisiaj dla was kilka propozycji. Mam nadzieję, że zechcecie z nich skorzystać. Już za chwileczkę w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawi się pan Romuald Mikusek. Przyrodnik i ornitolog specjalizujący się w badaniu sów. No cóż, sowy od lat fascynują naukowców i miłośników przyrody. O ich niezwykłych zmysłach, zwyczajach i tym, dlaczego nie wszystkie prowadzą nocny tryb życia, będę miała przyjemność już za chwileczkę porozmawiać. Mam nadzieję, że razem z moim gościem będziecie odkrywać tajemnice tych niezwykłych ptaków, a kto wie, może zechcecie

obserwować je w najbliższym otoczeniu, nie tylko tym leśnym, bo okazuje się, że jest to możliwe. Na spotkanie z moim gościem zapraszam tuż po piosence, a w drugiej godzinie naszego piątkowego spotkania zabiorę Was do pracowni Marysi Dek, doskonale znanej nie tylko najmłodszym, znakomitej, nagradzanej ilustratorki, która na co dzień tworzy w Puszczy Białowieskiej. Dziś jeszcze na momencik zajrzymy do Poznania, bo w ubiegłym tygodniu zakończył się tam Festiwal Najmłodszych. Od 1 do 5 świętowaliśmy razem z najnajami, ale także z ekspertami, którzy tworzą Teatr Najnajowy od lat, dwudziestolecie sztuki teatralnej dla najmłodszych. Oczywiście jak co tydzień zapraszam Was nie tylko do słuchania, ale także do współtworzenia tej audycji. Jeżeli będziecie chcieli zatelefonować pod numer 22 645 20 55, to nad wszystkim czuwa Daria. A jeżeli chcecie napisać na adres dzieci@polskieradio.pl lub bezpośrednio do mnie na adres martyna.chuderska@polskieradio.pl, to będzie mi bardzo miło. Być może trafiliście na jakiś ciekawy spektakl, książkę, wydarzenie kulturalne, koncert i chcecie o tym opowiedzieć, to zachęcam. Być może ta Wasza relacja stanie się inspiracją do przygotowania kolejnej audycji z cyklu Kultura nie śpi. A już za momencik w studiu pierwszy gość.

0: W audycji Kultura nie śpi pojawił się zapowiadany gość, pan Romuald Mikusek, przyrodnik, ornitolog. W zasadzie to można by było długo, długo opowiadać o pana działalności, o tym, czym pan się zajmuje. Chociaż dzisiaj pan Romuald na pierwszym miejscu postawił sowy. Znaczy w zasadzie nie tylko dziś, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, dzień dobry.
0: Już od wielu lat. Ta przygoda trwa ponad 30.
1: Tak, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale chyba doświadczenia są cenne.
0: Bardzo dobrze, bo my możemy z tych pana doświadczeń czerpać garściami. Tym bardziej, moi drodzy, że nie tak dawno pojawiła się książka, o której też rozmawialiśmy w jednym z poranków Polskiego Radia Dzieciom. Straszne sowy. Książka pięknie zilustrowana przez panią Agatę Matraś, którą pozdrawiamy. Książka, która powstała w serii. Na razie seria ma dwa tytuły. Pierwszy tytuł był związany z pająkami, a drugi oswaja sowy, a trzeci kim się będzie zajmował?
1: Trzeci prawdopodobnie będzie o gadach. Węże, jaszczurki.
0: A sowy też czyhają na węże i jaszczurki?
1: Tak.
0: Na różne gady?
1: Tak. Jaszczurka jest bardzo pożądaną ofiarą. Z wężami jest gorzej, aczkolwiek zaskoroniec nie jest na tyle groźny dla sowy, żeby go nie złapała, ale jest zbyt duży dla wielu gatunków. Także faktycznie próbuję sobie przypomnieć, czy węże, przynajmniej w Polsce, trafiają do menu sów i nie kojarzę. Natomiast jaszczurki dość często.
0: O menu sów rozmawialiśmy we wspomnianym poranku i też gorąco was zachęcam do tego, żebyście posłuchali tej rozmowy. Ona trwała prawie godzinkę, ale okazało się, że temat jest niewyczerpany i tak naprawdę wielu, wielu wątków nie dotknęliśmy. Ale żeby zacząć od samego początku, to warto wiedzieć, że mamy 250 gatunków sów na świecie.
1: Tak jest.
0: A w Polsce? 13?
1: W Polsce 11.
0: 11.
1: 11. A 13, tak, 13 w sensie, że bywają tutaj obserwowane jeszcze dodatkowo dwa. Sowa jarzębata i puchacz śnieżny.
0: Przylatują z zagranicy?
1: Przylatują z północy, przylatują z zagranicy. Z północy i jeszcze sowa jarzębata się pojawia. Natomiast puchacz śnieżny, który gniazduje już w takiej strefie arktycznej, już chyba się u nas nie pojawi, bo raz, że dostaje niestety mocno w kość z powodu klimatu i jest go coraz mniej i te wędrówki jednak nie są już takie częste i prawdopodobnie nie będzie. Jest to gatunek, który dobrze sobie radzi w zoo, rozmnaża się w zoo. Być może jeśli się jakieś ptaki pojawią, to będą uciekinierzy z zoo. Ale nigdy nie spodziewamy się, żeby ani sowa jarzębata, ani puchacz śnieżny się u nas zagnieździły. Natomiast tych lęgowych, które składają jaja, wychowują pysklęta, mamy 11.
0: Nic nie wskazuje na to, żeby jednak miało się oziębić w Polsce w najbliższych latach, prawda? Wręcz przeciwnie.
1: Na pewno nie. Coraz bardziej mamy do czynienia z takimi skrajnymi zjawiskami pogodowymi i to się będzie nasilać. Wody jest coraz mniej i to się przekonujemy. Akurat sowy tego tak mocno nie odczuwają bezpośrednio, ale pośrednio jak najbardziej, bo jednak lasy nam się zmieniają mocno i te lasy iglaste, zwłaszcza świerczyny w tym momencie, a w przyszłości pewnie i lasy sosnowe, których jest sporo w Polsce, dostaną też w kość i będą musiały po prostu sowy zmienić jakieś zwyczaje albo po prostu ich będzie znacznie mniej, zwłaszcza te, które są związane z tymi lasami.
0: Ale to też może wpłynąć na gniazdowanie?
1: Jak najbardziej, bo na przykład suweczka wykorzystuje dziuple po dzięciołach dużych i trójpalczastych, a gniazduje właśnie w górach, gdzie jednak zależna jest od świerczyn.

0: od gatunków iglastych i nie, one nie muszą jakby być te dziuple w samych świerkach czy jodłach. Natomiast te świerki jej służą po to, żeby się ukryć, żeby przeczekać noc, ale też po to, żeby tam na tych gałęziach złożyć ofiary, czy swój pokarm złożyć na później, zostawić i tam z niego korzystać. To są takie drzewa niezbędne, bo to są gatunki takie właśnie psóweczka czy włochatka. To są gatunki, które wyewoluowały, trudne słowo, na północy i są związane właśnie z takim boralnym środowiskiem, jak właśnie świerczyny.
1: Wspomniał pan, panie Romualdzie, o odkładaniu jedzenia, to znaczy, że sowy też zakładają takie mini spiżarnie?
0: Tak, właściwie robią to przez cały rok, chyba każdy gatunek, bo zwłaszcza jak przebywają w jakimś miejscu jednym na dłużej, co się dzieje zazwyczaj właśnie w okresie lęgowym, no bo są związane z tym jednym miejscem. W czasie zimy też bywa, że trzymają jakieś terytoria, i też jest tak, że odkładają sobie ten pokarm na potem nieco inaczej, bo gromadzą na przykład w jednym miejscu, a w okresie lęgowym mogą na przykład gdzieś tam chować, bo inne gatunki, które bytują gdzieś tam w pobliżu, też bardzo chętnie skorzystają z tych spiżar, jak choćby dzięcioł duży, wiewiórka, sójka, jakby znalazły taką ofiarę, to sobie zabiorą ją. Dlatego sowy bardzo często aktywnie bronią takich miejsc i są bardzo agresywne w okresie lęgowym, między innymi dlatego.
1: Ale swoich kuzynów też nie wpuszczają?
0: Tak, no właśnie nam się czasem wydaje, że sowy to jest taki klan.
1: Rada puchaczy.
0: Jak rada puchaczy, też mi się to skojarzyło, że się kochają, wspierają. No nie jest tak oczywiście. Wręcz odwrotnie, chyba mam wrażenie, że sowy bardziej siebie traktują jak konkurencję niż inne ptaki jednak, bo ten pokarm jest bardzo często wspólny. Są to drapieżniki, więc ta nisza pokarmowa się bardzo mocno nakłada. Czyli, że większość jednak poluje na gryzonie, właściwie chyba wszystkie. Nie ma chyba sowy, która tam sobie nornika czy myszy nie złapie. Więc tak, to jest tak, że konkurują między sobą i jest nawet tak, że te większe sowy zabijają mniejsze sowy. I te mniejsze sowy starają się nie wchodzić w drogę tym większym sowom. Na przykład bardzo częstą zdobyczą u puchacza, co największej sowy, jest uszatka. I to jest dość regularna ofiara.
1: Puchacze to największe sowy, prawda?
0: Puchacz największa, uszatka jest taką średnią sową. Tak.
1: A skoro o spiżarniach zahaczyliśmy o ten temat, to czy to jest też związane, to gromadzenie pożywienia, z konkretną porą roku? Bo to nie miałam okazji zapytać w poranku, czy sowy mają te ulubione pory roku, czy jest im wszystko jedno i co robią zimą?
0: To jest tak, że okazja czyni złodzieja. Czyli nie jest tak, że pojawia się jakaś ofiara, ja jestem sową najedzoną, więc sobie odpuszczę, bo nie potrzebuję pokarmu. Każda okazja jest dobra. Jeśli sowa jest najedzona, nie potrzebuje tego pokarmu, albo na przykład ma małe, które też już nie żebrzą o ten pokarm w tym momencie, nie odzywają się, nie proszą, więc trzeba ten pokarm jakoś zagospodarować, tą ofiarę, jeśli się już ją złowiło i z tej okazji skorzystało, więc się ją gdzieś tam chowa, najlepiej właśnie przed wzrokiem innych. W zimie też gromadzą, bo może się okazać, że na przykład, albo może nie też, albo przede wszystkim, bo oprócz tych momentów obfitości bardzo trudno zdobyć pokarm, zwłaszcza jak jest głęboki śnieg, jest jakieś załamanie pogody, deszcz, wiatry itd., itd. Więc wtedy się z tych spiżarni korzysta. Więc dlatego sobie rozwiązały to w ten sposób, że chowają ten pokarm, a to się dzieje różnorako, bo mogą w gnieździe, mogą na przykład w jakiejś budce, dziupli, na przykład u suweczki w jednym miejscu gdzieś na północy naszego kontynentu znaleziono w jednej dziupli ponad 100 ofiar suweczki. Więc to była taka bardzo, bardzo dużo nagromadzonych ofiar. Ale tak kilka w jednym miejscu zimą to jest normalne u suweczki. Ja mówię o tej suweczce, bo to jest gatunek, który mi jest szczególnie bliski, który bardzo mocno badałem, ale wiem też, co się dzieje u innych sów z grubsza.
1: No, to jest fascynujące też jakby pod kątem zdobywania też pożywienia, bo z tej pięknej książki, o której dzisiaj rozmawiamy, możecie dowiedzieć się, że na przykład taka sowa jak płomykówka, to może upolować nawet 180 gryzoni.
0: Tak.

0: może upolować 180 gryzoni i zwłaszcza gdy jest okres lęgowy, no to wtedy jest tych ofiar bardzo dużo, a nawet ją się traktuje niemalże jak kota na wschodzie.
1: Czy jest sprzymierzeńcem człowieka?
0: Jest sprzymierzeńcem. Oczywiście nie używamy już obecnie określeń typu pożyteczny czy szkodliwy, bo przyroda nie zna takich pojęć i wszystko ma swoje miejsce.
1: To jak najbardziej fachowo to określić?
0: Sprzymierzeńcem. Jest bardzo dobrym określeniem. Ratuje nasze plony w związku z obecnością szczurów, które się tam gromadzą w dużych ilościach, tych miejscach, gdzie tam jest na przykład jakieś plantacje, jakiś roślin, zwłaszcza na wschodzie, czy nawet w Australii. Zależy od tego, co się w danym miejscu uprawia.
1: Pan takiego ładnego określenia użył w książce jak strażniczki plonów, prawda, te sowy.
0: O,
1: ja sobie zapamiętałam. Dużo takich fascynujących ciekawostek o sowach w książce. Straszne sowy znajdziecie. No, na pewno dzisiaj odniesiemy się do tego tytułu. Do rozmowy z moim gościem wrócimy po piosence, więc proszę z nami zostać. Gdybyście mieli jakieś pytania, to proponuję je przesyłać na adres dzieci@polskieradio.pl albo zamieścić w komentarzu pod zapowiedzią naszej audycji. I wierzę, że jeśli nie podczas tego spotkania, to w późniejszym czasie być może uda się na te pytania odpowiedzieć. A książka, o której dzisiaj rozmawiamy, to też takie kompendium wiedzy o sowach, takie pierwsze zaznajomienie się z tematem. Więc jeżeli jeszcze nie wiecie dużo na temat tych stworzonek, to na pewno będzie taka dobra lektura na początek, a może to was też zachęci do tego, żeby zostać ornitologiem. I tutaj też jest taki ciekawy wątek. Jak działa ornitolog? Z czym warto się wybrać do lasu na obserwacje? Co się wyposażyć? No i na pewno trzeba mieć czyste uszy. A dlaczego, to wam opowiemy zaraz po piosence.

0: nam jeszcze?
1: Wracamy do rozmowy. Dzisiaj gościem audycji Kultura Nie Śpi jest pan Romuald Mikusek. To jest dla nas wielka frajda i przyjemność, że udało się panu dotrzeć do studia Polskiego Radia Dzieciom, bo to wcale nie jest takie łatwe, żeby pana zaprosić, a wiąże się to z tymi zajęciami, jakie wypełniają panu czas na co dzień, bo pisanie książek to jest taka przygoda, no, świeża całkiem, prawda?
2: Tak, taka forma przekazu, tak.
1: Dla dzieci debiut.
2: Dla dzieci debiut, jak najbardziej. Mm-hmm. Ale z dziećmi oczywiście, że mam dużo do czynienia, bo nawet tutaj dotarłem poprzez zajęcia z dziećmi, które prowadziliśmy w Karpatach. Mm-hmm.

0: No i moja droga zaczęła się właśnie tam, a Warszawa jest punktem pośrednim, zanim wrócę do domu.
1: Słyszycie, no wszystko zaczyna się od kontaktu z dziećmi i w Polskim Radiu Dzieciom też tak jest. No nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej, chociaż książka Straszne Sowy zdecydowanie jest adresowana do wszystkich. Ona nie ma tutaj żadnej granicy wieku.

0: taki znikomy procent mojej wiedzy wcześniej dotyczącej słów, a teraz już sobie zapamiętam kilka ważnych informacji. A gdybyście w przyszłości chcieli zajmować się taką tematyką, jak mój dzisiejszy gość, to od czego trzeba zacząć? Pewnie od obserwacji najbliżej natury.
1: Tak. Patrzeć jak najwięcej, wychodzić na spacery, słuchać, obserwować. Raczej lornetka byłaby tutaj bardzo wskazana, bo ornitolog nie musi się wyposażać w jakiś ogromny sprzęt. Chociaż ja sobie zauważyłem, że ja coraz cięższy mam ten plecak, albo inaczej, miałem cięższy, bo zaczynam się tak trochę oswobadzać z tego sprzętu. Teraz na szczęście jest taka miniaturyzacja, że ten sprzęt jest coraz łatwiejszy. No ale w przypadku słów to na pewno lornetka, pewnie latarka, a najlepiej dwie albo trzy, bo już mi się zdarzyło, że w lesie nagle mi bateria się skończyła, no i miałem problem, żeby wrócić. Także, ale tego sprzętu jest jakby coraz więcej mamy możliwości, które nam pomagają. Nawet można umieścić rejestratory, zostawić je w terenie, a później analizować, co tam się działo i badać na przykład aktywność słów na podstawie głosów. Albo mamy też na przykład z Fundacji dla Przyrody kamery zostawione w terenie i możemy nimi sterować przez telefon, przez komputer i to też jest bardzo pomocne.
0: No i nie stresuje zwierząt, prawda?
1: Tak, to jest bardzo cenne właśnie, że to wszystko się bezinwazyjnie dzieje, że można rzeczywiście te ptaki badać, nie mając z nimi kontaktu, bo jednak dla nich jesteśmy drapieżnikami, one się nas boją.
0: I bezpieczne dla zwierząt i też dla ornitologów w niektórych przypadkach. O takim przypadku przeczytacie też w książce. Badacza, który się zbliżył za bardzo do sowy.
1: No mnie się też dostało parę razy od sów.
0: Tak?
1: tak, miałem takie przygody. No trzeba uważać, one jednak wiedzą, jakie narzędzie mają niebezpieczne. No i skrzętnie z tego korzystają.
0: Pazury i dzioby?
1: Pazury, dziób. Pazury, głównie pazury. Mhm. Dziób w mniejszej stopniu, ale tak, pazury.
0: No bo dziobek taki zakrzywiony, prawda?
1: On jest groźny, ale z takiego dzioba to sobie wyobraźcie, że częściej korzystają na przykład czaple, bociany, te, które mają naprawdę takie długie, długie dzioby, natomiast i też ptaki szponiaste, sokoły, tak. To, ale jednak mimo wszystko zawsze te szpony trzeba się ich wystrzegać.
0: No tak, one mają kilka funkcji. Na pewno sowy dzięki nim mogą łatwiej złapać równowagę na drzewie, prawda? I też utrzymać się na gałęzi, no ale jak trzeba o siebie zawalczyć, no to też wykorzystają.
1: Tak. Tam jest taki dość ciekawy mechanizm w przypadku sów, właściwie chyba wszystkich ptaków, że te nogi się zaciskają w momencie, kiedy są zgięte mocno tutaj w tak zwanym skoku, bo to nie jest kolano, to tutaj jest przy zgiętej nodze. Bo ptaki mają taką wykrzywioną nogę, jak sobie zobaczycie gdzieś na jakimś szkielecie, to popatrzcie, że to jest takie odwrócone Z, można tak powiedzieć. I dopiero te palce się wyprostowują, jakby uchwyt puszcza, kiedy wyprostowują te nogi. Więc startująca sowa po pierwsze odbija się od gałęzi i właściwie ten uchwyt zwalnia się automatycznie.
0: Te ciekawostki też znajdziecie w książce dotyczące pazurów i tego, jak sowy je wykorzystują. A wracając jeszcze na momencik do ekwipunku ornitologa, to został pięknie rozrysowany przez panią Agatę Matraś. Ojeju, ile tego sprzętu, tu jeden ptak się dziwi.
1: Tam pewne rzeczy już są chyba nieaktualne, jeśli chodzi o sprzęt, a pewne są
0: Ale no tesik to zawsze się przydaje, prawda?
1: Zawsze, ale przyznam, że częściej chyba teraz korzystam z komórki. Dlaczego? Bo mamy takie fajne aplikacje do wpisywania obserwacji. Natomiast żeby nie spuszczać ptaka z oczu i móc zanotować, co widzę, to jednak nagrywanie jest dużo lepsze.
0: Rejestrator dźwięku. Mamy bardzo podobny. To mogę już ruszyć.
1: Studio, tak jest.
0: Są, loteczka, mamy też tak słuchawki, mikrofon kierunkowy, jest luneta obserwacyjna, mapa, no tak, mapa się przydaje, żeby
1: No
0: się
1: mapa też właśnie, no niestety komórka, to wszystko jest, są aplikacje, które o tyle dużo łatwiejsze, że można sobie zaznaczyć i bardzo łatwo pójść potem do tego punktu wrócić. Kiedyś się nawet częściej korzystało z GPS-ów takich zewnętrznych.

0: zewnętrznych, ręcznych. Teraz jednak smartfony mają bardzo duże możliwości i z tego skrzętnie korzystamy.
1: A słuch? Po co ornitologowi dobry słuch i czyste uszy?
0: No to trzeba pamiętać, że obserwacje ptaków to stanowią może 10, może przy dobrych wiatrach 20% obserwacji. Zależy też, co się idzie obserwować, bo na przykład jak się liczy ptaki na morzu gdzieś tam jesienią, no to oczywiście luneta, obserwacja. Ale w lesie jednak to jest słuch, czyli trzeba znać nie tylko głosy ptaków, ale mieć czyste uszy. Ja się nauczyłem tego kiedyś przez jedno doświadczenie, bo nie zdając sobie sprawy z tego, że mam jedno ucho nieco przytkane, zacząłem szukać sowy i coś mnie tknęło, że zawsze gdzieś po lewej stronie ode mnie jest. Okazało się, że prawe ucho miałem zatkane, a po lewej dobrze słyszałem, więc krążyłem wokół tej sowy, a ona siedziała tuż nade mną, a cały czas mi się wydało, że ona gdzieś tam z lewej cały czas jest. Także dbajcie o uszy.
1: Dbajcie o uszy? Tym bardziej, że z książki możecie się dowiedzieć, że sowy nie tylko wydają ten charakterystyczny dźwięk hu-hu, taki, który bardzo dobrze znamy, ale potrafią wydawać też inne dźwięki. I co więcej, na przykład jeden gatunek potrafi też porozumiewać się na wiele różnych sposobów i ta paleta dźwiękowa jest naprawdę bogata.
0: Tak, no my próbujemy jakby rozszyfrować, co sowa ma na myśli, odzywając się w danym głosem.
1: Te emocje da się wyłapać.
0: Tak, da się wyłapać w głosie. A co jest jeszcze ciekawe w tym głosie, że one są bardzo indywidualne. Jak ktoś ma dobry słuch albo dobrze zapamięta dany głos, to będzie wiedział, że głos, który nawet po roku usłyszy w tym samym miejscu, to będzie wiedział, czy należy do tego samego osobnika, czy do innego. Mhm. Faktem jest, że żeby być tego na 100% pewnym, to trzeba by było nagrać, poddać analizie, zrobić tak zwany sonogram, porównać i wtedy jesteśmy na 100% przekonani, że mamy do czynienia z tym samym osobnikiem. Czyli są to indywidualne obrączki jakby. Głos jest indywidualną obrączką, wskazuje z czym, czy mamy do czynienia z tym samym osobnikiem, czy nie.
1: Mhm. Ja wyczytałam, że puszczyk ma około 40 zawołań.
0: Tak, i część rozszyfrowaliśmy, czemu służą, także to nie jest do końca tak, że sowy tylko pohukują, nawet mówimy o tym jednym gatunku, powiedzmy, jak się skupimy na puszczyku, no to on i też miauczy i jakoś tam klekocze, bo kłapie dziobem. Są naprawdę bardzo, bardzo różnorodne i te głosy służą zawsze czemuś, bo terytorialne to, żeby zawiadomić inne osobniki własnego gatunku, że tutaj jest zajęte. Inny głos jest trochę do samicy, inny do młodych i zależy, co się chce przekazać, że ja mam pokarm, albo chowajcie się, bo idzie drapieżnik i tak dalej, i tak dalej. Także ta różnorodność jest spora. No my to informujemy zawsze jakimś słowem. No to są takie słowa dla słów, które są różnorodne. Krótkie, nagłe zawołania to zwykle świadczą o tym, że jest na przykład zagrożenie. I to jest takie też esperanto wśród słów. W ogóle ptaki mają też swoje esperanto, bo że sowa jest blisko, to z kolei drobne ptaki alarmują poprzez takie wysokie, mocne, metaliczne zawołania.
1: Takie głosy sowie możecie też usłyszeć w książce, bo tu ukryto kody na niektórych stronach. Można je sobie zeskanować i posłuchać, jak brzmią. Na przykład, jak brzmi samiec płomykówki, podobno jak wiedźma.
0: Tak, właśnie tak, bo prawdopodobnie, to są zresztą wszystkie moje nagrania, to jest o tyle takie cenne, powiedzmy, z mojego punktu widzenia, że się nie posiłkuję innymi. Ale tak, płomykówka jest takim dość specyficznym gatunkiem, bo jest taka jasna bardzo spod spodu, żyje obok człowieka, bardzo często gdzieś na kościołach właśnie, przy kościołach są cmentarze. Więc ja, wydaje mi się, że to był jednak pierwowzór duchów, to co my sobie wyobrażamy, że coś białego lata nad cmentarzem i się wydziera i straszy, to prawdopodobnie była płomykówka zawsze.
1: A zabierał pan kiedyś wycieczki nocą na poszukiwania sów?
0: Tak, tak. Zdarzało mi się, że niejednokrotnie, tak, tak. Mhm. Że było tak, No i trzeba wtedy tłumaczyć, przygotowywać ludzi do tego odbioru, czasem pokazać gdzieś coś palcem.

0: jest dość zawsze fajna przygoda. Nawet jak się nic nie dzieje, no raz w roku jest noc sów tak zwana, to zawsze gdzieś uczestniczę. W tym roku byłem w Wolińskim Parku Narodowym. No było cudownie, oni tam nie, tych dużo sów nie mają, bo mają chyba w sumie jeden gatunek w lesie tylko i wyłącznie. Ale sama wędrówka przez las i jeszcze jak jest trochę księżyca, to wtedy nie używamy latarek. To jest zawsze, zawsze jakaś przygoda dla ludzi.
1: W Polsce jesteśmy szczęściarzami, że mamy tak dużo gatunków sów, prawda?
0: Tak, to jest prawda. To jest prawda. Mamy w sumie tych 13, które się pojawiają, 11, które są lęgowe. Właściwie nie wiem, jakby tak sięgnąć. Może te nasi sąsiedzi, tak, Ukraina czy Czechy, Słowacja. Rzeczywiście tutaj, w tej części Europy, bo też pamiętajmy, że ptaki nie mają granic, więc nie możemy mówić.
1: Nie muszą mieć paszportów.
0: Nie muszą mieć paszportów, także są nawet takie gatunki przygraniczne. Mam takiego puchacza u siebie w Górach Stołowych, który na granicy polsko-czeskiej i chyba podejrzewam, że w ich atlasach ten się stanowisko
1: nie może się
0: pojawi.
1: Zdecydować.
0: Nie może się zdecydować, tak.
1: Tak a propos tego szukania domu na stałe, to też ciekawa sprawa, bo niektóre sowy są takie osiadłe, prawda, a inne lubią się przemieszczać. Ale to może do tego wątku wrócimy zaraz po krótkiej piosence, więc zostańcie z nami. dzieci@polskieradio.pl, adres mailowy. Jeżeli będziecie chcieli zadać pytanie, to zapraszamy. A może ktoś w swojej domowej biblioteczce już ma książkę Straszne sowy, albo tę wcześniejszą część z edukacyjnej serii książek dla młodszych czytelników, czyli Pająki, i chciałby też na ten temat się wypowiedzieć, coś napisać, to będzie nam bardzo miło. A my do rozmowy z moim gościem wracamy za kilka minut.

0: Dziś w audycji Kultura nie śpi zachęcamy Was do sięgnięcia po książkę Straszne sowy mojego dzisiejszego gościa Romualda Mikuska. Panie Romualdzie, no dotknęliśmy takiego wątku podróżowania, przemieszczania się, osiedlania kilka minut temu. To różnie bywa z sowami, prawda? Są takie, które są przywiązane do jednego miejsca, a inne nie.
1: Tak jest. No taką najbardziej typową, wędrowną, obecnie od roku lęgową, sową naszą krajową jest syczek. To jest jedyna sowa, która leci aż za Saharę, w stronę...
0: Coś podobnego.
1: Tak. Przelatuje, normalnie leci tak jak każdy inny porządny ptak, który u nas tylko przelatuje, żeby się gnieździć i leci na zimę do Afryki. I rzeczywiście

0: przelatuje tą Saharę, daje radę. Natomiast pozostałe sowy są w miarę osiadłe, próbują sobie radzić. Dość ciekawą jest uszatka błotna. Uszatka błotna gniazduje na tak zwanych błotach, to się kiedyś mówiło, czyli właśnie torfowiskach, jakichś obszarach takich podmokłych, rozległych, w dolinach rzecznych chociażby. No i to jest taki gatunek, ja lubię określenie, że to jest cygańska sowa, czyli taka, która osiedla się tam, gdzie jest jakiś pokarm, gdzie może wyżywić się, zwłaszcza młody, założyć gniazdo i wtedy no, musi drugi warunek się pojawić, czyli pojawia się inna sowa. Z reguły jest tak, że w takich miejscach jest więcej tych sów, bo to są dość takie enklawy poszukiwane i one są w miarę tolerancyjne, że tam gniazdo może być jedno od drugiego, tam po te 200-300 metrów nawet tak blisko. Nie chodzą sobie w drogę, mogą polować właściwie na całym takim obszarze, polują na norniki, no i są lata, gdzie nagle ich nie ma. Tak jak na przykład na Biebrzy w tym roku nie ma uszatki błotnej. Ostatnio była 2 lata temu chyba, a jak zaczęliśmy badania prowadzić w 15 roku, to musieliśmy na następne lęgi czekać 5 lat. Także...
1: Ale warto czekać taką warto uszatkę. Czekać. Słuchajcie, wygląda przepięknie. O uszatce, ale też o innych sowach możecie przeczytać w książce. Tu jest taki specjalny rozdział poświęcony uszeregowaniu tych naszych krajowych sów. I mamy i suweczkę, i syczka, i pójćkę, i włochatkę, uszatkę błotną, płomykówkę, puszczyka i puszczyka uralskiego. O, jest jeszcze mszarny i puchacz, ten wielki.
0: Tak, wymieniliśmy od najmniejszej do największej.
1: Ogromny. No to w zasadzie moglibyśmy też zastanawiać się, myśląc o sowach i szukać albo takich cech wspólnych, prawda, albo tego, co je różni. Te różnice pan teraz nam na przykład pokazał na przykładzie gniazdowania i zmiany też miejsca pobytu. A coś, co łączy wszystkie sowy?
0: Tak, ciekawe zagadnienie, bo wszyscy myślą, że sowa to sowa.
1: Tak, no
0: to
1: jaka jest sowa, każdy widzi.
0: Właśnie, to okej. No są cechy, które rzeczywiście są wspólne, ale już się zaczynają jakieś wyjątki. Czyli nie budują gniazd, żadna z nich nie buduje gniazd. Była kiedyś mowa, że uszatka właśnie błotna buduje i to był jeden z powodów, dlaczego się zająłem tym gatunkiem, żeby to sprawdzić, bo coś mi nie pasowało i rzeczywiście się okazuje, że nie buduje, a to, że widywano, że czasem leci z jakimiś tam trawami, no to był prawdopodobnie taki artefakt, że chwytała ofiarę i gdzieś się tam jakieś trawy zaplątały. Nawet przedwczoraj dosłownie zrobiłem takie zdjęcie błotniaka, który niósł mysz. Tam jest tak, że przekazują, zresztą u sów podobnie, że samiec przekazuje samicy i faktycznie taka trawa się za nim ciągnęła. Zrobiłem to zdjęcie właśnie, żeby to unaocznić.
1: Się stworzonko trzymało kurczowo tej trawy.
0: No,
1: żeby się uratować, no ale niestety.
0: No tak, ale się nie udało. Także nie budują. To mamy tą drugą cechę. Trzecia cecha to już jest taka bezwzględna, czyli jaja? Wszystkie sowy jaja. Wszystkie jaja są białe. Bardzo dobre piątka.
1: Ale to dzięki książce. Przecież ja tego wcześniej nie wiedziałam, a teraz już wiem, moi drodzy.
0: No to szóstka.
1: Szóstka dla autora. Tak. Przede wszystkim.
0: Także to są takie dwie cechy, bo już później się zaczynają wyjątki.
1: Różnice w uszach troszkę, prawda?
0: Ale nie. Jest jeszcze chyba jedna cecha, którą mogę wymienić, czyli palce. Czyli dwa palce skierowane do przodu, dwa palce do tyłu. Coś takiego mają tylko tam papugi, które mają ten ruchomy jeden palec i mogą faktycznie go przekładać do tyłu. Oczy skierowane do przodu.
1: Tak. Że nie po bokach, jak u innych ptaków.
0: Tak, tak. Czyli to takie widzenie przestrzenne, takie 3D można powiedzieć.
1: I kręcenie głową.
0: Tak. Także jest sporo, bo było nie było, mają wszystkie jednego przodka, a później się dopiero zaczynały rozdzielać, korzystając z różnych nisz, z różnych strategii takich życiowych.
1: Bardzo ciekawa jest też tematyka związana z symboliką sów. I o tym też nie udało nam się w poranku porozmawiać, więc za momencik do tego wątku wrócimy, bo jak nam się sowy kojarzą? No pierwsze skojarzenia to jest raczej taka mrocz,

ciemność, jakiś lęk, obawy, las, to takie groźne, złowieszcze pohukiwanie. No a gdybyśmy poszukali w starych legendach, mitach i to nie tylko na terenie naszego kraju, to okazałoby się, że są i postaci, które się potrafią przeistoczyć w sowę, albo zostały tak ukarane, że sową się stały. Więc może za momencik do tego wątku wrócimy. Gdyby przychodziły Wam na myśl jakieś postaci sowie z książek, z filmów, z różnych historii, to zapraszamy. No na pewno wielbiciele Harry'ego Pottera jako numer jeden to przywołaliby tę białą sowę, którą możemy zobaczyć w filmie. Tak, możemy, a w książce możemy ją sobie wyobrazić. Także do rozmowy z moim gościem wracamy po krótkiej piosence.

0: Drodzy słuchacze, dzisiaj w studiu pan Romuald Mikusek z książką Straszne Sowy. Książka, tak jak wspomniałam na początku, to takie mini, ale jednak bardzo ciekawe i świetnie merytorycznie przygotowane kompendium wiedzy, takie podstawowe dotyczące słów, tego, ile jest gatunków, jak sowa ma zbudowane swoje ciałko, czy sowy są do siebie podobne, czym się różnią, to troszeczkę o tym rozmawialiśmy kilka minut temu, jakie jest sowie menu, czy są takimi stworzonkami, z którymi można się zaprzyjaźnić, no może niekoniecznie, ale też w tej książce znajdziecie kilka takich wątków właśnie a propos tego bycia bliżej słów. To też jest bardzo ważne, to zanim przejdziemy też do tej symboliki, to myślę, że warto o tym wspomnieć, że sowy przez człowieka są też wykorzystywane do niecnych celów i to bardzo niedobrze. I tutaj należałoby wszystkim takim ludziom pogrozić palcem. Tak. Jak zobaczycie taki proceder oswajania w cudzysłowie sowy, a raczej przymuszania jej do tego, żeby była grzecznym ptakiem na usługach człowieka, to nic dobrego.
1: No tak, teraz się taka moda właściwie zrobiła, że podejrzewam, że każdy z was gdzieś tam się spotkał z tym, że ktoś tam stoi z ptakiem na ręce. Kiedyś to były jakieś tam sokoły jastrzębie i one były i są wciąż wykorzystywane tam do płoszenia, do polowania. No powiedzmy, tradycja gdzieś tam odległa. Musimy się z tym godzić, natomiast sowy się pojawiły dość powszechnie, zwłaszcza po historii z Harry Potterem. Nasz bohater miał oswojonego puchacza śnieżnego. To jest to dość spora sowa, duża i zrobiła się taka moda, że z takimi sowami ludzie chodzą do kawiarni, gdzieś tam się pojawiają na skwerkach, rynkach. No, ale te sowy są ogromnie przestraszone. Pamiętajcie, że one mają bardzo wyostrzone zmysły, zwłaszcza słuch, wzrok, więc podchodzenie, głaskanie to jest dla nich wciąż ogromny stres. To nie są kotki, to nie są chomiczki, które są przyzwyczajone do człowieka i z nim pragną kontaktu, tylko to są dzikie zwierzęta i zawsze nimi pozostaną, nawet jeśli były wyhodowane od maleńkości, od jajeczka. Nie szukają kontaktu z nami, raczej rozglądają się, kiedy by tu uciec i zażyć trochę wolności.
0: Nie zawsze ludzie chcą też puszczać wolno te ptaki, nawet jeżeli jakiś czas z nimi spędziły.
1: No, ośrodek rehabilitacji służy temu, żeby po odchowaniu jakiegoś zwierzątka, które rokuje oczywiście, bo część musi zostać na stałe, jeśli taka jest możliwość, to jeśli już jest zdolny do lotu, samodzielnego życia, to nie powinien być trzymany w niewoli, tylko powinien być wypuszczony. I te ptaki najczęściej, które właśnie tam ludzie chodzą, no to są zdrowe ptaki, które mogłyby żyć na wolności. Z jakiegoś powodu uzyskują ci ludzie zezwolenia na przetrzymywanie, chodzą z nimi, zarabiają. To właściwie się wszystko, to jest proceder taki zarobkowy tak naprawdę, bez patrzenia się na zwierzę.
0: Nie pochwalamy.
1: Nie pochwalamy.
0: Ale też sporo złego czyniły różne podania z różnych zakątków świata, między innymi słowiańskie, bo w książce pana Romualda czytamy, że na przykład

0: polskich podaniach pojawiała się strzyga, nazywana upiorem, której nazwa pochodzi od słowa strix. A strix, no to właśnie nazwa łacińska sowy, tak? No i że wierzono, że sowy są czarownicami, które z pomocą magii przemieniono w ptaki.
1: No tak, człowiek po prostu nadawał imiona, czy postrzegał coś, co mało rozumiał.
0: Tłumaczył sobie na swój sposób.
1: Tak, i te sowy stawały się takim symbolem niecnym. Doszedłem do wniosku, że to czasem mogło służyć właśnie temu, żeby straszyć dzieci, a żeby dzieci się po prostu nie kręciły nocą
0: poza domem. Jak z wilkami biednymi.
1: No tak, też
0: dostały złą łatkę. Teraz musimy też im ratować reputację. Tak. Chociaż mam nadzieję, że to się jednak zmienia. Ja jestem wielbicielką wilków, wielką, więc
1: tak, ja też...
0: i orędowniczką tego, żeby o nie jednak dbać i zmieniać ten ich wizerunek w naszej świadomości.
1: Chyba czerwony kapturek nie zrobił takiego spisu.
0: No nie, i bracia Grimmowi, nie.
1: To nie jest taki aż zła bajka. Myślę, że dzieci mają na swój rozum i wiedzą, że to jest bajeczka.
0: W poranku, w którym z panem miałam przyjemność się spotkać, dzwoniła też do nas dziewczynka, która jako takie swoje marzenie namalowała współistnienie ludzi i zwierząt obok siebie z takim szacunkiem, nie wchodzenia sobie w drogę, ale też nie przeszkadzania, życia po prostu w takiej zgodzie i przyjaźni. Tak powiedziała prosto, dosadnie i to była taka czysta prawda. I myślę, że jeżeli będziemy rzeczywiście uważni i będziemy się wsłuchiwać w głos przyrody, to tak będzie. Ja też mam takie marzenie, ale myślę, że to jest do zrealizowania. No nie jest to łatwe. Jesteśmy różni.
1: Musimy przestrzeń.
0: Mamy różne motywacje.
1: Tak, no przestrzeń musimy zwierzętom zostawić, bo nie możemy żyć wszędzie i też jesteśmy wzajemnie od siebie zależni. One może mniej od nas niż my od nich.
0: Tak.
1: Bo jednak ten układ musi tam współistnieć gdzieś obok, a my gdzieś tam na końcu zawsze jesteśmy tym elementem, który powinien być, o którym powinniśmy pamiętać, mieć to cały czas z tyłu głowy.
0: Tak. Możemy oczywiście obserwować przyrodę, najlepiej korzystając ze wskazówek takich gości jak pan Romuald Mikusek, który i swoją wiedzą i doświadczeniami się dzieli. Więc bardzo dziękuję za to, że podzielił się pan tym dzisiaj z nami w Polskim Radiu Dzieciom. Mhm. Czekamy na książkę o gadach. Będziemy was informować, jak tylko książka się pojawi, a na razie kochamy pająki i sowy. Mnie do miłości do pająków w ogóle nie trzeba przekonywać, bo ja ubóstwiam pająki. Mam ich całkiem sporo w moim mieszkaniu i wcale się ich nie pozbywam. Znaczy, mam takie lokatorki moje córki, które trochę się pająków boją, więc mnie wołają, żeby ewentualnie przeniosła tego pająka, więc ja go tam przenoszę w jakieś inne bezpieczne miejsce, ale bardzo uważam.
1: A z tymi książkami jest właśnie ciekawe, że wspomnę, bo akurat jeśli chodzi o pająki, to ludzie czasem podchodzą, mówią, a ja się boję pająka. No to jest właśnie dla pani. Mhm. A w przypadku sowy jest właśnie odwrotnie.
0: W ogóle się nie boję,
1: Nie boję się sowy, no dlaczego straszne
0: sowy? Dlaczego miałbym się
1: właśnie
0: bać?
1: Musisz się troszeczkę bać, bo jednak one mają narzędzia, które sprawiają, że mogą sprawić przykrość.
0: Mogą wykorzystać swoje moce w postaci pazurów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, między innymi. Bohaterowie horrorów niejednokrotnie, sowy. I bohaterowie też książki Straszne sowy, pana Romualda Mikuska, który był dzisiaj naszym gościem. Pięknie dziękuję i powiem śmiało do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
8: Minęła godzina 19. Ponownie wita Was duet Martyna Guderska i Daria Brzezińska. A już za chwileczkę dołączy do nas autorka, która ponoć nie lubi robić książek, które uczą. Woli takie, które zapraszają do własnej refleksji, pomysłów. Chce, żeby jej książki i ilustracje wywoływały emocje i rozpalały ogień. No i oczywiście wyzwalały też śmiech. Im więcej, tym lepiej. Metodą skojarzeń, refleksji dociera do wyobraźni i do wrażliwości. Jej książki od lat są znane małym i dużym. Na spotkanie z Marią Dek zapraszam zaraz po piosence.

0: Gościnią audycji Kultura Nie Śpi jest zapowiadana Marysia Dek. Cześć Marysiu.
1: Cześć, bardzo miło mi was słyszeć.
0: Czy my zastaliśmy cię w Puszczy Białowieskiej?
1: Oczywiście. Przyznam szczerze, że w tę pogodę nie miałabym siły jej opuszczać. Cień drzew i wilgotność traw jest tak dodająca otuchy i orzeźwienia, że nie wyściubiam nosa teraz ze swoich krzaków.
0: No my wiemy, że to jest twój raj na ziemi, miejsce, które kochasz i które cię inspiruje, ale czasami wyściubiasz nos jednak z puszczy?
1: Tak, tak, szczególnie jeżeli jest ku temu książkowa okazja, targowa albo warsztatowa, to faktycznie jest taką motywacją do opuszczenia puszczy. No i przyznam szczerze, że w wakacyjne miesiące taką motywacją numer jeden jest jezioro. Każde jezioro, ono przywołuje mnie z kilometrów, setek kilometrów, absolutnie jestem żabą. Myślę, że co roku coraz bardziej się w nią zamieniam, więc wakacje to taki czas, kiedy z takiej, można powiedzieć, ropuchy leśnej powoli przeistaczam się w żabę ukochaną przez wodę jeziorną i pływanie w jeziorze to jest coś, co takie żabki lubią najbardziej.
0: Ty mówisz o jeziorze, a ja na szybko już analizuję, gdzie my tutaj mamy najbliżej jezioro stolicy Warszawy, czy wie stolicy, czy w Warszawie są jakieś jeziora. No mamy jakieś stawiki, no Wisła, ale to do Wisły to cię chyba nie zaproszę, więc chyba będziemy musiały spotkać się gdzieś w plenerze. No to może rzeczywiście Warmia i Mazury. A masz zaplanowane jakieś podróże na spotkania z czytelnikami, wielbicielami twojego talentu?
1: Najbliższe miesiące bezczelnie i okrutnie troszkę poodmawiałam takich spotkań, bo też w domu mam dwa żabiątka, z którymi chcę spędzać te wakacyjne miesiące z moimi chłopcami, więc zawsze mi jest ciężko po prostu tak się wyrwać, ale na pewno we wrześniu będę miała. Zaczynam warsztatami w Bielsku Podlaskim i myślę, że tę piękną, złotą jesień spędzę właśnie krążąc po Polsce i spotykając się z dziećmi, z czytelnikami. Jeszcze nie mam takiego planu, bo jak to żaba i jak to szalona artystka żyje trochę z dnia na dzień i jak to przede wszystkim mama dwojga chłopców, więc póki co grzecznie siedzę na miejscu

0: i czekam, a nuż ktoś się zgłosi, czy żeby przyjechać we wrześniu, w październiku, w listopadzie. To są takie miesiące, kiedy przyjemnie faktycznie spotkać się, porysować razem, pobazgrać, powylepiać, a teraz puszczam wolno wszystkich małych i dużych, żeby korzystali z tej pogody i jedli dużo lodów.
1: To troszkę ci zazdroszczę, wiesz, takiej wolności i takiego odcięcia się wakacyjnego, ale oczywiście też z niecierpliwością czekam na spotkanie, bo teraz rozmawiamy przez telefon, chociaż ja próbowałam przywołać sobie, wiesz, już kilka godzin temu, zaglądając do twoich książek, twój obraz i ja mam tak wyraźnie twoją buzię przed sobą i też pamiętam dokładnie pierwsze spotkanie nasze, jakie odbyłyśmy, to było inne radio, Radio Bajka, i ty wtedy przydreptałaś chyba z książką Kiedy będę duży. Czy to jest możliwe?
0: Tak, możliwe. Ojejku, to musiało być w takim razie miliard
1: 12
0: lat,
1: myślę,
0: temu.
1: Co najmniej lat temu. I wtedy zaczęłyśmy rozmawiać o tych marzeniach, bo każde dziecko ma taki moment, że zastanawia się, co będzie, kiedy dorośnie. I te marzenia oczywiście się zmieniają, ale czasami się jakoś tam krystalizują. Ty wcale nie myślałaś o tym, że będziesz ilustratorką, jak byłaś mała, prawda?
0: Nie, ja w ogóle nie lubiłam rysować, przyznam się szczerze. Jeszcze kredkami, jeszcze długopisem po ścianie. Mieliśmy w domu taką papierową tapetę i ona bardzo była zachęcająca. Nie mogłam się powstrzymać, ale to było raczej, nie było to artystyczne i nie było ilustratorskie, raczej było łobuzerskie. Natomiast z farbami bardzo się nie lubiłam. Bardzo długo, nawet na studiach na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, nie lubiłam się z farbami i w życiu by mi do głowy nie przyszło, że farby zostaną moim narzędziem numer jeden w pracy i będę codziennie spędzać godziny mieszając kolory. Więc tak, to nie było moje marzenie. Numer jeden marzeniem było zostanie wiewiórką. Starałam się jak mogłam, słabo mi poszło. I myślę, że z czasem to marzenie właśnie się przeistoczyło w to zostanie żabą. I tutaj przyznam, że ten progres jest, ten postęp jest o wiele większy i ja czekam, aż moje błony między palcami się trochę bardziej uwydatnią, ale codziennie też wieczorem ćwiczę razem z koleżankami z sadzawki różne skrzeki. Choć z kolegami, przepraszam, bo to panowie.
1: Potrafisz już żaby, naprawdę jakieś tak? Żabie dźwięki.
0: Słuchaj, no są różne gatunki. Ja się uczę żabiego. Na razie jestem wolnym słuchaczem. Przysłuchuję się, robię zapiski, że jest coś w tym byciu blisko natury, blisko wody, takiemu przyglądaniu się sobie, w zmianach tej natury, że jest to coś pięknego i ja to coraz bardziej odkrywam i mam nadzieję też, że uda mi się tym zarazić tą fascynacją wszystkich dookoła.
1: A ten temat dorastania to się u ciebie przeplata, bo książka Kiedy urosnę no, jest jakby kolejną propozycją, która gdzieś tam w obrębie tego tematu też się zawiera. No, a przeplata się jak przeplata linsy, docenieni i kochani przecież przez małych i dużych.
0: Tak, to jest w ogóle bardzo kochana historia, bo taka pierwsza wersja przedplata lińskich to był mój dyplom na Akademii, oczywiście ze specjalizacji ilustratorskiej i tam właśnie powstał koncept, te postaci niektóre, pomysł na to, żeby ten tekst również się przeplatał, nie tylko postaci i później, w zasadzie kilka lat później nawet, ta książka do mnie wróciła. Wydawca zapytał mnie, czy to zostało gdzieś opublikowane. No i wróciłam do tej publikacji i wspaniale mi się nad nią pracowało i dużo radości mi przynosi to, jak widzę, że faktycznie dzieci w najróżniejszym wieku, a i dorośli się przy niej uśmiechają. Ja też bardzo cenię sobie absurd i taką lekkość, bo uważam, To są takie dwie wartości,

0: których nigdy dość, które zawsze robią taką przestrzeń w naszych sercach i umysłach na lekkość i dobro i łagodność, więc w zabawie siła.
1: A powiedz, choć może to będzie pytanie nie na miejscu, czy do któregoś swojego tytułu jakoś mocniej ci bije serce, z któregoś jesteś tak wyjątkowo zadowolona, albo często do niego sięgasz? W ogóle czytasz swoje książki? Wracasz do nich? Oglądasz je?
0: Rzadko, przyznam szczerze, że rzadko. Moje dzieci, wiedząc, że to są moje książki, też nie są takie od razu, są takie od razu troszeczkę wredne, takie biorące mnie pod włos, że nie, mamo, nudy to dla maluchów, nie, dawaj coś dla większych ludzi. Przyznam szczerze, że ja mam ogromną przyjemność stworzenia, z wymyślania tych historii, potem następuje ten moment szkicowania, kiedy układam sobie tę historię wizualną i tekst w głowie, łączę je, staram się, żeby one były jakoś w dialogu ze sobą, żeby ten tekst coś opowiadał, czego nie opowiada ilustracja i odwrotnie, żeby ilustracja pokazywała coś, czego w tekście nie ma. Potem oczywiście bawię się farbami, to też jest bardzo przyjemne, bo lubię bawić się kolorem. I taka jest o mnie prawda, że kiedyś te książki wychodzą i przychodzą do mnie paczką, to bardzo często to wygląda tak, że stoją sobie tygodniami i mój mąż w końcu mówi, nie no, słuchaj Maryś, jakby rozpakujmy tę paczkę. Ona tu stoi, co w ogóle w niej jest? Ja wzruszam ramionami wtedy, bo nie wiem, co jest, bo przecież nie zamawiałam tej paczki i kiedy się okazuje, że to jest nowo wydrukowana książka, no to ją przyjmuję do wiadomości i przechodzę do porządku dziennego. Może kiedyś nastąpi taki dzień, kiedy będę celebrować ten moment, ale teraz skupiam się bardziej na celebrowaniu procesu i myślę, że to jest też coś dobrego, bo jednak samo tworzenie książki trwa o wiele, wiele dłużej niż czytanie jej i czuję, że to jest bardzo ważne, żebym utrzymywała taki poziom radości i wdzięczności za to, że mogę je robić, a nie za to, że potem one są i że są w księgarniach i że dostaję recenzje i że one są takie miłe. To oczywiście jest jakby podnoszące na duchu, ale nie najważniejsze.
1: No to jesteś takim wyjątkiem chyba wśród autorów i autorek, które znam, bo zazwyczaj to wygląda tak, że jak przychodzi paczka, to ona jest tam rozrywana na strzępy. Wszyscy zaglądają do środka, jeszcze nagrywają ostatnio rolki, żeby sprawdzić, co tam się w środku kryje w takim pudełeczku. A powiedz, jak podchodzisz do takich projektów, w których tworzysz ilustracje do tekstu, bo ja niedawno trafiłam na tytuł Dzień dobry sąsiedzie. Tak, i tutaj mamy dwoje autorów. Ciebie i David Kali.
0: Tak, bardzo się cieszę, że ta książka dotarła do Polski, bo to jest świetna historia i ja uwielbiam ilustrować fajne teksty, szczególnie króciutkie, szczególnie takie, które zawierają się w kilku słowach na stronie i zawsze mam taką wizję, że to jest taka rama, którą dostaję i taka czysta kartka, ale która ma swoje właśnie ograniczenia, ale ja w ramach tej ramy mogę robić wszystko, mogę po prostu szaleć, ile dusza zapragnie i jest coś w tej konstrukcji tego, że ja nie jestem odpowiedzialna za historię główną, tekstową, coś bardzo takiego unoszącego mnie i uwielbiam ilustrować teksty. Z Dawidem zrobiłam dwie książki i to były dwie wspaniałe przygody i obecnie wymieniamy gęsto i często maile, żeby znowu usiąść razem do pracy. Bardzo dobrze nam się razem pracuje. To też jest taki bardzo popularny i lubiany autor i niezwykle płodny. Pamiętam, że 2 czy 3 lata temu Dawid obchodził taką nie rocznicę, taką świętował to, że wydał 100 tytułów.
1: Wow.
0: Napisał 100 historii dla dzieci, które oczywiście ukazały się na całym świecie, więc jeszcze to pomnóżmy o ilość języków i wyjdą na miliardy tych

0: tych książek, ale tak, bardzo, bardzo lubię ilustrować. Oczywiście fajne teksty, które do mnie przemawiają, bo bywa też tak, że dostaję teksty, które są fajne, ciekawe, ale, ale nie ma między nami chemii.
1: I co wtedy robisz? Odmawiasz?
0: Odmawiam, bo czułabym, że to jest oszustwo wobec odbiorców. A jak wiadomo, nasze wspaniałe dzieci pierwsze, co wyczują swoimi noskami, to, że ktoś je oszukuje i że to nie jest szczere, więc nie mam zamiaru ryzykować i póki mam taką możliwość, to tam, gdzie nie czuję, że tekst jakoś porywa mnie i że moje postaci i mój świat do niego pasują, to odmawiam. To nie zdarza się znowu tak często, bo teraz zauważam, że jednak ten świat wydawniczy jest nastawiony na to, żeby ilustratorzy stali się również autorami książek. Nie wiem, czy w drugą stronę to tak działa, że autorzy książek stają się ilustratorami. Chyba nie znam takiego przypadku, ale widzę, że bardzo, bardzo wielu kolegów i koleżanek ilustratorów zaczęło też pisać swoje teksty. Więc zobaczymy, może któregoś dnia autorzy również zaczną ilustrować. Dawidę wiem, że właśnie Dawidę Kali chyba zilustrował kilka swoich książek takimi prostymi ilustracjami, więc to wiem, może to będzie nowy trend. Ale czekam, zawsze czekam na fajny tekst czy fajną historię, bo też super jest zagłębić się w czyjś świat, nie swój, wyjść ze swojej głowy i móc być takim tunelem, taką furtką do świata autora, a tą furtką właśnie są wtedy ilustracje i te połączenie powoduje, że ten świat jest bogatszy i ciekawszy.
1: Bardzo Ci dziękuję, że podrzuciłaś troszkę więcej informacji na temat tego świata pisarskiego Dawidy Kali, bo ja nie znałam tego autora, więc już będę wiedziała, jakie poszukiwania rozpocząć wakacyjnie. A nie dość, że nadrabiamy zaległości, to tropimy nowe, piękne tytuły, a jest ich bardzo dużo, więc to nie sposób wszystko przeczytać i do wszystkiego zajrzeć, ale takie polecajki są zawsze mile widziane. Marysiu, jeśli pozwolisz, do rozmowy wrócimy po krótkiej piosence, to może w związku z tym, że ty tak kochasz ten żabi świat i sama gdzieś tam w środku jesteś żabą, to takiego żabiego numeru ci poszukam.

0: Kilka minut temu rozmawiałyśmy o książce Davida Kali z ilustracjami twoimi, Marysiu, to ja tak naprawdę powinnam się z tobą przywitać, mówiąc dzień dobry, Marysiu, albo dzień dobry, sąsiedzie.
1: Bo dzień dobry, sąsiadko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, sąsiadko. Sąsiadko dobry. Z Puszczy Białowieskiej i z takiego literackiego świata. No dobrze, to takie pytanie, którego się pewnie nie spodziewasz, a propos tego tytułu. Lubisz ciasta? Albo konkretnie
1: lubię
0: szarlotkę?
1: Ciasta. Wszystko zależy od tego, jaka to jest szarlotka, umówmy się, bo akurat szarlotka tutaj, jakby szczególnie w naszym kraju, który stoi jabłkami, ma bardzo szerokie...

0: ramy, ale tak, nie odmówię dobrej szarlotki nigdy, jeżeli jest tam cynamon właśnie.
1: Świetnie, to w przepisie, który serwują
0: tak,
1: mysz, kos, popielica, kret, jeszczop, jaszczurka. Proszę Państwa, cynamon też można znaleźć.
0: Tak. Szkoda, że zapomnieliśmy.

0: tuż, tuż przed nami.
1: Mm-hmm. Moi drodzy, tak nie przez przypadek nawiązuję do bohaterów tej książki. Wyglądają fantastycznie, jak wszyscy twoi bohaterowie i w tytułach, które już wymieniłyśmy wcześniej i w tych, które mam nadzieję wy też wyszukacie, jak będziecie się bawić w detektywów, którzy tropią książki Marysi Dek. Ja na przykład chciałabym być popielicą. Tak mi się podoba ta popielica, którą narysowałaś. W ogóle uwielbiam te stworzonka, ale jaszczurki też są świetne. No. Nietoperze ostatnio też pokochałam. Rozmawiałam z Tomkiem Samojlikiem na temat nietoperzy, o których on pisze w swoim komiksie. A to twój sąsiad. Tak. Też a
0: to
1: propos
0: jest
1: sąsiedztwa.
0: Bardzo sąsiad. Bardzo, bardzo. Tomek teraz siedzi piętro nade mną i...
1: Naprawdę? Jesteście tak blisko siebie teraz?
0: Jesteśmy tak blisko siebie, ponieważ ja mam przestrzeń do pracy w Instytucie Biologii Ssaków właśnie, w której on jest zatrudniony jako naukowiec. Ja tutaj nie jestem zatrudniona, ja tu tylko maluję. Ale powiem ci, że właśnie nietoperze są zaraz po żabach moją drugą miłością. Uważam, że to jest coś wspaniałego, że w którymś momencie historii świata ten jeden ssak na całym świecie pomyślał sobie, a ja sobie polecę, a co mi tam? I też mi się marzy opowieść o tym, więc nietoperza w książce Dzień dobry sąsiedzie malowałam z wielką przyjemnością. I to, że właśnie to on ma ten składnik potrzebny do ciasta, to było dla mnie niesamowite i pamiętam, że właśnie miałam go w sobie jako takiego gagatka, jako taką postać przewrotną, no bo w sumie nie jest ptakiem, więc skąd on ma to jajko? Jest przecież ssakiem,
1: no
0: więc
1: właśnie.
0: To jest wszystko bardzo zastanawiające.
1: No, ja się cieszę, że ta historia też się skończyła tak, a nie inaczej i że jednak to całe towarzystwo się zastanowiło, co zrobić i pokroiło ciasto na 9 kawałków, a nie na 8. Ale dlaczego tak było, to wam nie powiemy, prawda?
0: Nie powiemy, ale to
1: jakąś tajemnicę
0: ważne.
1: Trzeba zachować. Tak, 9 kawałków, ja tylko powiem, przytaczając słowa autora Davida Kali, warto postępować właściwie, nawet jeśli nie zawsze jest to w tobie. A myślę, że to jest kwestia po prostu poszukania w środku
0: oczywiście,
1: i złapania ze sobą
0: oczywiście.
1: Kontaktu, no bo nie wszystko jesteśmy w stanie tak odkryć w sobie też na pierwszy rzut oka. Marysiu,
0: oczywiście.
1: Mamy tutaj świetny przepis na szarlotkę w książce Dzień dobry sąsiedzie, a jaki jest przepis na dobrą książkę? Taki przepis według Marii Dek. Na twoją najlepszą książkę.
0: Emocje. Myślę, że to jest składnik numer jeden. Dajemy ich dużo. Dajemy ich w ogóle nie patrząc na proporcje.
1: Czyli tak dosypujemy jak babcie. To jeszcze trochę dosyp, trochę tego.
0: Jeszcze, trochę tego. Dużo lekkości, dużo radości, dużo wzruszeń. To wszystko może być razem, bo też to jest dla mnie bardzo ważne, żeby właśnie pokazać, że nie ma czegoś takiego jak złe emocje i że na wszystkie są, w nas powinno być miejsce i że jeżeli zrobimy to miejsce, to będziemy żyć zgodnie ze sobą i to jest chyba jakiś taki cel nas wszystkich, więc sypiemy tych emocji trudnych, miłych, każdych do tej książki. Później należy dodać klej, a klejem są postaci, bohaterowie, którzy powinni być wyraziści, którzy powinni być jacyś, a nie nijacy, żeby zahaczyli o tego naszego odbiorcę, żeby go zaciekawili, żeby go wkurzyli, albo żeby go jakoś, wiesz, złapali jego uwagę, żeby może wydawało się odbiorcy, że on trochę nimi jest, tymi bohaterami, tym bohaterem. No i oczywiście bardzo jest miło posypać to wszystko jeszcze jakimś wspaniałym tłem, krajobrazem, miejscem, w którym to się wszystko wydarza. A tak jak, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale jak ja byłam mała, to lody kaktus miały taką strzelającą posypkę. I to było bardzo, bardzo miłe. Czuć na języku te małe wybuchy. To myślę, że taki zawsze w książce

0: powinien być taki mały wybuch, taki twist, taka niespodziewajka. No i tyle. I tego się trzymamy. Nie przekombinować, ale nie żałować sobie dobra.
1: A kiedy ty po raz pierwszy w swoim życiu, może jako czytelniczka, poczułaś taki twist wybuchowy? I coś cię tak mocno poruszyło? W której książce?
0: Moja pierwsza i ostatnia miłość książkowa. Nie, no żartuję, że Muminki. Ostatnia, ale pierwsza. Muminki też, ale no tam o twisty.
1: No
0: one
1: nie,
0: są
1: no
0: takie
1: tutaj
0: gęste.
1: One nie są takie wybuchowe. No nie.
0: Tak, tam się dzieją rzeczy oczywiście, ale one tak jakby, to tak jak dodajesz drożdże. Myślę, że twisty muminkowe są jak drożdże. Dodajesz je,
1: rośnie.
0: I tak nagle rośnie, ale to nie jest wybuch. Natomiast w Płaszczach Rajka, no proszę cię.
1: Czy ktoś widział, proszę państwa, taki gałgaństwa?
0: Tak, chcecie bajkę, to bajka.
1: Tak. Chcecie bajki?
0: Niezwykła rzecz po prostu, by ktoś tak małego wzrostu i podłego, pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa.
1: Jak psa.
0: To jest po prostu, to jest mistrzostwo. Mhm. Pchła, która zamawia cały talerz rurek z kremem i zjada tylko jedną rurkę i za tę jedną rurkę płaca i później się okazuje, że wyżarła cały krem ze wszystkich rurek. No, no naprawdę.
1: No tak.
0: Naprawdę.
1: To tylko pchła takie rzeczy potrafi, ale pchła jest cały czas w wyśmienitej formie. Ostatnio widziałam w takiej formie telewizyjnej, w świetnym spektaklu telewizji dla dzieci Cantato.
0: Naprawdę?
1: Tak, można znaleźć na platformie, poza tym doceniony na festiwalu Dwa Teatry. Wspaniały.
0: Ojejku,
1: wspaniały
0: w takim
1: Cantato.
0: Razie...
1: Polecamy wszystkim gorąco.
0: I
1: nie tylko
0: Płaszcza
1: Rajkę
0: ja
1: tam można, ale bardzo proszę do usług. No i oczywiście Anna Seniuk w roli Płaszcza Rajki.
0: Okay.
1: Wyborna,
0: nie, no
1: można
0: jakby nie
1: jeść
0: nie
1: garściami. A ja widziałam Płaszcza Rajkę, wyobraź sobie, w Teatrze Groteska. I też była świetna, kolorowa. No, pchłę kocham, również miłością wielką, więc tutaj nam się przeplatają te wątki też z dzieciństwa i pchła, no i oczywiście muminki, które cały czas odkrywam na nowo.
0: Tak,
1: a ja nie
0: tak.
1: byłam fanką muminków, jak byłam mała, w ogóle nie rozumiałam tej książki, wiesz? A teraz jestem oszalała na punkcie muminków i biegam po antykwariatach i szukam tych starych wydań, takich pożółkłych, pomarszczonych. Ja wiem, że są te piękne. Nawet takie zbiorowe wydania muminków się pojawiły. Teraz dwie wielkie książki, dwa wielkie tomy z okazji właśnie jubileuszu.
0: Ale
1: bardzo poręczne, przydatne. Lato
0: wydania,
1: z muminkami, prawda, teraz jak znalazł.
0: Kieszonkowe. Są wspaniałe. Ja też mam na szczęście kilka takich książeczek z dzieciństwa. Nie wszystkie części. Mhm. Ale też je uwielbiam, te okładki. No jest to coś cudnego.
1: Mm-hmm. Marysiu...
0: Chociaż autorkę doprowadziło do niedobrego stanu podobno, że Tove Jansson, mówi się, że Tove Jansson w którymś momencie przekleła muminki, więc w tę stronę może jako autorka książek dla dzieci nie będę iść.
1: No była mocno kojarzona z tym tytułem.
0: Tak.
1: To tak jak Justyna Bednarek przez pewien czas się bała, że będzie już tylko Skarpetkową Królową i koniec.
0: Tak.
1: A przecież ma też kolejne nowe serie, które też uwielbiamy, i Kury, oczywiście znakomite, z Grubej Rury i wiele innych tytułów. Ja tak dzisiaj nawiązujemy do różnych autorów, ale dla mnie to też jest jakiegoś rodzaju fenomenem, że autorzy książek dla dzieci i ilustratorzy tak bardzo się lubią, i że w ogóle nie czujemy tu żadnej konkurencji, i to jest i wyczuwalne, i można zaobserwować podczas różnych festiwali, nawet konkursów,
0: jak
1: chociażby Książka Roku Polskiej Sekcji IBY. Ile tu jest dobrego, jaka tu jest cudna wymiana, jak wy się spotykacie.
0: Tak, absolutnie. To jest zawsze wspaniała okazja. Ja oprócz tego, że właśnie na tych wszystkich festiwalach mogę spotkać się z dziećmi, to też no też jakby to, że mogę się spotkać z koleżankami i kolegami po fachu, to jest dla mnie niesamowite, bo jednak pchamy ten sam wózeczek. On jest wspaniały, ale czasem kółeczka się zacinają, więc możemy sobie wymienić.

0: wymieniać się doświadczeniami, ale też myślę, że ta wrażliwość jest jakąś taką rzeczą, która pomaga nam się dogadać. No, większość, myślę, że połowa moich najserdeczniejszych przyjaciółek to są właśnie ilustratorki, więc cóż mogę powiedzieć więcej?
1: To skoro Płasza Chrajka stała się bohaterką drugiego planu, to chyba zaśpiewa na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Marysiu, ciepło cię pozdrawiamy, bo nie powiem, że bardzo chłodno, bo to byłoby jakieś takie dwuznaczne.
0: No, tak, aczkolwiek
1: upały nam towarzyszą, tak, ale mimo wszystko ciepło i gorąco cię pozdrawiam z Warszawy i wysyłamy dużo, dużo serdeczności do Białowieży. I proszę, pozdrów swojego sąsiada Tomasza Samojlika.
0: Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i ja was serdecznie wszystkich pozdrawiam i niezmiennie zapraszam do Puszczy Białowieskiej.
1: O, to jest piękny kierunek. A zapraszała Marysia Dek. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękuję.

tym roku spotkaliśmy się w wyjątkowych okolicznościach. Świętowaliśmy 20-lecie teatru dla najmłodszych w Polsce. Przez 5 festiwalowych dni Poznań wypełnił się spektaklami, koncertami, instalacjami, działaniami performatywnymi, warsztatami i rodzinnymi spotkaniami. Organizatorzy przygotowali aż 70 wydarzeń, które wspólnie stworzyły niezwykłe święto dziecięcej wyobraźni i sztuki dla najmłodszych. W programie znalazły się najciekawsze realizacje z Polski, zagranicy, ale także wiele jubileuszowych wydarzeń poświęconych historii i rozwojowi teatru dla dzieci od pierwszych miesięcy życia. W programie festiwalu znalazło się też obserwatorium najnowszych praktyk artystycznych, które prowadziła Agata Drwięga.

0: W ramach Festiwalu Najmłodszych prowadzone jest obserwatorium. Zajmuje się tym Agata Drwięga, teatrolożka, specjalistka do spraw edukacji w Teatrze Animacji w Poznaniu, wykładowczyni na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Agato, jakie są Twoje obserwacje jako prowadzącej po tych kilku festiwalowych dniach?
1: Przede wszystkim takie, że wspaniale jest się spotykać i rozmawiać o spektaklach, które ogląda się każdego dnia, a także takie, że sztuka dla najmłodszych jest naprawdę bardzo różnorodna i to potrafi bywać zaskakujące.
0: Dorośli pewnie dzielą się i swoimi obserwacjami, i spostrzeżeniami. To jest też taka płaszczyzna do wymiany doświadczeń. Uczestnicy obserwatorium to są tylko twórcy spektakli i osoby zaangażowane w tworzenie teatru najnajowego, czy to jest taka przestrzeń dla wszystkich otwarta?
1: Jest to przestrzeń otwarta dla wszystkich i myślę, że największą wartością tego projektu jest właśnie także różnorodność gości, którzy biorą w nim udział. Ogłosiliśmy nabór do obserwatorium, zapraszając jak najszerszą grupę osób. I tak się złożyło, że mamy i osoby związane z różnymi uniwersytetami i są to osoby zarówno szukające inspiracji do habilitacji, jak już osoby po habilitacji, które chcą się teraz zupełnie przebranżowić naukowo, jak i osoby, które od dawna śledzą teatr dla dzieci i młodzieży, więc mamy bardzo silną taką grupę, powiedziałabym akademicką, co jest świetne. A jednocześnie są osoby, które studiują dopiero, wchodzą w ten świat teatru z takiej strony praktycznej, akurat w przypadku tym konkretnym jako reżyserzy. Są też osoby, które mają doświadczenie pracy w teatrze, zarówno jako pedagodzy teatru, ale także jako osoby, które występują na scenie i tworzą spektakle dla dzieci w różnym wieku, również tych najmłodszych. Więc nasze perspektywy są bardzo różne, nasze doświadczenia odbiorcze i narzędzia, z którymi przychodzimy, są bardzo różne, ale to sprawia, że te rozmowy są dla wszystkich.

0: wszystkich odkrywcze i dla wszystkich ciekawe. To jest fascynujące i to jest naprawdę wspaniałe.
1: A jakie pytania sobie najczęściej stawiacie?
0: Nie przygotowałam jakiegoś takiego zestawu pytań, które postanowiłam zadać uczestnikom. Raczej pomyślałam sobie o różnych obszarach tematycznych, nad którymi warto się zastanowić w kontekście porównawczym tych wszystkich prezentacji. Więc rozmawialiśmy o tym, czym w teatrze dla takiego malutkiego widza będą spektakle narracyjne, na kontrze do tych, które nie zawierają historii. Czy ta treść, którą my dorośli czytamy, czy ona jest istotna i dla kogo? Czy różnie rozumiane walory edukacyjne, zauważamy to, jak można je wprowadzić i jak można przeprowadzić te treści i podać widzom. Rozmawialiśmy również o estetyce. Dużym takim tematem jest świadoma obecność twórców, performerów, aktorów, tancerzy, ponieważ w tym teatrze dla dzieci najmłodszych te wyzwania aktorskie, te zadania aktorskie, które stoją przed osobami wykonawczymi, są zupełnie, zupełnie inne niż w jakimkolwiek innym teatrze. I czym innym jest bycie na scenie w takich spektaklach jak Blisko, w takich spektaklach jak Urodziny, niż w takim klasycznym teatrze dla takich już starszych widzów. A jednocześnie są to przecież również spektakle aktorskie. Mieliśmy zarówno spektakl dotyczący Wyspiańskiego, który przecież jest spektaklem teatralnym z historią. Mieliśmy Rok znaczy skała, który jest spektaklem, powiedziałabym, takim bardzo klasycznym w swojej formule. To znaczy on nie ma formuły takiego typowego spektaklu dla dzieci najmłodszych, jak jesteśmy przyzwyczajeni. Więc między innymi o takich kwestiach rozmawiamy.
1: A czy któryś ze spektakli wywołał jakąś wyjątkowo burzliwą dyskusję, bo komentujecie, dyskutujecie o sztuce, będąc na bieżąco, tak napełnieni tymi wszystkimi emocjami, tym co się dzieje w ciągu całego dnia, a każdy z dni festiwalowych to jest duża intensywność jednak. Znaczy, ta przestrzeń daje też taką możliwość wytchnienia, bo poruszamy się między strefami, strefami relaksu, możemy się położyć też w bardzo przyjemnym kątku i to też jest duży walor tego festiwalu, ale być może było coś, co poruszyło i twórców, i odbiorców i wywołało taką bardziej burzliwą dyskusję, któraś z tych produkcji.
0: Staramy się rozmawiać o każdym spektaklu i każdy ma właśnie przez to, że jesteśmy z tak różnych obszarów. Nie powiedziałam tego, że część, jednak większość to są obserwatorki. Spora część z nich jest mamami najnajów, więc też ta perspektywa rodzica, nawet w sytuacji, kiedy już mamy to doświadczenie wcześniejsze bycia dorosłymi odbiorcami tego typu sztuki, ta perspektywa też się zmienia. Więc przy okazji każdego spektaklu mamy trochę inne tematy, które są gorące i inne tematy, o których dyskutujemy. Też warto powiedzieć, że to obserwatorium to nie są warsztaty krytyki teatralnej i nie tyle moim celem w prowadzeniu tych rozmów, chociaż rzeczywiście są też takie momenty, w których coś jest szczególnie preferowane przez kogoś albo coś jest zupełnie nieakceptowalne, ale jednak co jest celem tych rozmów, to bardziej zwrócenie uwagi na kwestie, o których czasem byśmy nie pomyśleli i usłyszenie perspektywy kogoś, kto akurat ten czy inny temat zauważył. Więc o każdym spektaklu rozmawiamy i każdy wzbudza jakieś takie emocje i w każdym spektaklu inny temat wysuwa się na ten pierwszy plan.
1: A masz taki plan swój a propos obserwatorium, żeby wnioski pojawiły się później albo w postaci artykułu, żeby były dostępne dla szerszego grona osób, które też nie uczestniczą w obserwatorium, ale może będą mogły zaczerpnąć właśnie z takiej wymiany, no bo Festiwal Najmłodszych też służy temu, żeby dyskutować o teatrze, prawda? Żeby teatr się rozwijał, żeby wprowadzać może zmiany. Tutaj dużo też podczas konferencji rozmawialiśmy o tym, jaki teatr mógłby być w przyszłości i na co zwrócić uwagę,

0: jak zaopiekować rodziców, tak żeby ten odbiór teatru był pełniejszy, jak zachęcić też tych, którzy nie są jeszcze przekonani do teatru najnajowego. A wiem, że wy też bardzo intensywnie pracujecie naukowo nad takimi zagadnieniami, więc czy będzie jakiś krok dalej po obserwatorium?
1: Warunkiem niekoniecznym uczestnictwa w obserwatorium jest napisanie tekstu. Niekoniecznym dlatego, że wiem, że napisanie tekstu może, taki warunek napisania czegoś może być zniechęcający właśnie dla osób, które są twórcami, praktykami i nie mają zwyczaju ani ochoty pisać. Więc nie każdy uczestnik musi coś napisać. Tak naprawdę nikt niczego nie musi, ale wiem, że kilka osób ma bardzo konkretne plany dotyczące zebrania jakoś w formie artykułów bardziej naukowych, bardziej opisowych, to już w zależności od uczestników, różnych wątków, które się pojawiły. Więc tak jak najbardziej mam taki plan, aby po obserwatorium najnajowych praktyk artystycznych został również taki ślad w postaci tekstów.
0: To tak na koniec, z twojej perspektywy, zwracając się do rodziców słuchających Polskiego Radia Dzieciom, dlaczego warto zabierać dzieci do teatru od najmłodszych lat, albo nawet jeszcze wcześniej, zanim ten nasz maluszek skończy pierwszy rok życia?
1: Ja nie wiem, czy to jest pytanie, które można zadawać na koniec i oczekiwać krótkiej odpowiedzi. Dlatego, że tak naprawdę teatr to jest miejsce, do którego zawsze warto przychodzić. A jeżeli chodzi o takie korzyści, które dzieciom przynosi teatr, to one są bardzo szerokie i złożone. No na pewno to, że dziecko przychodząc do teatru może przeżyć tutaj coś, czego nie przeżyje nigdzie indziej. Bo teatr to jest spotkanie ze sztuką, z artystami, w czasie rzeczywistym tworzącymi tę sztukę. Co dla każdego wrażliwego człowieka jest zawsze wielkim świętem i może dostarczyć jakichś nieprawdopodobnych emocji, które zostają potem często na całe życie. Oczywiście wiemy o tym, że takie maluszki, które przychodzą do nas, one najprawdopodobniej nie będą świadomie pamiętać tych doświadczeń. Natomiast nikt nie ma wątpliwości co do tego, że nasi widzowie spędzają tutaj absolutnie magiczne chwile i doświadczają jakichś takich wspaniałych przeżyć i emocji. Jest to na pewno też taki sposób na bycie dziecka z rodzicem, który też jest wyjątkowy. A jeżeli chodzi o takie starsze dzieci, no to też wiadomo, że teatr to jest miejsce, które dostarcza ogromnej ilości tematów do rozmów, do refleksji, do przeżywania różnego rodzaju emocji, nie tylko tych radosnych, ale także właśnie takich, powiedziałabym, bardziej uczących nas tych trudów związanych z przygodą zwaną życiem. Poza tym dzieci mogą tutaj doświadczyć czegoś, co zwłaszcza dla takich maluszków nie jest oczywiste, to znaczy bycie w jakiejś takiej zbiorowości, jakiegoś takiego zbiorowego przeżycia, jakiegoś doświadczenia, w którym uczestniczymy jako grupa. Co też jest bardzo i kształcące, i pouczające, i też wiemy, że my jako ludzie jesteśmy jednak zwierzętami stadnymi. Potrzebujemy tych doświadczeń grupowych i teatr również je zapewnia.
0: A masz taki moment tego festiwalu, taki moment jakiegoś totalnego wzruszenia albo zachwytu, taka chwilka, na którymś ze spektakli albo na jakimś innym wydarzeniu zadziało się?
1: Muszę powiedzieć, że całe to wydarzenie jest dla mnie bardzo wzruszające, ale najwięcej wzruszeń przeżyłam wczoraj, kiedy mieliśmy konferencję poświęconą 20-leciu istnienia Teatru Najnajowego w Polsce. Pozdałam sobie sprawę z tego, że ta historia Teatru Najnajowego to też jest moja historia jako badaczki teatru dla dzieci, bo ja poznałam ten teatr najnajowy, będąc studentem,

0: matką. I to był taki moment, w którym się kompletnie zakochałam i zatraciłam w teatrze dla dzieci. I chociaż nie zajmuję się typowo tylko teatrem najnajowym, mogę powiedzieć, że w tym momencie raczej obserwuję to zjawisko z taką życzliwością, niż rzeczywiście jestem w nie jakoś bardzo zaangażowana. Pisałam i pracowałam nad innymi tematami związanymi z teatrem dla starszych widzów, ale jednak dzieci. I przypomniałam sobie te moje początki, kiedy uczestnicy konferencji opowiadali o początkach teatru najnajowego w Polsce. Przypominałam sobie te spotkania, początki znajomości z ludźmi, którzy też tu byli wczoraj i którzy są taką wielką historią też mojego życia. Więc zdanie sobie sprawy z tego, że po pierwsze to już tyle lat, a po drugie poczułam, że miałam okazję obserwować w czasie rzeczywistym początki absolutnie fascynującego zjawiska i muszę powiedzieć, że jest to ogromny przywilej, bo myślę, że każda osoba zainteresowana sztuką, zainteresowana każdym rodzajem sztuki, czy będzie to teatr, czy będzie to muzyka, czytając o historii, która zawsze jest w pewien sposób mitologizowana, przynajmniej raz miało taką myśl, że żałuję, że w tamtym momencie byłem w innym miejscu albo w ogóle mnie nie było, bo to się na przykład wydarzyło w poprzednim wieku. I ja oczywiście też mam takie okresy, o których myślę w ten sposób, ale wczoraj zdałam sobie sprawę z tego, że miałam też szczęście i przywilej obserwować rozwój tak pięknego zjawiska w Polsce, w Poznaniu, w czasie rzeczywistym. I to było dla mnie bardzo poruszające i tak. I myślę, że to jest coś, co ze mną najbardziej zostanie po tym festiwalu.
1: Mam nadzieję, że masz też dużą satysfakcję, że jesteś częścią i że takie, bo tak rzadko siebie też doceniamy w tym, co robimy. Myślę, że to też kawał twojej dobrej roboty i każdego każdej z tych osób, która jest festiwalowym gościem, tych, które pojawiły się także na konferencji. Tak przypatrywałam się z boku twarzą uczestników i tam było bardzo dużo poruszenia, wzruszeń, właśnie takiej radości, spotkania. Tam się przewijało mnóstwo obrazów i tyle dobrego. 20 lat, kawał czasu. To życzymy Teatrowi Najnajowemu, żeby tak pięknie rozkwitał i kolejnych 20, 40, tak do końca świata jeden dzień dłużej.
0: Tak, myślę, że to są wspaniałe życzenia. Tak, oczywiście, że myślę, że całe to wydarzenie jest wynikiem wspaniałej pracy tak naprawdę niewielkiego zespołu ludzi. I myślę, że każdy tutaj robi dobrą robotę i każdy stara się w tym swoim obszarze zrobić wszystko jak najlepiej. Więc myślę, że tak, dziękuję w imieniu wszystkich organizatorów za te miłe słowa.
1: Nie zdajemy sobie sprawy, my laicy, którzy przychodzą z dzieciakami na spektakle i siadają na dywanie, jak wielka jest to praca, jak wielowymiarowa, wieloaspektowa, jak wiele osób trzeba zaangażować, żeby przygotować spektakl dla tak maleńkiego, ale jednocześnie tak wymagającego widza, jaka to jest odpowiedzialność. Więc szapoba, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

jedzenie, co leci w dół. Buch, buch, to brzuch, buch, buch, to brzuch. Tu, tu, jedzenie, co leci w dół. Buch, buch, buch, buch, to brzuch.

0: na kolejny festiwal najmłodszych przyjdzie nam czekać rok. Ale oczywiście artyści przez najbliższe miesiące na pewno bardzo intensywnie będą pracować, żeby tworzyć sztukę dla najnajów w różnych zakątkach Polski i świata, więc nam, rodzicom, dorosłym pozostaje poszukiwać takich wspaniałości. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie w audycji Kultura nie śpi. Na kolejne zapraszam za tydzień, punktualnie o godzinie 18, a audycję poprowadzę nie ze studia Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie, ale z festiwalu Rabka. Do Rabki proszę pędzić od 15 do 18. Wspaniałe wydarzenie literackie. To już 13. edycja, a gwarantuję, że ci, którzy dotrą do tego miasteczka, na pewno nie będą się nudzić. Martyna Chuderska, Daria Brzezińska, dziękuję pięknie za dzisiejsze spotkanie i życzę Wam spokojnego wieczoru.
1: Autopromocja.
2: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak Was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja.
3: Bajka Hansa Christiana Andersena, Pasterka i kominiarczyk. Zapraszam na drzemkę. Wskakuj, Adasiu, pod kocyk. Poczekaj, wzruszę poduszeczkę. I zaraz ci przeczytam uroczą bajeczkę.
4: A o czym będzie ta bajeczka?
3: Jak przed czymś uciekała pewna panieneczka. A było to tak. Czy widziałeś kiedy taką prawdziwą starą szafę? Zczerniałą ze starości, ozdobioną rzeźbami i girlandami. Taka szafa stała właśnie w pewnym salonie, odziedziczona po prababce i była od góry do dołu rzeźbiona w róże tulipany. Miała mnóstwo najosobliwszych ozdób, a pośród nich małe jelenie głowy wysuwały rogi. Po środku stał wyrzeźbiony w całej postaci człowiek. Wyglądał zabawnie i szczerzył zęby, bo trudno to było nazwać śmiechem. Miał koźle nogi, małe różki na czole i długą brodę. Dzieci w pokoju nazywały go zawsze koźlonogim nad i pod głównodowodzącym generał sierżantem, gdyż była to nazwa trudna do wymówienia i nie każdy mógł się poszczycić podobnym tytułem, a wyrzeźbić takiego pana było zadaniem nie byle jakim. No więc sobie stał. Z miejsca swego spoglądał bezustannie na stolik pod lustrem, gdyż tam sterczała mała, urocza pastereczka z porcelany. Miała pozłacane trzewiczki, sukienkę zgrabnie podpiętą czerwoną różą, do tego złoty kapelusik i kij pasterski. Była prześliczna. Tuż obok niej stał mały kominiarz, czarny jak węgiel. Zresztą także z porcelany. Był tak samo czysty i wytworny jak każdy inny. Wyobrażał tylko kominiarza. Ten, kto go zrobił z porcelany, mógł równie dobrze zrobić z niego księcia. Było mu wszystko jedno. Stał zgrabnie ze swą drabiną, a twarz miał białą i różową jak dziewczyna, co było może niewłaściwe, gdyż twarz kominiarza powinna była być choć trochę czarna. Stał całkiem blisko pasterki. Stali oboje tam, gdzie ich postawiono, ale że ich tak właśnie postawiono obok siebie, zaręczyli się, bo byli dla siebie bardzo odpowiedni. Oboje młodzi, oboje z jednakowej porcelany i on tak samo kruchy jak ona. Tuż obok nich stała jeszcze jedna

figurka, trzy razy większa od nich. Był to stary Chińczyk. Również z porcelany, który potrafił kiwać głową i utrzymywał, że jest dziadkiem małej pasterki, tylko że nie potrafi tego dowieść. Mówił, że ma nad nią władzę i dlatego kiwał w stronę koźlonogiego nadi podgłównodowodzącego generał-sierżanta, który starał się o małą pasterkę. Będziesz miała męża, mówił stary Chińczyk. Męża, który, jak mi się zdaje, zrobiony jest cały z mahoniu. On może z ciebie uczynić koźlonogą nadi podgłównodowodzącą generał-sierżantową. Do niego należy cała szafa pełna srebra, nie licząc tego, co jest ukryte w tajemnych schowkach. Ja nie chcę iść do ciemnej szafy, mówiła mała pastereczka. Słyszałam, że on tam ma 11 porcelanowych żon. Więc ty możesz być 12, zdecydował Chińczyk. Tej nocy, gdy stara szafa zatrzeszczy, odbędzie się wasze wesele. Jest to tak pewne jak to, że jestem Chińczykiem. To mówiąc, kiwał głową i zasnął. Ale mała pasterka płakała i patrzyła na swego ukochanego porcelanowego kominiarczyka. Chcę cię o coś prosić, powiedziała. Chodź ze mną w szeroki świat, bo tutaj nie możemy zostać. Zrobię wszystko, co zechcesz, odrzekł kominiarczyk. Idziemy natychmiast. Zdaje mi się, że mój zawód zapewni nam utrzymanie. Gdyby się nam tylko udało szczęśliwie zejść ze stołu, mówiła. Nie będę szczęśliwa, póki nie wyruszę w szeroki świat. Kominiarczyk pocieszał ją i pokazywał, jak ma stawiać małe nóżki na wyrzeźbionych rogach i pozłacanych girlandach zdobiących nogę stołu. Wziął także swą drabinę do pomocy i tak udało im się zejść na podłogę. Ale kiedy zwrócili wzrok na starą szafę, ujrzeli tam wielkie poruszenie. Wszystkie wyrzeźbione jelenie wysuwały głowy, podnosiły rogi i wykręcały szyje. Koźlonogi nadi podgłównodowodzący generał-sierżant skakał do góry i wołał do starego Chińczyka. Uciekają! Uciekają! Przestraszyli się więc trochę i schowali czym prędzej w szufladzie komody. Leżały w niej 3 czy 4 niepełne talie kart i mały teatrzyk marionetek sklecony jak się dało. Grano w nim właśnie komedię i wszystkie damy, Karo czy Kier, Trefl czy Pik, siedziały w pierwszym rzędzie i wachlowały się tulipanami, a za nimi stali waleci i pokazywali głowy od góry do dołu tak, jak to bywa w kartach. Treścią sztuki były losy dwojga kochanków, którzy nie mogli się połączyć i mała pasterka płakała, gdyż były to jakby jej własne dzieje. Nie wytrzymam, mówiła. Muszę się wydostać z szuflady. Ale gdy stanęli na podłodze i spojrzeli na stół, zobaczyli, że stary Chińczyk obudził się i trząsł się całym ciałem, choć od dołu był przecież nieruchomą kłodą. Stary Chińczyk nas goni, krzyknęła pastereczka i padła na swe porcelanowe kolana. Tak była zmartwiona. Mam myśl, rzekł kominiarz. Ukryjmy się w wielkiej wazie, która stoi w rogu. Tam położymy się na różach i lawendzie i sypniemy mu soli w oczy, jak się tylko zbliży. To nie pomoże, powiedziała. Zresztą wiem, że wielka waza i Chińczyk byli kiedyś zaręczeni, a taki stosunek pozostawia zawsze pewną zażyłość. Nie pozostaje nam nic innego, tylko wyruszyć w daleki świat. Czy masz rzeczywiście odwagę iść ze mną w daleki świat? Spytał kominiarz. Czy pomyślałaś o tym, jaki ten świat jest wielki i że nigdy nie będziemy mogli tutaj powrócić? Pomyślałam, odrzekła. Więc kominiarz spojrzał na nią wymownie, a potem powiedział. Droga moja prowadzi przez komin. Czy naprawdę masz odwagę przeleść ze mną przez piec, przez żelazne ruszty i rury? Dopiero wtedy przedostaniemy się do komina, a tam ja potrafię się ruszać. Wejdziemy tak wysoko, że nie będą mogli się do nas dostać, a w górze znajdziemy otwór, który nas wyprowadzi w daleki świat. I poprowadził ją do drzwiczek od pieca. Jak tam czarno, powiedziała, ale poszła za nim, zarówno przez ruszty, jak i przez rury, gdzie było ciemno jak w grobie. Teraz jesteśmy w kominie, powiedział, patrz, patrz, tam w górze świeci najpiękniejsza gwiazda. Była to prawdziwa gwiazda na niebie, która świeciła nad nimi, jak gdyby chciała im wskazywać drogę. Wspinali się więc w górę. Była to okropna droga pod górę, wciąż pod górę, ale on podtrzymywał ją i pomagał i pokazywał jej najwygodniejsze miejsca, gdzie mogła stawić swe małe porcelanowe nóżki. I tak dostali się wreszcie na brzeg komina, gdzie usiedli, bo byli bardzo zmęczeni, a co prawda mieli być czego zmęczeni. Niebo ze wszystkimi gwiazdami było wysoko nad nimi, a wszystkie dachy miasta nisko pod nimi. Mogli spoglądać daleko wokoło siebie, daleko przed siebie, w szeroki świat.

0: Napasterka nie wyobrażała sobie tego nigdy. Oparła główkę o swojego kominiarza i płakała tak, że złoto na jej pasku poodpadało. To za wiele dla mnie, mówiła. Tego nie zniosę. Świat jest za duży. Chciałabym wrócić na stolik pod lustro. Nie będę nigdy szczęśliwa, dopóki tam nie wrócę. Poszłam za tobą w szeroki świat, więc możesz mnie teraz poprowadzić z powrotem, jeśli choć trochę mnie kochasz. Kominiarz na próżno próbował pomówić z nią rozsądnie. Mówiła o starym Chińczyku i o koźlonogim nadi podgłównodowodzącym generał sierżancie. Szlochała tak strasznie i całowała swego kominiarczyka tak, że musiał jej ulec, choć było to czystym szaleństwem. Więc poszli z największymi trudnościami z powrotem przez komin i leźli przez wszystkie rury i ruszty, gdzie wcale nie było rozkosznie, aż znaleźli się w ciemnym piecu. Teraz nasłuchiwali w drzwiczkach, co się dzieje w pokoju, ale w pokoju było zupełnie cicho. Wyjrzeli? Ach! Stary Chińczyk leżał na podłodze. Spadł ze stołu, kiedy chciał ich gonić, i stłukł się na trzy części. Całe plecy rozpadły się, a głowa potoczyła się w kąt. Koźlonogi nadi podgłównodowodzący generał sierżant stał tam, gdzie zwykle, i rozmyślał. To straszne, powiedziała pastereczka. Dziadunio rozbił się na kawałki z naszej winy. Nie przeżyje tego. I załamała swe maleńkie rączki. Można go będzie skleić, powiedział kominiarz. Można go będzie doskonale skleić. Nie rozpaczaj tak. Jak mu skleją grzbiet i przylepią głowę, będzie znów jak nowy i jeszcze powie nam nie jedno przykre słowo.
1: Naprawdę?
0: Zapytała. A potem wdrapali się z powrotem na stół, gdzie poprzednio stali.
2: Dalekośmy zaszli, rzekł kominiarz. Mogliśmy sobie zaoszczędzić tych wszystkich trudów.
1: Gdybyśmy tylko skleili już starego dziadunia, czy to będzie bardzo drogo kosztowało?
2: Dziadunia sklejono. Rodzina kazała mu ulepić plecy, w szyję wprawiono nowy kołek. Był jak nowy, tylko głową kiwać już nie potrafił.
0: Pan bardzo schardział od czasu, kiedy się pan rozbił na kawałki, powiedział koźlonogi nadi podgłównodowodzący generał sierżant. Nie wydaje mi się, żeby to był powód do dumy. Czy dostanę ją za żonę? Czy też nie dostanę?
3: Kominiarz i pasterka spoglądali tak wzruszająco na starego Chińczyka. Tak się bali, że kiwnie głową.
0: Ale nie mógł kiwnąć. A było mu nieprzyjemnie opowiadać obcemu, że ma wstawiony kołek w karku. Porcelanowi kochankowie połączyli się i błogosławili kołek dziadunia. A kochali się dotąd, dopóki się sami nie potłukli na kawałki. Kolorowych snów, Adasiu. Kolorowych snów, drodzy słuchacze.

0: oczy same kleją się.
1: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
2: Ach, chyba się zmęciłem.
1: Też mi się tak wydaje.
2: To jak się położę, to opowiesz mi bajkę do snu?
1: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
2: To inne dzieci też chcą spać?
1: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
2: A znasz jakieś opowieści z lasu?
1: O tym, jak to jest, kiedy w lesie pojawia się ktoś obcy.
2: W przedszkolu też o tym rozmawiamy.
1: No dobrze, to... Może być...
2: No to niech by było opowieść o kimś, kto wygląda inaczej i dlatego...
1: Dobrze, może być.
2: Ale jakby był jeszcze jakiś...
1: Już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basowyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
2: No nareszcie, nie mogłem się doczekać.
1: Nie tak dawno temu, nie tak daleko, w pachnącym zielonym lesie,
2: niedaleko jeziorka, gdzie bobry drzewa piłują.
1: No, ty już więcej nie piłuj, tylko zamykaj oczy i śpi.
2: Dobra, zamykam oczy i już tylko będę słuchać.

0: zaczynaj.
1: W lesie od wschodu słońca był hałas jak co dzień.
0: Ja myślałem, że tylko w mieście jest głośno, a w lesie cichutko.
1: No proszę. A ja myślałem, że masz zamknięte oczy i nic już nie będziesz mówić.
0: Naprawdę? To już nawet nie można o nic zapytać?
1: Zwierzęta rozmawiają, w poszukiwaniu pożywienia nawołują się, ostrzegają, pytają się siebie o wszystko. Drepczą, skaczą, tupią, spinają się, przeskakują. Chodzą po leżących gałązkach, po ziemi, po trawie, pomiędzy krzakami. Każdy z każdym rozmawiał, przekomarzał się. Zwierzęta się śmieją, a niektóre to nawet jak żaby rechoczą. Ryby bulgoczą pod wodą, a bobry piłują drzewa, które upadając rozchlapują na boki wodę, wzbudzając fale. I każdy jest czymś zajęty. Nie mają lodówek, zamrażarek, nie mogą pójść do sklepu, dlatego najważniejsze dla nich jest zdobycie pożywienia. A rodzice to muszą zdobywać tego jeszcze o wiele więcej, tak żeby wystarczyło dla ich dzieci. I wszyscy się dobrze znają. Znają sąsiadów, imiona ich dzieci, najczęściej też wiedzą, gdzie kto mieszka. Zazwyczaj też wszystkim jest wiadomo, ile szczeniaczków rodziło się wilczkom wśród dąbczaków i buków, jakie maleństwa pojawiły się w borsuczej norze, czy u wiewiórek, sujek, sów czy zajączków też jakieś maleństwa cichutko popiskują. W gęstwinie łoś Łukasz skubał młode pędy na najwyżej położonych gałęziach. Sarna Barbara z łanią Łucją plotkowały o pewnym Danielu, który niedawno przywędrował do ich lasu, i o jego płowej przyjaciółce. Lisek Ludwik wraz ze swoim dziadkiem Dionizem poprawiali zachodnie wejście do lisich nor. Malutkie liski ganiały się dookoła nich, próbując złapać ogonek któregoś z rodzeństwa. Borsuk Bogdan, znany w całym lesie z mądrości, oglądał ślady na korach drzew, żłobienia w mchu, pomiędzy jagodowiskami i zastanawiał się, któż to mógł pozostawić takie ślady. Łasica Janina odpoczywała po gonitwie, do której zmusiła ją gospodyni pilnująca kur w domu położonym na skraju wsi.
0: Też mi wielkie coś. Chciałam tylko się spotkać z tymi kurami, no porozmawiać, a ta od razu zamiotła i uciekaj stąd do swojego lasu. No ci ludzie naprawdę są dziwni, są bardzo dziwni. Ścinają drzewa, niszczą poszycie, zarzucają las śmieciami, zabierają i niszczą miejsca, w których żyją zwierzęta, budują swoje wielkie te betonowe szałasy nazywane domami i jeszcze mają pretensje do zwierząt. Przecież skoro nam zabierają miejsce, to gdzie mamy mieszkać? No, nie mamy się gdzie podziać. No zwyczajnie, nie mamy gdzie żyć. To takie niesprawiedliwe.
1: Zakończyła i znowu położyła głowę na łapkach opartych o chłodne, zimozielone poszycie. A cóż to takiego jest niesprawiedliwego? Spytał ją przechodzący nieopodal tchórz Tadeusz.
0: No to, że ludzie nie dają nam żyć, wykrztusiła zasmucona.
1: A co ma powiedzieć Blanka? No ta, wiecie, biała lisica, która uciekła ludziom z lisiej fermy? Postanowił przyłączyć się do dyskusji Borsuk Bogdan. Otóż to, tchórz Tadeusz rozejrzał się na boki. Wszyscy przynieśliśmy mnóstwo tam kwiatów, owoców, liści, no te, które miały jej pomóc. O, to prawda, miałem taki plan. Borsuk Bogdan cieszył się ogólnym szacunkiem, bo jego pomysły były zazwyczaj zaskakujące. No mieliście zebrać to, co farbuje, żeby zmienić białe futerko Blanki na jakiś lepiej kamuflujący kolor.
0: No i co? Udało się?
1: Niecierpliwiły się dziewczyny, łasica Janina i sarna Barbara z łanią Łucją. O, przekonajmy się, oto zupełnie nowa lisica Blanka. Możesz już wyjść?
0: Nie chcę wyjść, wstydzę się.
1: Usłyszeli zza gęstwiny krzaków, które posłużyły Blance za przebieralnię. Zwierzęta spojrzały na siebie. Wyłaź, Blanka, nie wygłupiaj się, zachęcała sarna Barbara. Przecież po to zbieraliśmy to wszystko, żeby ci pomóc.
0: Właśnie, specjalnie dla ciebie, zachęcała do wyjścia łasica Janina. No dobrze, ale obiecajcie, że nie będziecie się śmiać,
1: dopominała się Blanka. A już wystarczy, no nie przesadzaj, Blanka, wyłaź prędzej, pośpieszała ją łania Łucja. Krzaki zaszeleściły i pojawiła się, choć gdyby się zatrzymała, prawie nie byłoby jej widać.
2: O, choinka, zauważył Borsuk Bogdan, ale super.
0: A nie wyglądam jakoś dziwnie? Dopytywała się Blanka.
1: No co ty, wyglądasz rewelacyjnie.

Ekstra! Wyjątkowo! Fajowo! Zwierzaki przekrzykiwały się. To bardzo wam dziękuję. Będę musiała wrócić i pokazać ten sposób rodzicom i rodzeństwu.

0: wpadła do jeziora. No, lisy potrafią pływać, ale niezbyt często i niezbyt chętnie decydują się na kąpiel. I rzadko raczej zdarza im się wejść tak z własnej woli do wody. Po prostu nie za bardzo to lubią. Blanka jak najszybciej dopłynęła do brzegu, wyskoczyła na trawiastą kępę i otrząsnęła się z wody. Niestety, wraz z wodą spłynęła większa część kolorów, które tak pięknie ją kamuflowały. Ojej, i co teraz? Zdumiona spojrzała na swoje na powrót śnieżno-białe futerko. Ale lipa, znowu jest biała, powiedziała zdumiona sarna Barbara. Posłuchajcie, coś mi się przypomniało, znaczy chyba mam pomysł. Odezwała się milcząca dotąd żbiczka Żaneta, która zanim dorosła mieszkała w chacie razem z ludźmi. Kiedy okazało się, że nie jest małą kicią, a wielkim żbikiem, a właściwie żbiczką, czym prędzej musiała opuścić dom Kowalskich we wsi Jerzynowo. Kiedy mieszkałam z ludźmi, to ich mama, czyli ta duża, co dawała mi jeść, no ta, co miała swoje małe, znaczy te, jak one tam, te ich dzieci, no to nieśmiało bąkała pod wąsikami żbiczka. O, wykrztuś, że wreszcie, co masz na myśli? Łasica Janina spojrzała spod ełba na Żanetę. A zatem ta Krystyna, no bo tak miała na imię ta gospodyni, zanim gdzieś wyszła, to malowała sobie pyszczek, znaczy dziobek, no czyli twarz, i po tym wymalowaniu wyglądała zupełnie inaczej. To może by tak spróbować z Blanką? Zwierzęta aż zamilkły. Popatrzyły na żbiczkę Żanetę, na Blankę, na Żanetę i znowu na Blankę.
1: To się może udać. Ruszajcie do lasu po kosmetyki dla Blanki, zarządził borsuk Bogdan.
0: Sarna Barbara, nim odbiegła, spojrzała na lisiczkę. Tylko, żebyś po tym, jak tam, spojrzała na żbiczkę, po tym wymakijażowaniu, podpowiedziała Żaneta,
1: żebyś po tym wymalowaniu nie wchodziło od razu do wody.
0: Tak, obiecuję i wszystkim wam bardzo dziękuję, kochani, rozczuliła się Blanka. Jesteście wspaniali.
1: Bardzo dobrze, ale chyba nigdzie nam się nie śpieszy.
0: Łoś Łukasz niczego nie robił byle jak, bo był największym zwierzakiem w lesie i dlatego też nigdzie się nie musiał śpieszyć.
1: Zanim pójdziemy po te leśne kosmetyki do pomalowania lisicy, to może warto by się było trochę zdrzemnąć, bo się późno zrobiło, a dopóki Blanka jest między nami, to i tak jej nic nie grozi.
0: Doskonały pomysł, potwierdził borsuk Bogdan. Bardzo proszę, kochani, teraz kładziemy się i życzę wszystkim kolorowych snów. A kiedy się obudzimy, to poszukamy tego, co pomoże ukryć biel futerka Blanki. I będzie te makijaże tam sobie ogonkiem nakładać, który jest zupełnie jak pędzelek. Teraz zamykamy oczy i śpimy. No, pa, pa, basałyki, kolorowych snów o przygodach wśród zwierząt w pięknym, zielonym lesie. Śpij, Blanka, ty też. Ojej.
2: Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śpi.

malarz nie był

0: promocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom na dobranoc.

0: ja, to ja. Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis, a kto chce, niech ze mnie kpi.
1: Słuchacie polskie?

0: autopromocja.
1: Kiedyś był zwykłym tatą. Odprowadzał syna do przedszkola, znał na pamięć ulubioną bajkę i zawsze miał w kieszeni gumę do rzucia na smutki. Dziś walczy o to, żeby móc powiedzieć dobranoc przez telefon. Ten podcast to głos ojców, którzy nie przestali kochać, mimo rozwodów, decyzji sądowych, nieporozumień i ciszy po drugiej stronie słuchawki. To historie ludzi, którym często brakuje przestrzeni, by mówić. Ale nie tylko oni tu mówią. Gościmy także prawników, psychologów i tych, którzy widzą więcej niż paragrafy, by razem szukać odpowiedzi, niewinnych. Zapraszam na podcast Tata Mimo Wszystko. Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
3: Dzień dobry, witam Was w podcaście Mama do kwadratu, a to jest specjalna odsłona sezon Emocje. O emocjach dzisiaj też porozmawiamy. No jak to jest w tym podwójnym rodzicielstwie? Ile jest emocji w nas, mamach, w ogóle w rodzicach, ale też jakie są emocje związane z dziećmi? No i jaka jest ta magiczna, też taka marzycielska, też trochę filmowa relacja między naszymi dziećmi? A dzisiaj to wszystko w kontekście snu i marzeń sennych. A już teraz ze mną w studiu gościni Monika Huntjens, certyfikowana konsultantka do spraw snu dziecka, ale też mama bliźniąt. Dzień dobry, cześć.
4: Cześć, witam się.
3: Chciałam na początek zapytać, czy to naprawdę jest tak, że takiego ciągłego, dobrego snu my musimy się nauczyć? Czy to jest tak, że rodzimy się z tą umiejętnością, potem ją gubimy i czasami właśnie musimy się jej od nowa uczyć?
4: Raczej ta pierwsza wersja u większości dzieci jest to taka umiejętność, którą mogą posiąść dzięki właściwym działaniom rodziców, dzięki przestrzeganiu zasad higieny snu, ale faktycznie chodzi o to, żeby potrafić spać w miarę samodzielnie i nasze dzieci, które w początkowych miesiącach życia będą bardzo potrzebować naszej pomocy przy zasypianiu, przy kontynuacji snu, w pewnym momencie dojrzewają do tego, żeby zacząć spać coraz bardziej samodzielnie. I mając na uwadze pewne zmiany, które zachodzą w samym śnie, mając na uwadze proces dojrzewania snu, musimy o tym wiedzieć, musimy to uwzględniać, ponieważ w pewnym momencie w okolicy 4 miesiąca życia sen wyraźnie zmieni się. Wtedy większość rodziców odczuwa wyraźne pogorszenie się snu u maluszków, a to dlatego, że zmienia się struktura snu i z takiego płynnego snu o bardzo prostej strukturze, który występuje w pierwszych 3 miesiącach życia, dziecko przechodzi w bardziej skomplikowaną, trudniejszą strukturę snu, która przypomina sen osoby dorosłej, czyli sen staje się czynnością cykliczną, co oznacza, że na koniec każdego cyklu snu następuje takie naturalne mikrowybudzenie i dziecko chcąc nie chcąc, czy jeszcze odczuwa zmęczenie czy nie, obudzi się. I jeżeli nie potrafi w miarę sprawnie, w miarę samodzielnie powrócić do snu, to będzie potrzebować przy tym naszej pomocy. I tutaj oczywiście są różne spojrzenia na tą sprawę, ale ja jako ekspertka od snu dziecka, ale również jako terapeutka poznawczo-behawioralna bezsenności u osób dorosłych, jestem jednak z tej szkoły, która mówi, że ta samodzielność właśnie jest kluczem do dobrego snu maluszka.
3: No dobrze, to zaraz wrócimy do tego, jak się nauczyć łączenia tych etapów snu tak, żeby dziecko się nie wybudzało, ale ja chciałam wrócić jeszcze do początku, czyli do twojej historii, do też twojej drogi zawodowej, no bo ona jest bardzo piękna i bardzo się łączy z macierzyństwem, a zaczęło się wszystko od twoich bliźniąt, które tak dobrze nie spały od samego początku.
4: Dokładnie tak. Teraz widzę, że tak jak się mówi, że nic w życiu nie dzieje się przypadkiem, to ja również patrząc na to, co wydarzyło się w mojej sferze zawodowej, widzę, że tak po prostu musiało być. I faktycznie, jako mama malutkich bliźniąt,

0: Ja byłam przygotowana na to, że będę odczuwać ogromne zmęczenie. U mnie w rodzinie jest taka historia, że ja sama mam siostrę bliźniaczkę i moja mama w taki delikatny sposób, ale jak jeszcze byłam w ciąży, próbowała mi przekazać, żebym była przygotowana na ogrom wyzwań, z jakimi łączy się podwójne rodzicielstwo. Ale myślę, że sen jest taką sferą naszego życia, której my mocno nie doceniamy do momentu, kiedy nam tego snu nie zaczyna brakować. I zaczęłam odczuwać te deficyty snu, taki dług snu, który się kumuluje w czasie, jeżeli nie śpimy dobrze przez dłuższy czas. Właściwie już w pierwszych miesiącach życia moich maluszków byli karmieni piersią, także faktycznie my tych pobudek i to moje stałe dyżurowanie w nocy było bardzo intensywne, ale miałam wątpliwości co do tego, że właściwie my ciągle trwaliśmy w takiej, miałam wrażenie, niedobrej sytuacji, jeżeli chodzi o sen. Zaczęło mnie to zastanawiać, a że jestem osobą taką bardzo konkretną i też się śmieję, że taką jakby o podejściu szkiełko i oko. Ja muszę mieć taką konkretną, tak, merytoryczną wiedzę od strony właśnie też różnych badań naukowych. Nie rozumiałam, dlaczego skoro rozszerzamy fajnie dietę, dzieci rosną, dlaczego ten sen ciągle sprawia nam tak dużo trudności? Dlaczego ciągle właściwie jako bliźniacza mama karmiąca piersią spałam może po 3 godziny ciągiem na dobę w nocy? I zaczęłam interesować się tym tematem. A że kiedyś mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, a tam jest dostępna literatura na ten temat, większość takich i badań naukowych, i jakieś poradniki, ale pisane przez lekarzy. Zaczęłam się obczytywać w te materiały, chciałam dotrzeć do przyczyny tych problemów i ta wiedza, którą udało mi się zdobyć, bardzo fajnie wyjaśniła właśnie te zależności pomiędzy dobrym spaniem a stopniem samodzielności dziecka przy zasypianiu. Mhm. I w pewnym momencie
1: te błędy, które u was się pojawiły, to właśnie było to, że twoje dzieci nie potrafiły połączyć tych etapów snu, a ty jeszcze nie wiedziałaś, jak im pomóc, czy coś innego u was powodowało?
0: Dokładnie tak. W sferze snu dziecka istnieje również wiele, wiele mitów i ja oczywiście słyszałam wiele dobrych rad, tak zwanych, od znajomych, od rodziny. I żadna z tych dobrych rad nam nie pomogła, dlatego myślę, że też się zdecydowałam sięgnąć po taką literaturę fachową, specjalistyczną. No i właśnie z racji tego, że wszystko wydawało się takie logiczne i w taki racjonalny sposób tłumaczyło, skąd się biorą te trudności we śnie u dzieci, to mnie przekonało. I odeszłam właśnie od tego, co się wcześniej działo, czyli od usypiania podczas karmienia, od usypiania z taką jakby dużą ingerencją rodzica w sam proces zasypiania. I jak moje maluszki miały 7 miesięcy, jakby stworzyłam dla nas taki plan działania, który mi odpowiadał i tempo pracy, i zmiany, jakie wprowadzałam wokół snu moich dzieci. I właściwie dosyć szybko, bardzo szybko właściwie, zaczęłam odczuwać poprawę w ich śnie. A tutaj głównie chodzi o moją córeczkę. Ona była takim bardzo wymagającym dzieckiem. Często mówimy o chajniczkach, często mówimy o dzieciach wysoko reaktywnych. I faktycznie ona była w takim typie, zresztą do tej pory jest, bo temperament to jest coś, co mamy w genach i z tego jakby nie wyrastamy. Natomiast te rozwiązania, na których pracowałam sobie spokojnie, zaczęły nam przynosić bardzo ładny sen w nocy. Taki też oczywiście zgodny z potrzebami biologicznymi niemowlęcia, bo tutaj też częścią mojej pracy, myślę, że to warto zaznaczyć, jest to, że ja edukuję rodziców o tym, czego możemy się spodziewać na danym etapie życia maluszka, jeżeli chodzi o sen, żebyśmy też nie myśleli, że pięciomiesięczne dziecko prześpi bez karmień całą noc, bo to jest raczej niemożliwe.
1: Jakie kroki wprowadziłaś u was właśnie na początku? Co się sprawdziło? Jak wypracowaliście ten dobry sen, dobry, dostosowany do wieku dzieci, czyli wtedy 7 miesięcy?

0: Zawsze bazujemy na początku na higienie snu i to jest coś, co ja faktycznie w pierwszej kolejności zaadresowałam. Czyli patrzymy na odpowiedni do wieku dziecka plan dnia, który określa nam, zależnie od wieku dziecka, właśnie nie za długie czasy aktywności, czyli te okienka na aktywność, ilość snu na dobę w ujęciu dobowym, ale też ilość snu w podziale na dzień i noc, chociażby określa nam, na ilu drzemkach dziecko powinno być mniej więcej, tak, bo jednak każde dziecko jest inne i my jako mamy bliźniaków też widzimy, jak różne są nasze dzieci. Poza tym warto mieć rytuały przedsenne, czyli zestaw takich powtarzalnych, wyciszających czynności, które wykonujemy w miejscu, gdzie maluszek śpi, w sypialni, zawsze przed snem. Niezależnie od tego, czy szykujemy dziecko, czy dzieci na sen nocny, czy na drzemkę organizowaną w domu, zawsze ten sen powinien być poprzedzony taką zapowiedzią, takim czasem na przejście właśnie ze stanu aktywności w stan snu, a to przejście jest dla dzieci bardzo trudne. Chodzi też o ogólnie pojęty komfort snu, czyli chociażby to, żeby dziecku i było wygodniej, i cieplutko. Pamiętajmy, że wszyscy śpimy lepiej w chłodniejszych pomieszczeniach, w chłodniejszej sypialni. Także musimy zadbać o to, żeby dziecku było ciepło i tutaj oczywiście są najlepszym rozwiązaniem jest po prostu śpiworek, czyli tą warstwę grzejącą maluszka nakładamy na niego ze względów bezpieczeństwa, ale też wygody. Ja się też często śmieję, że śpiworek to jest taki troszkę dla nas również uspokajacz, dlatego że my w nocy nad ranem nie musimy się martwić, że nasze dziecko się gdzieś tam rozkryło i że może właśnie obudzi się z powodu tego, że zmarznie. A tak się może stać, bo dopóki nosi pieluszkę, to nad ranem, że tak powiem, ta mokra pieluszka może wybudzić. Bardzo ważne są czynniki środowiskowe u małych dzieci. Jeżeli chodzi o sen, to jest to bardzo wrażliwa sfera życia, trudna dla dziecka, dlatego to, co je otacza, kiedy maluszek śpi, powinno wspierać jego sen. I tutaj mówimy o sypialni, która powinna skutecznie odcinać od wszelkich bodźców. I nie bójmy się ciemności przy śnie, również na drzemki w ciągu dnia. Ciemność bardzo pomaga dziecku się ukoić, wyciszyć i właśnie oderwać od tego wszystkiego, co tam kusi na zewnątrz, od świata. Jeżeli rodzice są do tego przekonani, to ja również namawiam, żeby przynajmniej w pierwszym roku życia w sypialni dziecka szumiało, żebyśmy korzystali, najlepszy jest w moim odczuciu różowy szum do snu. No i stałe miejsce snu, prawda? Bo też ta powtarzalność, w ogóle przy śnie należy mieć taką dobrą rutynę i to stałe miejsce snu, nie taka sytuacja, że dziecko nam zasypia gdziekolwiek, raz na kanapie, raz w swoim łóżeczku, raz w naszym dużym łóżku. Ta rutyna będzie również dobrze oddziaływać na sen. Ona wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, bo jeżeli wszystko w życiu dziecka dzieje się w określony sposób, w podobny sposób, no to te schematy właśnie bardzo w życiu malucha pomagają. No stałe miejsce snu też oznacza bezpieczniejszy sen, czyli my również jesteśmy spokojniejsi, bo wiemy, że dajemy właśnie dziecku taki bezpieczny czas, kiedy ono będzie rosnąć, wypoczywać, regenerować się. No i najbezpieczniejszym miejscem w moim odczuciu jednak jest łóżeczko.
1: Powiedziałaś o tym, że twoja córeczka jest taką osobą z dużym temperamentem i też to ona właśnie miała większe problemy z zasypianiem, z wybudzaniem się. Synek spał trochę lepiej. Jak dobrałaś ten program wprowadzania higieny snu do ich indywidualnych potrzeb? Czy mimo wszystko zachowałaś ich synchronizację?
0: Absolutnie. Uważam, że przy bliźniakach synchronizacja to jest coś, co nas ratuje. Też bazujemy na tym, że u dzieci w tym samym wieku potrzeba snu będzie bardzo zbliżona. Oczywiście zawsze mówimy o takich różnicach indywidualnych i na przykład mój synek był dzieckiem, który bardzo lubił spać w ciągu dnia, czyli był amatorem drzemek i bardzo późno przeszedł na przykład z dwóch drzemek na jedną drzemkę i pomógł mu w tym żłobek, gdzie zazwyczaj w żłobkach mamy taki plan dnia z jedną drzemką. I on miał troszkę mniej snu w ciągu dnia, miał krótsze noce i właśnie tak dosypiał się na tych drzemkach. Natomiast moja córka potrzebowała więcej snu nocnego, a drzemki to był jej wróg. Drzemki ogólnie są trudniejsze niż sen nocny. Jeżeli chodzi o higienę snu, to tutaj patrzymy na taką indywidualną wrażliwość dziecka.

0: na właśnie na to, jak oddziałują na niego bodźce, jakie otrzymuje, kiedy jest aktywne, czy właśnie kiedy wycisza się, a potem śpi. Moja córka była bardziej wrażliwa na wszystko i u niej właśnie te czynniki środowiskowe, czyli dobrze zaciemniona sypialnia, szum na czas snu były kluczowe. Te dzieci takie właśnie w typie hajnitków, takie wymagające, wysoko reaktywne, zwłaszcza one potrzebują rutyny. To muszę powiedzieć, właśnie zbudowanie przez rodziców takich silnych schematów wokół snu bardzo, bardzo pomaga, bo to są dzieci, które tak jakby mocniej odbierają świat. One potrzebują wiedzieć, co się będzie z nimi działo, żeby tak się lepiej nastroić do snu. I,
1: ale też poczuć się bezpiecznie, tak, bo rutyna dokładnie. U dzieci to poczucie bezpieczeństwa.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. A te dzieci są, powiedzmy, takie bardziej wyczulone na to wszystko, co się wokół nich dzieje. Więc jeżeli dzieją się takie właśnie dobrze znane im schematy, no to lepiej zasypiają, a jak lepiej zasną, to też lepiej pośpią.
1: No dobrze, to wróćmy teraz do tego momentu, kiedy dziecko jest jeszcze na tym etapie rozwoju, kiedy kończąc jedną fazę snu i zaczynając kolejną, następuje to wybudzenie. Mhm. Co możemy zrobić, żeby wesprzeć nasze dzieci w tym, żeby nauczyły się łączenia tych faz snu?
0: Tutaj tak, może powiem tak. Właściwie zawsze sen jest czynnością cykliczną, tylko właśnie w pierwszych 3 miesiącach życia te cykle nie są tak wyraźnie wyodrębnione. I w pierwszych 3 miesiącach życia każdy sen to sen, czyli nawet jeżeli mamy taką króciutką drzemkę, która nie trwa nawet pełnego cyklu snu, który z kolei trwa około 40 minut od narodzin dziecka i dziecko śpi 15-20 minut, to niech młode mamy się tym nie martwią, bo to też jest drzemka, też jest sen, ale ta płynna struktura snu w pierwszych 3 miesiącach życia powoduje, że mamy piękne drzemki, nawet i takie dwugodzinne, jeżeli stworzymy dziecku takie właściwe warunki na sen. Dobrze wyciszymy i właśnie śpi w takim sprzyjającym snu miejscu. Natomiast po 4 miesiącu życia mamy już inną sytuację i widzimy wyraźnie, że właśnie te drzemeczki skracają się do 40 minut, tak już niezależnie od tego, czy dziecko śpi w tych sprzyjających warunkach, czy nie. I warto wiedzieć, że aż do 6, a nawet 7 miesiąca życia w związku z procesem dojrzewania snu, przy drzemkach trzeba dziecku pomagać. To znaczy, chcemy, żeby przynajmniej jedna drzemka, a najlepiej któraś z tych drzemek w pierwszej części dnia, czyli pierwsza albo druga, były takie solidne. I z racji tego, że nawet do 7 miesiąca życia bardzo trudno jest dziecku połączyć te cykle snu w ciągu dnia, to powinniśmy pomagać właśnie, jakby przeprowadzać w ten kolejny cykl snu, załóżmy przy pierwszej czy drugiej drzemce, żeby ta drzemeczka trwała powyżej godziny. Czyli możemy w momencie, kiedy dziecko budzi się po 30-40 minutach i właściwie jest niewyspane, przy pierwszej drzemce to widać, bo dzieci budzą się po prostu z płaczem, szybko pójść do dziecka, ukołysać na sobie i nawet dać dospać tą drzemkę na sobie, czyli zrobić drzemkę kontaktową. Bo tutaj od strony biologii pewnych procesów nie ma jeszcze pełnej gotowości na to, żeby właśnie maluszek sam sobie zasnął na ten drugi cykl. No oczywiście są takie dzieci jednorożce, zawsze się zdarzają, ale warto pomagać. Przynajmniej przy jednej drzemce dziennie z tych pierwszych drzemek wydłużyć ją bardzo, bardzo wspomagając sen.
1: Czyli to nie jest takie zero-jedynkowe, że dobra, teraz skorzystam z pomocy ekspertki i moje dziecko już tylko i wyłącznie śpi w swoim łóżeczku i basta, tylko jeżeli jest taka potrzeba, to możemy łączyć różne formy wspierania snu dziecka.
0: Absolutnie. I to uwielbiam w mojej pracy, że bardzo te rozwiązania, które proponuję rodzicom, możemy dobrać do potrzeb dziecka, ale też do oczekiwań rodziców, do możliwości rodziców. Ale oczywiście tak jak powiedziałaś, z mojej perspektywy sen w łóżeczku to podstawa. Ta umiejętność świadomego zasypiania dziecka w łóżeczku z mniejszą albo większą pomocą rodzica to jest podstawa, ponieważ chcemy dać mu poprzez takie rozwiązanie duży komfort snu, co oznacza, że dziecko zaczyna rozumieć, że to jest jego miejsce snu, czuje się tam bezpiecznie, też jest bezpieczne, bo łóżeczko powinno być przygotowane w bezpieczny sposób, czyli powiem najprościej, puste. Natomiast właśnie to, że
1: nie
0: to jest...
1: powinnam tego mówić, ale moje dzieci kochają kokony i tak się wtulają w nie.

0: Wiem,
1: już
0: że
1: są bezpieczne w
0: wiele osób mówi, że to jest taki zbędny gadżet, ale u nas jest uwielbiany.
1: W pierwszych miesiącach życia, kiedy dziecko jest takie niemobilne jeszcze, właściwie śpi odłożone w takiej pozycji, w jakiej je tam właśnie odłożymy, to powiedzmy, nie jest to jeszcze jakieś szalenie niebezpieczne rozwiązanie, ale czwarty, piąty, szósty miesiąc życia, kiedy wzrasta motoryka dziecka, a to widzimy również, kiedy śpi w tych płytkich fazach snu, których ma więcej niż osoba dorosła, może zdarzyć się tak, że w tym kokonie dziecko się przekręci na boczek, a może nawet na brzuszek i niestety przywrze noskiem za bardzo, za mocno do tej miękkiej ścianki, no i może się poddusić, tak, bo zabraknie mu dopływu świeżego powietrza. Dlatego ja jednak odradzam używanie kokonów, no ale wszystko zależy od sytuacji, od wieku chociażby dziecka.
0: I to jest też rada, którą najczęściej słyszymy podczas kursów pierwszej pomocy dla małych dzieci, niemowląt i noworodków, więc jak najbardziej zalecamy tę radę, żeby łóżeczko było puste. Chociaż wiadomo, czasami są jakieś wyjątki. A jak wygląda twoja praca z osobami, które wspierasz?
1: Ja pracuję tak bezpośrednio z rodzicami, bardzo to lubię i naprawdę jestem wdzięczna, że mogę pracować tak bezpośrednio po prostu z ludźmi. Uwielbiam tę część mojej pracy i to jest taka współpraca indywidualna, kiedy pracujemy sobie dosłownie dzień w dzień, noc w noc, jesteśmy w kontakcie i w ramach tej współpracy ja podaję rodzicom rozwiązania, z jakich powinni korzystać na danym etapie terapii snu, dlatego że to, co ja preferuję, to też jest taka łagodna i stopniowa praca nad zmianą niekorzystnych nawyków okołosennych i w ich miejsce wprowadzanie tych korzystnych rozwiązań. I to jest jakby wieloetapowe, czyli na to potrzeba czasu, ale oczywiście
0: ale
1: też
0: to jest tak, jak na przykład przed pierwszą wizytą u dietetyka, że prowadzimy dzienniczek, zapisujemy sobie wszystko, co jemy.
1: Absolutnie.
0: To u ciebie zapisujemy właśnie te drzemki, kiedy dziecko poszło spać wieczorem, kiedy się obudziło i tak dalej, i tak dalej?
1: Tak, absolutnie. Dzienniczek snu to jest taka podstawa w terapii poznawczo-behawioralnej, a to ona jest najskuteczniejsza, jeżeli chodzi o trudności we śnie, o problemy związane z bezsennością. U dzieci bardziej mówimy o oddziaływaniach behawioralnych, ponieważ tu ta część poznawcza to raczej leży po stronie rodzica, czyli my bardziej bazujemy na takich zachowaniach okołosennych i rodzice, to jest to, co rodzice zaczynają zmieniać, tak, wokół snu ich maluszka. I faktycznie, zanim podejmiemy w ogóle taką współpracę, a nawet jeżeli mamy konsultację tylko umówioną, taką jednorazową, to zaczynamy od kwestionariusza o śnie dziecka. Ja potrzebuję zebrać takie naprawdę kluczowe dla mnie informacje. Dopytuję tam między innymi o różne medyczne przyczyny, które mogłyby stanowić przyczynę tych trudności we śnie. Dopytuję o całą logistykę, czyli również o to, w jakich warunkach dziecko śpi, jak układa się dzień, jakie są odczucia rodziców, kiedy ten sen stał się trudniejszy, od kiedy występują wyraźne problemy we śnie. I mając ten zestaw informacji, kiedy już się spotykam z rodziną, to właściwie ja też jestem przygotowana i od razu mam w głowie czy przed sobą różne rozwiązania, które chcę im zaproponować i wśród tych rozwiązań znajdujemy te, które faktycznie będą dla nich najlepsze. A potem zależnie właśnie od usługi, którą wybrali, albo je wdrażają samodzielnie, albo właśnie jesteśmy non-stop w kontakcie w ramach takiej pełnej współpracy indywidualnej. Tak, i oczywiście też w ramach współpracy zbieram codziennie niemalże informacje o tym, jak ułożył się dzień, jaka była noc. I cudowne jest to, że z nocy na noc jednak widzimy ten progres, widzimy poprawę. I to jest też niesamowicie motywujące, to widzę w rodzicach, tak, że widzą, że wreszcie mają takie światełko w tunelu, bo to jest coś, co ja przeżywałam, będąc mamą tych malutkich moich bliźniaków, że czegokolwiek bym nie wdrażała z tych dobrych rad, to nic nie działało. I mi się wydawało, że tkwię w takiej beznadziejnej sytuacji. Mi brakowało tej nadziei na poprawę. Ja rano wstawałam tak zmęczona, że dosłownie miałam czasami łzy w oczach, bo wiedziałam, że czeka mnie cały dzień bardzo intensywny z opieką nad maluszkami. Ja w nocy nie miałam kiedy odpocząć. Jakby nie miałam tych przynajmniej u osoby dorosłej takich 6

czy najlepiej 7,5, 8 godzin snu, tylko non-stop wiedziałam, że 24 godziny na dobę muszę sprostać. I nie miałam dobrych rozwiązań. Więc tutaj to, co widzę w tych moich rodzinach, w moich rodzicach, to jest to, że strasznie ich motywują te zmiany na lepsze, które widzę.

0: to no po prostu widzę, jak bardzo oni są zmotywowani i jak zaczyna się dobrze dziać w ich rodzinie, tak? Bo nie ukrywajmy, że deficyt snu, w ogóle takie chroniczne przemęczenie, bardzo wpływa na każdą sferę naszego życia i my trochę nie jesteśmy sobą, tak, jak jesteśmy niewyspani.
1: Na relacje, na pracę, tak, na wygląd, na samopoczucie fizyczne, psychiczne, apetyt. Wszystko.
0: Wszystko, wszystko absolutnie. Apetyt w tą niedobrą stronę, że chcemy jeść za dużo. Dokładnie taki jest wpływ przemęczenia.
1: No właśnie, ja bardzo dobrze rozumiem tę motywację, bo od jakiegoś czasu moje córki zasypiają same w łóżeczkach i to jest tak, że ja siadam sobie na łóżku, bo one śpią z nami w sypialni, siadam na dużym łóżku, mówię im, że mama z wami jest, daję im ten komfort, że gdyby coś, to ja jestem. No i czekam, aż zasną, potem wychodzę. No i tak przez parę nocy było całkiem okej, ale zdarzył się jeden dzień, kiedy a to jedna, a to druga popłakiwała, no i już mnie tak korciło, wiesz, żeby wziąć się do dużego łóżka i żeby sobie zasnęły jak zawsze. No ale miałam tę motywację, że skoro wypracowaliśmy już tę rutynę, już tyle dni, to szkoda to zepsuć.
0: Dokładnie.
1: I to jest super.
0: I bardzo chciałam ci tutaj bić mocno brawo, dzięki, bo naprawdę, jeżeli wprowadzimy już określony schemat, mamy tą dobrą rutynę, to nie psujmy w dziecku rozumienia tego, tak? Jeżeli będziemy wprowadzać kolejne zmiany, nawet mając te dobre intencje, a poprzytulamy się w dużym łóżku, to jakby naruszymy tą delikatną sferę, tak? To, co budowaliśmy, ten wysiłek, który w to włożyliśmy, troszkę zaprzepaścimy, więc ja uważam, że nie warto. Też w ramach tej edukacji zawsze mówię rodzicom, sen to nie jest taka prosto liniowa kwestia, to nie jest taki wykres, że nam ciągle idzie do góry, że się coraz lepiej robi. Znaczy z wiekiem ogólnie tak jest, oczywiście, że tak. Natomiast zwłaszcza w pierwszych 3 latach życia, kiedy bardzo intensywnie dojrzewa układ nerwowy dziecka, będzie tak, że będą lepsze i gorsze noce, chociażbyśmy mieli pełną higienę snu wdrożoną i dziecko zasypiało całkowicie samodzielnie, to od czasu do czasu chociażby te kwestie rozwojowe będą nam przeszkadzać we śnie i my też jako rodzice, to nie jest tak, że jak zrobimy tą naukę dobrego snu, naukę samodzielnego zasypiania, to właściwie to nas wyklucza czy zwalnia z nocnego rodzicielstwa. Absolutnie nie. Ja mam dzieci w wieku szkolnym, pamiętam, że jak poszli do zerówki, to bardzo to przeżywali i mieliśmy takie noce, że nawet 6-latki w drugiej części nocy potrafili się obudzić i potrzebować mojej obecności, potrzymania za rękę właśnie, żeby powrócić sobie do snu, bo wychodziły z nich emocje. Także myślę, że jako rodzice to nawet do 18 przy tych nocach będziemy czuwać.
1: No myślę, że w okolicach 18 to szczególnie. A czy to jest tak, że jeżeli raz skorzystam z twojej pomocy, wprowadzimy te wszystkie mechanizmy, higienę snu, to już zawsze z tego czerpiemy, czy jeszcze może się zdarzyć, że będą jakieś kłopoty?
0: Tak, tak, absolutnie. Mam taką sporą grupę powracających moich klientów, rodziców, bo właśnie chociażby w związku ze zmianami rozwojowymi potrzebują troszeczkę uaktualnić swoją wiedzę chociażby na temat potrzeby snu, w zakresie snu u swojego dziecka, które rośnie, a ta potrzeba snu maleje przez całe życie, albo też pewnych rozwiązań, z których dziecko już wyrosło i potrzebuje nowych rozwiązań od swoich rodziców, czyli oni z kolei potrzebują tej wiedzy i często wracają na takie krótsze konsultacje, podczas których rozmawiamy po prostu w takim wybranym, aktualnym dla nich zagadnieniu. Także tak, no, potrzeba snu maleje, rozwiązania na zasypianie, na sen również się zmieniają. W pewnym momencie ty też swoje dziewczynki będziesz musiała przynieść do otwartych łóżeczek w pewnym momencie. Także tak, musimy jakby podążać na bieżąco z wszystkimi potrzebami, które dotyczą snu, a one będą się zmieniać.
1: No dobrze, to na zakończenie jeszcze naszej rozmowy 3 najczęstsze błędy, które popełniamy, które mogą zaburzyć tę higienę snu i jakość snu naszych dzieci.
0: Myślę właśnie, że przede wszystkim to podejście, że dziecko nie może spać samodzielnie. My jesteśmy troszkę zasypywani takimi emocjonalnymi dosyć postami, wypowiedziami w mediach społecznościowych o tym, że dzieci w nocy budzą się dlatego, że potrzebują więcej jeszcze bliskości niż w ciągu dnia. To nie do końca jest prawda. Po prostu raczej bazujemy na wiedzy o śnie i wiemy, skąd,

0: co stanowi jakby przyczynę tych wybudzeń. No, na tym polega nasz sen, że my zasypiamy, budzimy się, zasypiamy, budzimy się i cyklicznie sobie po prostu tak przechodzimy przez cykle snu, tak śpimy. Także to nie jest tak, że dziecko w nocy budzi się, bo właśnie w nocy odczuwa jakąś niesamowitą potrzebę bliskości. Budzi się, bo na tym polega nasz sen, niestety. Kiedyś nam to oczywiście ratowało życie. Także musimy zwrócić uwagę na to, że w pewnym momencie ta droga w stronę coraz bardziej samodzielnego snu to jest jedyna droga, żeby dać dziecku zdrowy, płynny, taki regenerujący sen. Sobie również, a to jest, uważam, bezcenne, jeżeli rodzice dobrze funkcjonują i nie są takimi rodzicami zombie. Ja byłam przez jakiś czas takim rodzicem i bardzo żałuję, bo jednak uważam, że jakieś to straty po prostu na tym moim rodzicielstwie spowodowało. Kolejna kwestia to też takie przekonanie, że te oddziaływania behawioralne, czyli te zmiany wokół nawyków okołosennych mogą przynieść jakieś szkody, czy na psychice dziecka, czy na relacji, więzi z rodzicami. Absolutnie wszystkie badania, którymi dysponujemy na dzień dzisiejszy, a tych badań jest całe mnóstwo i one są wykonywane zgodnie ze złotymi standardami badań klinicznych chociażby, one wszystkie potwierdzają, że tu jakby te oddziaływania, wprowadzenie właściwej higieny snu i takie stopniowe usamodzielnianie dziecka przy zasypianiu przynosi to tylko korzyści. I dziecku, i rodzinie, i krótko, i długoterminowo. Także nie można się bać tej wiedzy i tych rozwiązań. A trzecia kwestia to takie przekonanie, że oj, pewnie to jest taki temat trudny, ale dotyczący nocnych karmień, że też tam dziecko potrzebuje po prostu tych nocnych karmień powyżej pewnego wieku zawsze i w ogóle. Oczywiście, jeżeli rozwiązaniem na zasypianie jest mleczko, to mając na uwadze cykliczność snu, to mleczko też trzeba będzie podawać w nocy, tak? Bo dziecko nie ma innego rozwiązania, w nocy się budzi, po czwartym miesiącu życia cały jego organizm już wie, że w nocy trzeba spać, bo tam zaszedł już proces dojrzewania rytmu okołodobowego, czyli zegar wewnętrzny mówi dziecku, że w nocy śpimy. Ono chce spać, budzi się i jeżeli mleko jest rozwiązaniem na zasypianie, no to to mleko musimy podawać, tylko do kiedy, tak? Tutaj też są różne kwestie nie tylko związane ze snem, ale również z higieną jamy ustnej, z ząbkami. Także w pewnym momencie musimy dostrzec, że te noce absolutnie mogą być już przesypiane, zwłaszcza jeżeli mamy zdrowe dziecko, dobrze się nasze dziecko rozwija, pięknie nam idzie rozszerzanie diety, to w końcówce pierwszego roku życia możemy już wszyscy jako rodzina przespać noc.
1: No i zostawiam was z listą tych trzech najczęściej popełnianych błędów przez rodziców. Ja swoje grzeszki też mam na swoim koncie, więc chwalić się tutaj nimi nie będę. A Monika Huntjens dzisiaj była naszą gościnią. Jest ekspertką do spraw snu dziecka, ale też mamą bliźniąt, więc doskonale nam doradziła, co zrobić, żeby spać lepiej. Bardzo dziękuję.
0: Ja również.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę.